0: elektronika, Malina Midera fortepian, Hubert Zemler perkusja i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej pod dyrekcją Kingi Rozkrót i Michała Krężelewskiego. Tak kończy się Fantazja Polska. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na mieściu. Rita Gombrowicz.

Tu program drugi Polskiego Radia. Minęła godzina druga. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na czwartkowe wydanie muzycznej nocy Euroradia. Na początek zabieram Państwa na festiwal BBC Proms do Royal Albert Hall w Londynie, żeby posłuchać ubiegłorocznego koncertu promenadowego z 31 lipca. To był koncert estońskiego chóru kameralnego i Tonu Kaljuste, który poprowadził ten zespół. A w programie przede wszystkim muzyka Arvo Pärta. Zaczynamy od kilku wybranych kompozycji estońskiego twórcy. Da Pacem Domine, Veni Creator, Magnificat, The Deer's Cry i Furjan van Eyck.

To były wybrane kompozycje Arvo Pärta. Przed chwilą utwór zatytułowany Für Jan van Eyck, a wcześniej kolejno Da Pacem Domine, Veni Creator, Magnificat i The Deer's Cry. Śpiewali soliści, a także członkowie estońskiego chóru kameralnego pod dyrekcją Tonu Kaliuste. A przed nami teraz muzyka ukraińsko-estońskiej twórczyni Galiny Grigoriewej.

W muzycznej nocy Euroradia słuchaliśmy kompozycji pod tytułem Swiatki autorstwa Galiny Grigoriewej. Śpiewali Jena Choi, sopran i członkowie estońskiego chóru kameralnego pod dyrekcją Tonu Kaliuste. A my wracamy do muzyki Arvo Pärta. Oto kolejne dzieła tego estońskiego kompozytora. Peace Upon You, Jerusalem i De Profundis.

Estoński chór kameralny pod dyrekcją Tonu Kaljuste wykonał dwie kompozycje Arvo Pärta: Peace Upon You, Jerusalem i De Profundis. A przed nami kolejny utwór w programie tamtego koncertu promenadowego: Curse Upon Iron, Velio Tormisa.

Hey!

Wysłuchaliśmy kompozycji Velio Tormisa, Curse Upon Iron. Śpiewali Thomas Toert, tenor, Geir Lut, bas baryton i estoński chór kameralny pod dyrekcją tonu Kaliuste. Przypominam, że dziś w muzycznej nocy Euroradia słuchamy koncertu z BBC Proms z 31 lipca ubiegłego roku. A motywem przewodnim programu tamtego wydarzenia była muzyka Arvo Pärta. No i wracamy do niej. Oto dwie kompozycje estońskiego kompozytora Fata Unza i estońska kołysanka.

To była muzyka Arvo Pärta. Beztroska kołysanka tego twórcy zabrzmiała przed chwilą w wykonaniu estońskiego chóru kameralnego pod dyrekcją Tonu Kaljuste. I to był ostatni punkt programu koncertu z festiwalu BBC Proms. Przypominam, że dziś retransmitowaliśmy wydarzenie z Royal Albert Hall w Londynie z 31 lipca ubiegłego roku. A oto przed nami Nicolaes A. Kempis i jego pierwsza symfonia, opus drugie.

To była symfonia opus drugie Nicolaesa Akempisa, twórcy żyjącego w pierwszej połowie XVII wieku. I na koniec tej części monumentalna trzecia symfonia D-moll Antona Brucknera. Filharmoników wiedeńskich poprowadzi w tym nagraniu Christian Thielemann.

Wysłuchaliśmy trzeciej symfonii D-moll Antona Brucknera. Grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Christian Thielemann. I to wszystko w pierwszej części naszego spotkania. Już za chwilę doskonale znany Państwu sygnał, który oznajmi nam początek drugiej części Muzycznej Nocy Euroradia.

Tu program Drugi Polskiego Radia. Słuchają nas Państwo w czwartek, 30 lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam ponownie i zapraszam na ostatnią godzinę muzycznej nocy Euroradia. Poprzednią odsłonę zakończyliśmy monumentalnym dziełem Brucknera. No to teraz muzyka znacznie skromniejsza. Sonata C-moll Fanny Mendelssohn. Na fortepianie gra Sylwian de Ferne.

Sylwia de Fern wykonała sonatę fortepianową C-moll Fanny Mendelssohn. A przed nami teraz muzyka twórcy zwanego nieraz czarnym Mozartem. To Joseph Bologne Chevalier de Saint-Georges. Słuchamy jego koncertu skrzypcowego D-dur op. 3, numer 1.

To był koncert skrzypcowy D-dur, opus 3 numer 1 Josepha Bologne, Chevalier de Saint-Georges. Grali Linda Melstedt w partii solowej i towarzysząca jej orkiestra Tafelmusik pod dyrekcją Jan Lemon. I na koniec naszego spotkania muzyka Leonarda Bernsteina, Chichester Psalms, w opracowaniu na chór, organy, harfę i perkusję.

0: Chichester Psalms, kompozycja Leonarda Bernsteina, wieńczy nasze czwartkowe spotkanie w muzycznej nocy Euroradia. Dziękuję Państwu za ostatnie 3 godziny w dwójce. Kłaniam się i do usłyszenia jutro. Krzysztof Dziuba.
1: Dwójka jest też na miejscu Krzysztof Rusy.

Karol Furtak, dzień dobry. Witam Państwa już po raz ostatni w tym tygodniu. No i po raz ostatni rozpoczynamy od muzyki Marty Ptaszyńskiej, która dosłownie wczoraj obchodziła swoje urodziny. Na zakończenie wybrałem utwór, którego zupełnie naturalnie nie mogło zabraknąć w tych naszych spotkaniach z muzyką polską w tym tygodniu, czyli tej kompozycji, którą Marta Ptaszyńska w 2025 roku napisała z okazji stulecia Polskiego Radia. Kompozycja została po raz pierwszy wykonana w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Ten koncert odbył się 4 września 2025 roku, a utwór, który wtedy zabrzmiał, to koncert podwójny na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej. Zestaw instrumentów solowych bardzo typowy, można pomyśleć. W bardzo typowy sposób, ewidentnie.

ewidentnie wywiedziony z tradycji, koncert podwójny Ptaszyńskiej składa się z trzech części, tym razem jednak części nieopisanych w żaden pozamuzyczny sposób. To wskazuje, że utwór ma nieco bardziej obiektywny, powiedzmy, charakter niż większość dzieł Marty Ptaszyńskiej, a to inspirowanych malarstwem, a to inspirowanych poezją, na które możemy trafić, wsłuchując się w jej dorobek. Ten obiektywizm chyba najbardziej słychać w motoryce, która odzywa się w skrajnych częściach tego utworu, tych zresztą zdecydowanie najbardziej także wirtuozowskich w odniesieniu do partii solowych. Część środkowa jest zdecydowanie bardziej spokojna i być może najbardziej interesująca z perspektywy kolorystycznej. No a kolorystyka jest przecież jednym z tych znaków rozpoznawalnych w całym dorobku Marty Ptaszyńskiej. Motoryka więc i rodzaj sennej, delikatnej, pastelowej kolorystyki to, czego spodziewać się Państwo mogą po koncercie podwójnym na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej. Utworze, który artystka ta napisała dla Jakuby Jakowicza skrzypce i Marcina Zdunika wiolonczela. Artystom towarzyszy Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy.

Marta Ptaszyńska i jej muzyka po raz ostatni w tym tygodniu w Fantazji Polskiej. To było nagranie z premiery jej koncertu podwójnego na skrzypce, wiolonczele i orkiestrę, która to premiera odbyła się 14 września ubiegłego roku w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego z okazji koncertu zorganizowanego pod szyldem stulecia Polskiego Radia. Przypomnę, że grali adresaci dedykacji od Marty Ptaszyńskiej w odniesieniu do tego utworu, czyli Jakub Jakowicz skrzypce, Marcin Zdunik wiolonczela, no i Orkiestra Polskiego Radia pod batutą Michała Klauzy. W związku z wczorajszymi urodzinami Marty Ptaszyńskiej sporo uwagi w tym tygodniu poświęciliśmy muzyce wieku XX i XXI, wykorzystując zatem fakt, że częścią misji Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie jest odkrywanie zapomnianej, no i zdecydowanie starszej polskiej muzyki. Ja zaproponuję Państwu nagranie symfonii D-moll, dzieła, które wyszło spod pióra Jana Engela. Kompozytora, ale chyba przede wszystkim muzycznego drukarza, działającego m.in. na terenie Warszawy w drugiej połowie jeszcze XVIII stulecia. Łatwo się zatem domyślić, że jego symfonia podąża śladem typowej neapolitańskiej uwertury, a jej trzy części to Allegro, Andante i Allegro. Gra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie, dyryguje raz jeszcze Michał Klauza.

To króciutka, ewidentnie przedklasyczna symfonia D-moll Jana Engela. Muzykę tego kompozytora usłyszeli Państwo w nagraniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauze. Chyba nie muszę tego jakoś szczególnie akcentować, ale może warto dodać, że to nagranie to pierwszy raz, kiedy muzyka Jana Engela w ogóle trafiła do polskiej fonografii. Engel był jednym z tych polskich kompozytorów, którzy bardzo powoli chłonęli wszystko to, co z naszej dzisiejszej perspektywy nazwać można muzyką klasyczną sensu stricto. Chłonął ją, choć z zupełnie innych źródeł, bo wprost od Józefa Haydna, także Franciszek Lessel i to jego muzyka zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Lessel w swojej twórczości zerkał na wiele przejawów życia muzycznego w Wiedniu przełomu XVIII i XIX wieku, a jednym z nich była, jak się zdaje, Harmonie Musik. Ślady tego słychać w jego sekstetach na instrumenty dęte. Ja mam dziś dla Państwa trzeci z nich, czyli sekstet S. Dur, zbudowany jak to u Lessla, w bardzo silnej inspiracji muzyką Józefa Haydna. Najpierw largo i właściwe allegro vivace, potem adagio, menuet, no i finałowe rondo allegro. Gra zespół Consortium Classicum.

0: Konsorcjum Classicum, wykonując sekstet S-dur, trzeci z tych, które napisał Franciszek Lessel, zamykają cykl spotkań z muzyką polską w tym tygodniu. Za wszystkie cztery bardzo dziękuję, no i życząc miłego dnia, mówię już do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Słowo na dzień.
2: Dzisiejsza Ewangelia przedstawia obraz dobrze znany mieszkańcom Galilei. Rybacy zarzucają sieć do jeziora. Kiedy ją wyciągają, znajdują w niej ryby różnego rodzaju. Dopiero na brzegu następuje ich oddzielenie. Dobre trafiają do naczyń, a złe zostają odrzucone. Pan Jezus wyjaśnia, że podobnie będzie przy końcu czasów. Ostateczny sąd należy jednak do Boga. To On oddzieli dobro od zła, sprawiedliwych od tych, którzy odrzucili Jego miłość. Nie jest to jednak przypowieść, która ma nas napełniać lękiem. Jest to raczej zaproszenie do rachunku sumienia. Jaką rybą ja jestem? Jakie owoce przynosi moje życie? Czy ludzie, którzy spotykają mnie na swojej drodze, stają się dzięki temu spotkaniu bliżej Pana Boga? Bo tak naprawdę w centrum Ewangelii zawsze jest miłość. Jezus nie pyta przede wszystkim o wielkie osiągnięcia, ale o to, czy kochaliśmy. Czy umieliśmy przebaczać, służyć, pomagać,

0: być wiernymi i miłosiernymi. To właśnie miłość jest znakiem, że należymy do Królestwa Bożego. Jeśli dostrzegamy w sobie zło, słabość czy grzech, nie musimy udawać, że ich nie ma. Trzeba je przynieść Jezusowi i prosić o Jego miłosierdzie. On nie przyszedł po to, aby potępić człowieka, ale aby go ocalić i przemienić. Na końcu Ewangelii Jezus zwraca się jeszcze do uczniów i mówi o uczonym w piśmie, który stał się uczniem królestwa. Jest on podobny do gospodarza wydobywającego ze swego skarbca rzeczy nowe i stare. To przypomnienie, że każdy, kto wierzy w Chrystusa, jest odpowiedzialny za przekazywanie wiary. Dotyczy to szczególnie rodziców, dziadków, wychowawców i wszystkich, którzy swoim życiem są dla innych przykładem. To od naszego świadectwa często zależy, jakie owoce wydadzą ci, którzy na nas patrzą. Przypowieść o sieci przypomina niedawną przypowieść o chwaście pośród pszenicy. W obu Pan Jezus mówi o cierpliwości Boga i o ostatecznym rozdzieleniu dobra od zła. Posługuje się jednak różnymi obrazami. Rolnikom opowiada o polu i zbożu, a rybakom o sieci i rybach. Chce dotrzeć do każdego człowieka językiem, który jest mu bliski i przykładami, które są mu bliskie. Warto prosić Pana Boga, aby nasze życie przynosiło dobre owoce. Abyśmy kochali tak, jak On nas umiłował. Bo właśnie miłość jest najpewniejszym znakiem, że już teraz żyjemy Królestwem Bożym i przygotowujemy się do spotkania z Chrystusem w wieczności.
1: Mówiła Joanna Lipka.

0: Minęła szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Monika Góral, Michał Dębski, Małgorzata Niedziecka-Mac i za konsoletą Wojciech Ciarka. Dzień dobry Państwu. Dziś 30 dzień lipca, to 211 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Julita i Piotr, Leopold, Maryna i Ludmiła. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia. Dzień jest już coraz krótszy, trwa 15 godzin i 36 minut. Słońce wzeszło o 4:53, a zajdzie o 20:30. To o godzinę i 10 minut mniej niż w najdłuższym dniu roku. A skoro lipiec się kończy, trochę wakacyjnej arytmetyki dla uczniów i nauczycieli, do końca wakacji zostało 33 dni, ale jeszcze nie jesteśmy w połowie. Do końca roku natomiast pozostało 154 dni.
1: Pogoda.
0: Czeka nas prawdziwie upalny dzień. Nad kraj nadpływa gorące powietrze z południa Europy, a niebo niemal wszędzie będzie pogodne i bezchmurne. Najcieplej zrobi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam termometry pokażą od 34 do nawet 36 stopni. W centrum, w tym w Warszawie, około 31-32 stopni, a najchłodniej, choć i tak ciepło, będzie na krańcach północno-wschodnich oraz w rejonach podgórskich, gdzie temperatura sięgnie około 26-27 stopni. Wiatr będzie słaby, wiejący z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Pamiętajmy jednak o nakryciu głowy i o piciu wody. Życzymy Państwu tym samym udanego, ciepłego czwartku.

0: 6 minut po 6, a poranek zaczęliśmy dziś barokowo. Heinrich Ignaz Franz von Bieber, sonata numer 1, C-dur na dwie trąbki, dwoje skrzypiec, trzy altówki i basso continuo. Utwór wykonał zespół Combattimento Consort Amsterdam pod dyrekcją Willema de Frinda. Holenderski zespół założony w 1982 roku, specjalizujący się w muzyce baroku i wczesnego klasycyzmu.
1: Poranek dwójki.
0: W naszej dzisiejszej audycji

0: audycji nie zabraknie rekomendacji kulturalnych. W tym tygodniu poleca Piotr Duda, dyrektor festiwalu w Szczebrzeszynie Stolica Języka Polskiego. Porozmawiamy także o hałasie, który towarzyszy naszej codzienności. Nie zabraknie także kalendarium.
1: Właściwie całe moje życie zawodowe jest zdeterminowane faktem, że byłem studentem Leona Schillera i parę razy jego asystentem.
0: A czyj to głos zdradzimy już za kilkanaście minut. Zajrzymy także na Litwę, na wystawę Benedykt Henryk Tyszkiewicz i jego świat fotografii. To wystawa prezentowana w pałacu w Zatroczu. Ponad 100 zdjęć z końca XIX wieku, autorstwa polsko-litewskiego arystokraty i pioniera fotografii.
2: To rzeczywiście zjawiskowy, biały palac w stylu klasycystycznym, a wznosi się na półwyspie między dwoma jeziorami. Z jego okien roztacza się bajeczny widok na słynny zamek na wyspie w Trokach.
0: A na koniec przyjrzymy się akcji Narodowego Archiwum Cyfrowego polegającej na zbieraniu kolejowych pamiątek. I to będzie nasz drugi fotograficzny dzisiaj temat. Tymczasem zostajemy w świecie baroku i wczesnego klasycyzmu Luigi Boccherini.

0: Luigi Boccherini i Divertimento C-dur op. 16, finałowa, czwarta część, a wykonał ją zespół Piccolo Concerto Wien pod dyrekcją Roberta Sensiego. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już prawie 13 minut po 6.
1: Kalendarium.
0: Dokładnie 407 lat temu w Jamestown w Virginii wybuchł strajk polskich rzemieślników, którzy domagali się prawa głosu w wyborach do Zgromadzenia Ogólnego Virginii. Gubernator ustąpił i spełnił żądania Polaków. Z kolei 52 lata temu w Tarnowie przyszedł na świat Jacek Dukaj, autor takich powieści jak Inne pieśni, Perfekcyjna niedoskonałość czy Lód, sześciokrotnie uhonorowany nagrodą imienia Janusza A. Zajdla. A gdy Jacek Dukaj miał zaledwie 2 lata, podczas Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, polscy siatkarze sięgnęli po złoty medal, pokonując w finale reprezentację ZSRR. Kartki w kalendarzu wertuje dzisiaj dla Państwa Jakub Jamrozek.
2: Tuli Głowy koło Lwowa, niewielka wieś, która wydała na świat wielkiego człowieka. 173 lata temu urodził się tam Julian Fałat, malarz, akwarelista, rysownik, czołowy przedstawiciel polskiego pejzażu impresjonistycznego, twórca, a także prezes toruńskiej konfraternii artystów.
3: Fałat, zaproszony przez rodzinę księcia Radziwiłła na polowanie do Nieświeża, poznał tam przyszłego cesarza Wilhelma II, który, doceniając jego fachowość, takie reporterskie oko, które pozwalało na dokładne zaobserwowanie i potem odtworzenie właśnie w tych pięknych, kolorowych akwarelach bliskich już impresjonizmowi, mimo tego, że Fałat ze swej natury i ze swej formacji był malarzem realistą, zadowoliły na tyle gust cesarski, który był dość zachowawczy, że Fałat został zaproszony do Berlina i objął tam stanowisko nadwornego malarza cesarza Wilhelma II.
2: Z kolei 98 lat temu w Krzczonowie koło Lublina urodził się Wojciech Siemian, aktor, reżyser, założyciel i dyrektor teatru Stara Prochownia. Popularność przyniosły mu role w filmach Zamach, Z Kompanii w Ogniu, Ostatnie Dni, Zezowate Szczęście, Ziemia Obiecana, a także w serialach Wojna Domowa, Alternatywy 4, Czterej Pancerni i Pies czy Złoto Polscy. To akurat Wolna Sobota.
4: Znaczy się od małpy.
5: Co od małpy?
4: Człowiek.
5: Ponad wszelką wątpliwość.
4: Niby kogo ma pan na myśli?
5: Człowieka.
4: Dajmy na to imię też?
5: No również.
4: Może mnie pan to powtórzyć jeszcze raz?
5: Proszę bardzo. No więc pochodzi pan w prostej linii od małpy. Tu u góry nasz...
4: Użysz.
5: No panie, coś pan!
4: To ty mnie pierwszy raz na oczy widzisz, już mnie ubliżasz?
2: Czy uwierzą państwo, że minęły 32 lata? Właśnie wtedy w Chorzowie zmarł Ryszard Riddle, wokalista bluesowy i lider zespołu Jam, autor tekstów piosenek Sen o Wiktorii, Czerwony jak cegła, List do M czy Skazany na bluesa. Wsiądą państwo ze mną, choć na moment, do tego wehikułu czasu?

0: A skoro o tych, którzy nie powrócą, 31 lat temu w Warszawie zmarł Aleksander Bardini, aktor, reżyser i pedagog.
1: Proszę pani, pani mnie zmusza do wypowiedzi w sprawach intymnych, bo tylko tak mogę nazwać to, co zostało w mojej świadomości do dnia dzisiejszego z tego faktu, że spotkałem w swoim życiu Leona Schillera. Właściwie całe moje życie zawodowe jest zdeterminowane faktem, że byłem studentem Leona Schillera i parę razy jego asystentem oraz, że obcowałem z nim później jeszcze, czy to w powojennym Spatifie tutaj, czy w formie naszych nielicznych, ale mających wielki wpływ kontaktów, kiedy nie było mnie w Polsce.
0: 31 lat temu w Warszawie pożegnaliśmy Aleksandra Bardiniego.
2: Kalendarium przygotował na dziś dla Państwa.

Franz Berwald, Septet B-dur, finałowa trzecia część Allegro con Spirito to zakończenie jednego z najpiękniejszych dzieł kameralnych tego szwedzkiego romantyka. A utwór wykonał zespół kameralny Wigmore Solois, brytyjski ansambl tworzony przez grono znakomitych solistów. Pozostajemy w świecie muzyki kameralnej, choć przenosimy się teraz w świat włoskiego baroku.

0: To La Cetra, orkiestra barokowa z Bazylei pod dyrekcją Davida Plantier i Wacława Luksa. Po tej barokowej dawce energii zwolnimy teraz tempo i przejdziemy od dźwięków do słów.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W setną rocznicę śmierci Jana Kasprowicza prezentujemy w poranku wiersze tego poety, a swoje pierwsze utwory Kasprowicz tworzył jeszcze w szkolnych latach w rodzimym Szymborzu. Debiutancki tom ogłosił, mając zaledwie 19 lat. Pisał na przełomie dwóch stuleci i widać to wyraźnie w jego twórczości. Początkowo przenikają motywy pozytywistyczne i zaangażowane w sprawy społeczne. Z czasem jednak zaczyna przeważać ton fatalistyczny. Obraz rozgrywającej się we wnętrzu człowieka walki, dobra ze złem, cierpienie, melancholia i rozdarcie. Kasprowicz nie tylko pisał, ale i tłumaczył poezję z kilku języków, m.in. Goethego czy Byrona. Ta praca translatorska pozostawiła wyraźny ślad także w jego własnej twórczości. Dziś wiersz Jana Kasprowicza czyta Władysław Kowalski.
2: Łabędź. Bieluteńki, gdyby mleko rozwiał na wiatr żagli dwoje i płynie. A tu krople z drzew nań cieką, z drzew, co lica myją swoje w głębinie. Bieluteńki, gdyby mleko, przodem srebrną piersią kraje oplecioną wieńcem trawy, toń jasną. Dziś mu więdną świeże maje, lecz złociste zusz oprawy nie gasną, gdy toń srebrną piersią kraje. Ja swą żałość w sercu tłumię, tuż osiną wsparty korę topoli. Liść mi szumi, a w tym szumie ukołyszęż czarną zmorę tej doli, choć swą żałość w sercu tłumię. Wicher coś mi jęczy głuchy, gdy być słodziej i weselej, coś szepce, łabędziowe srebrne puchy nie usłały ci pościeli w kolebce. Tak mi jęczy wicher głuchy. Oto biały ptak przede mną pośród wody swymi pióry trzepoce. Spadły krople w toń już ciemną z blaskiem tęczy, co śród chmury migoce, gdy trzepotał ptak przede mną. Och, ta rosa, ta perłowa nie przystroi chmurnej wody w błękity i mnie śnieżność łabędziowa nie rozerwie, gdy ja młody, a z

0: żyty. Och, ta rosa, ta perłowa. Ptak odpłynął, a mnie głuchy wiatr, ni słodziej, ni weselej, wciąż szepce. Łabędziowe srebrne puchy nie usłały ci pościeli w kolebce. Tak mi jęczy wicher głuchy.
1: Jutro powracamy

A przed nami muzyczne spotkanie z Fryderykiem Chopinem w opracowaniu Leopolda Godowskiego, Walc Asdur, op. 64, nr 3.

0: Słuchaliśmy Fryderyka Chopina w opracowaniu Leopolda Godowskiego, a w wykonaniu Jorge Boleta. A teraz z tej chopinowskiej zadumy przenosimy się na Litwę, do świata, który tę samą XIX-wieczną wrażliwość zachował w obrazach. Zapraszamy do Pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu, gdzie można oglądać wystawę Benedykt Henryk Tyszkiewicz i jego świat fotografii. O tej wyjątkowej ekspozycji opowie nasz litewski korespondent Krzysztof Zalewski.
1: Hrabia Benedykt Henryk Tyszkiewicz fotografią zainteresował się na początku lat 80. XIX wieku. Przez 20 lat dużo podróżował i fotografował. Mieszkał też w Paryżu, gdzie odegrał istotną rolę w rozwoju francuskiego piktorializmu. Dążył do uznania fotografii za samodzielną dziedzinę sztuki. Jest także uważany za jednego z pionierów litewskiej fotografii artystycznej. Przez długi czas sądzono, że jego dzieła zaginęły. Przed 30 laty fotografie Tyszkiewicza pojawiły się we Francji, a mniej więcej 10 lat temu jeszcze większy zbiór zdjęć odnaleziono na Litwie. Mówił w litewskiej telewizji publicznej LRT kurator wystawy Dainius Juniavičius. Część z tych zdjęć dzięki antykwariatowi

0: Mariuszowi Giedyminasowi Petraitisowi trafiła do ważnych litewskich muzeów. W pałacu w Zatroczu prezentowane są fotografie z końca XIX stulecia. Powstały one w okresie, który zdaniem kuratorów wystawy był czasem twórczej dojrzałości Benedykta Henryka Tyszkiewicza. Fotografował on m.in. życie chłopów i tworzył kompozycje przedstawiające wyobrażone sceny. Jako jeden z pierwszych na terenie dzisiejszej Litwy zajął się też aktem, ale na wystawie hrabia ukazany jest przede wszystkim jako kronikarz życia prywatnego. Benedykt Henryk Tyszkiewicz część czasu spędzał z rodziną we Francji, a lato na Litwie, w Czerwonym Dworze koło Kowna. Na zdjęciach uwiecznione zostały wnętrza dworu, na których odnowienie Benedykt Henryk Tyszkiewicz wraz z żoną nie szczędzili środków. Wystawa prezentowana jest w Zatroczu, niedaleko Wilna, gdzie znajduje się pałac będący dawną rezydencją innego z Tyszkiewiczów, kuzyna autora zdjęć Józefa.
1: To jedna z najpiękniejszych rezydencji magnackich na Litwie i jest położona obok historycznych trog, bardzo często odwiedzanych przez turystów. To rzeczywiście zjawiskowy, biały pałac w stylu klasycystycznym, a wznosi się na półwyspie między dwoma jeziorami. Z jego okien roztacza się bajeczny widok na słynny zamek na wyspie w Trokach.
0: Opowiada mi przewodniczka po Litwie Dorota Lewko.
1: A miejsce to powstało na przełomie XIX i XX wieku dla hrabiów Tyszkiewiczów, którzy między innymi byli właścicielami też Kretyngi oraz Polongi. Goście docierali tu nie drogą lądową, ale dopływali do posiadłości luksusowym promem parowym.
0: Po II wojnie światowej pałac przekształcono na pensjonat dla oficerów KGB. Później był tutaj m.in. ośrodek turystyczny. Po odzyskaniu przez Litwę niepodległości obiekt przekazano Trockiemu Historycznemu Parkowi Narodowemu.
1: Co tam można obecnie zobaczyć? Między innymi pięknie odrestaurowane, z ogromnym przepychem sale, w których regularnie odbywają się m.in. wystawy sztuki, koncerty muzyki klasycznej, na które można załapać się również latem. Można przespacerować się w pięknym ogrodzie zaprojektowanym w stylu angielskim oraz francuskim.
0: Dodaje Dorota Lewko. Wystawę, na którą składa się ponad 100 fotografii Benedykta Henryka Tyszkiewicza, można oglądać w Zatroczu do końca sierpnia.
2: Aż chciałoby się pojechać i to natychmiast. Zatrocze, 30 km nad zachód od Wilna. Proszę dać nam znać, jeśli Państwo Zatrocze wpisali już na swoją wakacyjną listę.

0: Słuchaliśmy Józefa Bologni, Chevalier de Saint-Georges, finałowego ronda z koncertu skrzypcowego A-dur, opus 5, numer 2. W partii solowej wystąpiła Anne-Sophie Mutter, której towarzyszył zespół Mutter z Virtuosi.
1: Przegląd prasy.
0: Tak wcześnie rano wstał Tomasz Cudowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie. Trzeci raz w tym tygodniu. Ale ta Anne-Sophie Mutter była dobrym wstępem do przeglądu prasy, bo na początku mamy dwie historie wybitnych kobiet. No wyjątkowych, powiedzmy tak.
0: Tak, jeszcze tu się zgadza.
2: Jeszcze nie wybitnych, ale już wyjątkowych. Kobiet z polskim pochodzeniem. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy dzisiaj nie jest jakiś Dzień Kobiet, ukryty taki albo coś, bo Gazeta Wyborcza poświęciła tym paniom całą rozkładówkę. Nazwiska być może państwu niewiele powiedzą, no ale przejdźmy do rzeczy. Pierwszy artykuł dotyczy wywiad właściwie Karoliny Wallace, polskiej modelki i wokalistki, która śpiewa po polsku w zespole z Kalifornii. Występuje w grupie Chalk Teeth, jest córką emigrantów, wyjechała z Polski jako dziecko, a dziś w swoim pierwszym języku śpiewa mroczne piosenki o najtrudniejszych emocjach. Tak mówi w wywiadzie z Jarkiem Szubrychtem właśnie na łamach Wyborczej. Urodziłam się w Polsce, wychowałam w Niemczech, ale w Ameryce mieszkam już dość długo, prawie 20 lat. Kiedy przeprowadziliśmy się z moim mężem z Nowego Jorku do Los Angeles, założyliśmy ten zespół i zaczęliśmy grać. Początkowo bez tekstów, ale gdy zdecydowaliśmy się dodać słowa, zaproponowałam niemiecki. Tutaj wtrąca dziennikarz, niemiecki rzeczywiście bardzo dobrze pasuje do takiej muzyki, ponieważ zespół gra takie raczej mroczne klimaty. Jeśli państwu mówią nazwy Dark Wave albo Krautrock, to bardzo ponure klimaty. Dokładnie zgadza się z tym Karolina Wallace. Chłopaki jednak zasugerowali polski. Nawet o tym nie pomyślałam, ale spodobał mi się ten pomysł. To przecież moje korzenie, to ma sens. Potraktowałam to jako wyzwanie i postanowiłam spróbować. Zaczęłam pisać teksty i tłumaczyć moją poezję na polski, wchodzić głębiej w swoje uczucia i emocje. Polski to piękny język, nagle wszystko się połączyło i zadziałało.
0: Ach, to no wspaniałe. I przecież jest to szy i czy, ę i o.
2: No właśnie, w czerwcu ukazał się debiutancki album grupy zatytułowany Chalk Teeth, czyli tak jak nazwa zespołu, zawierający ponurą, ale zarazem hipnotyzującą i taneczną mieszankę tych właśnie mrocznych stylów. To już fragment recenzji Jarka Szubrychta. Myślę, że mogą państwo sami zajrzeć i ocenić, na ile to jest taneczne, a na ile mroczne.
0: A na ile ponure.
2: I drugie polskie nazwisko, tym razem w sferze już filmowej, obok artykułu Marty Górnej o Ludwice Palecie,

0: która stała się meksykańską Nicole Kidman. Ludwika Paleta urodziła się w Krakowie, a w Meksyku jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy ekranu. Właśnie wystąpiła w thrillerze erotycznym zatytułowanym Pragnienie. Film bije rekordy popularności w serwisie Netflix, pisze publicystka Wyborczej. Pragnienie to kino o seksualnym wyzwoleniu dojrzałej kobiety, czy dobre kino, to kwestia gustu, a dla meksykańskiego kina z pewnością przełomowe, pisze Marta Górna. W Meksyku erotyka wciąż budzi niepokój. Tu fragment wypowiedzi Ludwiki Palety. Sceny erotyczne kręci się u nas z prześcieradłem podciągniętym pod pachy. I dwa słowa o historii pani Ludwiki. Urodziła się w 1978 roku w Krakowie. Jest córką skrzypka i artystki. Jej starsza siostra Dominika również jest popularną aktorką w Meksyku. Jako mała dziewczynka Ludwika z całą rodziną przeprowadziła się właśnie do tego kraju. I tam robi karierę. Meksykańskie media piszą, że swoimi rolami łamie wiele tabu. Również pod ocenę państwa zostawiamy, jak dobre to jest to kino, ale faktem jest, że Ludwika ma na Instagramie 5 milionów obserwujących, więc choćby z tego powodu warto było. A w Gazecie Polskiej Codziennie zdecydowanie mniej kontrowersyjny film, taki wydaje się, że dosyć zdecydowanie głębszy. Film Odzyskany wchodzi na ekrany kin 14 sierpnia. W filmie poznamy Janka, tą postać kreowana przez Filipa Gurłacza, który nie miał szans na normalne dojrzewanie, skrzywdzony przez ojca alkoholika. W tej roli Andrzej Mastalerz. Chłopak musi sam stawiać czoła codzienności i zatroszczyć się o ciężką, chorą matkę. W tej roli Maria Gładkowska. Szukając środków na jej leczenie, wchodzi na niebezpieczną ścieżkę, z której nie ma łatwego powrotu. To tak dwa słowa o fabule. To bardzo osobista rola, ponieważ każdy z nas mierzy się z własnymi trudnościami, każdy niesie swój krzyż. Starałem się sięgać do własnych doświadczeń i emocji, by wykorzystać je w tej roli, mówi Filip Gurłacz, czyli odtwórca głównej roli. Żeby przebaczyć, trzeba najpierw zrozumieć motywy postępowania. Przebaczenie to nie tylko danie szansy drugiej osobie, ale przede wszystkim danie szansy sobie na uwolnienie od ciężaru nienawiści, która niszczy nas od środka. To już fragment cytatu z wypowiedzi Marcina Kwaśnego, reżysera filmu. Film Odzyskany daje nadzieję, że to uwolnienie jest możliwe. Jak te idee zostały przedstawione na ekranie, będzie można się przekonać 14 sierpnia w kinach, ale przedpremierowo film można zobaczyć w ramach akcji Lato z Rafaelem. Lista kin, które biorą udział w tej akcji i oczywiście lista filmów na rafaelfilm, pisane łącznie.pl. Zapraszamy do przejrzenia i być może do uczestnictwa.
1: To jest teraz taki czas, że te tematy filmowe polskie będą teraz pojawiały się w prasie coraz częściej, bo tak naprawdę już tak mało dzieli nas od kolejnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Od 21 września 51 odsłona i kolejne polskie premiery filmów, na które czekamy.
0: I na zakończenie jeszcze informacja z takiego pod tytułem Ten współczesny szalony świat z portalu Globe Newswire. Ma trochę wspólnego z kinem, ale przejdźmy do rzeczy. Otóż pewien amerykański startup zaproponował swoim klientom cyfrową nieśmiertelność. Do Urzędu Patentowego trafił wniosek dotyczący pewnej koncepcji. Otóż jak to się dzieje? Jak trafić do nieśmiertelności? Chętny zakłada kombinezon z 40 czujnikami, a system kopiuje jego ruchy, grymasy i dane dotyczące zdrowia, tworząc cyfrową kopię, a ta kopia żyje potem w robocie albo hologramie. Czyli nie to, że można z nią porozmawiać, jeszcze nie ten etap, ale możemy mieć na przykład jakąś bliską osobę w postaci robota czy hologramu, który zachowuje się identycznie. Jest to jednak wciąż tylko koncepcja, nie ma bowiem technologii, która by umożliwiała takie kopiowanie. Za to firma ogłosiła już ceny przechowywania takiej kopii. Jeśli chcecie państwo uszczęśliwiać świat swoim awatarem, na przykład przez kolejnych 100 lat, to czeka was wydatek rzędu 300 tysięcy dolarów, ale znacznie korzystniej jest zlecić zachowanie siebie przez 500 lat. Tutaj zapłacimy jedyny milion dolarów.
1: Czyli no i zawsze można mieć tradycyjnie brata bliźniaka albo siostrę bliźniaczkę.
0: Albo zdjęcie na komodzie.
1: Tomasz Cudowski przeglądał dla państwa prasę. Do zobaczenia.
0: Do usłyszenia.

Jan Sebastian Bach i suita numer 4 D-dur. 5 minut pozostało do godziny 7. Teraz utwór pióra brazylijskiego kompozytora Luisa Antonio, a posłuchamy go w wykonaniu Stana Getza na saksofonie tenorowym.

0: Autopromocja.
1: To się czyta.
2: Eduardo Mendoza. Trzy zagadki dla organizacji. Proszę zobaczyć w moim dowodzie tożsamości. Maher Vincente. Mam jeszcze drugi na nazwisko Buenaventura Adelantado oraz paszport na nazwisko Olaf Gustafsson. Dobrze. My zapewnimy panu inną tożsamość.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
2: Gorąco polecam, Krzysztof Szczepaniak.
0: Autopromocja.
3: Minęła siódma.
4: Dwójka, jesteś na miejscu. Sylwii Courvoisier.
3: Dziś czwartek, 30 dzień lipca, 211 dzień roku.
1: Poranek dwójki.
3: Dzisiaj imieniny obchodzą Julita i Piotr, Leopold, Maryna i Ludmiła. Wszystkim solenizantom i solenizantkom składamy najserdeczniejsze życzenia. Teraz czas w dwójce na wiadomości kulturalne, które przedstawi Jan Kantyzienko.
5: Dzień dobry. O tym, jak wojna zmieniła strój warszawiaków, opowiada najnowsza wystawa czasowa w Muzeum Powstania Warszawskiego. Jej tytuł to Splot, czy sukienka może być mundurem. Na kilka dni przed 82. rocznicą wybuchu walk o stolicę w gmachu Muzeum Powstania została otwarta dla zwiedzających wystawa poświęcona modzie przedwojennej i okupowanej Warszawy. Pokazuje, jak zmieniały się stroje mieszkańców Warszawy od początku lat 30. poprzez okupację aż do momentu wybuchu walk.
6: Jeden z kuratorów wystawy, Adam Jerzewski, podkreśla, że szczególnie druga część ekspozycji pokazuje, jak wojna wpłynęła na sposób ubierania się mieszkańców Warszawy.
7: Widzimy na przykład buty na korkowej podeszwie, widzimy ubrania ze spadochronów, czy właśnie jak elegancka suknia jedwabna została przerobiona w zwykłą podomkę.
6: Kluczowa część wystawy, tłumaczy kuratorka Dorota Rakowska, jest poświęcona okresowi powstania i temu, jak byli ubrani powstańcy.
8: Nie było jakichś ustalonych mundurów. Kobiety zazwyczaj szły do powstania w tym, co miały najlepszego, czyli spódnice, bluzki, marynarki, a mężczyźni również. Zazwyczaj były to takie spodnie, pumpy i koszula, często marynarka. Elementem, który wyróżniał powstańca, była biało-czerwona opaska.
6: Na wystawie można zobaczyć także powstańcze mundury, które żołnierze Armii Krajowej wytwarzali ze zdobytych niemieckich uniformów, doszywając do nich polskie symbole. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Przypomnijmy, w sobotę minie 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które 1 sierpnia 1944 roku zgromadziło w ruszeniu do boju kilkanaście tysięcy słabo uzbrojonych

0: żołnierze Armii Krajowej. Mieli walczyć kilka dni, skapitulowali po 63 dniach boju, w którym poległo około 18 tysięcy powstańców. A Niemcy w czasie walk zamordowali od 150 do 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. 3 dni koncertów, spotkań i warsztatów. Dziś o 15 rozpocznie się Poland Rock Festival. Wydarzenie ma miejsce na lotnisku w Broczynie w gminie Czapliniek, to województwo zachodniopomorskie. Spośród krajowych twórców na festiwalu wystąpią m.in. Myslowicz, Dżem czy Warius Manx, mówi pomysłodawca festiwalu Jurek Owsiak.
1: My wybieramy muzykę taką, która nie jest muzyką najwięcej sprzedanych płyt, największe sukcesy czy publiczność tylko taką muzę kocha, tylko my się musimy w tym dobrze czuć i się czujemy, dlatego muzycznie jest naprawdę od sasa do lasa, ale taki ten festiwal jest i dbamy o to, aby i na małej scenie i na dużej scenie się troszkę pięknie uzupełniało, aby ludzie mieli w czym wybierać.
0: Festiwal Poland Rock potrwa do soboty. Udział w nim jest bezpłatny. Jedna z atrakcji turystycznych w Biebrzańskim Parku Narodowym, a konkretnie przeprawa promem na szlaku Szusza-Lewo-Nowy Lipsk, jest znowu otwarta. Jak mówi dyrektor parku Artur Wiatr, przeprawę udało się uruchomić ponownie dzięki temu, że wzrósł poziom wody w Biebrzy.
2: W ostatnich okresach miewaliśmy bardzo niskie stany wody w Biebrzy z powodu susz i przeprawa promem była zamknięta. Natomiast po ostatnich okresach opadów poziom Biebrzy wzrósł na tyle, że mogliśmy tą przeprawę na nowo uruchomić, co bez wątpienia jest wspaniałą atrakcją i atutem tejże ścieżki. Dlatego zachęcam Państwa, aby wykorzystać ten dobry moment i wybrać się na spacer ścieżką przyrodniczą Szusza-Lewo-Nowy Lipsk.
0: Artur Wiatr podkreśla, że moment jest dobry, a ścieżka o tej porze roku jest wyjątkowo atrakcyjna przyrodniczo.
2: Duża część trasy biegnie drewnianą kładką prowadzącą w pięknym, bagiennym krajobrazie. Teraz zachwycić się można różowo-żółtymi barwami kwitnących krwawnicy i tojeści. Atrakcyjnie kwitnące łąki i ziołorośla wzdłuż ścieżki ściągają liczne i barwne motyle oraz inne dzikie zapylacze, co tworzy mały przyrodniczy spektakl.
0: Ale proszę nie zapominać, przed wejściem na szlaki w Biebrzańskim Parku Narodowym należy kupić bilet. Można to robić skanując kod QR, który jest na tablicach informacyjnych. Nie żyje Glenn Hansard, irlandzki muzyk, laureat Oscara. Zginął w wypadku motocyklowym w Dublinie w wieku 56 lat. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie i apeluje do świadków zdarzenia. Glenn Hansard był liderem zespołu The Frames. Współtworzył także duet The Swell Season. Światową sławę przyniósł mu film Once. Za napisaną do niego piosenkę Falling Slowly w 2008 roku otrzymał Oscara za najlepszy utwór oryginalny. Swoją karierę zaczynał jako muzyk uliczny w Dublinie. Szerzej dał się poznać publiczności również jako aktor, to w filmie The Commitments Alana Parkera. Wydał też kilka solowych albumów, a płyta Didn't He Rumble była nominowana do nagrody Grammy. Glenn Hansard był też znany z działalności charytatywnej. Od lat organizował wigilijne koncerty na rzecz osób w kryzysie bezdomności, a jego uliczne występy w Dublinie przyciągały takich artystów jak Bono, Sinead O'Connor, Imelda May czy Shane McGowan. Osierocił 3-letniego syna. Wypadek Glenna Hansarda wydarzył się nad ranem na zachodnich obrzeżach Dublina. Według policji jego motocykl był jedynym pojazdem uczestniczącym w zdarzeniu. Służby miały otrzymać zgłoszenie o 4:30 czasu lokalnego. A to były wiadomości kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 9:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
3: Pogoda.
4: To będzie prawdziwie upalny dzień. Nad kraj nadpływa gorące powietrze z południa Europy. Niebo niemal wszędzie będzie pogodne i bezchmurne. Najcieplej zrobi się na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam termometry pokażą nawet 34 do 36 stopni. W większości pozostałych regionów będzie od 30 do 33 stopni. Najchłodniej będzie na krańcach północno-wschodnich i w rejonach podgórskich, gdzie temperatura sięgnie około 27 stopni. Powieje wiatr słaby z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Zapowiada się piękny, słoneczny dzień. Życzymy Państwu udanego, ciepłego czwartku.
5: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego

0: Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama. 8 minut po 7, teraz czas na płyty dla Państwa, dla naszych słuchaczy. Najpierw płyta dodatkowa, album Invocation, który ukazał się w tym roku nakładem wytwórni Erato. W roli głównej francusko-duńska sopranistka Elsa Dreising, której w kilkunastu ariach i pieśniach w 6 językach towarzyszy Orkiestra Teatru Carlo Felice w Genui pod dyrekcją Massimo Zanettiego. A nasza płyta tygodnia w dwójce, i to już do zdobycia jest tylko dziś, jutro i w sobotę, to album zatytułowany Pieces of Myself zespołu Art and Voices. Oktetu wokalnego działającego od ponad 15 lat, uhonorowanego za tę właśnie płytę Fryderykiem. To opowieść o różnych obliczach ludzkich emocji ukazanych z dwóch perspektyw, kobiecej i męskiej. Dzisiaj posłuchamy utworu zatytułowanego Zazdrość w kompozycji Marka Raczyńskiego. Śpiewa Art and Voices.

0: Usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Zazdrość w kompozycji Marka Raczyńskiego do słów Williama Blake'a. Śpiewał zespół Art and Voices, a utwór pochodzi z nagrodzonego Fryderykiem albumu Pieces of Myself, naszej płyty tygodnia. Czekamy na Państwa wiadomości mailowe w sprawie obu płyt. Proszę pisać na adres poranek2@polskieradio.pl.
1: Poranek dwójki.
0: W każdy wakacyjny czwartek Agata Kwiecińska i Adam Banaszak przesyłają nam muzyczne pocztówki. Najnowsza przesyłka właśnie dotarła.
2: W akcie trzecim Manon opuściła już kawalera de Grie i związała się z podstarzałym i bogatym Guillotem Morfontenem.
0: Gdzie są dziś Agata Kwiecińska i Adam Banaszak, zdradzimy za moment, a dźwiękowych śladów lata będzie dzisiaj więcej, bo zaprosimy Państwa także do Teatru Ochoty.
3: Każdy jest sobie widzem, każdy jest sobie aktorem w tej sytuacji, każdy jest sobie do jakiegoś stopnia nawet sceną, bo na leżakach możecie się rozpierzchnąć po całym skwerze.
0: To akcja słuchowiska na leżakach, to wspólne wydarzenie Teatru Polskiego Radia i Teatru Ochoty, letnia propozycja dla naszych słuchaczy. Każdej soboty, zaczynając od 15 sierpnia, będzie można posłuchać naszych radiowych realizacji z minionego roku w wakacyjnej atmosferze na leżakach, właśnie na skwerze przed Teatrem Ochoty. Tu dwójka, już prawie kwadrans po siódmej, a my sięgniemy teraz po muzykę Charlesa Avisona, trzecią część jego koncertu D-dur. Wykonają orkiestra historyczna prowadzona przez Martynę Pastuszkę, a wybór tego wykonania nie jest przypadkowy. Dziś w porze lunchu usłyszą Państwo nagrania z udziałem Martyny Pastuszki, tym razem z sewilską orkiestrą barokową. Polska skrzypaczka i kapelmistrzyni wystąpiła z tym zespołem w maju tego roku. O szczegółach opowie Państwu po godzinie 14:00 Adam Suprynowicz.

0: Koncert D-dur, część trzecia Charlesa Avisona w wykonaniu Och Orkiestry Historycznej pod kierownictwem Martyny Pastuszki. Już prawie 20 minut po siódmej to dobry moment, by zaplanować weekend. Jak zapowiadaliśmy przed kilkoma minutami, na skwerze przed Teatrem Ochoty będzie można posłuchać najciekawszych realizacji Teatru Polskiego Radia z minionego roku w wakacyjnej atmosferze na leżakach. W programie znalazły się m.in. słuchowiska Potop, to słuchowisko nagrodzone nagrodą Grand Prix tegorocznego festiwalu Dwa Teatry, a także radiowa adaptacja wyróżnionej nagrodą Nike powieści Elizy Kąckiej Wczoraj byłaś zła na zielono, a także utwory wybitnych współczesnych polskich dramatopisarzy, m.in. Martyny Wawrzyniak, Artura Połygi i Mateusza Pakuły. O akcji Słuchowiska na leżakach opowiada Paweł Łuchowy z Teatru Ochoty.
1: Teatr Ochoty od dawna chce wyjść z naszej małej kameralnej sceny. Okazało się, dzięki współpracy z dzielnicą Ochota mamy możliwość sobie na spokojnie zrobić, co tylko chcemy, oczywiście w granicach rozsądku, na skwerze imienia księdza Jana Sołomuchy pod Teatrem Ochoty. Postanowiliśmy poszukać, co byśmy mogli zrobić przyjemnego w tym okresie, powiedzmy, sierpniowo, jak potem się okazało, wrześniowym. Zrodził się pomysł gdzieś tutaj wewnątrz nas, w dyrekcji, też w pracownikach, że a może poszukamy kogoś do współpracy przy jakichś działaniach bardziej dźwiękowych. I przyszedł do nas gdzieś pomysł, żeby uderzyć do Teatru Polskiego Radia. Okazało się, że jesteśmy na tych samych falach szczęśliwie.
2: Czego mogą spodziewać się słuchacze, kiedy przyjdą na skwer? W jakiej formie będą prezentowane te słuchowiska? Czy można się spodziewać takiego udziału jak publiczność teatralna, czy to jednak bardziej kameralne wydarzenie?
1: Każdy jest sobie widzem, każdy jest sobie aktorem w tej sytuacji, każdy jest sobie do jakiegoś stopnia nawet sceną, bo na leżakach możecie się rozpierzchnąć w zdrowych granicach rozsądku po całym skwerze. Tak więc około 17 spotykamy się pod Teatrem Ochoty od strony Wawelskiej. Możecie też przyjść od strony ulicy Mikołaja Reja, pokierujemy was. Od strony Wawelskiej zobaczycie flagi Polskiego Radia. Też zobaczycie bardzo dużo leżaków i pogodnego pana w koszulce z logiem Teatru Ochoty, który wam rozda słuchawki i rozda też leżaki. Tak więc z leżakami możecie sobie pójść nie dalej niż na 100 metrów od nas, bo potem już nic nie usłyszycie. I co? Włączamy dla was słuchawki.

0: słuchowisko i siedzimy, słuchamy, kontemplujemy, próbujemy zrozumieć, co do nas mówią, albo sami sobie dopowiadamy, co do nas mówią.
1: Czy właśnie spodziewacie się Państwo, że te działania na leżakach będą też animować jakoś tę społeczność, która przyjdzie? To znaczy, że na przykład wywiążą się dyskusje po takich słuchowiskach? Liczycie na to?
0: Znaczy, mamy nadzieję. My jako teatr jesteśmy bardzo otwarci na, nie tylko na działania teatralne, w których siedzisz i oglądasz, potem wychodzisz po brawach oczywiście. Jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby ludzie mogli zrobić coś fajnego, a na leżakach, w słuchawkach, kiedy nie przeszkadzasz za bardzo ludziom, na przykład głośnym mówieniem, no to możecie nawet tańczyć, jeśli poczujecie akurat w tej sytuacji, że trzeba zrobić coś fajnego, przejść się, albo przejść się z kimś razem i sobie jednocześnie oczywiście słuchając. No to czemu nie? Ja jestem jak najbardziej za tym. A program bardzo pasuje do nowego profilu Teatru Ochoty, który od 2025 roku jest pierwszym w Polsce teatrem dla młodzieży, który bardziej się skupia na rzeczach współczesnych. Tak więc kuratorką całego tego przedsięwzięcia jest od strony programowej jest Julia Mark z Teatru Polskiego Radia, więc jak ona nam przyniosła ten wspaniały program, go od razu zaakceptowaliśmy, bo nam po prostu wszystko pasuje.
1: I pierwszym punktem programu jest słuchowisko Potop w reżyserii Magdaleny Małeckiej-Wipich.
0: A możemy się spodziewać gwiazdorskiej obsady, to jest najważniejsze, no bo będzie tam Marek Brykalski, Krystyna Czubówna, będzie tam Maria Maj. Będzie też tekst Salcie Hałas, to jest Nike 2020, tak więc startujemy po prostu z takim bangerem, żebyście chcieli do nas przyjść i potem przechodzić przez kolejne i kolejne słuchowiska aż do 26 września. Ja bym prywatnie, ale też jako osoba, która pracuje w Teatrze Ochoty, bardzo bym chciał robić więcej rzeczy i z Polskim Radiem i w ogóle gdzieś na poziomie odsłuchu muzyki i dźwięku, bo wiadomo, teatr jest bardzo fizyczny, teatr jest o szukaniu granic w ciele, ale jest też o mówieniu i o słuchaniu.
2: Tak więc teatry wszystkich krajów, łączcie się, a z Pawłem Łuchowym z Teatru Ochoty rozmawiała Monika Kopcik. Pełny program wydarzeń sprzed Teatru Ochoty mogą Państwo znaleźć na stronie teatru. Słuchają Państwo Dwójki, 25 minut po siódmej, a przed nami muzyczne spotkanie z Muzio Clementim, pierwsza symfonia C-dur, a z niej trzecia część, menuet, wykonają Orkiestra Mozarteum w Salzburgu pod dyrekcją Ivora Boltona.

0: Dziś czwartek, a skoro to wakacyjny czwartek, to wybieramy się w podróż z duetem prowadzących podcast Anatomia Opery. Dokąd zabiorą nas dziś Agata Kwiecińska i Adam Banaszak?
1: Pocztówki operowe.
2: Dzień dobry. Dzisiaj zapraszamy Państwa do Paryża, do miejsca, które w pierwszym odruchu, w pierwszym skojarzeniu nie będzie nam się kojarzyło z operą, bo to jest wycieczka do pewnego kościoła.
3: Kościół Saint-Sulpice w Paryżu. To miejsce, które istnieje na równi w świecie realnym, jak i w wielu wyobrażonych światach. Tu Jacques Collin, jeden z głównych bohaterów cyklu Balzaka Komedia Ludzka, odprawia mszę, podszywając się pod hiszpańskiego księdza Herrera. Miłośnicy swego czasu, cieszący się w Polsce ogromną popularnością powieści Williama Whartona, pamiętać pewnie będą ten kościół z powieści Spóźnieni kochankowie. Noblista Anatole France tu osadził część akcji powieści Bunt aniołów.
2: W kościele Saint-Sulpice ochrzczony został, czy mu to wyszło na dobre, to ciężko powiedzieć, Marquis de Sade, ale także Charles Baudelaire. Świątynia była też miejscem ślubu Wiktora Hugo.
3: W kulturze popularnej stała się miejscem jednej z kluczowych scen bestsellerowej powieści Dana Browna Kod Leonarda da Vinci. Na podłodze kościoła rzeczywiście znajduje się gnomon, czyli rodzaj słonecznego zegara. W powieści Dana Browna opisany jest on jako południk paryski, który w rzeczywistości znajduje się 100 metrów od kościoła.
2: To jest drugi co do wielkości kościół Paryża po katedrze Notre Dame. Pierwotna świątynia pochodziła z XIII wieku. W 1646 roku postanowiono zbudować nową, okazalszą. Prace trwały przeszło 140 lat, a poza architektonicznym rozmachem wrażenie robi także wyposażenie świątyni, w tym prace Jeana Delacroixa.
3: Imponujące wrażenie robią przeszło 100-głosowe organy ze swoim wyjątkowo pięknym prospektem. To szczytowe

osiągnięcie Aristida Cavaicola. Mało powiedzieć, że to instrument bezcenny. Od czasu ostatniej przebudowy w połowie XIX stulecia te organy nie zmieniły swojego kształtu. Drodzy Państwo, to jest prawdziwy wehikuł czasu. Możemy nie tylko wyobrażać sobie, a realnie usłyszeć to, co słyszeli wszyscy, którzy przebywali w tym kościele

0: Charles Maria Widor, Marcel Dupré, regularnie grywał tam też Louis Vierne. No a dzisiaj jesteśmy niezwykle dumni, że organistą tytularnym Saint-Sulpice jako pierwszy cudzoziemiec w historii jest Karol Mosakowski. To jest wielkie, wspaniałe i wyjątkowe wydarzenie.
1: Jego mistrzowską grę usłyszeć możemy w ramach nabożeństwa w każdą niedzielę o 10.30. Najpierw 15-minutowe preludium. Na ofiarowanie i komunię grane są utwory różnych epok, a po mszy półgodzinny, tradycyjny recital organowy. Z kolei po sumie o godzinie 12 wszyscy czekają w szczególny sposób na improwizację przewidzianą na czas komunii.
0: Ale to są pocztówki operowe. Także teraz, Adamie, wątek operowy z Saint-Sulpice.
1: To nie pomyłka. To tutaj toczy się akcja trzeciego aktu opery Gilles Masneta Manon. Dzieło miało swoją prapremierę w paryskiej Opera Comique w roku 1884, a więc pochodzi z czasów, gdy w tej świątyni stały już organy Aristida Cavaicola. To są te organy i te dźwięki. Rzeczywistość i opera tutaj się przenikają i przeplatają.
0: Manon to jest pięcioaktowa opera Gilles Masneta do libretta Auriego Meillaca i Filipa Gilles według powieści Historia Cavalera de Grie i Manon Lescaut Antoine'a François Prévosta. W akcie trzecim Manon opuściła już Cavalera de Grie i związała się z podstarzałym i bogatym Guillotem Morfontainem. Wiedzie już luksusowe życie.
1: A tymczasem de Grie przyjął święcenia kapłańskie. Słuchając jego kazania w kościele świętego Sulpicjusza, Manon postanawia go odzyskać. W namiętnym, pełnym pasji duecie czyni to na tyle skutecznie, że de Grie porzuca dla niej stan duchowny i para wiąże się ze sobą ponownie.
0: I jak tu nie kochać opery?

Dziś towarzyszyła nam pocztówka z opery Mano i poruszający duet z trzeciego aktu w wykonaniu Angeli Georgiou i Roberta Alani, którym towarzyszyła orkiestra La Monnaie pod batutą Antonia Papano. Kolejnej pocztówki spodziewamy się we wtorek, a Państwu na wakacje i nie tylko polecamy podcast Anatomia Opery. 26 odcinków czeka na YouTubie, Spotify, a także na stronie podcasty.polskieradio.pl. 39 minut po siódmej, płyta tygodnia, wiemy już, że powędruje do pani Emilii z Gdańska, a płyta dodatkowa do pana Tadeusza z Poznania. Serdecznie Państwu gratulujemy.

0: Słyszeli Państwo młodzieńcze wykonanie Wagnera, dzieła Wagnera, trzecia część sonaty fortepianowej B-dur w wykonaniu Tobiasa Kocha na fortepianie historycznym. A już dziś od godziny 16 zapraszamy na kolejną odsłonę jego opus magnum, Zygfryda, do którego po godzinie 15.45 wprowadzą nas Marcin Majchrowski i Dorota Kozińska. Dziś zapraszamy Państwa więc na wyjątkowo wielogodzinne popołudnie z muzyką, a skoro oddajemy głos do Bayreuth, to i nasza audycja Wybieram Dwójkę za gości dzisiaj u Państwa w specjalnym, krótszym niż zwykle czasie, między godziną 17.20 a 18.15. To po południu, a teraz...
1: Przegląd prasy.
0: Na razie nie z Bayreuth, lecz z Warszawy, Tomasz Cudowski.
2: Ale też z Bayreuth, bo zaczynamy od informacji dotyczącej najnowszej premiery właśnie na festiwalu za sprawą recenzji Jacka Marczyńskiego w Rzeczpospolitej. Rienzi, ulubiona opera Adolfa Hitlera, którą za młodu skomponował właśnie Ryszard Wagner, została po raz pierwszy po 150 latach wystawiona w Bayreuth. Dziś okazała się bardzo aktualną przestrogą dla Niemiec, ale też dla świata, pisze recenzent Rzeczpospolitej. Dwie autorki zamieniły Rienziego w piekielnie aktualny polityczny thriller. Na scenie teatru w Bayreuth są więc betonowe klatki współczesnych wielkomiejskich bloków, w których żyją ludzie atakowani migającymi ekranami telewizorów i smartfonów. Trzymają je w dłoniach wszyscy, którzy pojawiają się na scenie. Nieustannie migają też paski z newsowymi informacjami, a także kolejne lajki i hejty. W Rienzim z 2026 roku nie ma bitew na miecze, pisze dalej Jacek Marczyński. Jest wojna na słowa dwóch wrogich obozów zasiedziałych w polityce od lat. Walczą ze sobą w debatach telewizyjnych i na wiecach, aż w końcu ludzie egzystujący w betonowych mieszkaniach mają dość i zechcą czegoś nowego. Dobrze to dziś znamy w Niemczech, w Polsce i w wielu innych krajach. Była to chyba lekcja przyjęta z uwagą, bo w Bayreuth, gdzie odstępstwa od wagnerowskiej tradycji wywołują oburzenie, po niedzielnej premierze Rienziego nie było tak częstego tutaj buczenia. Spektakl przyjęto owacyjnie, kończy swoją recenzję Jacek Marczyński.
0: To znak, że jest naprawdę lato w pełni, skoro wszędzie mówimy o Bayreuth.
2: A teraz sięgamy do tygodników. Najpierw artykuł Piotra Kofty. Artykuł dotyczący najnowszego wydawnictwa książkowego autorstwa Ayana Rankina, w zasadzie Sir Ayana Rankina. Serce pełne grobów to 24. odsłona cyklu o edynburskim policjancie Johnie Ribasie. Natomiast ciekawy jest wstęp do tego artykułu, w którym Piotr Kofta pisze: współczesnym kryminałem rządzi prawo serii. No to a propos tej 24. części serii. Oczywiście pierwszym, który przed ponad stuleciem założył sobie te złote kajdanki, był Arthur Conan Doyle. Pragnął pisać wielkie powieści historyczne, ale publiczność domagała się opowiadań i nowel o ekscentrycznym detektywie tak namolnie, że został zmuszony do wyciągnięcia Sherlocka Holmesa z grobu. Nie bez znaczenia była tu naturalnie również monstrualna zaliczka prosto ze Stanów Zjednoczonych. Tak czy owak, twórców, którzy piszą dziś w ramach gatunku pojedyncze powieści bez kontynuacji, jest niewielu, a i tak najczęściej robię to w przerwie między kolejnymi tomami swojej aktualnej bestsellerowej serii. Pomogą sobie na to pozwolić jako uznani pisarze i pisarki, pisze Piotr Kofta. To zjawisko pojedynczego pisania jest tak dziwne, że na rynku anglojęzycznym ukuto dla niego osobny termin – standalone novel. A jeśli chodzi o wspomnianą książkę Ayana Rankina, cykl o Rebusie zasługuje już na swoją własną encyklopedię, pisze recenzent. Tyle osób, zdarzeń, miejsc i przedmiotów zaistniało w tych książkach przez ostatnie 39 lat. Pierwsza część, zatytułowana Supełki i Krzyżyki, ukazała się oryginalnie w 80.

0: 1997 roku w świecie maszyn do pisania, teleksów i telefonów starczą. Autor wspomina, że policjanci indagowani przez niego w którymś z edynburskich komisariatów o szczegóły pracy śledczej mieli wtedy do dyspozycji jeden komputer. Gdy ktoś potrzebował na nim popracować, odłączano go z gniazdka i przenoszono między pokojami. A jednak wciąż jest to świeża, emocjonująca proza, choć także Rankin próbował swojego niepokornego gliniarza wysłać bezpowrotnie na emeryturę. Po 5 latach przerwy jednak policjant powrócił właśnie w powieści Stojąc w cudzym grobie, już jako upierdliwy emeryt wtrącający się bez pardonu w policyjną robotę.
1: Muszę przeczytać.
0: To był Tygodnik Powszechny, a w Polityce bardzo ciekawy artykuł profesora Piotra Tryjanowskiego, profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, poświęcony ptakom, ale też w pewnym sensie jakby roli ptaków, którą odgrywają w naszym języku, nie tylko w języku polskim. Mało jest określeń równie krzywdzących i równie niesprawiedliwych jak ptasi móżdżek, pisze profesor Tryjanowski. I to nie tylko w polskim ma on takie konotacje. W angielskim mówi się bird brain, we francuskim tête de linotte, dosłownie głowa makolągwy, a w niemieckim Spatzenhirn, czyli wróbli móżdżek. Niemal każdy europejski język ma swoją własną odmianę tej samej obelgi, sugerującej, że pióra i lekkomyślność chodzą w parze. Tymczasem dziś, gdy biolodzy najróżniejszej specjalności publikują grube tomy o ilorazie inteligencji ptaków, a popularne książki porównują kruki do szympansów, ta językowa skamielina trzeszczy w szwach. Co się stało? Czy ptaki zmądrzały? Czy to my dopiero teraz nauczyliśmy się je lepiej obserwować? Najprostsza odpowiedź brzmi: zmieniły się narzędzia, pisze Piotr Tryjanowski. I tutaj ciekawa historia związana z właśnie tym ptasim móżdżkiem. Ptaki w przeliczeniu na masę ciała mają zwykle mniej neuronów niż ssaki, ale upakowują je inaczej, gęściej i z mniejszą energochłonnością. Najnowsze badania pokazują, że do sprawnego funkcjonowania ptasi neuron potrzebuje około 3 razy mniej glukozy niż neuron ssaka, na przykład człowieka. To istny inżynierski majstersztyk, mniej paliwa, a więcej obliczeń. Największe ptasie mózgi mają dziś papugi Kea, ale rekord liczby neuronów dzierży inna papuga, arachjacyntowa, która ma ich niemal 2 miliardy. Mózg wielkości orzecha, a obliczeniowo nie ustępuje wielu naczelnym.
1: Ale jestem pewna, że na przykład nasze dudki albo wróble też są bardzo mądre.
0: Kawki są też gorsze, które rozbijają orzechy przy pomocy samochodów jeżdżących po ulicach. I na koniec jeszcze jeden zwierzak, bo wczoraj, może państwo wiecie, obchodziliśmy Dzień Tygrysa. W związku z czym zaglądamy na nasz ulubiony fanpage na Facebooku, zatytułowany przewrotnie dosyć: zwierzęta są głupie i rośliny też. A autor Marek Maruszczak, dopowiedzmy państwu, którzy tego nie czytają, jakby co odcinek daje dowód, że jest wręcz odwrotnie. A wracając do tygrysa, to największy kot na świecie, może ważyć 300 kg. Każdego kolejnego sierściucha robiono w coraz mniejszym rozmiarze, słusznie dostrzegając, że stwór, którego hobby to zrzucanie szklanek, powinien mieścić się na stole. Wiecie, dlaczego tygrys ma okrągłe źrenice, a nie pionowe jak kot? Żeby mógł was łatwiej capnąć. Pionowe gały to przystosowanie do polowania przy ziemi, w gęstej trawie, tam gdzie grasują myszy, a nie jelenie. Duże koty, ludzie oraz ptaki drapieżne mają oczy do polowania z wyższego pułapu. Wyjątkiem są myśliwi, którzy mają oczka kaprawy, pisze autor. Większy od tygrysa jest jedynie lygrys, czyli krzyżówka z lwem, ale tylko jeśli rodzicami są tygrysica i lew, a nie na odwrót. Bo u lwów gen hamujący rozmiar płodu przekazuje lwica, a u tygrysów samiec, więc potomstwo tygrysicy i lwa nie ma zabezpieczeń antypłodzianowych i może ważyć nawet 410 kg. No i swój tekst Marek Maruszczak kończy takim stwierdzeniem, puentą, że z okazji Międzynarodowego Dnia Tygrysa chciałbym powiedzieć, że Mowgli to słabiak, zawsze kibicowałem Szerkanowi.
1: W warszawskim zoo nie ma już tygrysów, czy są legrysy, tego nie wiem. Liczymy na państwa. Jeśli państwo wiedzą coś w tej sprawie, proszę do nas napisać poranek2@polskieradio.pl w sprawie wróbli, ptasich mózgów i tygrysów. A przegląd prasy wybitnie poświęcony faunie i florze dziś przygotował dla państwa Tomasz Cudowski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Autopromocja. 150 lat festiwalu wagnerowskiego w Bayreuth to nie tylko nowe produkcje, ale też wyjątkowa retrospektywa z niemal całej historii inscenizacji na Zielonym Wzgórzu. Tetralogia Pierścień Nibelunga tego najlepszym przykładem. Dzisiaj Siegfried, drugi dzień dramatu. Wśród wykonawców Klaus Florian Vogt, Siegfried, Gerhard Siegel, Mime, Michael Folle, Wędrowiec, Jochen Schmeckenbecher, Alberyk, Peter Ross, Fafner, Christa Mayer, Erda, Camilla Nylund, Brunhilda. Dyryguje Christian Tilleman. Początek transmisji o 15:50. Zapraszam, Marcin Majchrowski. Autopromocja.
1: Na naszym radiowym zegarze wybiła 8.
2: Poranek dwójki.
1: W wakacyjnym rytmie dobrze przypomnieć, że dziś czwartek to 30 dzień lipca, 211 dzień roku. Do końca roku pozostało 154 dni. W kalendarzu przypada dziś Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, więc to dobra okazja, by odezwać się do kogoś bliskiego. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aldona, Julita i Ludomiła, a z panów Piotr, Paweł i Leopold. Słońce w Warszawie zajdzie dzisiaj o godzinie 20:30, a cały dzień potrwa ponad 15,5 godziny.
2: Pogoda.
1: Nad nasz kraj stale napływa gorące powietrze z południa Europy. Niebo niemal wszędzie pogodne i bezchmurne. Najcieplej zrobi się dzisiaj na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Tam termometry pokażą 34 do 36 stopni. W większości pozostałych regionów będzie od 30 do 33 stopni, a najchłodniej, choć i tak czeka nas tam przyjemne ciepło, będzie na krańcach północno-wschodnich oraz w rejonach podgórskich, gdzie temperatura sięgnie około 26 i 27 stopni. Wiatr powieje słaby z kierunków południowych i południowo-wschodnich. Zapowiada się słoneczny, upalny dzień. Proszę pamiętać o nakryciu głowy i piciu wody.

0: Taniec słowiański G-moll op. 46 Antonina Dworzaka w wykonaniu The Cleveland Orchestra pod batutą George'a Shella. A wybór to nie przypadek. Dziś 30 lipca, czyli kolejna rocznica śmierci tego wybitnego dyrygenta, który odszedł w 1970 roku. Shell należał do znakomitego pokolenia węgierskich dyrygentów, muzyków, którzy od połowy XX wieku doprowadzili amerykańskie orkiestry symfoniczne do doskonałości, czego dowód wybrzmiał przed chwilą.
1: Poranek dwójki.
0: Festiwal w Szczebrzeszynie, stolica języka polskiego, rusza za kilka dni, ale nam już właśnie od kilku dni towarzyszy głos dyrektora festiwalu Piotra Dudy w cyklu Rekomendacje kulturalne.
2: Ta energia Magdy rzeczywiście była zarażająca i taka pozwalająca innemu człowiekowi uwierzyć w siebie.
0: Dziś Piotr Duda opowie o wielkiej przyjaciółce także festiwalu w Szczebrzeszynie, Magdzie Umer. To niebawem, a już za moment opowiemy o tym, dlaczego w polskich miastach bywa tak głośno i co możemy zrobić, by zmienić nasz krajobraz dźwiękowy.

0: 8 minut po 8. Czas na nasze kolejne spotkanie z Piotrem Dudą, dyrektorem festiwalu w Szczebrzeszynie, stolica języka polskiego.
1: Rekomendacje.
0: Są takie miejsca na polskiej mapie, to także miejsca festiwalowe, w których Magda Umer była nie tylko gościem, ale i wielką przyjaciółką. I tak było także w Szczebrzeszynie, dlatego wybór tego polecenia, które za chwilę usłyszymy, polecenia Piotra Dudy, jest nieprzypadkowy.
2: Bardzo się ucieszyłem, kiedy pożegnaliśmy Magdę nie tak dawno, że bardzo dużo rzeczy w internecie, w mediach, możemy wrócić do Magdy poprzez to. Rozmowy, programy telewizyjne, jej wykonania utworów Agnieszki Osieckiej, ale też swoich. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest coś, co mamy trochę już przesyt tego, że siedzimy w internecie, ale to akurat biorę jako plus, że przez to, że właśnie otaczają nas te wszystkie możliwości cyfrowe, to nam zostaje i to jest jednak dobrodziejstwo tego świata, z którym jesteśmy zmęczeni. Więc zachęcam Państwa do wyszukiwania tych wspaniałych rozmów, bo Magda dzieli się w tych rozmowach swoimi przemyśleniami na wiele ważnych spraw, które nas dotyczą. Mówi o nich mądrze, mówi o nich ciepło i w taki sposób, który daje energię. Magda była bardzo pogodną osobą, otwarta na drugiego człowieka. Ja ostatnio dowiedziałem się, że jeden z obecnie już aktorów, kiedyś Magda go spotkała jako licealistę i tchnęła w niego taką wiarę w siebie i dzięki temu udało mu się zmierzyć z tym zawodem i dalej to robi. Więc ta energia Magdy rzeczywiście była zarażająca i taka pozwalająca innemu człowiekowi uwierzyć w siebie, więc myślę, że te rozmowy też Państwu pomogą.
0: Piotr Duda, dyrektor festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, wspominał Magdę Umer. A przed nami muzyczne spotkanie z Magdą Umer, a towarzyszy jej Janusz Gajos.
3: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
4: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
3: Ale proszę panie, to jest główna rola.
4: Żadnej z ról.
3: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
4: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
3: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
4: Nawet o ból.
3: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
4: nie
3: pani.
4: A propos, a życie moim żyć wolę, gdyby pytał kto. Po siebie wracam.
3: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy: Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
4: Szu.

0: mi to słyszy?
1: Parole, parole, parole, parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: U siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość, miłość.
1: Nawet o ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
1: Nie, a propos, a...
0: Też nie?

0: pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia. Halo, halo.
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Tak, jest różnica między tortem a sadem.
1: Tam sen, noc, lód.

0: to ja.
1: Gdy pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: Magda umarł w dwójce. Prawie kwadrans po ósmej, a my teraz zajmiemy się tematem, który dotyczy chyba niemal wszystkich. Hałas. Hałas to zagrożenie, którego na co dzień prawie nie zauważamy, a który realnie odbiera nam zdrowie. I właśnie teraz trafił ten temat na sejmowe biurka. W lutym tego roku Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze skierowało do Sejmu petycję o wprowadzenie tzw. fotoradarów akustycznych, urządzeń mierzących poziom hałasu na ulicach. Pod petycją podpisało się ponad 20 tysięcy osób z całego kraju, a autorzy domagają się uregulowania w polskim prawie możliwości korzystania z urządzeń testowanych już m.in. w Paryżu, Berlinie czy Nowym Jorku. I co ważne, ta sprawa się nie zatrzymała. Podczas lipcowego posiedzenia zajęła się nią Sejmowa Komisja do Spraw Petycji, a pismo nie zostało odrzucone i trafiło do dalszego procedowania w Komisji Infrastruktury. Tłem dla tej petycji jest raport Hałas w mieście, opracowany przez Instytut Ekologii Akustycznej, którego przedstawiciel Alan Grinde jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Co hałas robi z nami? Czy fotoradary akustyczne mogą jeszcze pomóc? Co jeszcze możemy zmienić i czym właściwie jest cisza w krajobrazie dźwiękowym?
2: Hałas, tak jak Pani wspomniała, jest nie tylko elementem komfortu, aspektu subiektywnego, czy komuś coś przeszkadza lub nie przeszkadza. Nie zależy od naszej wrażliwości, powiedzmy, na dźwięki z filtrowania świata akustycznego, który do nas dociera przez nasz mózg. Każdy hałas, który dociera do naszego organizmu, powoduje określone reakcje. Podnosi nam ciśnienie, tętno, wydziela się kortyzol, wydziela się adrenalina. Przychodzimy przy takim hałasie właśnie impulsowym, który mamy na przykład zmodyfikowanych wydechów. Przechodzimy w stan tak zwanego walcz lub uciekaj. Jeżeli ta sytuacja z hałasem dociera do nas w nocy, no to powoduje właśnie zaburzenia snu, które prowadzą do zaburzeń następnie odżywiania, do problemów ze zdrowiem psychicznym, między innymi na przykład do rozwoju depresji. Zwiększają tak zwaną oś HPA, aktywność osi HPA, czyli zwiększa się insulinoodporność, więc zwiększa się ryzyko cukrzycy typu drugiego. No i hałas też odpowiada za rozwój dużej ilości chorób serca, więc nie jest to tylko element, czy komuś się coś podoba, czy jest w stanie wytrzymać, czy się przyzwyczaił, tylko to jest to realne zagrożenie dla zdrowia publicznego, które jest wyliczane przez takie instytucje jak Europejska Agencja Środowiska, która w swoim ostatnim raporcie z marca tego roku wskazuje, że na samych obszarach tych objętych strategicznymi mapami hałasu, czyli tylko duże miasta, tylko duże drogi, przedwcześnie umiera ponad 4 tysiące osób właśnie z powodu ekspozycji na hałas i chorób, które się rozwijają. Więc walka z hałasem transportowym, zwłaszcza tym, który jest celowo generowany z modyfikowanych wydechów chociażby, jest aspektem kluczowym właśnie dlatego, żebyśmy mieli oszczędności tak naprawdę w

0: świadczeniach społecznych, bo kolejna liczba to 0,7% PKB regionu Unii Europejskiej. Tyle według badaczy kosztuje ekonomicznie chaos, czyli właśnie koszty leczenia, spadek produktywności, więc jeśli byśmy to przełożyli na aspekt polski, to mamy okolice 30 miliardów złotych rocznie wydawanych z powodu ekspozycji na hałas niezaopiekowania się tematem. Więc jak wiemy, że NFZ ma bardzo dużą dziurę i wydajemy bez sensu tak środki, no to myślę, że aspekt realnej walki, w tym wprowadzenie kamer dźwiękowych, jest uzasadnieniem konkretnym.
1: Jak pan sądzi, co trzeba zrobić i jak szeroko należy mówić o tym, czym jest hałas, byśmy my, zanim zakupimy na przykład samochód, pomyśleli o tym, jak głośno on jest, albo czy przejeżdżając przez centrum miasta nie należy odrobinę zwolnić, także ze względu na hałas, jaki generują maszyny, którymi się poruszamy.
0: Pojazdy, które schodzą obecnie z taśmy, no mają homologację, która tak naprawdę ten hałas w jakiś sposób już reguluje. Problemem jest celowe generowanie hałasu. Przykładowo właśnie Szwajcaria, która sobie policzyła, że ich akurat hałas kosztuje rocznie prawie 3 miliardy franków, podzieliła właśnie ten hałas taki systemowy, gdzie mówimy o cichych nawierzchniach, lepszej urbanizacji w tym zakresie, czy edukacji kierowców, z tym hałasem bezsensownym, który jest właśnie do uniknięcia. I właśnie stworzono taki termin, hałas do uniknięcia. I w sytuacji, kiedy funkcjonariusz policji uzna, że dany hałas był do uniknięcia, czyli właśnie wystrzały z tłumika, nadmierne gazowanie, przyspieszanie i tak dalej, może nałożyć karę bez drogówki, bez pomiarów, nawet do 10 tysięcy franków, bo właśnie uznano, że trzeba tak naprawdę najpierw zbierać, że tak powiem, pieniądze od tych, którzy celowo zanieczyszczają to środowisko akustyczne, ale idąc dalej właśnie celowo wpływają na degradację zdrowia publicznego.
1: Czy cisza, pustka, milczenie, czy raczej przestrzeń, w której wracają dźwięki, których nie słyszymy, jest jeszcze osiągalna w miastach? To znaczy, czy mamy jakieś takie adresy na mapie, które miasta, które poradziły sobie z hałasem w sposób wzorcowy?
0: Nie ma czegoś takiego jak poradzenie sobie z hałasem w sposób wzorcowy i myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że to nie tylko miasta są głośne. Z naszych interwencji obywatelskich, gdzie zgłaszają się do nas ludzie z całej Polski z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu problemu z hałasem, 90% pochodzi z terenów wiejskich i małomiasteczkowych, bo hałas to nie tylko transport, to również hałas przemysłowy, to są fabryki, to są systemy wentylacyjne, na przykład właśnie z fabryki mebli, która stoi w Naturze 2000 w Małopolsce, czy Centrum Logistycznego pod Bydgoszczą, gdzie wibracje tirów plus właśnie ponad 300 emitorów hałasu związanego z różnymi wentylatorami, sprężarkami, stanowi bardzo dużą uciążliwość. Tak więc niestety w Polsce jest bardzo coraz ciężej znaleźć takie miejsca. W te wakacje odwiedzałem Ojcowski Park Narodowy, przez jego środek przebiega droga, na której właśnie motocykliści również sobie upodobali nagłe przyspieszenia i rajdy góra-dół. Tak więc w miejscu chronionym teoretycznie naszym prawem w sposób dodatkowy również ciężko jest tak naprawdę o ciszę. I zresztą to stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który od 2016 roku, czy Komisja Europejska od 2016 roku dopytywała nasz kraj, w jaki sposób my faktycznie wdrażamy dyrektywę antyhałasową, no, ponieważ nie znalazła odpowiednich działań po stronie naszego rządu, to w 2023 roku orzekła właśnie, że Polska nie wdraża w inny sposób dyrektywy antyhałasowej i jeden z zarzutów było to, że właśnie w miastach nie są tworzone obszary chronione akustycznie, gdzie do parku możemy pójść i faktycznie spędzić czas w zieleni, ale niekoniecznie czas w ciszy.
1: Co powinno się zmienić w prawie na poziomie miasta i na poziomie parlamentu, by było ciszej?
0: Myślę, że przede wszystkim warto, żeby decydenci uznali w końcu hałas właśnie jako to drugie największe zanieczyszczenie świata, bo obecnie mam wrażenie, że ten temat jest zupełnie spychany. W naszym innym raporcie Hałas Pod czy Poza Kontrolą, gdzie właśnie analizujemy, co się wydarzyło w jednostkach samorządu terytorialnego i na planie centralnym. Po tym wyroku TSUE

0: wrażenie, że nikt tak naprawdę nie traktuje tego problemu poważnie. Tutaj trzeba podjąć bardzo dużo działań, no bo jesteśmy bardzo zaniedbani w tym zakresie, więc tutaj nie da się tego zrobić jedną ustawą, jedną jakąś decyzją i potrzeba współpracy pomiędzy resortami zdrowia, środowiska, infrastruktury, MSWiA, bo tutaj też przecież dochodzą też imprezy masowe. Więc roboty jest generalnie bardzo dużo. No obecnie raczej widzimy trend, że ja to odbieram tak, że po prostu więc nie wiedząc, jak sobie poradzić z danym problemem, jak znaleźć dobre rozwiązania, które godzą interesy różnych grup społecznych, właśnie wyciągamy na przykład boiska z podmiarem hałasu, czy teraz jest plan resortu rolnictwa, aby wsie przez cały rok wyjąć z podmiarem hałasu, więc to nie jest tak naprawdę ochrona zdrowia, czy tak właśnie myślenie w taki sposób przyszłościowy, bo hałas to nie tylko dla osób dorosłych może powodować choroby, ale generalnie hałas ma bardzo negatywny wpływ na możliwości rozwoju i możliwości kognitywne dzieci, że kiedy uczą się w hałasie, tak naprawdę ich wydajność edukacyjna jest bardzo niska, nie zapamiętują słów, gorzej wypadają na testach i tak dalej. Więc w tym momencie raczej widzimy po prostu odwrót i takie trochę lenistwo polityczne, ja tak to widzę, w kontekście rozwiązywania problemu hałasu. No miejmy nadzieję, że po raportach, dzięki właśnie rozmowom w mediach i większej edukacji społecznej, że to nie jest tylko dyskomfort, to jest tak naprawdę trucizna czasem, która się wlewa do naszych uszu, zacznie się coś powoli zmieniać.
1: Alan Grinde z Instytutu Ekologii Akustycznej był naszym gościem, a jak Państwo słyszeli, rozmawialiśmy o hałasie i o pejzażu dźwiękowym. Jeśli ten temat jest bliski, także Państwu proszę do nas napisać poranek dwójki @polskieradio.pl. Bardzo dziękuję za spotkanie.

0: Pamięć kolejowych pokoleń w archiwach państwowych to temat, do którego zapraszamy Państwa. Za moment o nim porozmawiamy, a to akcja, wspólna inicjatywa archiwów państwowych i PKP zorganizowana z okazji stulecia polskich kolei państwowych.
1: Gość poranka dwójki.
0: Naszym gościem jest pani Lucyna Hartz, zastępczyni Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Aż chciałabym zapytać, czy przyjechała pani do nas pociągiem na rozmowę?
2: Muszę powiedzieć, że ja koleją podróżuję bardzo często, bo w Warszawie pracuję, ale z zamieszkania jestem wrocławianką, więc jestem stałą użytkowniczką kolei państwowych.
0: I zapewne jak wielu naszych słuchaczy. Ta akcja, o której będziemy teraz mówić, jest prosta i poruszająca. Wielka historia składa się przecież z tysięcy małych, rodzinnych historii. Dlatego archiwa zapraszają każdego z nas, by przekazać kolejowe pamiątki. Stare zdjęcia, bilety, wszystko, co kryje się w domowych albumach i szufladach. Legitymacje służbowe, listy z podróży, pewnie wymieniać można by było tak długo.
2: Tak, to prawda. 9 czerwca uruchomiliśmy taką wielką społeczną zbiórkę dokumentacji wszelkiego rodzaju, od zdjęć, które nam się kojarzą przede wszystkim z tymi zbiorami rodzinnymi, przez właśnie, tak jak pani wymieniła, bardzo różnorodną dokumentację i taką gromadzoną przez pokolenia kolejarzy, wykonujących bardzo różne zawody na kolei, bo to nie tylko maszyniści, konduktorzy, którzy nam się w pierwszej kolejności kojarzą, ale to są i zwrotnicowi, zawiadowcy stacji, kasjerzy, czyli szeroka gama pracowników kolei, ale także wszystkich podróżnych, bo kolej obecna jest, myślę, w życiu każdego z nas. Większość z nas kiedyś pociągiem jechała albo jeździ codziennie, niektórzy codziennie dojeżdżają do pracy koleją. Nawet jeżeli ktoś nie korzysta z kolei na co dzień, to korzysta z dobrodziejstw składów towarowych, które przywożą nam różne dobra, więc zachęcamy do przekazywania materiałów do zasobu archiwów państwowych, do dowolnego archiwum państwowego na terenie kraju. Sieć tworzą 32 archiwa obecne w zasadzie na terenie całej Polski. Wraz z oddziałami zamiejscowymi to jest ponad 70 lokalizacji na terenie kraju. Szczegółową mapę znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych i w każdym z tych punktów można przekazać pamiątki kolejowe związane z historią kolei, związaną z historią ludzi, którzy tę kolej tworzyli, budowali, którzy w niej pracowali.
0: Czyli nie liczą się tylko efektowne zdjęcia i dokumenty, ale nawet pozornie zwykłe bilety, legitymacje, notatki.
2: Tak, dlatego że to są takie rzeczy, które nazywamy często materiałami ulotnymi, które na co dzień wydają nam się mało istotne. Przyjechaliśmy, bilet wyrzucamy. Natomiast młode pokolenie dzisiaj zapewne by się zdziwiło, jak wyglądał bilet kolejowy sprzed 30 czy 40 lat.

lat, kiedy to był taki malusieńki kartonik, który uprawniał do przejazdu z dziureczkami oznaczającymi datę odjazdu i długość trasy kolejowej. I to wszystko jest tak szybko zmieniające się i przekształcające, że jeżeli nie zachowamy dla przyszłych pokoleń, to ciężko będzie tę historię badać w przyszłości. A poza materiałem

0: pozwala historykom, badaczom, pasjonatom kolei odtwarzać historię akurat w tym wypadku tej instytucji tak bardzo bliskiej, myślę, większości z nas.
1: Jak państwo słyszą, te pamiątki mogą być bardzo różne. Pora jest wybitnie śniadaniowa, więc pomyślałam, że może ktoś kiedyś zabrał do domu, oczywiście nie do końca legalnie, na przykład menu z restauracji kolejowej.
0: Na przykład to może być menu z restauracji kolejowej, to może być bilet z kina dworcowego. Wspomniałam, że ja do Warszawy dojeżdżam dość często z Wrocławia. We Wrocławiu na dworcu bardzo długo działało kino na dworcu, więc to są takie rzeczy, które kiedyś były, dzisiaj już ich nie ma. Może ktoś z państwa jadąc pociągiem poznał miłość swojego życia? I ma też z tym związane wspomnienia, ale przede wszystkim, jak powiedziałam, to są te wspomnienia rodzin kolejarskich i samych kolejarzy, potomków. I to może dotyczyć zarówno wykonywanej pracy, ale też tego całego otoczenia. Ja mam przyjaciółkę pochodzącą z rodziny kolejarskiej, która na przykład jako dziecko jeździła na kolonie organizowane dla rodzin kolejarskich w jednym z ośrodków. I dzieciaki nocowały w przerobionych na domki letniskowe w wagonach kolejowych.
1: To musiała być przygoda.
0: Na przykład. I takich bardzo różnych pamiątek, o których nawet nie pomyślimy, że mogłyby być cennym materiałem badawczym, jest na pewno w państwa domach bardzo dużo. I zachęcamy do przejrzenia domowych szuflad, szaf, strychów i odnalezienia ich i podzielenia się nimi z archiwami państwowymi, tak aby pamięć o rodzinach kolejarzy zachować nie tylko dla siebie, ale dla przyszłych pokoleń, dla nas wszystkich.
1: Za każdą taką legitymacją czy fotografią stoi konkretny człowiek. Czy zdarzyło się, że osoba, która przekazała pamiątkę, opowiedziała przy tym historię, która zmieniła sposób, w jaki państwo patrzą na te zbiory? To znaczy, jakie historie państwo już otrzymali?
0: Naszym pierwszym darczyńcą w ramach tej akcji jest pan Artur Barciś. Myślę, że nie trzeba przedstawiać, bo to bardzo lubiany i powszechnie znany aktor, który pochodzi z wielopokoleniowej rodziny kolejarskiej. Przekazał nam jako nasz pierwszy darczyńca w ramach tej akcji legitymacje służbowe swoich rodziców kolejarzy. W minioną sobotę mieliśmy w stacji muzeum spotkanie z panem Arturem Barcisiem, który opowiedział o swoim dzieciństwie przy torach kolejowych.
1: Ale jeździł też na takie w czasy kolejowe dla dzieci?
0: O to nie pytaliśmy, natomiast bawił się przy torach, opowiadał o bardzo niebezpiecznych zabawach, ponieważ rodzice mieszkali jako kolejarze tuż przy linii kolejowej. Opowiadał o dziadku, który był konduktorem i przejeżdżając rzucał cukierki dzieciom z rodziny, ale też przy okazji tej akcji, zagłębiając się w historię własnej rodziny, dowiedział się od swojej mamy, że również i pradziadek był kolejarzem i budował kolej warszawsko-wiedeńską. Także ta podróż w głąb historii własnej rodziny może doprowadzić do odkrycia bardzo ciekawych wątków, tak jak było to w przypadku pana Artura Barcisia, który podzielił się tą historią z nami w minioną sobotę.
1: To prosimy o jeszcze kilka historii, pamiątek, kolekcji w budowie dotyczącej historii polskiej kolei.
0: W tym miesiącu do Archiwum Państwowego w Szczecinie zgłosił się pan Roman, emerytowany już maszynista, który też przez wiele lat gromadził dokumentację związaną z funkcjonowaniem tej swojej załogi kolejowej. I to są i zarówno fotografie, rozkłady jazdy, dokumentacja techniczna, składy drużyn kolejowych. Więc bardzo ciekawy materiał, który może posłużyć pasjonatom kolejnym. Czy pani redaktor, państwo wiecie, że funkcjonuje takie określenie MIKOL, czyli miłośnik kolei. I ta grupa miłośników kolei w naszym kraju jest naprawdę bardzo duża, więc bardzo chciałabym zaapelować i do rodzin kolejarskich, ale także do wszystkich miłośników kolei, żeby pomogli nam do tych właścicieli, posiadaczy zbiorów dotrzeć.
1: No i kolej to także miejsce fantastycznych spotkań, rozmów. Wspominała pani o takich spotkaniach, które owocowały potem jakimiś długimi związkami. Bardzo romantyczne miejsce, ale to także miejsce, o którym bardzo często mówimy także współcześnie w kontekście spóźnień. I takich, gdzie często ktoś wpada na peron, a pociąg odjeżdża, ale niestety też często takich, kiedy to my czekamy na pociąg, a pociąg nie przyjeżdża. Czy takie historie także państwo chcą zbierać.
0: Takie historie też, bo jak wspomniałam, zależy nam również na

0: wspomnieniach pasażerów kolei, czyli dzienniki, może listy, może powstał jakiś wiersz napisany w oczekiwaniu na spóźniony pociąg albo w pociągu, który utknął gdzieś z powodu awarii trakcji albo dlatego, że jest bardzo gorąco albo bardzo zimno, jak to się czasami zdarza. Także oczekujemy na bardzo urozmaicony materiał. Też rozpuszczając wieści wśród własnych znajomych, usłyszałam, no tak, u nas dziadek był kolejarzem, ale czy my cokolwiek mamy w naszych zbiorach? Trzeba byłoby sprawdzić, ale nie wydaje mi się. Natomiast archiwa państwowe gromadzą także tak zwane relacje i historię mówioną, więc jeżeli ktoś z Państwa być może nie ma samych pamiątek, ale pamięta różne ciekawe historie. Również zachęcamy do skontaktowania się z nami. Szczegóły akcji są do odnalezienia na naszych stronach internetowych archiwapaństwowe.gov.pl/kolej. Tam można znaleźć szczegóły tej akcji, informacje o punktach kontaktowych. Także bardzo zachęcamy do dzielenia się tą pamięcią, bo dzisiaj coraz częściej się zdarza, że kiedy odziedziczamy na przykład mieszkanie po naszych zmarłych przodkach i znajdujemy te pamiątki, nie zawsze doceniamy ich wartość i walor. Wydaje się czasami, cóż taki, nie wiem, bilet kolejowy albo kilka zdjęć może znaczyć. Nie bardzo wiem, kto na tych zdjęciach jest. Nie mamy miejsca, chcę się na nowo urządzić i mamy już mnóstwo takich historii, kiedy gdzieś ktoś zadzwonił i powiedział, właśnie widzę, jak wyrzucają do śmietnika różne ciekawe materiały, może jesteście zainteresowani, więc zachęcam Państwa, żeby podzielić się tymi pamiątkami, przekazać do Zasobu Archiwów Państwowych. W Zasobie Archiwów Państwowych zostaną wieczyście do końca świata, będą opracowane, stworzą taką kolekcję społeczną pamiątek kolejowych na to stulecie przedsiębiorstwa utworzonego w 1926 roku pod nazwą Polskie Koleje Państwowe. Będą też udostępniane w naszym portalu Szukaj w archiwach gov.pl w ramach właśnie takiej ogólnopolskiej kolekcji pamiątek o kolejarzach i o wszystkich, którzy tę historię kolei budowali przez pokolenia.
1: Pani Lucyna Hart, zastępczyni Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie, a jeśli Państwo mają pytania w sprawie tej inicjatywy, mogą Państwo napisać także do nas na adres poranek2@polskieradio.pl albo skontaktować się z najbliższym z oddziałem archiwów państwowych w Polsce, których jest w Polsce
0: 32 archiwa i 40 oddziałów zamiejscowych.
1: Bardzo dużo, także proszę znaleźć na mapie to najbliższe miejsce i być może stary bilet z wycieczki na przykład na Hel albo do Zakopanego okaże się tym eksponatem szczególnym. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.

zła zazdrosna, która się cieszy z ludzkich rozstań. I mgłą przesłania każdy cel. Zostań, bo idzie zima bezlitosna, co wszystkim odśnieżarkom sprosta, oblecze wszystko w zimną biel. Zostań, bez ciebie najpiękniejsza wiosna, poplącze wątek, zgubi krosna, nie wyhaftuje białych bzów. Zostań, niech nas połączy latem los tam, gdzie ostyco nad morzem rosną, kołbią cień dla naszych głów.

kostna, gdy mi uśmiechu twego brak. Zostań na paru niespalonych mostach, nadzieja zakochanych siostra poustawiała warty swe. Zostań, przeciwko wątpliwościom powstań i podaj wartom hasło proste, jedyne hasło: kocham cię. Jurata, dworzec, sierpień, żal, na dworcu chłopak, co sam został.

zwierzarkom sprosta, obleczę wszystko w zimowiel. Zostań, bez ciebie najpiękniejsza wiosna, poplączę wątek z gubi krosna, nie wyhaftuję białych dżów. Zostań, niech nas połączy latem los tam, gdzie osty co nad morzem rosną, kołubią cień dla naszych głów.

Andrzej Jagodziński, Wojciech Młynarski, Jurata, dworzec PKP. Nasz pociąg jedzie dalej i jedzie aż do Otwocka Wielkiego. Mamy dla Państwa zaproszenia na festiwal Breaking Classic, który już od jutra trwać będzie w Otwocku Wielkim. Proszę do nas napisać na adres poranek@polskieradio.pl, a Monika Góral odpowie tak szczęśliwcowi, który wybrać się będzie mógł dzięki nam do Otwocka Wielkiego.

8 minut dzieli nas od godziny 9. Rozdawaliśmy Państwu karnety zaproszenia na festiwal Break in Classic. Pani Ania z Wrocławia jest tą osobą, która karnet otrzyma od nas, od Radiowej Dwójki i wybierze się do Otwocka Wielkiego. Serdecznie Pani gratulujemy. Powoli dobiegamy do końca naszego porannego spotkania, a dziś na naszej antenie między innymi studio projektowe. Audycja Aldony Łaniewskiej-Wołk. Jej gościem będzie Błażej Ciarkowski, architekt i historyk architektury, z którym porozmawiamy o domach wczasowych i sanatoriach czasów PRL-u. To temat nieprzypadkowy. Właśnie ukazuje się książka Błażeja Ciarkowskiego pod tytułem Remontownia ciał i dusz. W tej historii powracają konkretne miejsca od uzdrowisk i górskich kurortów po nadmorskie ośrodki i leśne enklawy. Jest Krynica, Ustka, Kudowa, Szczawnica i wiele, wiele innych. Każdy z nich staje się sceną podobnych doświadczeń. A o tych doświadczeniach Błażej Ciarkowski opowie dziś w Kwadransie bez muzyki. Ta rozmowa o 11:00. Dziś w poranku mówiliśmy co nieco o hałasie. Państwo napisali do nas wiele maili w tej sprawie. Widać, że to temat niezwykle dla Państwa ważny. Napisał do nas pan Jan. Bardzo dziękuję za poruszenie tematu hałasu. Musimy głośno krzyczeć, by zwalczać hałas. Dobrze by było, aby podczas dyskusji, interwencji, protestów podnosić aspekty prawne. Napisała do nas także pani Dorota. Jestem jedną z tych osób, które często słyszą, że są przewrażliwione na hałas. Myślę jednak, że to po prostu zdrowa reakcja organizmu.

na nadmiar bodźców. Nasza słuchaczka poleca także Państwu bardzo wartościową wystawę Sonosfera, prezentowaną obecnie w Kościele Świętego Jana w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury. W przystępny sposób opowiada o tej wystawie, na tej wystawie o zanieczyszczeniu hałasem, akustyce przestrzeni i wpływie dźwięku na nasze codzienne życie. Do tego tematu, do tematu hałasu powrócimy w dwójce na pewno. A na koniec naszego porannego spotkania Concerto Blues, barokowy koncert Vivaldiego, spotyka się tutaj z bluesem, a wykona go zespół Laute i Companhia pod dyrekcją Wolfganga Kaczmera.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy mówią, że najlepsza muzyka filmowa to ta, której w filmie nie słychać. Wojciech Kilar mawiał, rozbawiony taką wizją, że kiedyś przyjmie zamówienie, posłucha producentów, którzy mają taką właśnie wizję muzyki filmowej i nie napisze ani jednej nuty. Nic w filmie nie zabrzmi, producenci będą zachwyceni. Ja myślę inaczej. Najlepsza muzyka filmowa to ta, która bardzo dobrze współgra z filmem, a do tego świetnie brzmi poza kadrem, na antenie, na przykład radiowej dwójki, gdzie słuchamy jej wspólnie w muzyce w kadrze. W każdy czwartek o 15:00. Zapraszam, Mariusz Gradowski.
0: Autopromocja.
2: Wybiła 9:00.
3: Dwojka, jesteś na mieśku Salvatore Sciavino.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Dwudziestopięcioletni Hamlet z Legnicy na festiwalu w Gdańsku. Mowa o spektaklu Jacka Głomba, który zostanie pokazany dwukrotnie dziś na Międzynarodowym Festiwalu Szekspirowskim. Hamlet, Książę Danii, to najstarszy spektakl w aktualnym repertuarze Teatru Modrzejewskiego w Legnicy. 25 lat po swojej premierze przedstawienie wciąż gromadzi publiczność, co czyni je jednym z najdłużej granych w spektakli dramatycznych w polskim repertuarze. Przez ćwierć wieku zdążyło wyrosnąć już nowe pokolenie widzów, ale też aktorów, obsady. Pierwszym legnickim Hamletem był Tomasz Kot, Poloniuszem Janusz Habior, Klaudiuszem Przemysław Bluszcz. Gdańska prezentacja Hamleta, Księcia Danii jest ukoronowaniem 3 dekad obecności Legnickiego Teatru na Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku. Teatr Modrzejewski gościł tu wielokrotnie, zdobywając nagrody za swoje szekspirowskie realizacje. W czasie II wojny światowej groziła za to kara śmierci. Mimo to Władysław i Bolesław Pogorzelscy postanowili pomóc potrzebującemu Żydowi. Wczoraj w Białymstoku pośmiertnie uhonorowano ich za to medalem Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. W swoim gospodarstwie w kolonii Rostołty ukrywali Szmula Garbera, który dzięki nim przeżył wojnę.
4: Bolesław wraz z żoną Władysławą ukrywali Szmula, aż do wyzwolenia.
5: Miał dużą rodzinę. To było bardzo niebezpieczne przetrzymywać Żydów ocalonych.
6: Były ambasador Izraela w Polsce Gershon Zohar z Instytutu Yad Vashem.
5: W takiej sytuacji naturalnie myślimy o kultywowaniu pamięci, ale też życia.
4: Po wyzwoleniu Szmul, nie mając dokąd pójść, spędził kolejny rok z Pogorzelskimi. Do gospodarstwa Pogorzelskich przyszli uzbrojeni mężczyźni, którzy pobili Bolesława i zażądali wydania ukrywanego Żyda. Bolesław mimo to nie zdradził Szmula. Instytut Yad Vashem uznał Władysława i Bolesława Pogorzelskich za sprawiedliwych wśród narodów świata.
7: Że jest tak dużo emocji, a jednocześnie duma.
6: Najstarsza wnuczka Bolesława i Władysławy Pogorzelskich, Barbara Leonczuk.
7: Owszem, co i rusz słyszymy o tym, że gdzieś tam jeszcze pomimo upływu tych ponad 80 lat od zakończenia wojny znajdują się jeszcze ludzie, których warto przywołać i których warto stawiać jako wzór ze względu na to, że odwaga zawsze była w cenie.
2: O przyznanie odznaczenia Władysławowi i Bolesławowi Pogorzelskim wnioskował syn Szmula Garbera, spełniając tym samym ostatnią wolę swojego ojca. Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne. Otrzymało je blisko 30 tysięcy osób. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią Polacy i Polki. W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają rezydencje artystyczne. Tym razem rezydentkami są tancerki Julia Kosałka i Izabela Rossi, które dziś spotkają się z publicznością. A na tym spotkaniu będzie można przekonać się, jak wygląda proces tworzenia choreografii, która odnosi się do osobistych doświadczeń artystek, zapowiada Anna Gruszka z Zamku.
8: Ta rezydencja jest właśnie taką próbą koncypowania, próbowania tego procesu całego twórczego. To będzie szansa, żeby podejrzeć te ciekawe artystyczne działania, które często schowane są gdzieś za drzwiami, w salach prób, w pracowniach. A tu w przestrzeni zamku będziemy mogli zobaczyć, jak artystki pracują. Cała ta rezydencja skupia się na doświadczeniu życiowym artystek, które są przy okazji partnerkami, badaniu intymności, zgód, napięć, czyli relacji międzyludzkich. W takim queerowym wydaniu chcemy spojrzeć na

0: a to jak formuje się miłość, na jej społeczne spojrzenia, patriarchalna pamięć i lęki, wstyd, wątpliwość, osąd, więc bardzo wiele wątków, które poruszane są i które przekuwane są na sztukę tańca.
1: O tych wszystkich wątkach będzie można usłyszeć dzisiaj, konkretnie o 18.30 na spotkaniu z Julią Kosałką i Izabelą Rossi w holu balkonowym Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Muszle jako sposób na życie. Zbiera je od dzieciństwa, dziś tworzy z nich ozdoby, zarabia na swojej pasji. Mieszkanka tureckiego Edremit, Belgin Palalan, od 20 lat przemierza wybrzeże w poszukiwaniu muszli, które później zmienia w ręcznie wykonywane dekoracje. Z zebranych nad morzem muszli powstają ramki do zdjęć, doniczki, ozdoby na drzwi, dekoracyjne panele, a Palalan mówi, że morze i to, co pozostawia na brzegu, od dawna zajmuje szczególne miejsce w jej życiu. Muszle są dla mnie czymś więcej niż hobby. To sposób na życie. Kocham morze i wszystko, co pozostawia ono na brzegu. Zbieram muszle od dzieciństwa. Kiedy tylko zauważyłam jakąś na plaży, podnosiłam ją i dodawałam do swojej kolekcji. Początkowo z muszli powstawały przede wszystkim prezenty dla znajomych Palalan. Z czasem dziecięca pasja przerodziła się w zajęcie, które dziś stanowi jej źródło utrzymania. Teraz Belgin Palalan chce pójść o krok dalej. Planuje wkrótce zorganizować wystawę swoich prac, by muszlowe dekoracje mogła zobaczyć szersza publiczność. A to były Wiadomości Kulturalne. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania o 13 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
2: Pogoda.
1: Ciśnienie wyniesie w Warszawie w południe 1006 hektopaskali, będzie spadało, czwartek przed nami bezchmurny i gorący, temperatura to od 25 stopni na północnym wschodzie i Helu, 32 stopni w centrum i 36 na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, na północy umiarkowany z kierunków południowych, na wschodzie miejscami zmienny.
3: Reklama.
2: Marcin Masecki w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Jeden z najważniejszych artystów swojej generacji w specjalnym programie. Suita bluesowa łącząca klasyczne bluesowe tematy z autorskimi kompozycjami Marcina Maseckiego. Pianiście towarzyszyć będzie nonet złożony z czołówki młodego polskiego jazzu. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Piątek, 14 sierpnia, godzina 18. Bilety do nabycia na stronie bilety24polskieradio.pl. Na koncert zaprasza sponsor, firma Emitel, dostawca rozwiązań multimedialnych dla organizatorów koncertów, festiwali i wydarzeń sportowych. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Habemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Reklama.
6: Słuchają Państwo Dwójki, 7,5 minuty po 9.
2: Letni kanon dwójki.
6: Wojciech Ciarka i Róża Świadczyńska, dzień dobry. Witamy Państwa w naszym wakacyjnym programie. Czwartek, 30 lipca to już nasze ostatnie spotkanie o tej porze. Do południa będę proponować Państwu muzykę z nowych płyt. Dziś w karcie 7. symfonia Beethovena, widziana z włoskiej jednak perspektywy, Enrica Onofriego z płyty Beethoven and the Italians. Potem może będzie nie tak słonecznie, bo nadmiar słońca mamy za oknem, ale za to fantazyjnie. Posłuchamy cyklu Kreisleriana Roberta Schumana w interpretacji francuskiego pianisty Adama Laluma. O 11 zajrzymy na scenę artystyczną festiwalu Nowe Horyzonty w audycji Moniki Zając, a na koniec posłuchamy jeszcze wakacyjnej muzyki Franza Kromera, czyli koncertina F-dur na flet, obój i skrzypce w nagraniu Czeskiej Filharmonii Kameralnej. Czeka nas także kolejna zagadka detektywistyczna, czyli

lektura powieści Eduarda Mendozy Trzy zagadki dla organizacji. To już za mniej więcej 20 minut, a teraz Mozart i jego koncert skrzypcowy D-dur. Drugi koncert skrzypcowy, a więc wczesne jeszcze dzieło o nieskomplikowanej, acz pełnej wdzięku fakturze. Napisane przez niespełna 20-letniego kompozytora w 1775 roku w Salzburgu. Muzyka to właściwie kameralna, no i tak powinna być chyba grana, o czym przekonuje solista koncertu Ning Feng. Chiński wirtuoz skrzypiec o niepospolitej muzykalności i kulturze dźwięku, nagradzanej na międzynarodowych konkursach i docenianej na światowych estradach. Zwycięzca konkursu imienia Paganiniego w Genui działa obecnie w Berlinie, gdzie kończył konserwatorium. No a jeśli dodam, że gra na Stradivariusie z 1710 roku, słuchanie jego gry myślę, że może sprawić Państwu jeszcze większą przyjemność. Ning Feng prowadzi w tym nowym nagraniu kompletu koncertów Mozarta orkiestrę Kammerakademii Potsdam, a my słuchamy, przypomnę, drugiego koncertu w tonacji D-dur u Kechla, to pozycja 211.

0: Ning Feng z Akademią Kameralną z Poczdamu w drugim koncercie skrzypcowym D-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta w katalogu dzieł to pozycja 211, a sam utwór niejako pomost do koncertu trzeciego, no i zupełnie już nowego, dojrzałego etapu w twórczości kompozytora. To fragment nowego nagrania kompletu koncertów skrzypcowych Mozarta, czego premiera odbyła się pod koniec czerwca. Będziemy do tego albumu powracać, a teraz już powracamy do lektury naszej codziennej.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A przed nami kolejny fragment najnowszej powieści Eduarda Mendozy, Trzy zagadki dla organizacji. Znów jesteśmy w słonecznej Barcelonie i poznajemy kulisy działalności głęboko zakonspirowanej organizacji detektywistycznej. Czyta Krzysztof Szczepaniak.
3: O 16:30 dzwoni budzik. Nie otwierając oczu, pani Graciela nadusza przycisk i tym samym ruchem włącza radio stojące na jej nocnym stoliku dokładnie w chwili, kiedy zaczyna się program Nocne Marki. Przez chwilę słucha audycji, a potem gasi radio i znów nastawia budzik, po czym zasypia. Ponieważ członkom organizacji nie wolno używać telefonów komórkowych, jako że łatwo je namierzyć, zaszyfrowane wiadomości i instrukcje docierają do nich za pośrednictwem programu Nocne Marki, przygotowywanego i prezentowanego przez agenta cierpiącego na bezsenność. Wszyscy pozostali mają obowiązek nasłuchiwać audycji. Speaker nazywa się Panfilo Peras, a w każdym razie takie nazwisko podaje w eterze. Nikt nigdy go nie widział, tylko szef wie, kto to jest i jak przekazywać mu wiadomości. System działa tak od lat, bez choćby jednej wpadki. Tylko wtajemniczeni i znający klucz są bowiem w stanie

rozszyfrować przekaz zawarty w różnych częściach programu. Fałszywe newsy, niesmaczne żarty, porady dla kretynów oraz, jeśli jest taka potrzeba, nasz gość specjalny. Choć nie jest to żaden gość, po prostu prowadzący zmienia głos i udaje kanclerza Niemiec, piosenkarkę

które wszyscy członkowie organizacji muszą znać na pamięć i których nie wolno im nikomu wyjawić, nawet pod groźbą tortur. Tej nocy przekaz jest jasny. Plenarne i pilne zebranie punktualnie o 9:00 w siedzibie. O 2:35 nad ranem jacht eksplodował. Wszystkie zwolnienia, nawet chorobowe i związane z siłą wyższą, zostają anulowane. Panie i panowie, zebrałem was tu o tak wczesnej porze, ponieważ doszło do poważnych zdarzeń, które bezpośrednio nas dotyczą. Zrobił przerwę, żeby upewnić się, czy nikt z obecnych nie śpi, po czym podjął. Tak jak nasza koleżanka, pani Graciela, wczoraj przewidziała, po rozmowie z załogą jachtu, którego właściciel uznawany jest za zaginionego, rzeczony jacht uległ eksplozji, w wyniku czego na burcie poniżej linii zanurzenia powstała spora dziura. W rezultacie tego zajścia jednostka zaczęła tonąć. Była przywiązana do pachołka, ale lina zerwała się pod ciężarem jachtu. W chwili obecnej jednostka spoczywa na dnie w porcie. Warto zaznaczyć, że nie widziano nikogo, kto by wchodził na pokład albo kręcił się w pobliżu. Tak czy inaczej, jako że jacht nie miał spuszczonego trapu, jeśli miałby to być akt sabotażu, to sprawcą musiał być Nurek. Istnieją jeszcze inne hipotezy. Postaram się jakąś sformułować, chyba że ktoś ma inny pomysł względnie, może dodać coś istotnego dla sprawy. Przetoczył spojrzeniem po zebranych i w obliczu powszechnego milczenia kontynuował sam. Hipoteza numer jeden. Sprawcą wypadku jest właściciel jachtu. Najpierw dał wolne załodze, żeby uniknąć ofiar w ludziach, a potem sam wyparował bez śladu, podłożywszy w strategicznym miejscu ładunek z opóźnionym zapłonem. Możliwa motywacja? Wypłata ubezpieczenia. To pod warunkiem, że przyjmujemy standardowe okoliczności. Jeśli wysadził swój jacht, bo ma nierówno pod sufitem, to już inna para kaloszy. Ta sama hipoteza, ale z innym motywem. Ukryć coś, co znajdowało się na pokładzie. Na przykład narkotyki, broń, trupa, może nawet własnego. Ta wersja wydaje mi się mniej prawdopodobna, jako że jednostka została przeszukana przez Gwardię Obywatelską, kiedy wyszło na jaw zaginięcie właściciela. Hipoteza numer dwa. Zamach został przeprowadzony przez osoby trzecie, być może te same, które ponoszą odpowiedzialność za zaginięcie właściciela. Z innej strony rozważamy hipotezę nie mającą nic wspólnego z tymi związanymi z zatonięciem jachtu, w myśl której zaginięcie właściciela i odkrycie Denata w hotelu Dziki Indianin pozostają w ścisłym związku. Intuicja podpowiada mi, że właściciel jachtu i wisielec z hotelu to ta sama osoba. Wygląda na to, że nieboszczyk bywał w rzeczonym hotelu, by regularnie korzystać z usług różnych pań. Wszyscy sądzą, że gdyby człowiek ów miał ochotę na coś takiego, korzystałby ze swojego jachtu, a nie z jakiegoś zapchlonego hoteliszcza. My jednak wychodzimy z założenia, że istniała jakaś poważna przyczyna takiego zachowania. Członkowie załogi najwyraźniej nie mają pojęcia o tym, co ich pryncypał porabiał na lądzie. W tym momencie nowy podniósł rękę. Szef udzielił mu głosu i mężczyzna wstał. Jedno pytanie, szefie, odezwał się. Wiemy, czy policja zidentyfikowała ciało z hotelu? Nie mamy bladego pojęcia, odparł szef. Jeśli coś ustalili, nie zostało to upublicznione. Tak czy inaczej, nawet jeśli określili tożsamość Denata z hotelu, niczego nie powiedzieli Gwardii Obywatelskiej, która zajmuje się sprawą zaginionego żeglarza. Nie mają żadnych tropów sugerujących, że sprawy się ze sobą łączą, więc nie przekazują sobie danych operacyjnych. W takim razie, ciągnął nowy, może pokażmy ludziom z załogi zdjęcie zmarłego z hotelu, jeśli to on, z miejsca go rozpoznają. Bez dwóch zdań, przyznał szef. Tyle, że nie mamy takiego zdjęcia. Mogę spróbować je skombinować, zaproponował nowy, jeśli da mi pan zgodę na ponowną wizytę w Dzikim Indianinie. Bardzo proszę, odparł szef, przemyślawszy tę propozycję. Ale niech idzie z panem Chema. Tak jak wczoraj. Jest pan jeszcze początkujący. Nie mówię, że robi pan coś źle, tylko że łatwo popełnić błąd z braku doświadczenia. Jak już pan zdobędzie fotografię, proszę ją jak najszybciej, acz z zachowaniem całkowitej dyskrecji, przekazać pani Graciela.

0: Sieli, by mogła pokazać ją załodze. Nowy przytaknął, ponownie usiadł, a szef mówił dalej. Dopóki nie dysponujemy dodatkowymi informacjami, zostawimy tę sprawę w zawieszeniu. Tymczasem wysłuchamy raportu naszego towarzysza Rwi Bitki na temat zagadkowej stabilności cen produktów przetworów Fernandez. Podniósł się ów starszy oberwaniec, którego nowy kojarzył z poprzedniego zebrania. Przemawiał monotonnym głosem jak speaker w dawnym radiu, a jego wyłupiaste oczy wędrowały to tu, to tam, jakby śledził lot uporczywej muchy. Zgodnie z wytycznymi kierownictwa, odezwał się, wczoraj z budki telefonicznej, aby nie ryzykować namierzenia rozmowy, skontaktowałem się z firmą przetwory Fernandez, korzystając z namiarów podanych na etykiecie jednej puszki. Można tam znaleźć wyłącznie adres pocztowy, ale z pomocą serwisu informacyjnego kompanii telefonicznej uzyskałem także numer telefonu. Pod wskazanym numerem powiedziano mi, że to jest wyłącznie dział dystrybucji. Zapytałem o dział prawny firmy, podali mi inny numer. Zadzwoniłem i najpierw podałem się za prokuratora, a potem za notariusza. Po czym zapytałem, czy faktycznie, jak słyszałem, firma ogłosiła brak płynności finansowej. Osoba, z którą rozmawiałem, gwałtownie zaprzeczyła i bardzo zaniepokojona wypytywała, skąd pochodzi ta plotka. Odpowiedziałem, że według moich informacji sprzedaż w ostatnim roku podatkowym spadła w alarmującym tempie. Osoba po drugiej stronie ponownie stanowczo zaprzeczyła. Sprzedaż na rynku wewnętrznym utrzymuje się na stałym poziomie mimo ostrej konkurencji ze strony innych marek. Zarazem jednak znacząco wzrósł eksport. Przede wszystkim do Sudanu. Na szanującym się weselu w Sudanie nie może braknąć puszek z sercówkami firmy Fernandez, dodał ów ktoś. To samo dzieje się w stanie Uttar Pradesh z pysznymi filetami z sardeli, mimo że owa prowincja zalicza się do najuboższych w Indiach. Moim zdaniem ten ktoś po prostu zmyślał. Na koniec rozmowy rzeczona osoba zasugerowała, żebym rzucił okiem na raport roczny firmy, gdzie mogę znaleźć wiarygodne informacje potwierdzające to, co właśnie usłyszałem o dobrej kondycji przedsiębiorstwa, w którym osoba owa ma zaszczyt pracować. Ponieważ usłyszałem to, czego potrzebowałem, podziękowałem i rozłączyłem się.
1: Krzysztof Szczepaniak przeczytał czwarty fragment powieści Eduarda Mendozy Trzy zagadki dla organizacji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak Litera Nowa w przekładzie Tomasza Pindla, a fragment ostatni już jutro o 9:30.
2: Letni kanon dwójki.

17 minut do 10 to najwyższa pora na dłuższy muzyczny oddech, który dziś zapewni Państwu przede wszystkim Enrico Onofri ze swoją interpretacją 7 symfonii Beethovena. To powrót do płyty, z którą zaprzyjaźnialiśmy się wczoraj. Beethoven and the Italians, Beethoven i Włosi, taki właśnie tytuł nosi to najnowsze nagranie, pod którym podpisał się słynny barokowy włoski skrzypek i dyrygent, sprowadzoną przez siebie orkiestrą kameralną z Monachium. Być może pamiętają Państwo, że na płycie znalazły się 3 symfonie Beethovena, 5, 6 i 7, inkrustowane uwerturami operowymi Cherubiniego, którego symfonia D-dur także na tej płycie, Spontiniego i Gioachina Rossiniego. No, bo Onofri zakłada, że Beethoven musiał stykać się z włoską operą, a to z kolei nie pozostało bez wpływu na jego własną twórczość. No i być może najlepiej słychać to właśnie w 7 symfonii A-dur, dziele z 1812 roku, symbolizującą nową energię w twórczości Beethovena i witalność, którą odzyskał po kuracji w cieplicach. 7 obrosła, jak wiemy, opisami na czele z nieco już wytartą wagnerowską apoteozą tańca. No ale kiedy słucha się interpretacji Onofriego, przyznają Państwo, nogi same rwą się do tańca, czy to w Gospodzie ze wstępnego Vivaldiego.

Apache, czy też no, quasi-rosiniowskim galopie z żywiołowego skerca, nie wspominając o marszowym finale Allegro con Brio, tutaj potraktowanym przez Onofriego i muzyków z Monachium nie tylko tanecznie, ale wręcz, jak się okaże, teatralnie. Podobnie jak słynne Allegretto w dyskretnym rytmie Pawany, której także oczywiście możemy szukać włoskich konotacji. No, ale w końcu Onofri to, jak powiedziałam, skrzypek o barokowych korzeniach i bardzo żywym temperamencie. Wieloletni lider zespołu Il Giardino Armonico, który prowadził do 2010 roku, no i doskonale czuje zarówno ten wewnętrzny puls muzyki, jak też ukryte związki z włoską tradycją. A że dyryguje zarówno zespołami muzyki dawnej, jak i współczesnymi orkiestrami, może sobie pozwolić na nieco większą spontaniczność, a przy okazji zarazić nią niemieckich muzyków. Proszę sprawdzić, przed nami siódma symfonia Adur opus 92 Ludwiga van Beethovena w nowym ujęciu monachijskich kameralistów, których prowadzi Enrico Onofri.

Niesamowita erupcja energii na finał siódmej symfonii A-dur op. 92 Beethovena, symfonii ukończonej podczas kuracji kompozytora w czeskich Cieplicach 13 kwietnia 1812 roku, prawykonanej w grudniu kolejnego roku na koncercie celebrującym klęskę Napoleona pod Lipskiem. Symfonia dla wielu ulubiona, symbolizująca witalność, reaktywację i odnowionego ducha, co tak znakomicie powiedziałbym z bezwstydną wręcz radością wydobył Enrico Onofri na czele Monachijskiej Orkiestry Kameralnej w nagraniu Beethoven and the Italians, którego premiera zapowiadana jest na sierpień. Tymczasem 25 minut po 10, 30 lipca, my pozostajemy w kanonie w niemieckim kręgu, tym razem jednak biegunowo odmiennym, bo wkraczamy w świat romantycznych fantazji, jakie wypełniały wyobraźnię Roberta Schumana. Przed nami jego cykl fantazji na fortepian, czyli słynne Kreisleriana, opus 16. Muzyka inspirowana, jak wiemy, lekturą ulubionego autora, kompozytora, Eta Hoffmana, a dokładnie postacią ekscentrycznego, szalonego, trzeba powiedzieć, kapelmajstra Johannesa Kreislera, który pojawia się na kartach jego zbioru opowiadań z 1814 roku. Co ciekawe, mimo że w liście kompozytor zwierza się ukochanej Klarze, że to ona skrywa się na kartach jego cyklu i to jej chciałby je zadedykować, ostatecznie, jak wiemy, adresatem dedykacji stał się Fryderyk Chopin. Reakcja naszego kompozytora była, no, mówiąc oględnie, wstrzemięźliwa. Fryderyk odwdzięczył się jednak Schumanowi po królewsku dedykacją ballady F-dur, której Janusowy charakter jest niejako odpowiedzią na podwójne alter ego Schumana i dwie skrajnie różne postaci marzycielskiego Eusebiusza oraz impulsywnego Florestana, którzy przeglądają się w skontrastowanych ośmiu ogniwach cyklu. Jak to u Schumana jednak, gdy spróbujemy zedrzeć pierwszą warstwę Werniksu, dotrzemy być może także do tych głębszych, w których kompozytor chce nam przekazać nieco więcej. No i takie też mam wrażenie, odkąd w szóstej części Sehr langsam słyszę motywy z kolędy Cicha noc ukryte w środkowym głosie, co jest być może odpowiedzią Schumana na recenzowane wówczas przez niego skerco hamol Chopina. Bardzo dyskretnie akcentuje to Adam Lalum w swojej interpretacji, znakomity francuski pianista, którego słuchamy teraz w letnim kanonie dwójki.

0: No i to już niestety koniec. Tak kończą się Kreisler Jana, poetycki cykl opus 16 Roberta Schumana, dziś w nowym nagraniu Adama Laluma z płyty, która swą premierę miała w początkach lipca.
1: Reklama.
2: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
3: Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Reklama.
0: Program Drugi Polskiego Radia, 11:02.
6: Kwadrans. Bez muzyki.
0: Co może powstać z połączenia mroku i tropikalnego słońca? Odpowiedź proponuje Galeria Studio BWA we Wrocławiu. Gotycka gorączka. Taki tytuł nosi wystawa prezentowana w ramach sceny artystycznej 26. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tauron Nowe Horyzonty. Monika Zając odwiedziła tę ekspozycję z mikrofonem dwójki.
7: Dzień dobry, nazywam się Joanna Stymbalska, jestem kuratorką Galerii Studio BWA Wrocław oraz współkuratorką wystawy Gotycka gorączka.
8: To już jest tradycja, że Nowe Horyzonty łączą siły z BWA Studio. Czy rzeczywiście w tym czasie pojawia się tutaj trochę inna publiczność niż zwykle?
7: Tak, to prawda. Od długiego już czasu, policzyliśmy ostatnio, że od 2009 roku i zwłaszcza te pierwsze 10 dni gości u nas głównie publiczność festiwalowa, co jest fajną dynamiką dla studia i uwielbiam osoby, które przyjeżdżają na festiwal, które pamiętają z poprzednich lat wystawę, ich zachwyt i totalne zdziwienie przeobrażeniem przestrzeni, ponieważ za każdym razem te filmowe wystawy mają wyjątkowe i przebogate scenografie.
8: To prawda, tym razem jest tutaj mimo wielu barw jednak dość mrocznie, bo w BWA Studio zagościła gotycka gorączka. Jak rozumieć ten tytuł?
7: Gotycka gorączka nawiązuje do jednej sekcji filmowej festiwalu Tropikalny Gotyk i Gotycka gorączka jest wystawą o fascynacji mrokiem. Fascynacji, naturą rozpościerają się dwa słońca. Jedno nad Ameryką Łacińską, a drugie nad naszą Polską i zawsze, jak się okazuje podczas festiwalu, gorącym Wrocławiem. Wydawałoby się, że geograficznie dzieli to gigantyczna odległość, te dwa obszary, ale tak naprawdę wiele łączy nas w tych peryferyjnych obszarach i że ten rys postkatolickich państw mocno wybrzmiewa w tej estetyce i w tej wrażliwości gotyckiej. Z jednej strony mamy wilgoć, chłód, piwnice, mech, a z drugiej strony tropikalne kwiaty i rozpalone słońce.
8: Jeśli chodzi o te religijne inspiracje, nie da się od nich uciec w przypadku gotyku, nawet takiego rozumianego zupełnie w sposób nietypowy. I tutaj zwiedzających na tej wystawie witają klęczniki.
7: Owszem, to jest bardzo ważne, ponieważ...

0: Ponieważ mamy wspaniałą grupę artystyczną Kościół Nihilistów, za których to sprawą ta scenografia wybrzmiewa w ten sposób sakralny, to oni przeobrazili nam właśnie studio w rodzaj świeckiego kościoła i tej takiej gry, ponieważ gotyk daje nam tą przestrzeń. Zwykło się mówić, że ona jest zarezerwowana do takiej egzaltacji młodzieńczego wieku, że później się z niego wyrasta i jest już tak, nie pasuje nam, by mówić o tej takiej przesadzie, o takich nadmiarowych uczuciach, a wydaje nam się, że właśnie przestrzeń sztuki jest tym kluczem i portalem do tego, żeby poprzez prace artystyczne móc trochę pograć sobie z tą wrażliwością gotycką.
1: W przestrzeni wystawy spotykam Justynę Baśnik i Pawła Baśnika, czyli episkopat Kościoła Nihilistów.
2: No, w naszym kościele nie mamy raczej hierarchii, nie mamy duchownych i papieży, ale mamy trójkę założycieli. I jestem to ja, Justyna i jeszcze Jędrzej Sierpiński.
3: Cała grupa powstała po prostu z potrzeby kolektywnego tworzenia razem rzeczy artystycznych i tworzenia czegoś w rodzaju alternatywnego obiegu sztuki, żeby móc się samoorganizować i robić wystawy nie tylko w instytucjach. Nazwa jest przewrotna, ale tak naprawdę może nie powinna być zbyt kontrowersyjna, ponieważ my po prostu jesteśmy zauroczeni estetyką sakralną. Wydaje mi się ona nam bardzo podobna do całej estetyki muzealnej, historii sztuki. Po prostu to nas bardzo inspirowało, więc ta sakralność przewija się przez nasze prace. Jest to po prostu wszystko w takim duchu.
1: Czy gotyk inspiruje Was szczególnie?
2: Tutaj bardziej nie chodzi o epokę historyczną, a raczej o konwencję. Konwencję, która się przewijała przez różne epoki. Wiadomo, że najmocniej wybrzmiała w literaturze początkowo, później przeniosła się do kina, ale zawsze towarzyszyła też malarstwu, tylko może nie była od początku tak nazwana. W przestrzeni tej wystawy, w pracach malarskich, których większą część stanowią nasze realizacje, jest wiele nawiązań do przedmodernistycznych korzeni, do sztuki sakralnej, barokowej, gotyckiej właśnie też. I wydaje mi się, że gotyk jako konwencja jest w pewnym sensie ekwiwalentem religii dla sekularyzowanej części społeczeństwa. Tym dla nas jest właśnie konwencja gotycka, Kościół Nihilistów i w ogóle tworzenie sztuki. To jest jakaś taka alternatywna forma duchowości. Zobaczymy, jak ta wystawa wybrzmi, jak zostanie przyjęta przez publiczność. Na pewno we Wrocławiu jest dużo gotów, dużo mroczniaków i przyjdą tutaj licznie, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest zderzenie gotyku europejskiego z tym latynoskim, więc dress code niekoniecznie musi być na czarno, mogą to być też hawajskie koszule, ale przełamane jakimś mrocznym sznytem. No.
1: Chociaż wy akurat stawiacie na klasykę, czerni zawsze w modzie.
3: My po prostu reprezentujemy tę część europejską zdecydowanie.
1: Przy kolejnej pracy spotykam artystę Konrada Gubałę. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
1: Tryptyk. Tutaj znów wyraźna religijna inspiracja.
4: Tak, jak najbardziej. Jestem z religijnej rodziny, więc te motywy gdzieś tam mi brzęczą w głowie dzieciństwa i też się objawiają w sztuce mojej oczywiście. No i też jakby jest to grawer na takiej lustrzanej powierzchni, można powiedzieć na takim krzywym zwierciadle, który też gdzieś tam majaczy mi w tym motywie naszej wystawy jako takie miejsce, gdzie spotyka się coś nadnaturalnego z tym, co rzeczywiste. Grawerujemy z reguły takie rzeczy, warto upamiętnienia, jakieś imiona swoich dzieci, ważne daty, a ja robię taką wywrotkę, że graweruję rzeczy, które są niewygodne, raczej o których nie chcemy pamiętać. I przykładowo to jest taki ołtarz, ja sobie tak mówię o nim, ołtarz niespełnionej miłości. To jest taki wewnętrzny pejzaż, który dzieje się w głowie zakochanego. To są różne emocje, które dzieją się w trakcie zakochania, ale też rozstania i tych pierwszych miłości. Więc czasem jest tak, że mordujemy taką osobę w swojej głowie. Też te płonące kwiaty, które są jakby taką metaforą pożądania. Trochę chcemy je zerwać, ale one jednocześnie bolą i płoną, są te kolce, więc tak. Ja o tym myślałem jako takim właśnie ołtarzu szerokiej gamy różnych emocji, które dzieją się w swojej głowie właśnie podczas tych różnych uniesień, że tak powiem.
1: Zadam niedyskretne pytanie, czy tworzenie tego dzieła to był proces autoterapii?
4: Ja unikam tego słowa w swojej sztuce, ale czasem tak, czasem są takie prace, które są formą autoterapii, to może nie, to już jest bardziej z takim spojrzeniem to wszystko z dalsza. Jest jakąś taką dozą też samoświadomości, z odległości.

0: Więc jakby niekoniecznie autoterapia, ale jak już mówiłem, czasem warto sobie te rzeczy, o których mówimy, tak jak ja, wygrawerować, żeby na nie móc spojrzeć z odległości i o nich pomyśleć tak, że to była jakaś lekcja na życie, jakaś nauczka na przykład, więc tak o tym próbuję myśleć.
1: W jakiego rodzaju dialog to dzieło wchodzi z pozostałymi pracami i na ile istotne są dla ciebie jako artysty te latynoamerykańskie inspiracje?
0: Jaki dialog? Jak sobie myślę o gotyku latynoskim, to na pewno dla mnie najważniejsze, co się z tego wyłania, to jest właśnie to, że poprzez te motywy takie nadnaturalne możemy mówić o tych rzeczach przyziemnych, czasem błahych, nie zawsze oczywiście, ale czasem. Tak jak można mówić, że ta pierwsza miłość na przykład w moim przypadku jest czymś, co się pojawiło, co nie jest aż tak ważne, nie, bo przychodzą kolejne, ale czasem to może być ten gwóźdź do trumny i może osiągać ten nadnaturalny wymiar tym wszystkim. Więc tak to czytam w kontekście wystawy, w kontekście też motywu tutaj przy okazji. A jak respondują, no to już muszą Państwo przyjść sami zobaczyć i porównać, co tu się ciekawego dzieje.
2: Ewa Szabłowska, dyrektorka artystyczna Festiwalu Tauron Nowe Horyzonty.
3: Stach Szabłowski, 1/3 tercetu kuratorskiego, który przygotował gotycką gorączkę.
1: Czym jest tropikalny gotyk w kinie?
2: Na początku był to ruch filmowy, który narodził się w Kolumbii w latach 80. i było to przeniesienie przez filmowców kolumbijskich takiego kina gatunkowego, gotyckiego, osadzonego w pejzażach europejskich, Europy Północnej, mrocznego, na grunt tropikalny. On się narodził w latach 80. w Kolumbii. Założycielami takiego DKF-u, który był siedliskiem w ogóle tego tropikalnego gotyku, jego kwaterą główną, był Luis Ospina i Carlos Maiolo i oni właśnie zaczęli pokazywać filmy w tym DKF-ie, które były i niemieckim ekspresjonizmem, ale też takim kinem gatunkowym, klasy B, amerykańskim i nagle zobaczyli, że właściwie ta gotycka wrażliwość, ta fascynacja mrokiem, fascynacja pewnego rodzaju zgnilizną świetnie by oddawała jednak ducha latynoamerykańskiego, z tym, że trzeba było przetłumaczyć po prostu europejską czerń na kolory latynoamerykańskie. I w kinie pokazujemy takie klasyczne pozycje tego ruchu. Czystą krew, Ospiny i posiadłość Araucaime Maiolo, ale potem jakby cały ten ruch zaczął mutować i to stał się właściwie nie tyle nurtem, co bardziej takim polem wyobraźni krążącym nad całą Ameryką Południową. Przeniósł się do Argentyny, pokazujemy Bagno Lucrecji Martel, czyli takie nowe kino argentyńskie. Potem przenosimy się do czasów jeszcze bardziej współczesnych i to, czym ta sekcja gotyku tropikalnego jest, to rzeczywiście jest takie jego życie po życiu, bo gotyk tropikalny nigdy nie umarł. On po prostu zmutował, ale pewne jego elementy, pewne toposy i wyobraźnia pozostały, czyli z jednej strony takie spojrzenie właśnie tym wewnętrznym demonom prosto w oczy, a z drugiej strony właśnie to przetłumaczenie na przykład właśnie takiej ciemnej piwnicy na rozpadającą się haciendę albo gnijące kwiaty, coś takiego, co nam się wydaje bardziej taką wyobraźnią wręcz barokową, to zostało i to cały czas w kinie latynoamerykańskim jest i można też powiedzieć, że ten gotyk tropikalny też jest taki fajny filtr, żeby przyjrzeć się latynoskim tożsamościom, bo wszystkie te kraje mają za sobą kolonialną przeszłość i problemy, które wynikają właśnie z tej postkolonialnej współczesności. I jak myśleliśmy o wystawie, to myśleliśmy właśnie o tym, co jest już tu i teraz, czyli o tej części filmów, które są właśnie bardzo współczesne. I na przykład właśnie takim przeniesieniem, jakby pierwszym punktem do przeszczepienia tych pomysłów były prace wideo, które są na wystawie, na przykład Son of Sodom, Eto'o Montoya, bo tam on przygląda się na przykład miastu Medellin, które jest właśnie takim miastem widmem, bo cały czas było wstrząsane w ogóle całymi takimi dziesięcioleciami i przemocy, i rozboju, i wyzysku przez kartele narkotykowe. To, co Montoya robi, to zaludnia w ogóle swoje filmy i żywymi, i umarłymi, więc oni są równocześnie właśnie takimi zombie, którzy są cały czas na ulicy i w tym momencie jakby przechodzimy po prostu od takiego właśnie gotyku filmowego do gotyku wystawowego tutaj.
3: Interesował nas też w tropikalnym gotyku taki moment, w którym ktoś może nam zaproponować takie formy przeżywania tego, co mroczne, co związane z lękiem, ale także z różnymi ukrytymi pragnieniami.

0: Poza takimi konwencjami, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Więc to spojrzenie na to, co mroczne przez pryzmat takiego bardzo ostrego, tropikalnego słońca jest odświeżające, a z drugiej strony interesowało nas, jak w ogóle ta wrażliwość mutuje też pod wpływem po prostu zmian w kulturze. Bo gotyk jest tak stary jak nowoczesność, jak oświecenie. W sensie historycznym on się rodzi w tym momencie, kiedy jakby na świadomość tą zachodnią pada bardzo ostre światło oświeceniowe. A każde ostre światło, wiadomo, generuje gęste cienie. Im więcej światła, tym więcej cienia. A na tej wystawie też patrzymy, w jaki sposób te emocje dochodzą do głosu w takim świecie, w którym wyobraźnia jest mocno kształtowana przez kino, bo jesteśmy na festiwalu filmowym, przez kulturę cyfrową, przez internet. I jakie ciekawe hybrydy estetyczne i narracyjne rodzą się do właśnie obsługiwania skądinąd tych opowieści i pragnień i emocji, które są bardzo, bardzo uniwersalne i ponadczasowe i też z łatwością jakby pokonują rozmaite geograficzne bariery i fizyczne dystanse.
1: Wystawa towarzyszy festiwalowi. Jaką kolejność państwo proponują? Najpierw wybrać się do kina, a później na wystawę, czy odwrotnie?
0: Zastanawialiśmy się nad odpowiedzią na to pytanie. Każda kolejność działa. Mi się wydaje, że ponieważ program filmowy Tropikalny Gotyk rozgrywa się podczas całego trwania festiwalu, to nie jest zły pomysł, żeby wpaść na wystawę i rozgrzać się, wejść w ten nastrój. Te wystawy zawsze tą, a także te, które towarzyszyły poprzednim edycjom, zawsze traktowaliśmy jako rozszerzenie tych opowieści, których można doświadczyć w kinie. O takie parametry, których kino nie ma, czyli o trójwymiarową przestrzeń, możliwość jakby wejścia do tego kadru, do którego w kinie nie można wejść, ponieważ tą barierą jest ekran, spotkanie się z artefaktem i trochę też z możliwością samodzielnego montowania sobie tego doświadczenia, wyboru, co się ogląda najpierw, co się ogląda potem, co się ogląda dłużej, krócej, więc jakby kręcenia tego filmu, czy w wypadku tej wystawy, tego horroru na własną rękę.
2: Wystawę Gotycka Gorączka w Galerii Studio BWA we Wrocławiu będzie można zwiedzać także po zakończeniu festiwalu Nowe Horyzonty do 23 sierpnia, a już jutro o 18 odbędzie się oprowadzanie kuratorsko-artystyczne.
3: Letni kanon dwójki.

Wojciech Ciarka i Róża Świadczyńska. Cały czas z Państwem jesteśmy do południa w kanonie. Jeszcze kilka muzycznych dźwięków. To będzie ostatnia moja propozycja i ostatnia też premiera płytowa. Muzyka Franza Kromera alias Franciszka Kramarza, czeskiego kompozytora urodzonego na Morawach, działającego jednak głównie w Wiedniu. Kromer, wszechstronnie uzdolniony muzyk, zrobił niebanalną karierę od lokalnego organisty przez kapelmistrza arystokratycznych dworów austro-węgierskich, po dyrygenta carskich, cesarskich baletów i dyrektora muzyki kameralnej, a wreszcie kompozytora dworu cesarskiego w Wiedniu na miejscu Leopolda Kożelucha. Wkrótce także asystenta Franciszka I podczas jego licznych podróży po Europie. Tak właśnie Kromer zbudował swój autorytet i doświadczenie, a tworzył we wszystkich właściwie rozwijanych wtedy gatunkach i formach, zwłaszcza muzyki kameralnej, wkrótce rywalizując z samym Beethovenem, który początkowo czerpał z twórczości kwartetowej Kromera. Jego specjalnością stała się jednak muzyka na zespoły instrumentalne ze szczególną ekspozycją instrumentów dętych. No i taki właśnie utwór przed nami. Concertino F-dur na flet, obój, skrzypce i orkiestrę, określane czasem mianem symfonii koncertującej, bo słyszymy tu nieustanny dialog trzech instrumentów ze sobą nawzajem i z orkiestrą. Przed nami nowe nagranie czeskich muzyków w partiach solowych: Klara Mach Jasenczakowa flet, Wojciech Podrążek obój i Marketa Czepicka skrzypce. Towarzyszy Orkiestra Czeskiej Filharmonii.

No i takim popisem każdego z trzech solistów, trojga właściwie, kończy się concertino F-dur na flet, obój i skrzypce op. 38 Franza Kramera, czyli Franciszka Kramarza, kompozytora związanego z Wiedniem, rywala Beethovena, cesarskiego kapelmistrza na dworze Habsburgów. Za nami ta niezobowiązująca, beztroska muzyka, nie tylko przecież na wakacje, ale jakże uprzyjemniająca nam ten letni czas. Grali Klara Machia-Senczakowa na flecie, Wojtek Podrążek na oboju i Marketa Czepicka na skrzypcach. Czeską filharmonią kameralną dyrygował Marek Stilec. No to na zakończenie proponuję Państwu jeszcze jedno nagranie z tej bardzo, myślę, wakacyjnej płyty, która pojawiła się w miniony piątek. Jeszcze jeden fragment, tym razem symfonii Franciszka Kramarza.

0: Tak kończy się czwarta symfonia D-dur opus 40 z bogatego dorobku Franza Krommera. Grała Czeska Filharmonia Kameralna, dyrygował Marek Stilec. Ja już Państwu dziękuję za uwagę. Róża Świadczyńska, do usłyszenia.
1: Przypadki słowa przedstawia Dorota Gacek.
2: W tym tygodniu właśnie o tej porze zapraszam Państwa na spotkanie z Piotrem Matywieckim, który czyta wybrane specjalnie dla słuchaczy Dwójki wiersze ze swojego najnowszego tomu Epika. Za tę książkę autor otrzymał niedawno wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius. Pytany o ważnych dla siebie poetów, Piotr Matywiecki o

0: odpowiada, że to Rainer Maria Rilke i Guillaume Apollinaire. Ale trzeba do tych nazwisk chyba dopisać jeszcze jedno. To Homer ze swoją Iliadą i Odyseją. Jak pisał w recenzji tomu epika Karol Maliszewski, dla Matywieckiego mitologia to nie odłożona na półkę, przerobiona w dzieciństwie lektura, lecz wciąż żywa treść życia psychicznego i w sumie społecznego, mająca większe znaczenie niż się sądzi. Te wątki homeryckie powracają chociażby w wierszu Po Itace, w którym czytamy o Odyseuszu, który nie oddycha, nie umiera, zamarł z wędrówką podniesioną nad żywioły i chwilę i życie. W innym wierszu bezkresna wędrówka jest udziałem Kawafisa i Herberta, poetów, dla których odniesienia i do mitologii, i do świata starożytnego były przecież tak istotne. Ale dwa wielkie eposy Homera, szczególnie może Iliada, są przecież opowieścią o wojnie, która pozostawia wieczny ślad. Jaki? O tym mówi Piotr Matywiecki.
1: Wydawało się nam kilkadziesiąt lat temu, że skończyła się epoka europejskich wojen. Myśleliśmy o wojnach, które już tutaj nigdy nie nadejdą. A ja myślę teraz o wojnach, które zawsze kiedyś się kończą i zawsze, na zawsze, wszyscy pozostajemy ich kombatantami. Przeczytam cykl, który nazywa się Kombatant. Pod Troją. Bezsilny grot w śmiertelnej ranie. Przebił ciało, ale przez śmierć się nie przebije, dlatego trup śmiercią pogardza. Mógłby o niej pamiętać, gdyby żył. Włócznia drży wbita w serce, chociaż zabite. Zakrwawiona ziemia sama się zaorze niepamięcią o bitwie. Teraz plonuje w myślach mitoznawcy. Czuje wstręt do swojej fikcji i tylko tym wstrętem się użyźnia. Kto tam ginął, chciałby zniknąć między murami Troi a morskim brzegiem w agonii miota się do dzisiaj. Rozdziera atlas Iliady, żeby nie mieć przestrzeni ani wieczności. Odwrót, odwrót za ostatnie trupy, za okop przedawnionej bitwy. Już nikt się nie bije z obczyzną. Polegli swoi, swoi, bo polegli. Dobici przeczołgują dobitych. Czeka próg ziemi wygranej, przegranej. Nasyp domu przed okopem grobu. Urwisko życia. W głębi pól, w zbożach pod wiatrem wirujących, leży uciekinier. W sercu skowronek i ołowiana kulka. Wiersz dedykowany Annie Janko. Przestrzeń jak wnętrze werbla. Po latach bez wojen chronią się w niej kombatanci. Front już nie cuchnie. Kule zgniły w locie. Wielkie zbiorniki paliwa spłonęły w ciszy. Ale tam, gdzie wieś zasiała się spalenizną, widma czterech sosen krzyżem stoją i zmurszała twarz, zmieszana z błotem, niezmordowanie zmęczona, od zawsze do zawsze wmawia wojnę w ziemię.

0: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 12.
1: Źródła.
0: Magdalena Teichma, dzień dobry. Dziś zapraszam Państwa na spotkanie przede wszystkim z tradycją roztoczańskich orkiestr dętych. A z

Stanie się to dzięki festiwalowi Roztrąb. Druga tegoroczna odsłona tegoż festiwalu zawędruje do Zdziłowic, gdzie spotkają się cztery ogniska muzyki tradycyjnej, aby wspólnie muzykować, śpiewać, tańczyć i dzielić się tym z innymi. Tak więc będziemy dziś też ukierunkowani w dużej mierze na młodzież. I o tym będzie także rozmowa, którą przeprowadziłam z organizatorem tegoż wydarzenia, Filipem Majerowskim. Ta rozmowa już za kilka chwil. Posłuchamy także rozmowy nagranej przeze mnie kilka lat temu z jednym z nestorów orkiestry Dętych z Roztocza, z panem Janem Woźnicą, który aktualnie gra w orkiestrze Dętej w Goraju. Zaczniemy od płyty Międzynarodowego Kwartetu, który działa w Kanadzie. W jego skład wchodzą Geo Hathaway, Lea Kirstein, Saskia Tompkins oraz nasza rodaczka Marta Sołek, którą mogą Państwo znać chociażby z duetu Infidelis, który Marta tworzyła wraz z Heleną Matuszewską. Meduza Quartet to cztery instrumentalistki grające na unikatowych instrumentach smyczkowych. Niektóre z nich już nie są w użyciu, takie jak zostały przywrócone do użycia, tak jak chociażby Fidel Płocka czy Suka Biłgorajska, na których gra Marta. Można tam usłyszeć także gadułkę, nykelharfę, ale także i skrzypce, wiolonczele czy altówkę. Płyta Meduza Quartet ukazała się właśnie niedawno. My posłuchamy z niej jednej kompozycji. Będzie to Carrie Polska. Temat, który pojawił się także w Piątej Symfonii Sibeliusa, a instrumentalistki z kwartetu Meduza postanowiły sprowadzić go właśnie z powrotem do melodii tradycyjnej. Jej kompozytorem oryginalnym był Rune Barslund.

kwartet Meduza z Kanady. Więcej muzyki z płyty tego zespołu będziemy słuchać we wtorkowej nocnej strefie. To już mogę od razu Państwa zaprosić w swoim imieniu. Zaś teraz przenosimy się na Roztocze, gdzie już za tydzień będzie zaczynał się Festiwal Roztrąb. Na ogniskowym tym razem Roztrąbie młodzi muzykanci będą spotykać się na wspólnych próbach, uczyć się nawzajem, a wieczorami grać do tańca. 3 dni w pięknych okolicznościach przyrody z muzyką, tańcem, śpiewem to niepowtarzalna okazja do spotkania z tradycjami Roztocza, Podkarpacia i Mazowsza w wykonaniu zarówno młodego pokolenia muzykantów, jak i też znanych kapel grających muzykę tradycyjną. Co do takiego Roztrąb, to festiwal muzyki tradycyjnej pojawiający się w miejscach, w których jeszcze słychać tradycyjną orkiestrę dętą. Tam ukazuje, przywołuje na różne sposoby muzykę dętą, skrzypcową oraz śpiew podczas kilkudniowego lokalnego święta tradycji. O festiwalu opowie i zaprosi Państwa także jego organizator Filip Majerowski z Fundacji Piszczałka, a towarzyszyć tej rozmowie będzie muzyka orkiestry Podróżniacy, młodzieżowej orkiestry dętej prowadzonej właśnie przez Filipa.

właśnie w ognisku muzyki tradycyjnej, wokół tej tradycji dętej, widzimy, że odzew jest społeczny bardzo dobry. Przede wszystkim no, tworzy się taka socjeta wokół tego młodego zespołu, który u nas powstał, Orkiestry Podróżniacy, bo to są rodziny, przyjaciele, dalsze rodziny i to wszystko działa w efekcie takiego koła zamachowego. No i też jest takim świetnym wentylem otwierającym wiele furtek na poziomie lokalnym.

bo to nie tylko frekwencja na wydarzenia, gdzie orkiestra gra, ale też dojście do chociażby materiałów archiwalnych, które czasami są pochowane gdzieś po szufladach w rodzinach tych dzieci, które uczą się grać, bądź ich przyjaciół. To też jakaś taka partycypacja przy organizacji tych wydarzeń. Zarazem też wzrost takiego poczucia tożsamości tych osób, które no już są z takiego pokolenia, że mogły nie załapać się na tę tradycję dętą w takim pełnym sensie. To znaczy wychowały się w czasach, gdzie już orkiestry dęte praktycznie nie grały na weselach albo są za młodzi, żeby to pamiętać. No a teraz dowiadują się o tej tradycji właśnie przez to, że uczą się grać ich dzieci, ich rodziny. Działa to bardzo dobrze jak taki efekt sprzężenia zwrotnego, więc bardzo nas to cieszy, że to edukacja młodych jest kluczem do otwarcia wielu nowych światów. Jest to po prostu nadzieja na to, że ta tradycja będzie miała okazję przetrwać. No tak naprawdę wiele z tych orkiestr starszych boryka się z problemami składowymi. Często brakuje już muzyków w poszczególnych sekcjach, więc gdy widzą kilkunastu czy ponad 20 młodych trębaczy, tenorzystów, ale też dziewczyn, które grają na tych instrumentach, bo u nas jest w zasadzie parytet w zespole prawie, to robi to wrażenie, no i daje nadzieję po prostu na to, że ktoś dalej tę muzykę będzie grał. No jeśli jesteśmy tutaj przy orkiestrze Podróżniacy, to ich mistrzowie z orkiestry ze Zdziłowic dalej grają. Dalej można ich usłyszeć, czy to na festiwalach, czy właśnie na takich imprezach mocno lokalnych, od odpustów po właśnie wesela, kiedy dźwięk orkiestry rozbrzmiewa na okolice. Świetnie się ma również orkiestra Dęta z Goraja, która no już przeszło 20 lat działa, w jej skład wchodzą muzykanci z wieloletnim stażem, pochodzący chociażby z orkiestr z Łady, z Radzincina, z Zagród, z Jędrzejówki. Jest orkiestra Dęta Zaburze, która w tym roku obchodzi swoje stulecie, której mam przyjemność być też kapelmistrzem i ta orkiestra ma się bardzo dobrze niesiona tym jubileuszem. Mam nadzieję, że z dobrą energią wejdzie w kolejne stulecie. No i z takich tradycyjnych orkiestr, które wciąż grają, jest jeszcze orkiestra Dęta z Zakrzewa. To jest orkiestra, która wywodzi się bezpośrednio z orkiestry dętej ze Starej Wsi, jednej z tych najstarszych, najsłynniejszych orkiestr takiej północnej części Lubelszczyzny, nawet już trochę poza Roztoczem. Więc te cztery orkiestry wciąż grają, wciąż podtrzymują tę tradycję, no i w ślad za nimi idą młodsze orkiestry. Poza tą naszą, która istnieje, widzimy jakiś taki ferment, że być może zaraz zaczną powstawać kolejne, więc jest nadzieja na przywrócenie tego dawnego świata, chociażby w jakiejś części. Poza tym, że mieszkam już tu ponad 6 lat, to no jeździmy tutaj znacznie dłużej z przyjaciółmi, z Ines z mojej fundacji, więc wsiąknęliśmy trochę w ten orkiestrowy światek i tak często mam takie poczucie, że ludzie mnie tu znali, zanim ja ich poznałem przez właśnie tę działalność wokół orkiestr. Oczywiście na pewno gdzieś tam z tyłu głowy zapala się lampka, że o, to jest człowiek zupełnie innego regionu, z Wielkopolski. No ale myślę, że to jest całkiem niezły miks po prostu takich światów, doświadczeń. No ja się czuję tutaj bardzo komfortowo. Mam nadzieję, że muzykanci ze mną również czują się komfortowo, kiedy gramy, kiedy działamy. Też chodzi w tym wszystkim o dobrą zabawę, więc myślę, że to jest właśnie klucz do sukcesu.

tegoroczna odsłona festiwalu w Zdziłowicach to przede wszystkim spotkanie ognisk muzyki tradycyjnej, czyli takich inicjatyw, które są rozsiane po całym kraju, małych ośrodków takiej nieformalnej edukacji muzycznej, gdzie młodzież uczy się grać tradycyjnej muzyki, czy to od mistrzów, czy to od kontynuatorów, moich kolegów, którzy grają tę muzykę w innych regionach. No i tak jak w gronie tych liderów, tych ognisk rozmawialiśmy wielokrotnie, często brakowało nam takiej przestrzeni spotkania, którą niekoniecznie są przeglądy, bo często te inicjatywy nie łapią się w sztywne regulaminy różnych konkursów folklorystycznych, a też rzadko się zdarza, żebyśmy spotykali się na chociażby taborach czy tego typu imprezach. No i pomyśleliśmy, że dobrze by byłoby stworzyć taką przestrzeń spotkania, gdzie młodzi ludzie nie tylko posłuchają siebie nawzajem, jak grają, ale też będą mieli okazję się poznać razem, pomuzykować, poznać i pouczyć się melodii z innych regionów.

wzajemnie. No i właśnie w tym duchu po raz pierwszy w tak dużej skali organizujemy spotkanie ognisk muzyki tradycyjnej. Przyjadą ogniska z Garwolina, tutaj spółdzielnia muzykantów prowadzona przez Mateusza Niwińskiego. Przyjedzie ognisko z Przemyśla w postaci zespołu Krajeczka prowadzonego przez Tanię Nakonieczną, ale przyjadą też właśnie jej syn Maksym oraz Tania Harasym zajmujący się tą młodzieżą, dziećmi z zespołu Krajeczka. A także nasi sąsiedzi z Żurawia, ognisko muzyki tradycyjnej prowadzone przez kapelę Butrynów. No i my jako tutaj orkiestra podróżniacy przy wsparciu orkiestry dętej ze Zdziłowic, mistrzów tego fachu, spotkamy się po prostu w jednym miejscu, będziemy ze sobą przez cały weekend, uczyć się od siebie melodii, bawić się do muzyki, poznawać tradycyjne zabawy i przede wszystkim zapraszać społeczność i wszystkich, którzy przyjadą na festiwal, do wspólnej zabawy i do obserwowania tego zjawiska, dla mnie osobiście bardzo ważnego i niezwykłego, jakim jest takie odrodzenie się formuły ogniska muzycznego w formie tradycyjnej, wokół tradycyjnego repertuaru, jako takiego no, podstawowego organizmu do krzewienia tej tradycji dalej i myślę, że ważnego elementu, który zapewni jej przetrwanie na przyszłość.

Myślę, że trzeba dobrze rozpoznać teren. Przede wszystkim znać dobrze tę lokalną tradycję, wiedzieć na co jest zapotrzebowanie i jak tak naprawdę ją ulokować w kontekście lokalnej społeczności. Według mnie trzeba tam po prostu tak naprawdę być. To jest ważna rzecz, żeby być częścią tej społeczności, bo to otwiera wiele furtek. Przede wszystkim mieć dużą pasję do tej muzyki, która jakby autentycznie jest w stanie zarażać tych młodych ludzi i przyciągać ich do tego ogniska. Bo czasami potrzeba czasu, zanim zarówno młodzież, jak i cała społeczność przekonają się do tej formuły. No ale w momencie, kiedy ona zacznie już działać, funkcjonować, to tak naprawdę często musimy wręcz odmawiać młodym ludziom udziału w tych grupach, które rosną, no i tak naprawdę no, do takich rozmiarów, że nie zawsze jesteśmy w stanie jako liderzy je ogarnąć. Więc przede wszystkim, tak jak mówię, znajomości terenu, bywania tam, otwartości na ludzi i dużo, dużo cierpliwości. To jest świetna rzecz, że przy tych ogniskach wszystkich, każdym z tych ognisk funkcjonuje jakaś świetna kapela grająca muzykę tradycyjną. Zapraszamy już w piątek na spektakl Ady Iwanejko Bezodnia, który będzie takim rozpoczęciem festiwalu dla małych i dużych. Niezwykła rzecz, żeby zobaczyć spektakl wokół trochę teatru cieni w Zdziłowicach, w małej wsi na Roztoczu. I to będzie taki początek festiwalu. W piątek raczej nie gramy, przeznaczamy ten czas na integrację wokół ogniska tych młodzieżowych grup, ale no można przybyć i nam potowarzyszyć, oczywiście zapraszamy. Wstęp, jak zresztą na cały festiwal, jest wolny. W sobotę z kolei skupiamy się właśnie też na integracji wokół tych grup, które się zbiorą, ale już od późniejszego popołudnia zapraszamy na godzinę 18, na początek takich zabaw muzycznych, zabaw tradycyjnych, do których zaprosimy wszystkie osoby, które pojawią się na festiwalu. I ta część płynnie przejdzie właśnie w wieczorną potańcówkę, na której zagrają oprócz tych młodych muzykantów, czyli orkiestry podróżniacy, spółdzielni muzykantów, krajeczki oraz dziecięcego zespołu muzyki tradycyjnej Żurawie, ich starsi koledzy czy mistrzowie, czyli kapela Niewińskich, kapela Butrynów, kapela Nakonecznego oraz orkiestra Dęta ze Zdziłowic, a także młoda, obiecująca kapela z Piwnicy z Lublina. No i tak to będzie wyglądało, więc spodziewajmy się zabawy do późnych godzin wieczornych, gdy młodzież pójdzie spać, to dalej ta tradycja ma szansę być kontynuowana na deskach właśnie w Zdziłowicach, w centrum wsi. No i podobnie będzie w niedzielę, gdzie zaczniemy trochę wcześniej, od godziny 14 już wspomniany ten cykl zabaw włączających wszystkie dzieci, które się też pojawią na festiwalu, ale także ich opiekunów, która płynnie przejdzie w potańcówkę od godzin popołudniowych, myślę, że tak właśnie od około godziny 14-15, wiele godzin tańca na dechach właśnie z udziałem wspomnianych kapel. Taka formuła, gdzie stare spotyka się z młodym, ale wszystko wokół muzyki tradycyjnej i też ku jej chwale i ku zmobilizowaniu tych młodych ludzi, żeby kontynuowali to muzyczne rzemiosło. Wstęp na festiwal Roztrąb jest wolny. Po więcej informacji zapraszamy na stronę fundacji www.fundacjapisztalka.pl, także w naszych mediach społecznościowych.

społecznościowych na Facebooku i Instagramie znajdziecie wszelkie niezbędne informacje. Festiwal odbywa się w Zdziłowicach przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji. Mniej więcej w centrum wsi, trudno przeoczyć, gdy się tam jedzie. Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą zobaczyć, jak młodzież gra muzykę tradycyjną i jak to się wszystko pięknie zazębia z tradycją i nie wyklucza. Bardzo serdecznie zapraszamy. Raz, dwa, raz, dwa.

na festiwal Roztrąb, w tym roku powiązany z ogniskami muzyki tradycyjnej, który rozpocznie się już w najbliższy weekend. Zapraszał Państwa Filip Majerowski, kapelmistrz orkiestry dętej Podróżniacy, której muzyka towarzyszyła także naszej rozmowie. Zaś ja zapraszam teraz na rozmowę z jednym właśnie z nestorów orkiestr dętych na Roztoczu w okolicach Goraja. Będzie to pan Jan Woźnica z Zagród, który także zasila orkiestrę dętą w Goraju. Spotkaliśmy się kilka lat temu właśnie podczas próby orkiestry dętej w Goraju. No i tam podzielił się ze mną różnymi historiami i anegdotami właśnie z annałów okolicznych orkiestr.

0: Rożnica Jana.
1: W którym roku się pan urodził?
0: W 41.
1: Pan grał w kilku orkiestrach tutaj. Na czym pan grał? Na jakie instrumenty?
0: Najpierw na trąbce, a potem na barytonie, tenorze, a czasami to jak na bębnie. Jak że nie ma ktoś, to i za bębnie.
1: A jakie to były orkiestry? W jakich miejscowościach?
0: Zagrody, Grudki, Łada. Z Jędrzejówką to już mi nie grali, a tak tylko to przeważnie Grudki, Łada i Zagrody.
1: A która z tych orkiestr była najlepsza według pana?
0: No, z tych starszych orkiestr to była Łada. To był taki kapelmistrz białgowski i wszyscy muzykanci byli po wojsku i w wojsku grali na instrumentach. Nawet bębenista grał z nut. Taki był Rożek, co grał na bębnie z Łado, Wesela, takie coś. A jak jechali na występ, to grał ten, co grał na wartorni, to brał bęben, bo on z nut bębnie. No i później ten białgowski umarł, został syn, co teraz jest. I te starsze wymarły w młodym wieku, także do 60 lat niektóry prawie nie doczekał. Aby białgowski kapelmistrz żył więcej. I później tych już młodych nauczył. Ich tam grało ze 20 paru. No było z czego wybrać. Przedtem młodzież wszystko była w domu. Teraz wszystko jedzie ta młodzież za granicę. Ale później wyszło tak, że znów ta się młodzież pożeniały się i wyjechały stąd. I znów została taka orkiestra. I z takiej dzisiejszej orkiestry, duży, został aby białgowski na klarnecie. Tak samo jak i Jędrzejówka, kiedyś była w całym komplecie. Teraz został aby Czerw i Kotuwa na bębnie. To tylko Zagród, co my jesteśmy z wnukiem dwóch i basista i tonomiatek na trąbce. Co nas jest czterech Zagród. I tu taki był młody na trąbce, ale wyjechał do Torunia na szkołę. No to już gdzieś się odsunie i już nie ma. I tak już teraz Tokary, co kiedyś grał.

zostały z huto z grudkami. Teraz już zostało tych tylko dwóch. Chrzanów już nie ma żadnego z Chrzanowa. Z Kocudzy też, no już takich zostało ze dwóch, to tak zbierały się do Frampola, no ale już takich nie ma. No już największy zespół, co jest, to jest jeszcze w Zagrodach, że nas jest czterech. U nas by nas zbierało z tych starszych, co grali, ale no troszkę może było za dużo tych spraw rozrywkowych i odeszli. No i tak, tak to jest. To tyle, co wnuka jeszcze wziąłem, bo trąbek już aby Janek ze starej orkiestry. No i ten wnuk, no to tak jeszcze w nim nadzieja. Ale też w lato ucieka za granicę. No tak mówi, co tu zrobić? No nic tu nie ma. Mam czterech wnuków. Jeden gospodarz, jeden w Lublinie, jako tam kelner tam gdzieś tam. I tak to tak się składa. No i taka szkoda. Kiedyś było tak, jak u nas w Zagrodach był zespół. Stary zespół, co był Łomiatka Janka, ojciec prowadził. Paweł Łomiotek to grał na trąbce, syn jego Jan na trąbce i ja na trąbce. To było trzy trąby, także był bas, dwa alty, bęber, klarnet, był sam o sobie. Tak samo było Łada i tak samo było w Zagrodach, tak było w Radzińcinie, tak było w Grudkach, na Jędrzejówce, jeszcze na Chośni była, ale już tak się teraz robi. I teraz co? Trzeba było to stworzone 35 lat temu u nas orkiestra, ten Janek zrobił, Łomiatek. No to też nas starczało. Jan Kowal grał na barytonie, ja przeszedłem z trąbki na baryton, to było dwóch. Trąbki był Janek Łomiatek, Wlizło Bolesław, syn Bolka, Tomek Mazurek na trąbce, Surowski na trąbce. Także były trąbki, ja wziąłem baryton. Alt był Lewczyk, też swój zespół był. No i też troszkę to było tak, bo tuśmy zaczęli razem z Jędrzejówką, ale to dopiero będzie 12 lat czy 13. Nowa orkiestra, co powstała 35 lat temu, tośmy grywali wesele majowe, te święta, tośmy grali same z sobą. A później już tak, to jeden odpadł, to drugi.

0: Co graliście?
1: Poleczki, łoberki, walciki, tanga, poloneza.
0: Ale czego było najwięcej?
1: Walciki, polki, marsze. Teraz nie tak jak kiedyś do ślubu, teraz jadą samochodami, tylko albo szli piechotą, albo furmankami. To orkiestra musiała grać, kawał drogi musiała grać cały czas. Przyjechaliśmy do pana młodego, pan młody się wybrał, jechaliśmy do pani młody. Graliśmy trzy marsze przed mieszkaniem, pani młoda wyszła, no i jechaliśmy do kościoła. Z kościołaśmi nie było tak jak teraz, że te podarki dają w kościele czy pod kościołem, tylko jechaliśmy czy do pani, czy do pana po drodze, tak? Tam się kończyło, a później się jechało, jeżeli szła do niego, to u niego się kończyło wesele. Oczepiny, to przeważnie te oczepiny, to się grało 2 godziny, jak było takie 300-400 osób. I każdego.
0: To były takie wielkie wesela na 300-400?
1: Mojej córki to było 400 osób. Moja orkiestra grała 3 dni. I taka kolonia, bo zagrody są skomasowane, to jest 20 mieszkań na kolonii i te 20 rodzin było proszonych jako sąsiadi. Mama moja pochodziła z Krzanowa, tata stąd, rodzina była zawsze wielodzietna. Nie takie było, że jedno, dwoje, tylko było 6-7. No i te ciotki, a te jeszcze miały też dzieci, to no, to się nazbierało. W 1985 było u córki wesele. Nie jechaliśmy samochodami, bo nie chciała córka, tylko jeszcze jechane było końmi, na koń furmanki, wszystko było. Samochody też były, ale to jechały ze z tyłu, a to jechała tak, jak po staremu dawnemu. No i to mi się podobało.
0: A pan grał na córki weselu?
1: Nie grałam, nająłem się z grudek, a ja byłem jako gospodarz.
0: Wypadało tak, żeby ojciec grał na córki weselu? Nie bardzo.
1: Mój kolega, co grał za mnie na barytonie, to było drugie wesele, orkiestra grała z Sokołówki i mówi, że czy by nie mógł mnie go zwolnić, żeby tam poszedł tam tych do kolegów tego. No jak już teraz wszystko jest w porządku, no to on pojechał prędzej, ja już zastąpiłem jego.

0: Przy oczepinach to był ten tort upieczony, pokrojony każdy. Był ser pirokreczany, a to gryczany, tak mówił, tak to było. I piwo. To wszystko kiedyś schodziły się niewiasty, z 5-6 sąsiady. Myśmy chodzili do nich, one przychodziły do nas i nie było takich, że były kelnery, tylko sąsiadki to dały. Dały radę to obsłużyć. Obsłużyły, siadły, później na drugi dzień to posprzątały i znów naszykowały na drugie danie.
1: Pańskie wesele ile trwało?
0: No, 3 dni. Ja ożeniłem się za 20 lat. W 61 roku się ożeniłem. Też było to w domu wesele, bo to było w sierpniu.
1: Kto grał u pana na weselu?
0: No, nasza orkiestra. Orkiestra Zagrodzka. Janka Łojciec, Janek, no i te wszystkie, te Kowal, bo tego basisty Łojciec na barytonie grał. No, z Wulki grał na alcie. No, a tak reszta wszystko swoje.
1: I oni wszystko grali od początku do końca?
0: Tak. Tak, wszystko od początku do końca.
1: Czyli to były same dęte instrumenty?
0: Same dęte.
1: A co się u was tańczyło najczęściej na weselu?
0: A to walczyki, przeważnie walczyki, poleczki, oberki, tanga. Tanga jak ładne, to tak. No. Bo tak polonezów u nas, żeby do tańca, to nie grane było do tańca.
1: Chodzony był?
0: Nie. Przeważnie to był walczyk i poleczka. To był garnitur, walczyk, poleczka i łoberek. To był garnitur, bo tak kiedyś były surowce, nie wiem, czy pani o tym słyszała. Słyszała pani, tak? To już tak druga godzina, trzecia, to przychodziło 5-6. Dla nich był stolik i tam coś na stoliku nakryte. No i garnitur zagrali, zatańczyli, no i marsza trzeba było zagrać i se poszli. Coś tam dostali, no, w siatkę. Jakby nie przyszli te surowce, to tak to było, że to nieuważane coś, a tak to, że uważano, to no, taki no, surowiec. Przyszedł na surowce, no, znaczy, że nieproszony gość, no, ale proszony, bo każdy go przyjmował, nie to, że nieproszony.

0: proszę jeszcze powiedzieć, od kogo pan się nauczył grać na instrumentach?
1: Od tego, bo matka Paweł Janka, od tego, co grał ojca. Do czwartej klasy chodziłem, bo kiedyś siedem klas się skończyło. Do siódmej klasy chodziłem, to już grałem na trąbce. Do mnie kapelmistrz przyjeżdżał, na przykład tytoń suszyłem i wieczór uczył mnie grać przy tym. Albo ja do niego chodziłem. A jak chciał pokazać, to nieraz mi dwie godziny leżeli gdzieś na łóżku, a jak mi to kucnięte było na podłodze, bo każdego jedna rzecz przegrać.

0: Jeden, drugi, trzeci, musiał każdy czekać aż do końca i później razem spróbować. I to była lampa, nie było takie światło.
1: A pana pierwszym instrumentem jaki był?
0: Kornet.
1: Tata panu kupił, czy sobie pan sam zarobił?
0: Tata kupił. Tata lubił orkiestrę. Na tym takim, co był bęben, to sitko, czy jak to nazywały się, to na tym bym... Ja też to na tym bym spotrafił kiedyś, bo teraz już gorzej ręce bolą.
1: Musiał pan wnuka namawiać, czy sam chciał?
0: No mówiłem, jak ja grałam zawsze, bo też się uczyłem. Grałam pierwszy na trąbce. Później wziąłem baryton, to niby to same nuty, ale inaczej, bo to trąbki grały inaczej, melodyjnie, a baryton to co innego. No i tak jest.

Próby, no z próby, no to weź trąbkę, no weź, chodź, jedziemy na próbę. Pojechaliśmy raz, drugi raz, no i tak pomaleńku szedł. No i teraz, no mówię tak, że teraz niektóre rzeczy trzeba mnie się jego pytać. W tym roku u nas były dożynki w zagrodach. No ładnie to wszystko, aż miło. Jest to starszemu łatwiej, bo zawsze z młodszym starszy jest pewniejszy. Kawałeczek przejść, czy coś, nawet czy... O, dziadek będzie już, będzie dziadek. Jedziemy, to jedziemy. No. I tak on wschodzi pomaleńku. I tak już zleciało, zleciało. I już leci.

0: mam przy czym robić, bo mam 100 rodzin pszczół. W lecie jest koło czego chodzić.
1: A jaki to jest miód?
0: Gryciany najwięcej i rzepakowy. I jest wielokwiat, co już taki, no to już to jest gorsze.
1: Jak to jest z tymi pszczołami? One po prostu wiedzą zawsze, gdzie mają lecieć i gdzie jest ich dom? Jak to jest?
0: Wiedzą. My na cmentarzu chodzimy, rodziny są na cmentarzu i nieraz na grób trzeba się tak, żeby przejść, co się było, a ona wyleci z tego ula i jest metr jeden od drugiego i przyjdzie, a to jest tysiące, miliony tego jest. Jak jest miodobranie, reczka czy rzepak, to niebo jest zamknięte. W tamtym roku żona pomagała mi. U nas tam zakłada siatkę. Ja tak to chodzę normalnie, aby kaszkiet na głowę i idę. W tym roku coś się stało, że nie puściły, aby tylko przyszła do mnie już pszczoły uniso. U mnie nie, no i no, musi zakładać, ubierać się.
1: A długo pan ma te pszczoły?
0: Też umarł mój w 1988. Część sprzedał, część mi zostawił, bo mówi, nie da sobie rady, bo ja rolnik i tynkarz, tynkowałem po ludziach. No nic, kiedyś tak jeszcze, wrócić temu 5 lat, a to jeszcze chodziłem, to poszedłem do roboty z wnukami. Wnuki są po budowlance, to mi pomagały. Teraz już nie wiem, ręce bolą. A przy pszczołach, a to ramko zrobić, a to ula zrobić. I zawsze mam robotę. Jak pójdę rano po 8 do garażu, tam do roboty, do 12 tak mi szybko zleci. Nie muszę siedzieć, ani nie muszę leżeć.
1: Kocha pan te pszczoły?
0: No, jakbym nie kochał, to by to jakby... Ja pszczoła w kościele nieraz tak było po wszystkich świętach. Te kwiatki złożone pod ołtarzem, krezentyny. I gdzieś pszczoła się zawieruszyła i później po posadce chodziła. No tak mi szkoda było. Nieładnie mi wziął się winić o, z kościoła, rozdeptali. No, ale to wie pani, że jedna pszczoła to się wraca, nieraz wejdzie do mnie do pokoju. To biorę i w chlankę czy w coś i wynoszę, bo mi jednych pszczoła chuj, to są tysiące. I tak samo jak przeganiam czy coś, to chcę, żeby nie zmarnować. Ona tylko tyle ma, robi, przynosi i tyle. I nic z tego nie ma. A ja niby to biorę i szanuję ją, żeby nie niszczyć. Już jak musowo, to musowo gdzieś niechcący coś się zrobi. Ale ten zapach, wie pani, jak odemknę w marcu, czy w kwietniu ula, ten zapach tych pszczół, tego włosku, to ja no, naprawdę tak po garełku ładnie.

grała orkiestra Dęta z Goraja, a o różnych ciekawostkach, o dawnych weselach, na których orkiestry Dęte grały, a także i o pszczołach mówił państwu Jan Woźnica, muzykant orkiestry Dęte z Goraja. To już wszystko, co przygotowałam dla państwa na dziś. Zakończymy również muzyką, w której pierwszoplanowe skrzypce grają właśnie instrumenty Dęte. To będzie muzyka z Epiru, Tassos Halkias, archiwalne nagrania. Ja zaś już państwu dziękuję, Magdalena Teichma. Do usłyszenia.

0: Dzień dobry, Anna Lisiecka. Wczoraj Jacek Bocheński skończył 100 lat. Dzisiaj przyjaciela wspominają Anna Przedpełska-Trzeciakowska i Justyna Guse.
1: Ja do dziś nie mogę sobie wybaczyć prośby, którą zwróciłam wtedy do Jacka, a to było pół roku po śmierci jego własnej żony Lidii. Ja poprosiłam Jacka, żeby przemówił na pogrzebie mojej mamy i on to zrobił w sposób charakterystyczny dla niego, czyli z wielką elegancją.
0: Justyna Guse.
1: I potem odniosłam wrażenie, że część pozostałych po tej stronie, przyjaciół mojej mamy, zapragnęli się spotykać i doszłam do wniosku, że może należy im to umożliwić. I w ten sposób powstało coś, co nieoficjalnie to pierwszy raz pojawia się publicznie, ta nazwa. Zaistniała gospoda pod Kotkiem, która miała 6 matek i ojców założycieli, z których ostali się tu obecna Hanna Trzeciakowska i jubilat nasz Jacek Bocheński, bo pozostali niestety przenieśli się do lepszego świata, a byli to Julia Hartwig i Ewa Krasińska oraz Jacek Sympoliński i Wiesław Juszczak. Więc zasiadał, no przepraszam, niezręcznie jest mówić gospodyni, która otwiera drzwi i podaje herbatę, że zasiadał kwiat inteligencji warszawskiej. Tematy były bardzo żywo omawiane i dla Jacka było charakterystyczne to, że on potrafi zabierać głos w taki sposób, w jaki by pisał. Może to jest kwestia jego wychowania, może on bardzo wiele rzeczy musiał wedle zasad dawnej szkoły opanowywać pamięciowo. Może to był jego nieustający, wieloletni kontakt z łaciną i ze światem łacińskim, który bardzo wiele uwagi przywiązywał do słowa mówionego. I to słowo mówione musiało być przemyślane. Zawsze potrafił bardzo trafnie wejść w rozmowę, ale nie tak, że ja bym chciał coś tam powiedzieć. Logika i argumentacja Jacka była iście łacińska, bo nie można tak długo przedstawiać z autorami klasycznymi, żeby czegoś od nich nie zaczerpnąć. To w nim pozostało, mimo że z racji problemów ze wzrokiem i wspaniałego jubileuszu coraz mniej pisze, ale ta konstrukcja łacińska została w nim niczym jakiś kościec intelektualny.
2: No, Jacek był wielkim kąskiem, bo intelektualista, bo pisarz, więc wciągnięcie go w orbitę swoich zainteresowań, to znaczy nikt go nie wciągał, bo on był za silną indywidualnością, żeby dać się wciągnąć.
0: Anna Przedpełska-Trzeciakowska.
2: Ten Jacek nas fascynował. Bo to nie było tylko to, że miły, młody, ale reprezentujący coś bardzo zdecydowanego, pewną postawę. Dla mnie najbardziej zaskakującą sprawą było to, że człowiek z bardzo dobrego towarzystwa, powiedziałabym w takich okropnych kategoriach, z bardzo dobrego towarzystwa jest komunistą. No i okazało się, że to można połączyć. Aczkolwiek trudno i on to w końcu wypluł. Ale ja mówię już z wyprzedzeniem. Podstawowe pytanie to było, czy komunista może być dżentelmenem? To są oddzielne pojęcia, które na siebie nie bardzo nachodzą. Ale Jacek tak, był i dżentelmenem, i komunistą. I to uczciwym. To było najbardziej zdumujące, ile było tych młodych udających. Jacek był komunistą, dżentelmenem, czyli czymś, co powinno nie istnieć. No i tyle mogę powiedzieć o tych najwcześniejszych znajomościach, bośmy byli w zupełnie różnym świecie. A potem okazało się, że on jest właściwie tożsam. A na początku w ogóle była mysz. Mysz była największym łącznikiem, bo mysz właściwie zawarła w sobie wszystko to, co miało być odpowiedzią. Po prostu mysz była zmarznięta, a Jacek był w ciepłym płaszczu. W związku z tym trzeba było mysz wsadzić do ciepłego płaszcza. I to była podstawa myślenia Jacka. Dać myszy ciepło. Jacek znalazł mysz na ulicy. I tej myszy było bardzo zimno, bo to były mrozy straszliwe. I tak się wszystko zaczęło. Bo potem Jacek wziął mysz ze sobą do obór. W tychże oborach mieliśmy pokoje niedaleko siebie z wyjściem do ogrodu. Ja zobaczyłam ku mojemu szalonemu

0: pełnemu zdumieniu kolegę, którego mało znałam, który biegnie za myszą. No i to oczywiście musiało wzbudzić mój niesłychany zdumienie, zachwyt i zobaczenie. Co symbolizuje ta mysz? Ach, wszystko. I biednych zmarzniętych, i biednych głodnych. No i ten świat, o który Jacek walczył, to była mysz. I on ją schował do kieszeni, ale zdaje się, że się jej nie przyjrzał dokładnie. No, mysz ma jednak swoje plusy i minusy, powiedziałem. No, ale już ja nie chcę wchodzić w te mysie szczegóły. Ale Jacek przez tą drogę mysią był urzekający, no, bo chowanie myszy do kieszeni nie przed partyjnymi bądzami, ale przed dobrze wychowaną kierowniczką obór, która by nie zniosła tej myszy. Więc Jacka atakowały światy z dwóch stron. Ale on był zwycięski, on miał swoją mysz. Gdzieś jest ta mysz w zaświatach i ona będzie świadczyć o Jacku. Dobrze będzie świadczyć. Tyle mogę powiedzieć w takich sprawach ogólnych, bo ja Jacka poznałam bardzo późno. Myśmy mieli inne dzieciństwo, inną młodość, inne środowiska zupełnie. Chociaż bardzo podobne, no, wymagało się dobrego wychowania. Jacek wymagał dobrych wypowiedzi i właściwego stosowania przypadków. No jednym słowem, Jacek nie był z tego komunistycznego świata. Jacek był z naszego świata, który wlazł gdzieś nie wiadomo za tą myszą. Ale jedno mogę powiedzieć, że te długie lata przyjaźni, bo tak to trzeba nazwać i to dobrej przyjaźni, bo w przyjaźni w i łatwych, i trudnych chwilach, Jacek był zawsze dżentelmenem. Co tu dużo mówić? Dobry przyjaciel i mądry człowiek. I jeszcze coś, okropnie to zabrzmi, szlachetny człowiek. Jacek przeszedł rzeczy ciężkie, trudne. Za jego komunizmem, za tym rzuceniem legitymacji stał dom, stało życie, stała cała jego epoka rodzinna, Zakopane. Niesamodzielność, która musiała się przerodzić w samodzielność. Życie od niego tego wymagało, a on się zupełnie do tego nie nadawał. Jacek powiedział, że jak gdzieś, gdziekolwiek jechał z jakimiś wiadomościami czy na jakąś rozmowę, to zastanawiał się, czy będzie miał gdzie spać. Bo on nie miał takich znajomości, takich przyjaciół rozgałęzionych. To, co ma człowiek, który miał, nie wiem, ciocie, babcie, kuzynów. On miał siostry. Bardzo ważna sprawa. I ważna do samego końca. Bo Jacek miał bardzo duże poczucie odpowiedzialności. I nie bardzo był zachwycony stosunkiem ojca do matki. To są bolesne sprawy, ale wiem, że one budowały Jacka, bo ciągle dla mnie to pytanie stoi otworem. Skąd młody człowiek z tego środowiska nagle robi się zagorzałym komunistą? Co się stało? Gdzie był ten punkt jakiś? Bo rozumiem, że można być lewicowym, ale w Jacku było coś więcej. Jacek opowiedział się po jakiejś stronie epoki. Wybrał inaczej. Myślę, że wielką rolę tutaj odegrała sprawa matki i sprawa jego poczucia odpowiedzialności. Ta rodzina rozleciała się na jego oczach. Trochę się czuł winny. To wszystko jest taki amalgamat. Wiem, że Jacek bardzo był przywiązany do sióstr, do matki, a ojca grzebał na tym zbrysku Zakopanym i widziałam, jak bardzo był wzruszony, kiedy kładł tam kwiaty. Pen klub. Pamiętam ten czas klubu pod zarządem Jacka jako bardzo pracowitym. Jako bardzo pracowity.
1: Wtedy jubileusz polskiego penklubu.
0: Ale ten jubileusz penklubu był raczej pretekstem do uporządkowania wszystkiego, bo penklub był jednym wielkim bałaganem. Bałaganem z cudownymi ludźmi. No a to trzeba było przełożyć na język codzienny, żeby zrobić zjazd. Policzyć ludzi na przykład. Ilu nas

0: jest. Ilu nas jest nie tylko w Polsce, ilu nas jest na przykład, czy Anglia się liczy, czy Anglia jest aktywnym uczestnikiem tego wszystkiego, o co nam chodzi. Po drugie, tego nie powinnam może mówić, ale powiem, czy ten pen klub międzynarodowy idzie tak, jakbyśmy chcieli. Świat jest na rozdrożu. To jest bardzo trudny moment. Pen klub też. Tutaj potrzebne było takie pchnięcie. Nie powiem kopnięcie, ale pchnięcie bardzo silne w jakimś kierunku. No byliśmy na rozdrożach przecież. Tu komunizm, to właściwie nie wiadomo co było. No aleśmy z tego się wykolebali. I ta zasługa twojej matki, Artura, wspaniała postać, Artur Międzyrzecki. No i nasz bohater. Nasz bohater, który umie zakasać rękawy i robić. Zrobić projekt, rozdać zadania. Umie. A jak nie umie, to udaje. To była spójna linia i bardzo wiadomo było, o co nam chodzi. Ja jestem bardzo dumna z tego, że tam jako podkuchenna w tym brałam udział, bo to byli najlepsi ludzie. No skończyło się dobrze. Ale myślę, że to Jacka zasługa w tym naprawdę potężna.
1: O przyjacielu Jacku Bocheńskim mówiły Anna Przedpełska-Trzeciakowska i Justyna Guze. 70-lecie polskiego pen klubu i jego zjazd, o którym mówiły panie, to był 1995 rok. Jeszcze ważniejszym wydarzeniem, któremu patronował Jacek Bocheński, było zorganizowanie w Warszawie Międzynarodowego Kongresu PEN w 1999 roku. Kongres przebiegał pod hasłem Pożegnanie XX wieku. Wtedy Jacek Bocheński witał pisarzy ze świata w audytorium Maksimum Uniwersytetu Warszawskiego. Zacytuję fragmenty, które moim zdaniem mówią o wrażliwości jubilata. Gdy przed laty myśleliśmy o naszym kongresie, pisał Bocheński i mówił Bocheński, mieliśmy powody być w dobrym humorze. Polacy spostrzegli z mieszaniną radości i niedowierzania, że wyzwolili się spod władzy Związku Radzieckiego. Świat spostrzegł ze zdumieniem, że zagłada atomowa, której bał się przez pół wieku, prawdopodobnie mu nie grozi. Także większa część ludzkości, gdyby mogła być lepiej poinformowana, byłaby wtedy usłyszała, że prawa człowieka przysługują każdemu. Stałoby to jednak w rażącej sprzeczności z codziennym doświadczeniem miliardów. Jest coś na rzeczy z owym większym zrównaniem ludzi w XX wieku. Próbą stworzenia równego statusu był komunizm. Próba została okupiona miliardami ofiar i całkowicie zawiodła, ale w miliardach ludzi wywołała niewygasłe aspiracje do równości, których kapitalizm zaspokoić nie potrafi. Ten nierozwiązany problem jest jednym z długów XX wieku przekazanych wiekowi XXI. Jutro o Jacku Bocheńskim mówić będzie Adam Michnik.
2: Wybiła 13.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Krzysztof Pastor.
2: Przed mikrofonem Jan Kantyzienko, pora na wiadomości kulturalne. Zbliża się 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, w którym uczestniczyli także Wielkopolanie, przypominają poznaniacy. Wysiedlani z Wielkopolski, która na początku II wojny światowej została włączona do Rzeszy, badaniem losów uczestników Powstania Warszawskiego od lat zajmuje się Fundacja Kochania Poznania, która opracowuje powstańcze biogramy Wielkopolaków, mówi Paweł Cieliczko.
4: Tego, ilu było Wielkopolan w Powstaniu Warszawskim, tak naprawdę nikt nie wie. Ale wiemy, że było ich bardzo wielu. To były tysiące ludzi. Szacuje się, że Wielkopolanie stanowili 20-25% uczestników Powstania Warszawskiego. I co bardzo przykre, ten udział Wielkopolan został zupełnie zapomniany. I dlatego od kilku lat udaje nam się o tym przypominać. Ten wkład Wielkopolan w Powstanie Warszawskie, to, że oni nie mogli walczyć w Poznaniu, ale walczyli

0: czyli w Warszawie, staje się naszym wspólnym doświadczeniem. Powstanie warszawskie dzięki temu staje się powstaniem ogólnonarodowym. Wielkopolanie nie musieli jechać na powstanie warszawskie, oni tam byli. I z Wielkopolski ludzi masowo wysiedlono.
1: Fundacja Kochania Poznania od lat prowadzi projekt związany z udziałem Wielkopolan w powstaniu warszawskim. Nosi tytuł Wspólna Sprawa 44. Informacje na jego temat można odnaleźć w sieci. Pop, elektronika, folk, takie gatunki muzyczne pojawią się podczas koncertów nad Stawem Wróbla w Gdańsku. Dziś zaczyna się ich cykl na gdańskim Jasieniu, zapowiada Natalia Koralewska z Fundacji Palma.
2: Staw Wróbla jest bardzo malowniczo położonym obiektem wodnym i kiedy tam trafiliśmy, to postanowiliśmy zrobić tam działanie kulturalne i wydawało nam się, że koncerty są najlepszym pomysłem w tej scenerii. W tym roku postawiliśmy na artystów nie tylko z Gdańska. Pierwszą artystka będzie z Litwy pod nazwą Lazy Dolphin i wydaje mi się, że jej nazwa jako artystki muzycznej bardzo dobrze oddaje charakter koncertu. Będzie także trochę klimatu etno, na przykład Maniucha, Bikont czy Sam Kowalski.
1: Koncert, w czasie którego wystąpi Lazy Dolphin i Maniucha Bikont. Dziś o 19:00 takie koncerty nad Stawem Wróbla w Gdańsku będą miały miejsce w każdy czwartek jeszcze do 3 września, a wstęp na nie jest bezpłatny. Tę część serwisu kończymy smutną informacją ze Szczecina. Zmarł Henryk Gęsikowski, aktor związany od 1974 roku z różnymi szczecińskimi scenami, animator życia kulturalnego w tym mieście. Był aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem najdłużej związanym z Teatrem Współczesnym. Od 83 do 86 roku występował też w Teatrze Polskim. Współtworzył Piwnicę przy Krypcie, gdzie od 89 do 92 roku był kierownikiem artystycznym Teatru Krypta w Zamku Książąt Pomorskich. Później również dyrektorem Domu Kultury Klub 13 Mus i założycielem prywatnego Teatru Otwartego. To w 2006 roku, gdzie wyreżyserował kilkanaście przedstawień. Henryk Gęsikowski zagrał ponad 100 ról teatralnych i filmowych, m.in. w serialach 07 Zgłoś się, Ballada o ścinaniu drzewa czy filmie Miasto nocą. Współpracował z Polskim Radiem i inicjował wydarzenia kulturalne, m.in. odbywające się na zamku w Szczecinie Dymnalia, czyli Dni Wiesława Dymnego. Włoskie ciepłe morza są coraz cieplejsze. Najnowszy raport Mare Caldo, Greenpeace Italia, pokazuje, że podwyższone temperatury wody odnotowano nawet na głębokości 40 metrów.
3: Podczas badania naukowcy monitorowali 14 punktów wzdłuż włoskiego wybrzeża. Wszystkie obserwowane obszary doświadczyły długotrwałych okresów wysokich temperatur. Największą anomalię odnotowano na Sardynii w rejonie parku morskiego Asinara. Tam temperatura powierzchni morza była o 3,5 stopnia wyższa od średniej, a fala upału trwała 41 dni. Naukowcy ostrzegają, że skutki ocieplenia widać już także na dnie morza. W niektórych miejscach na głębokości 30-40 metrów temperatura wody sięgała 25 stopni. Obserwowane są obumieranie i bielenie gorgonii oraz koralowców, a także pojawienie się gatunków obcych dla Morza Śródziemnego. To szósty raport Mare Caldo. Autorzy zadedykowali go profesor Monice Montefalcone, współtwórczyni projektu. Naukowczyni zginęła w maju podczas nurkowania na Malediwach wraz z córką i trojgiem innych włoskich nurków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: Korespondencja z Italii kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania kolejnego wydania nieco później, około godziny 17:00 i śledzenia wiadomości na naszym portalu.
4: Reklama.
5: Zbliża się 19. Festiwal Wawel o Zmierzchu. Festiwal muzyki w królewskiej scenerii. Od 30 lipca do 9 sierpnia Zamek Królewski na Wawelu zaprasza na koncerty pełne emocji, od kameralnych recitali i muzyki symfonicznej po arcydzieła Chopina i romantyków. Wieczory, które poruszą i zostaną z Wami na długo. Sprawdź program i kup bilet na wawelkrakow.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Mecenasem festiwalu jest Tauron. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz zapraszają na drugą odsłonę festiwalu Breaking Classic. Od 31 lipca do 2 sierpnia Park Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim koło Warszawy ponownie wypełni muzyka klasyczna w nowym, zaskakującym wydaniu. Wystąpią m.in. Avi Avital, Virgin String Quartet, Fuse, Lira, Marcin Zdunik, Le Consor, Manchester Collective, Orkiestra Auxo i oczywiście Jakub Józef Orliński oraz Aleksander Dębicz. Breaking Classic. Do zobaczenia. Mecenasem festiwalu jest Polska Fundacja Narodowa. Patronem medialnym wydarzenia jest program Drugi Polskiego Radia. Reklama.

0: studio projektowe.
1: Aldona Łaniewska-Vogue, dzień dobry. Dziś wybieramy się na wczasy, choć już z programem drugim na wczasy wybieramy się z Państwem co sobota o godzinie 15 w różne miejsca, które są, były uzdrowiskami. Zwiedzamy całą Polskę, a my dzisiaj się wybierzemy do domów wczasowych i sanatoriów, ale z okresu PRL-u, z Błażejem Ciarkowskim, który jest dzisiaj moim gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Błażej Ciarkowski napisał książkę Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. Ta książka właśnie się ukazała wczoraj. Takie mam wrażenie, że starał się pan całościowo podejść do tego tematu, jak dochodziło do tego, że się wyjeżdżało na te wczasy i do sanatoriów, co tam jadano, jak mieszkano, to było dla pana ważne. O tym trochę porozmawiamy, ale przede wszystkim oczywiście interesuje nas architektura. Wydaje mi się, że tutaj można znaleźć bardzo ciekawe przykłady rozwiązań architektonicznych realizacji. Więc na początek, żeby wprowadzić naszych słuchaczy w temat, zapytam, z czego czerpano inspirację do tego, żeby w ogóle wysyłać swoich pracowników do domów wczasowych, do sanatoriów? Czy to jest stricte powojenny wynalazek?
2: Nie, nie był to wynalazek stricte powojenny, natomiast chcemy czy nie chcemy, był to wynalazek związany z panującym wówczas ustrojem, ponieważ ja staram się w książce tak pobieżnie naszkicować, w momencie kiedy w Związku Radzieckim w latach 20. już zaczyna się organizować powszechny, masowy, organizowany przez państwo wypoczynek, to klasy pracujące, bo należy w ten sposób postrzegać na Zachodzie, na takie luksusy sobie za bardzo pozwolić nie mogą. Więc to się zaczyna przed wojną i to się zaczyna na Wschodzie i dopiero potem część państw Europy Zachodniej zaczyna pewne aspekty przejmować. Tutaj bodajże Austria jest w jakiejś tam, powiedzmy, jeśli chodzi o Zachód, awangardzie, no ale jeśli sobie spojrzymy na politykę chociażby mieszkaniową w Austrii, w Wiedniu, to jednak to też było takie dość prosocjalne podejście.
1: Na czym polegała idea oferowania swoim pracownikom czasu i miejsca na wypoczynek?
2: Założenie było takie, że każdy, kto pracuje, zasługuje na to, aby przez odpowiednią ilość dni, zależnie od przepracowanego stażu, wyjechać po to, żeby swoje nadwątlone pracą ciało i umysł podreperować. Stąd zresztą tytuł, który nawiązuje do wypowiedzi jednego z polskich socjologów, który wprost nazwał właśnie ośrodki wypoczynkowe remontownią ciał i dusz. To naprawianie budziło w Związku Radzieckim pewne początkowo obiekcje, no bo jak to naprawiać? To by znaczyło, że socjalistyczne zakłady pracy coś psują. No to, więc potem stawiano troszkę bardziej na samorozwój, na zwiedzanie ojczyzny. To zresztą w Polsce powojennej to wszystko będzie też obecne, ale założenie było takie, że każdy, zależnie od stażu pracy, dysponuje pewną określoną liczbą dni urlopowych. Zresztą to akurat było także w okresie przedwojennym, no z tym, że po wojnie pojawia się dofinansowywanie przez zakłady pracy, czyli de facto przez państwo tych wyjazdów wypoczynkowych, pojawia się cały system zachęcania ludzi, żeby w tych wyjazdach uczestniczyli, bo to nie wcale nie było takie oczywiste, że ludzie chcieli wyjeżdżać.
1: Nie było oczywiste, bo nie byli do tego przyzwyczajeni, nie byli do tego nawykli, czy wiązało się to też z kosztami?
2: To się częściowo wiązało z kosztami, bo oczywiście nie było w zasadzie momentu, kiedy by te koszty były pokryte w 100%.

0: centrach. To było uzależnione od oczywiście okresów historii, no bo jednak PRL to jest te 44-45 lat.
1: Czasu.
0: Tak, tak. A w zasadzie Polska Ludowa to jest blisko pół wieku, bo PRL troszkę później się tak formalnie zaczął. Mm-hmm. To jedno, więc trzeba było pewne pieniądze jednak wydać. Po drugie, początkowo zakładano, że pracownik wyjeżdżając no, zapłaci ze swoich i potem zakład mu odda, tylko że nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc takie problemy czysto finansowe też się pojawiały, ale najważniejsze były te związane z, jakbyśmy to dzisiaj określili, kapitałem kulturowym. Mm-hmm. Czyli ci, którzy wiedzieli, że można wyjeżdżać i wypocząć, wyjeżdżali i wypoczywali. A ci, którzy byli do tego nieprzyzwyczajeni, czyli przede wszystkim robotnicy nisko wykwalifikowani i chłopi, chłopki, osoby pracujące w rolnictwie, oni wyjeżdżali rzadko i to był problem do samego 89 roku. To się w bardzo niewielkim stopniu zmieniało. Czyli im wyższy kapitał kulturowy, tym częściej chętniej wyjeżdżano. Im niższy, tym większa była nieufność, szczególnie w tych pierwszych latach powojennych, no bo gdzie ja, prosty robotnik, prosty chłop, będę między panów, między inteligencję jechał.
1: No właśnie, jak wyglądały te pierwsze powojenne lata? Czy background związany z miejscem, gdzie można wysłać ludzi, z infrastrukturą całą związaną z ośrodkami wypoczynkowymi, czy nawet już ośrodkami jeszcze nie, przecież one dopiero powstaną, mhm. ale z budynkami, które można na ten cel przeznaczyć. Czy to już wtedy istniało? Z czego korzystano? Pan tu bardzo dużo miejsca w książce poświęca tak zwanym ziemiom odzyskanym, tak. bo tak jak przypuszczam, tam była ta cała infrastruktura, która jeszcze od czasów przedwojennych przetrwała.
0: Tak, to prawda. W obecnym południowo-zachodnim krańcu Polski faktycznie przetrwała infrastruktura, przetrwały obiekty, urządzenia, cała aparatura sanatoryjna, nierzadko zostawali też ludzie ją obsługujący. To może się wydawać zaskakujące, ale ta niemiecka obsługa zostawała przez jakiś czas, czasami przynajmniej. I tam starano się jak najlepiej, jak największym stopniu to wykorzystać. W takim przykładowym Zakopanem czy Krynicy, no po prostu nacjonalizowano od pewnego momentu prywatne pensjonaty, prywatny majątek, takie chociażby obiekty jak Hotel Patria Kiepury w Krynicy, więc te pierwsze lata, w zasadzie do końca lat 50. to jest korzystanie z zasobu przedwojennego, co no, było związane z różnymi problemami, bo a to obiekty były niewystarczająco duże, a to aparatura się psuła, nie było do niej części, a to czasami ktoś po prostu, nie było kogoś, kto mógłby ją obsługiwać. Natomiast i tak należy wziąć pod uwagę to, że jesteśmy tuż po wojnie, kraj jest zniszczony, jest główny wysiłek kierowany na odbudowę, chociażby ruszenie też przemysłu ciężkiego, a jednocześnie już się ludzi, nierzadko wagonami towarowymi, wysyła właśnie gdzieś w okolice, nie wiem, Bierutowic, Karpacza, żeby sobie wypoczęli, żeby zaznali tych dobrodziejstw nowej, bardziej sprawiedliwej Polski.
1: Pan w swojej książce Remontownia Ciał i Dusz pisze też o czymś, z czego nie zdawałam sobie sprawy, że w tak dużym stopniu do tego dochodziło. Pisze pan o szabrowaniu, pisze pan o wywożeniu na przykład przez Rosjan, przez Rosję Radziecką, całej tej infrastruktury, aparatury. Mówił pan o tym przed chwilą, że nie było urządzeń, przy pomocy których można by było przeprowadzić jakieś zabiegi, ale one w wielu przypadkach były po prostu wywożone, tak. chociaż przetrwały wojnę, ich nie było, bo były ukradzione.
0: Tak, bo wyjechały sobie na wschód. Cały teren tak zwanych ziem odzyskanych no, był traktowany przez Armię Czerwoną jako ziemie zdobyczne, więc tam w zasadzie nie obowiązywały jakieś zasady, co się dało wywieźć i czego się nie udało obronić, no to po prostu wywożono. Mhm. Więc tak, takie sytuacje, gdzie po prostu albo coś było szabrowane, rozkradane, albo niszczone, no taki zwykły, prosty wandalizm, takie sytuacje miały miejsce. Ale szabrowali też Polacy. To w zasadzie i nie tylko na terenach uzdrowisk, chociaż też. Poza tym była dość szczególna gospodarka nieruchomościami, tak bym to powiedział. Przyjeżdżali przedstawiciele różnych urzędów i zajmowali dany budynek na potrzeby swojego urzędu, który to urząd mógł w ogóle w tym budynku się nie pojawić, ale budynek był zaplombowany,

0: naznaczony. No i tak sobie stało.
1: Czy na tych terenach, na terenach, które znalazły się po wojnie w zachodniej części Polski, czyli na tak zwanych ziemiach odzyskanych, są takie realizacje architektoniczne, które są godne naszej uwagi? To jest takie pytanie trochę retoryczne, bo przychodzi mi na myśl miejscowość uzdrowiskowa, o której pan pisze w swojej książce Szczawno-Zdrój. Tak. Tam przecież są wspaniałe przykłady architektury drewnianej choćby.
0: Tak, tak. I tego typu obiektów na Dolnym Śląsku, w Karkonoszach było sporo. Ta kultura uzdrowiskowa Niemiec, jeszcze gdzieś tam z XIX wieku się wywodząca, faktycznie stała na wysokim poziomie, a tylko znowu nie dbano o to. Chociaż pytanie, czy z powodu tego, że to było po niemieckie, czy z powodu tego, że to było nienowoczesne, no, było traktowane jako coś, co no, wykorzystujemy stricte utylitarnie, bo potrzebujemy kubatury, potrzebujemy obiektów, natomiast te wszystkie domy zdrojowe, hale spacerowe, bo jak wiadomo, najlepiej woda mineralna najlepiej działa, kiedy ją pijemy chodząc.
1: No. Właśnie ta drewniana hala spacerowa jest w Szczawnie do zdroju.
0: Tak, dokładnie. I to był w ogóle bardzo ciekawy pomysł, że no, pogoda nie zawsze sprzyja, żebyśmy z tą pijałką chodzili. No więc można zrobić taką spacerownię pod dachem. Do tego w ogóle w latach 60-tych, 70-tych na przełomie wrócą polscy architekci w Krynicy.
1: O tym zaraz powiemy, tak. O tych realizacjach późniejszych. Przychodzi mi też na myśl Lądek Zdrój na przykład.
0: Tak.
1: Czy to są te miejscowości, w których też są ciekawe przykłady architektury?
0: Tak, budowa, tam też można odnaleźć interesujące obiekty. Po drugiej stronie, czyli nad Bałtykiem akurat, chociaż nie, w Sopocie się zachowały, przynajmniej częściowo.
1: Wille.
0: Tak, wille, hotel. Więc takich obiektów na tych ziemiach odzyskanych znajdziemy całkiem sporo. I te, które przetrwały, one się bardzo, bardzo ładnie, godnie starzeją, o ile no, nie popadły w kompletną ruinę. No, generalnie sama koncepcja uzdrowisk, próby zadbania o zdrowie poprzez właśnie no, metody naturalne. Na szerszą skalę zaczęła gdzieś tam działać pod koniec XIX wieku. Całe te higienistyczne koncepcje, że świeże powietrze, że wyjazdy w góry albo nad morze same w sobie mogą pomóc. No, różnica zasadnicza między tym, co się działo po 1945 roku, no, będzie oczywiście w dostępności do takich usług, do takich zabiegów, atrakcji.
1: A czy pod kątem stylu architektonicznego te realizacje na ziemiach zachodnich można objąć wspólnym mianownikiem? Bo to bardzo często jest taka architektura drewniana albo z elementami drewnianymi.
0: W warunkach polskich byśmy, czy raczej tej Polski centralnej, byśmy też trochę mówili o Świdermajerze, prawda? Bo to Otwock miał być no, w zasadzie takim letnisko-uzdrowiskiem dla Warszawy, natomiast punktem wyjścia były wille czy jakieś obiekty wnoszone w stylu alpejskim, więc gdzieś ta architektura taka alpejska się przenosi na Dolny Śląsk, przenosi się dalej, bo i w Pieninach, w Krynicy będą się takie obiekty pojawiały, a potem w jeszcze innej wersji, takiej jeszcze troszkę zmienionej, ląduje nad Świdrem pod Warszawą, więc.
1: Bardzo blisko przynajmniej naszej głównej siedziby tutaj w Warszawie, siedziby programu drugiego Polskiego Radia. Wspomniał pan o tym, że po wojnie korzystano też z przedwojennych prywatnych obiektów, które zostały znacjonalizowane po wojnie. Przykładem takiej realizacji to jest bardzo piękny przykład architektury modernistycznej w Krynicy. To jest hotel Patria, której właścicielem był znany Jan Kiepura. Projektantem, architektem, który stworzył ten budynek, tę bryłę, był nie kto inny jak Bohdan Pniewski. Też wielka sława przedwojennej, również też powojennej architektury. Tak. Czym ta realizacja się charakteryzowała? Bo to nie są, mimo że to Krynica, Zdrój, w której, jak pan wspomniał, są przykłady architektury drewnianej, bynajmniej nie jest to przykład tego typu realizacji.
0: Pniewski zaprojektował budynek idący z duchem czasu, czas, ale w takim klimacie charakterystycznym dla jego twórczości, czyli to nie jest modernizm taki bardzo awangardowy, to nie jest architektura rewolucyjna, to jest architektura nowoczesna, ale taka bardzo solidna, monumentalna. To była dość ciekawa w ogóle historia, bo początkowo miał ktoś inny projektować Patrię. Miał to być Adolf Szyszko-Bohusz, autor między innymi zameczku prezydenckiego w Wiśle.

0: I nawet są projekty jego autorstwa, czy jakieś rysunki, gdzie ta patria jest znacznie większa, ma spadziste dachy. Czy pasuje bardziej do Krynicy? Być może. Natomiast z jakiegoś powodu ta współpraca się nie rozwinęła i zwraca się Kiepura do dobrze się zapowiadającego, ale jeszcze nie będącego u szczytu sławy, chociaż już bardzo blisko, Pniewskiego. No i się zderzają dwie silne osobowości i dwóch mężczyzn, których ego się w tej biednej Krynicy raczej nie pomieściło. No jeden nie chce drugiemu zapłacić, drugi jak widzi kwotę proponowaną mu, to mówi, że on za to może zaśpiewać. No i tak sobie panowie docinają. To, co powstaje koniec końców, to bardzo efektowna, jak wspomniałem, modernistyczna architektura z takimi charakterystycznymi balkonami, z bardzo efektownie zaaranżowanym wnętrzem, która wygląda elegancko, wygląda okazale, ale w gruncie rzeczy mieści także bardzo skromne pokoje bez łazienek, więc tam były i apartamenty, i pokoje dla tych, którzy chcieli przyjechać do Krynicy, nie było ich stać na ów apartament. Zresztą w prasie się zrzymano, że są ludzie, którzy po to tylko, żeby być gdzieś w aurze Kiepury, siedzą i tam spędzają w kawiarni godzinę nad jedną herbatą. Obiekt w ogóle wzbudził spore kontrowersje, bo...
1: Był za bardzo nowoczesny?
0: Tak, był za bardzo nowoczesny, za duży, no bo to jest jednak dość wysoki obiekt w swoim czasie, pewnie najwyższy w Krynicy.
1: Teraz już tego się tak nie czuje, prawda? Tak, spacerując po Krynicy. Prawda.
0: No i bez żadnych spadzistych dachów, taka bardzo prosta bryła, więc z jednej strony ciekawość budził, no bo Kiepura jednak to było nazwisko, z drugiej pewne obiekcje, kontrowersje, no i gdzieś w takiej aurze skandalu ten budynek, ten obiekt funkcjonował do wojny.
1: Bardzo interesujące wydało mi się zdjęcie, które jest w książce. Zdjęcie, które przedstawia Jana Kiepurę, który odwiedził Krynicę po wojnie, tak. już po tej nacjonalizacji wspomnianej.
0: Tak.
1: I sfotografował się na tle swojego dawnego hotelu, bo nie pozwolono mu zanocować w tym miejscu.
0: Zanocować mu nie pozwolono, ale odnośnie samego jego pobytu są dwie wersje. Jedna oparta na fotografii, a druga opisana przez bodajże Bogusława Kaczyńskiego. No i w tej wersji przytoczonej przez Kaczyńskiego nikt z kierownictwa nie chciał się spotkać z Kiepurą. Wszyscy nagle byli zajęci w delegacji, w terenie, wymawiali się czym tylko mogli. Więc Kiepurę ugościli pracownicy, którzy jeszcze pamiętali go sprzed wojny, gdzieś tam w piwnicy go poczęstowali herbatą czy czymkolwiek. Bardzo ładna historia. Tylko, że na zdjęciu jako żywo siedzi Kiepura we wnętrzu, które...
1: Tego zdjęcia akurat w książce nie ma.
0: Nie ma. Tak, bo chciałem pokazać jednak budynek, żeby budynek był pokazany z zewnątrz. Tak. Natomiast na tym zdjęciu z wnętrza, no, o pomieszczeniu, w którym siedzi za stołem nakrytym białym obrusem Kiepura w otoczeniu właśnie pracowników, pracownic patrii. Można powiedzieć wszystko, tylko że to nie to, że to jest wnętrze piwnicy. Więc chyba jednak nie było aż tak dramatycznie, jak to starano się przedstawić. Takim też dodatkowym faktem, o którym należy pamiętać, jest to, że Kiepura akurat bardzo solidne odszkodowanie za patrię i inne swoje nieruchomości otrzymał. Więc w tym przypadku no, ta historia nie jest taka jednoznacznie czarno-biała.
1: W którym momencie ta machina sanatoryjno-wypoczynkowa właśnie pod kątem nowych inwestycji budowlanych nabiera największego tempa? Bo opowiadaliśmy sobie teraz, rozmawialiśmy o tych czasach powojennych, o tym, że korzystano z tego, co zostało sprzed wojny, ale chętnych do wzięcia udziału w tych czasach, do uczestniczenia w wypoczynku fundowanym albo współfinansowanym przez zakłady pracy było coraz więcej.
0: Tak. Ten pierwszy okres jest bardzo ciekawy pod względem społecznym, politycznym. Z kolei to, co się zaczyna dziać od końca lat 50., w latach 60., 70., te dwie dekady, to jest bardzo, bardzo interesujące, jeśli chodzi o architekturę. Bo wtedy zaczynają powstawać już bardzo nowoczesne, duże inwestycje. To już nierzadko nie są pojedyncze obiekty, pojedyncze domy wypoczynkowe, ale całe dzielnice uzdrowiskowe projektowane z bardzo dużym rozmachem. No i to nierzadko jest architektura na bardzo, bardzo wysokim poziomie.
1: Ja zapamiętałam takie przykłady, które nie wszystkie dotrwały do dzisiejszych czasów. Na pewno nie w tym stanie, w jakim zostały zaprojektowane.

0: I jednym z przykładów takich realizacji jest choćby ośrodek wypoczynkowy Granit w Szklarskiej Porębie. Tak. To jest naprawdę nowoczesna architektura, bardzo odważna. Taka, która również obecnie, oglądając tę realizację na fotografiach, robi wielkie wrażenie.
1: Absolutnie wyjątkowy budynek autorstwa małżeństwa wrocławskich architektów Stefana i Marii Millerów. W ogóle Granit został zaprojektowany, wzniesiony dla Komitetu PZPR. Więc to jest był ośrodek
0: luksusowy.
1: Wystarczy wyobrazić sobie, że gdzieś tam w drugiej połowie lat 70. powstaje ośrodek nie tylko z krytym basenem, ale i z kręgielnią. Kto wtedy słyszał o kręgielni? I zaprojektowali coś bardzo, bardzo ciekawego, bo to jest budynek bardzo wkomponowany, wtopiony w teren. W zasadzie od strony podjazdu widać taką niewielką bryłę, bodajże dwupiętrową, po czym się wchodzi do środka i okazuje się, że tam jest jeszcze kilka pięter w dół i są porośnięte bardzo przemyślanie zaprojektowaną roślinnością tarasy, więc taka troszkę architektura krajobrazowa. Budynek, który jednocześnie
0: wtapia się w teren.
1: Tak. I jest to od strony architektonicznej moim zdaniem najciekawszy obiekt, więc... To się bardzo cieszę, że pani akurat o nim wspomniała.
0: Bo skoro jesteśmy przy takich budynkach, które się wtapiają w otoczenie, no to nie można nie wspomnieć o realizacji z Ustronia, z Zawodzia, autorstwa Henryka Buszki, Aleksandra Franty i Tadeusza Szewczyka. Tak. To jest taka realizacja, która swoim kształtem, piramid, to jest kilka pawilonów i ten jeden główny, taki olbrzymi, wtapia się w ten pagórkowaty, górzysty teren Beskidu Śląskiego. Do tej pory te budynki funkcjonują, tam wciąż przyjeżdżają kuracjusze, a co ciekawe, ostatnimi czasy projekt, który zakładał dokończenie tej wizji architektów, zaplanowali Robert Konieczny i Maciej Franta. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Co to nam mówi o tej architekturze, która wtedy powstała? Może najpierw skupmy się na samej idei tego założenia architektonicznego.
1: To jest w ogóle jedna z tych inwestycji, nazwijmy roboczo, śląskich, powstałych pod kuratelą generała wojewody Jerzego Ziętka. No i Buszko, Franta i Szewczyk projektują faktycznie w Ustroniu, na Zawodziu, na zboczu Równicy dom zdrojowy, projektują szpital sanatoryjny i projektują bodajże 20 kilka piramid, czyli tych po prostu obiektów, ośrodków sanatoryjnych.
0: Mieszkalnych.
1: Tak, ale też z częścią jakąś zabiegową, taką mniejszą, każdy dla 200 osób. Doszli do wniosku, że jak ma być jeden obiekt dla 1000, to lepiej zrobić 5 dla 200. No i tak to wyszło. Koniec końców zrealizowano 17 obiektów. Do dzisiaj działa 16. Ten 17 jest w stanie ruiny. I faktycznie takie kanciaste formy. Na zboczu Równicy one świetnie wyglądają. Sam Buszko z Frantą podkreślali, że to miało być takie rozrzucone głazy gdzieś na tym zielonym zboczu góry. Jako takie kompleksowe założenie urbanistyczne. Jest to jedna z bardziej, o ile nie, najbardziej też wyjątkowa realizacja, więc nie tyle pojedynczy obiekt, co całe założenie. Ale ja mam problem z pomysłem na Roberta Koniecznego i Macieja Franty, czyli wnuka Aleksandra Franty, na uzupełnienie tych brakujących kilku piramid. Pod względem formy to, co oni proponują, czyli nawiązanie do tego, co zaprojektowali ich starsi, już nieżyjący koledzy po fachu, tutaj nie mam zastrzeżeń. Natomiast ja się zastanawiam, jak dodanie kilku jeszcze obiektów wpłynie na całą dzielnicę Zawodzie. Bo to, co robiono w latach 60., 70., o czym się chyba teraz zapomina, to zastanawiano się, jak ilu użytkowników dany teren przyjmie, jaka jest chłonność Krynicy, jaka jest chłonność Ustronia. No i w momencie, kiedy te piramidy Buszko z Frantą i Szewczykiem projektowali, to oni nie myśleli, że z tych 200 osób, które są w jednej piramidzie, to się zrobi 100 samochodów na przykład, albo 80. Więc jeżeli teraz tak to sobie wyobrazimy, to dodawanie kolejnych obiektów może grozić tym, co niekiedy nazywano tak kolokwialnie zadeptaniem danego miejsca. Więc,
0: czyli ta idea, która no, jednak u której podstaw leży takie podejście, no bo tak rozumiem całą tą ideę wpisania się obiektów w otoczenie, w przyrodę, że jest

0: to jednak takie proekologiczne założenie. Tutaj troszeczkę się mija z koncepcją tą współczesną.
1: Moim zdaniem trochę tak. Bo to jeszcze jedna rzecz dość istotna. Dlaczego te obiekty były takie wielkie? Dlaczego zamiast robić jednej piramidy dla 200 osób, mnożyć tego razy tam kilkanaście, nie zrobiono dla tych 200 osób, nie wiem, 5 czy 10 czy 15 małych obiektów? No bo architekci doszli do wniosku, zgodnie z tym, co wówczas w ogóle, jak podchodzono do tego typu spraw na świecie, że w gruncie rzeczy taki wielki obiekt zajmie mniej miejsca. Mhm. No bo jak zrobimy zamiast niego 10 czy 15 mniejszych, to do każdego trzeba instalację doprowadzić, tak, tak. Dojazd i tak dalej. I to wcale nie jest korzystne dla krajobrazu.
0: A po to tam się przyjeżdża, tak, między innymi.
1: Tak. Więc ja w ogóle Ustroń zarówno w Zawodzie, jak i Jaszowiec, nieco mniej znany i nieco starszy niż piramidy na Zawodziu. Ja Ustroń bardzo lubię, natomiast kiedy ja ostatnio tam byłem, na początku tego roku, i miałem wrażenie, że mimo niespecjalnej pogody, no powiedzmy styczeń, luty to jednak nie jest najbardziej atrakcyjna pogodowo pora roku, to tam robi się coraz gęściej od samochodów. Mhm. Że ta infrastruktura może w pewnym momencie nie wytrzymać. Więc opowiem tak, ja nie jestem entuzjastyczny, jeśli chodzi o kończenie tego projektu.
0: Dobrze, to na tym się zatrzymajmy. Wspominaliśmy o Krynicy wielokrotnie w tej naszej rozmowie. Zapowiedziałam, że na pewno wrócimy do tego pawilonu, do pijalni wód, tak, w Krynicy. Krynica słynie ze wspaniałej architektury przecież i Bohdan Pniewski wspomniany i bardzo interesująca i wprowadzająca nastrój takiej przytulności architektura drewniana, no ale tak, jest taka naprawdę nowoczesna również architektura z początku lat 70. Wspaniały, przeszklony pawilon.
1: Gigantyczny, wspaniały, przeszklony pawilon, bo...
0: Który możemy do dziś oglądać, tak, i bardzo dobrze się trzyma.
1: Trzyma się bardzo dobrze, został wyremontowany. W pewnym momencie przed remontem groziło mu wyburzenie, bo jednak nie pasował niektórym do krajobrazu Krynicy. To jest nowa pijalnia autorstwa panów Spyta i Mikołajewskiego. I to była bardzo, bardzo wyjątkowa przestrzeń. Nowoczesna interpretacja tych hal spacerowych z XIX wieku. To znaczy Mikołajewski i Spyt, konsultując się z całą rzeszą specjalistów, bo miałem okazję parokrotnie z panem Spytem rozmawiać i on wszystkie nazwiska z pamięci cytował, z kim co uzgadniali. Oni stwierdzili, że potraktują pijalnię jako kryty deptak. Mhm. Więc na kilku tarasach zaprojektowali takie, no powiedzmy, przejścia czy ścieżki. To wszystko budowali szklanym pudłem. Gdzieś oczywiście się znalazły krany z wodą mineralną, żeby jeszcze coś było dla ducha. To umieścili salę koncertową, takiej dość atrakcyjnej.
0: Ja tam byłam, przepraszam, że wchodzę, tak, w słowo, parę lat temu i pamiętam, że bardzo rzuciły mi się w oczy dwie rzeczy. Pierwsza, że tam jest wspaniale zielono, że jest, tam jest bardzo dużo roślin w środku, taka trochę się taki mikroklimat, tak, tworzy. A drugie, że to wnętrze jest też przemyślane pod kątem estetycznym, że tam nie tylko dla ducha jest ta sala koncertowa, ale na przykład też ta ceramiczna mozaika, która też robi wielkie wrażenie i też przetrwała.
1: Przetrwała dlatego, że ją przeniesiono, bo pierwotnie sala koncertowa nie była takim prostokątnym pudełkiem jak obecnie, tylko miała taki, ja to sobie roboczo nazywam kształtem serca, to miało być takie serce tego obiektu. I ona właśnie taką specjalnie wykonaną, zaprojektowaną przez panią Krystynę Strachocką z Głód, więc też ważne nazwisko, jeśli chodzi o sztukę, o ceramikę. No właśnie kaflami, takimi trójwymiarowymi, złoto, krwisto-czerwonymi. Tak, tak. Piękna, piękna sprawa. No potem to wszystko pozmieniano. Szczęśliwie te kafle wylądowały tam, gdzie się wydaje, wodę mineralną, więc część z tego charakteru ocalała. Zieleń też była zaprojektowana, konsultowana. To miała być trochę taka dżungla, miało to być trochę przedłużenie też spadku stoku góry parkowej, bo te kolejne tarasy jakby trochę odpowiadają opadającemu właśnie wzniesieniu. Kiedy byłem po raz pierwszy, na długo przed remontem, to miałem jakieś 10 lat i niespecjalnie mnie architektura nowoczesna interesowała. Najbardziej interesowali mnie miejscowi artyści, którzy rzeźbili skoro jakieś świątki. Kiedy pojechałem już jako, powiedzmy, dorosły, ukształtowany człowiek, to już było po remoncie.

0: I tutaj ona nadal wygląda bardzo efektownie, ale patrząc na zdjęcia archiwalne, było lepiej.
1: Co się zmieniło?
0: Zrezygnowano chociażby z uchylnych okien w elewacji frontowej. To, że wymieniono całe te szklane elewacje, wszystkie okna, no to jest jakby sprawa oczywista. Troszkę grubsze są te ramy, to trochę inaczej wygląda. Zmieniła się wspomniana sala koncertowa, no i z

0: światło. To trochę inaczej działało i to swoją drogą pokazuje, jak bardzo ci architekci minionych pokoleń dbali o takie
1: detale,
0: takie drobiazgi absolutne. Inna sprawa, że mogli.
1: Tak, te sprawy finansowe i finansowania różnych obiektów użyteczności publicznej w okresie PRL-u zawsze wracają w przypadku tego typu rozmów. Dla mnie, no nie ukrywam, może wstyd się przyznać, ale takim odkryciem w pana książce był ośrodek Kozubnik-Porąbka, ośrodek hutniczego przedsiębiorstwa remontowego. Znamy to miejsce tak naprawdę w takiej postaci, w jakiej ono zostało stworzone, zaprojektowane, wymyślone, tylko z fotografii, bo w takiej postaci już to miejsce nie istnieje. Wspaniała też realizacja, połączenie właśnie wpisania w budynku, w otoczenie, wiele elementów drewnianych. Tak. Pan też pisze bardzo ciekawie o tym, jak to miejsce funkcjonowało w środowisku społecznym tamtej okolicy, z ludźmi, którzy tam właśnie w tym rejonie mieszkali. Takie miejsce, które bardzo ładnie żyło w tej przestrzeni. Jakiego rodzaju to była architektura i co dziś w tym miejscu możemy znaleźć?
0: To był w ogóle cały taki zespół budynków o różnych gabarytach, różnym standardzie w Dolinie Potoku Mała Puszcza. Ten ośrodek hutniczego przedsiębiorstwa remontowego w Porąbce znajduje się w Beskidzie Małym, na stoku Góry Żar, dolina właśnie Małej Puszczy, potoku Mała Puszcza. I tam znajdowały się budynki o różnym standardzie, różnych gabarytach. I to w zasadzie był taki samowystarczalny ośrodek z własnym ujęciem wody, własnym warzywniakiem, podobno własnymi agregatami prądotwórczymi wymontowanymi z czołgów, chociaż jako żywo nikt ich nie widział. Tam w zasadzie było wszystko. Miałem przyjemność rozmawiać z jedną z pań, które pracowały tam w latach 80. I był tam zakład krawiecki, było kilka sklepów, był fryzjer. W zasadzie wszystko, co było potrzebne, żeby ludzie wypoczywający nie musieli dojeżdżać chociażby do Bielska-Białej. Wpływ na lokalną społeczność był taki, że masa osób była zatrudniona, chociażby moja rozmówczyni. Ponadto hutnicze przedsiębiorstwo remontowe w ramach takiego gestu dobrej woli wybudowało salę gimnastyczną przy lokalnej szkole podstawowej. Więc ta współpraca chyba się całkiem nieźle układała. Natomiast sam obiekt ciekawy właśnie, zbudowany w tej Dolinie Potoku z obiektami, na przykład restauracją, która nad tym potokiem się unosiła, z ciekawymi takimi trochę ludowymi detalami. Nie miał długiego żywota, bo w zasadzie zaczął funkcjonować gdzieś pod koniec lat 70., potem stan wojenny, potem próba troszeczkę odbicia się, no wszystko sobie działało, po czym podziękowano pracownikom i zaczęły się różne perturbacje, bo a to pojawili się niesprawdzeni jacyś inwestorzy z zachodu, jak to na początku lat 90. często się zdarzało, a to gdzieś tam podobno największa w Europie wytwórnia środków odurzających. Ja za pierwszym razem, kiedy byłem, to zaczęły się prace remontowe i one stanęły. Ja sobie urbexowe zwiedzanie tego kompleksu zafundowałem. Wyglądało to fascynująco i przerażająco zarazem.
1: Taka malownicza ruina.
0: Tak, tak. Jeszcze pogoda była mglisto-deszczowa, więc optymizmem nie wiało. Natomiast ostatnia moja wizyta w ubiegłym roku to już wizyta w zupełnie nowym Kozubniku. Części obiektów, szczególnie tych usługowych, nie ma. Zostało parę tych obiektów hotelowo-mieszkalnych. Mówię mieszkalnych, ponieważ są tam apartamenty inwestycyjne, apartamenty na wynajem, znaczy apartamenty mieszkania, powiedzmy. Więc trochę w ogóle zmieniła się formuła funkcjonowania. Jak to będzie działało?
1: A architektura?
0: Została zmodernizowana. Starano się przynajmniej utrzymać te formy modernistyczne. Natomiast, no, co tu dużo kryć, nikt się w detale nawiązujące do lokalnego rzemiosła już nie bawił. Stracił ten kompleks bardzo dużo, moim zdaniem.
1: Ten okres przełomu politycznego 89 roku bardzo różnie się z tymi obiektami, o których pan pisze w swojej książce, obszedł. Chyba dosyć niewielka liczba tych miejsc przetrwała w takiej formie, która gwarantowała to, że choćby architektura tych miejsc nie uległa zmianie drastycznej.
0: Tak, tak. Pewnie paręnaście obiektów, takich wyróżniających się, większych,

0: tutaj, które nie zostały znacząco przekształcone, ciągle funkcjonuje. Te zmiany w latach 90. w ich przypadku dotyczyły najczęściej zmiany wyposażenia wnętrz, pojawiają się jakieś panele, pojawiają się meble z tej charakterystycznej płyty wirowej w okleinie udającej drewno. Co ciekawe, od tych lat 90. tam się
1: niewiele zmieniło. No,
0: powiedziałbym, że nic. Czasami jedną zmianą jest ekspres do kawy.
1: A ta szkoda, że właśnie na tym się skupiano przy modernizacji miejsc.
0: Powiem, że dobrze, że na tym się skupiano, bo jakby zaczęto się skupiać na całości.
1: Samej bryle.
0: Tak, to byłaby szansa, że w ogóle byśmy takich autentycznych obiektów nie mieli.
1: Chciałam nawiązać do tego, że te wnętrza też były bardzo często bardzo atrakcyjne, wartościowe, korzystały, tak jak pan wspomniał, z lokalnego dorobku kulturowego, z lokalnych przedsiębiorstw produkujących, nie wiem, wytwarzających szkło, ceramikę, elementy drewniane, i to bardzo często przepadało właśnie i przepadło w latach 90.
0: Tak, tutaj niestety pozostaje westchnąć i przyznać rację. Ja czasami mówię, że najlepsza, jeśli chodzi o konserwację, dla konserwacji zabytków jest bieda. I w zasadzie obiekty, które pozostały z tym pełnym wyposażeniem artystyczno-plastycznym wnętrz, z tymi dekoracjami, to te, gdzie z jakiegoś powodu inwestor, właściciel nie zadał sobie trudu, żeby je zmodernizować. Bo jak zmodernizowano ośrodek wypoczynkowy Harnaś w Bukowinie Tatrzańskiej, to tutaj oczywiście należą się ukłony w stronę właściciela, że zachowana została bryła, że przywrócono oryginalny krój liternictwa w neonie i w logotypie. Natomiast dekoracje plastyczne, które były takie charakterystyczne dla lat 60., taki zmodernizowany folklor, to wszystko wyleciało i jest nudna płyta karton gips i meble udające design z lat 60. Z kolei kawałek dalej jest małe, ciche, Polana Zgorzelisko, dawny ośrodek Urzędu Rady Ministrów, i tam zostało wszystko.
1: Hotel Tatry.
0: Hotel Tatry, tak.
1: Wspaniała ceramika została.
0: Ceramika robione na zamówienie, żyrandole, reliefy bardziej nowoczesne, bardziej ludowe, jakieś kompozycje metalo-drewno-plastyczne. Tam w zasadzie najnudniejsza to jest architektura, bo ona jest taka dość przeciętna, ale to, co się dzieje we wnętrzach, jest przepiękne. I teraz już chyba nikt nie zdecyduje się, żeby to usunąć. Tym bardziej, że Hotel Tatry zaczyna budować na tym swoją
1: markę,
0: swoją tożsamość. Natomiast ja jestem w stanie uwierzyć, że w latach 90. te piękne kafle, te żyrandole, to wszystko poszłoby pod młotek. Smutnym przykładem jest Sanatorium Budowlanych w Krynicy, gdzie do niedawna, naprawdę parę lat temu, jeszcze były mozaiki, były dekoracje w jadalni, były jakieś też ceramiczne kompozycje. Co z tego zostało, nie wiem, bo patrząc na zdjęcia na stronie hotelu po remoncie, ja nie mam ochoty tam jechać. Dość powiedzieć, że tam, gdzie na pływalni, na basenie były mozaiki autorstwa małżeństwa Lechowiczów, a więc mówimy jednak o dużych nazwiskach, pojawia się dość nudny marmur.
1: Rodem z Pniewskiego.
0: Oby to był Pniewski.
1: Nie, żartuję sobie.
0: Ale to jest takie trochę bolesne, bo te obiekty, każdy miał indywidualny charakter, z nich indywidualny charakter. Niby schemat ten sam, system ten sam, ale one były różne. A to, co otrzymujemy obecnie, no to zależnie od swojej kategorii cenowej, jest bardzo, bardzo do siebie zbliżone.
1: Być może uda nam się jeszcze spotkać z panem, panie Błażeju, bo nie poruszyliśmy na przykład tematu małej architektury i domków typu Brda, który wiele, wiem, emocji u czytelników, tych, którzy mieli okazję do tej książki zajrzeć przed jej wydaniem, już emocje rozbudzał i wspomnienia z dzieciństwa. To może jeszcze nam się uda na ten temat kiedyś porozmawiać. Tymczasem to już wszystko w naszej rozmowie. Mam nadzieję, że po jej wysłuchaniu państwo inaczej spojrzą na miejsca, w których wypoczywają. Być może zajrzą też do tych miejscowości, o których mówiliśmy, i pójdą szlakami tych właśnie realizacji architektonicznych, o których rozmawialiśmy. A dzisiaj o książce Remontownia Ciał i Dusz, o jej warstwie architektonicznej przede wszystkim, bo ta książka o wielu, wielu jeszcze innych wątkach w związku z wypoczywaniem w okresie PRL-u mówi. Rozmawiałam z jej autorem, Błażejem

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Jest to nagranie z 1996 roku.
2: Uważałem, że Stach najwięcej kręci się około pana Łęckiego, który przed swym bankructwem ocierał się podobno o europejskie dwory. Zawsze ta nieszczęśliwa polityka. Z początku uczty wszystko odbywało się bardzo poważnie. Coraz któryś z biesiadników zabierał głos i gadał tak, jakby chciał odgadać wypite wino i zjedzone potrawy. Lecz im więcej wynoszono pustych butelek, tym dalej uciekała z tego zgromadzenia powaga, a w końcu zrobił się przecie taki hałas, że wobec niego prawie oniemiała muzyka. Byłem zły jak diabeł i chciałem zwymyślać przynajmniej Mraczewskiego. Odciągnąwszy go, jednak od stołu zdobyłem się ledwie na te słowa. No i po co to wszystko? Po co?

0: Co? Odparł, patrząc na mnie błędnymi oczyma. To tak dla panny Łęckiej.
1: Zwariowałeś pan? Co dla panny Łęckiej?
0: No, te spółki, ten sklep, ten obiad. Wszystko dla niej. I ja przez nią wyleciałem ze sklepu, mówił Mraczewski, opierając się na moim ramieniu, gdyż nie mógł ustać.
1: Co?
0: Mówię, widząc, że jest zupełnie pijany. Wyleciałeś przez nią ze sklepu? Więc może i przez nią dostałeś się do Moskwy?
2: Rozumie się. Szepnęła słówko, takie nieduże słóweczko i dostałem 300 rubli więcej na rok. Żabcia ze starym wszystko zrobi, co jej się podoba.
0: No, idź pan spać, rzekłem. A właśnie, że nie pójdę spać. Pójdę do moich przyjaciół, gdzie oni są. Oni by sobie z żabcią prędzej poradzili. Nie grałaby im po nosie jak staremu. Gdzie moi przyjaciele? Zaczął wrzeszczeć. Naturalnie, że kazałem go odprowadzić do numeru na górę. Domyślam się jednak, że udawał pijanego, ażeby mnie otumanić. Około północy sala była podobna do trupiarni albo do szpitala. Coraz kogoś trzeba było wyciągać do numeru albo do dorożki. Wreszcie odnalazłszy doktora Szumana, który był prawie trzeźwy, zabrałem go do siebie na herbatę. Doktor Szuman jest także starozakonny, ale niezwykły to człowiek. Miał nawet ochrzcić się, gdyż zakochał się w chrześcijance, ale że umarła, więc dał spokój. Mówią nawet, że truł się z żalu, ale go odratowano. Dziś całkiem porzucił praktykę lekarską, ma spory majątek i tylko zajmuje się badaniem ludzi czy też ich włosów. Mały, żółty, ma przejmujące spojrzenie, przed którym trudno by coś ukryć. A że zna się ze Stachem od dawna, więc musi wiedzieć wszystkie jego tajemnice. Po hucznym obiedzie byłem dziwnie zafrasowany i chciałem Szumana pociągnąć trochę za język. Jeżeli ten dzisiaj nie powie mi czego o Stachu, to już chyba nigdy nic nie będę wiedział. Kiedy przyszliśmy do mego mieszkania i podano samowar, odezwałem się. Powiedz mi, doktorze, ale szczerze, co myślisz o Stachu? Bo on mnie niepokoi. Widzę, że od roku rzuca się na jakieś po prostu awantury. Ten wyjazd do Bułgarii, a dziś ten magazyn, spółka, powóz. Jest dziwna zmiana w jego charakterze.
2: Nie widzę zmiany, odparł Szuman. Był to zawsze człowiek czynu, który co mu przyszło do głowy czy do serca, wykonywał natychmiast. Postanowił wejść do uniwersytetu i wszedł. Postanowił zrobić majątek i zrobił. Więc jeżeli wymyślił głupstwo, to także się nie cofnie i zrobi głupstwo kapitalne. Taki już charakter.
0: Z tym wszystkim wtrąciłem, widzę w jego postępowaniu wiele sprzeczności.
2: Nic dziwnego, przerwał doktor. Stopiło się w nim dwu ludzi, romantyk sprzed roku 60. i pozytywista z 70. To, co dla patrzących jest sprzeczne, w nim samym jest najzupełniej konsekwentne.
0: A czy nie wplątał się w jakie nowe historie? Spytałem.
2: Nic nie wiem, odparł sucho Szuman.
0: Umilkłem i dopiero po chwili spytałem znowu. Cóż z nim jednak w rezultacie będzie?
2: Szuman podniósł brwi i splótł ręce. Będzie źle, odparł. Tacy ludzie jak on albo wszystko naginają do siebie, albo trafiwszy na wielką przeszkodę, rozbijają sobie łeb o nią. Dotychczas wiodło mu się, ale nie ma przecie człowieka, który by w życiu wygrywał same dobre losy.
0: Więc, spytałem.
2: Więc możemy zobaczyć tragedię, zakończył Szuman. Wypił szklankę herbaty z cytryną i poszedł do siebie.
1: Całą noc spać nie mogłem. Takie straszne zapowiedzi w dzień triumfu. Stary Pan Bóg więcej wie od Szumana, a on chyba nie pozwoli zmarnować się Stachowi.
3: Książę z Wokulskim przyjechali o pierwszej, a w kwadrans po nich zaczęli schodzić się i zjeżdżać inni uczestnicy sesji. Książę witał każdego z uprzejmą poufałością, prezentował Wokulskiego, a następnie podkreślał przybysza na liście zaproszonych bardzo długim i bardzo czerwonym ołówkiem. Jednym z pierwszych gości był pan Łęcki.

0: Łęcki. Wziął Wokulskiego na stronę i jeszcze raz wypytał go o cel i znaczenie spółki, do której należał już całą duszą, ale nigdy nie mógł dobrze spamiętać, o co chodzi. Tymczasem inni panowie przypatrywali się intruzowi i zniżonym głosem robili o nim uwagi. Bycza mina, szepnął otyły marszałek, wskazując okiem na Wokulskiego. Szczeć na głowie jeży mu się jak dzikowi. Pierś, o, upadam do nóg, oko bystre. Ten by nie ustał na polowaniu. I twarz, panie, dodał baron z fizjognomią Mefistofelesa. Czoło, panie, wąsik, panie, mała hiszpanka, panie, wcale, rysy trochę, panie, ale całość, panie... Zobaczymy, jaki będzie w interesach, dorzucił nieco przygarbiony hrabia. Rzutki, ryzykowny, tek, odezwał się jakby z piwnicy drugi hrabia, który siedział sztywnie na krześle, nosił bujne faworyty i porcelanowymi oczyma patrzył tylko przed siebie jak Anglik Journal Amusant. Książę powstał z fotelu i chrząknął. Zebrani umilkli, dzięki czemu można było usłyszeć resztę opowiadania marszałka. Wszyscy patrzymy na las, a tu coś skwierczy pod kopytami. Wyobraź sobie, acan dobrodziej, że Hart, idący przy koniach, na smyczy zdusił w bruździe szaraka. To powiedziawszy, marszałek uderzył olbrzymią dłonią w udo, z którego mógł był wyciąć sobie sekretarza i jego pomocnika. Książę chrząknął drugi raz, marszałek zmieszał się i niezwykle wielkim fularem otarł spocone czoło. Szanowni panowie, odezwał się książę, poważyłem się fatygować szanownych panów w pewnym nader ważnym interesie publicznym, który, jak to wszyscy czujemy, powinien zawsze stać na straży naszych interesów publicznych. Chciałem powiedzieć naszych idei, to jest... Książę zdawał się być zakłopotany, wnet jednak ochłonął i mówił dalej. Chodzi o to jest o plan, a raczej o projekt zawiązania spółki do ułatwienia handlu zbożem, wtrącił ktoś z kąta. Właściwie, ciągnął książę, chodzi nie o handel zbożem, ale o okowitą, pośpieszył ten sam głos. Ależ nie, o handel, a raczej o ułatwienie handlu między Rosją i zagranicą towarami, Miasto zaś nasze pożądane jest, ażeby się stało centrem takowego. A jakież to towary? Spytał przygarbiony hrabia. Stronę fachową kwestii raczy objaśnić nam łaskawie pan Wokulski. Człowiek fachowy, zakończył książę.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment lalki Bolesława Prusa. Wrócimy do tej lektury jutro o 13:50.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Struk.
3: Minęła 14:00.
4: Koncert w porze lunchu.
3: Adam Suprynowicz, dzień dobry. Program realizuje Wojciech Ciarka i razem zapraszamy na koncert, a potem do zabawy, w której stawką będzie kolejna płyta na lato. Tymczasem zabieram Państwa na festiwal Espurnas Barokas, który odbywał się w maju i na początku czerwca w 30 zabytkowych miejscach w całej Katalonii. Także w tym niewielkim 14-wiecznym kościele Matki Bożej Anielskiej w Caceres, gdzie 17 maja odbył się koncert. Pomyślany trochę jako spektakl, a trochę, no może niekoniecznie spektakl, ale jakaś historia. Wystąpiła w nim orkiestra barokowa z Sewilli, sopranistka Rocio Faust, aktor Neil Aren, a zespół poprowadziła Martyna Pastuszka. Zaraz Państwo usłyszą, co to za forma, nad którą tak się biedzę, z określeniem jej. Tematem całego festiwalu były sny, a ów koncert, który nazywam spektaklem ze względu na niezwykle precyzyjną kompozycję treści, nosił tytuł Sny Eneasza. Jego scenariusz osnuty został na 5 momentach, w których sny przynoszą bohaterowi Eneidy Wergiliusza objawienia dotyczące jego przeznaczenia. Te epizody

Połączone są z utworami i ariami francuskich, włoskich oraz hiszpańskich kompozytorów barokowych, które ukazywały ewolucję sonaty i kantaty w epoce baroku. Aby pomóc publiczności orientować się w tym przekazie, przygotowano specjalny komentarz historyczny, który wygłaszał wspomniany aktor pomiędzy utworami. W programie znalazły się cztery sonaty triowe Jean-Ferrigo Rebela. Tytułami tych utworów są imiona bogów i bogiń mitologii grecko-rzymskiej, których postacie można powiązać z Eneaszem i wojną trojańską. Usłyszymy również fragmenty kantat Alessandra Scarlattiego, którego wzory przejął później madrycki kompozytor José de Nebra, dodając do nich teatralną żywiołowość, a program uzupełnią arie hiszpańskich twórców Juana Francesa de Iribarrena i Sebastiana Durona. Tuż przed pierwszym snem trojańskiego bohatera, który mimo heroicznych wysiłków nie jest w stanie ocalić Troi przed zniszczeniem przez Greków, koncert otworzy szósta sonata triowa Le Mortel ze zbioru sonat opublikowanych przez Jean-Ferrigo Rebela w 1712 roku. Jej tytuł odwołuje się do nieśmiertelności greckich bogów i bogiń, przypominając, że bezpośrednią przyczyną wojny trojańskiej był spór Hery, Ateny i Afrodyty. Po tym utworze zabrzmią recytatyw i aria Tu parti idolo amato, idol mio gran pena equesta z kantaty Tu parti idolo amato Alessandra Scarlattiego. Aria ta opowiada o bólu rozstania i utraconej miłości, uczuciu podobnym do tego, które Eneasz żywi wobec swojej ojczyzny Troi, którą musi opuścić po zniszczeniu przez Greków.

Aria tu parti idolo amato, idol mio gran pana equesta z kantaty numer 739 w katalogu dzieł Alessandra Scarlattiego, a wcześniej szósta sonata trojowa Le Mortel ze zbioru sonat opublikowanego przez wybitnego francuskiego skrzypka i kompozytora Jean-Ferry'ego Rebella w 1712 roku, choć skomponowanego już w 1695.

Przypomnijmy, że Rebel był ulubionym uczniem Jeana Baptista Olivier'ego i jednym z pionierów wprowadzania włoskiej sonaty triowej do Francji. Wzbogacał ją przy tym o specyficzną francuską elegancję i zamiłowanie do rytmów tanecznych. Dotarliśmy do momentu, w którym Eneaszowi w ruinach zburzonej przez Greków Troi ukazuje się we śnie Hektor, brat Parysa i ukochany syn króla Troi. Hektor nie żyje, zabił go Achilles. We śnie oznajmia Eneaszowi, że Troja jest skazana na zagładę i że musi ją opuścić, by odnaleźć nową ojczyznę. Za chwilę usłyszymy piątą sonatę triową D-dur La Pallas Jeana Feriego Rebela. Na początku aktor Neil Aren wyrecytuje właśnie ten fragment Eneidy Vergiliusza, w którym Hektor nakazuje Eneaszowi opuścić miasto. Tytuł sonaty nawiązuje do bogini Ateny, Pallas Ateny, jednej z trzech bogiń, pozostałe to Hera i Afrodyta, których rywalizacja o miano najpiękniejszej doprowadziła do zburzenia Troi. Na rozjemce, przypomnę, wybrano śmiertelnika, Parysa. Każda z bogiń próbowała zyskać jego przychylność, obiecując mu cenne dary. Afrodyta ofiarowała mu miłość najpiękniejszej kobiety świata, Heleny. Parys przyznał więc zwycięstwo Afrodycie. Problem polegał jednak na tym, że Helena była żoną Menelaosa, króla Sparty. Parys porwał ją i sprowadził do Troi, wzniecając gniew Greków i tym samym wywołując wojnę trojańską. Po sonacie La Pallas zabrzmi aria do Najświętszego Sakramentu Arde el Furor Intrepido hiszpańskiego kompozytora barokowego Juana Francesa de Iribarrena. Kompozytor wykorzystuje tu cały arsenał środków wyrazu. Wstęp instrumentalny jest obrazem płomieni. Figury instrumentalne obrazują furię szatana, która skontrastowana jest z anielską łagodnością oraz boską dobrocią i hojnością. Czy można za pomocą takiej muzyki zobrazować emocje Eneasza, który musi zabrać domowych bogów ze sobą na tułaczkę? Najwyraźniej tak, liczą się afekty zawarte w muzyce.

Rosjo Faust, sopran i sewilska orkiestra barokowa pod kierunkiem Martyny Pastuszki. Zabrzmiała najpierw piąta sonata triowa D-dur La Pallas Jeana Ferrigo Rebella, a po niej aria do Najświętszego Sakramentu Arde el Furor Intrepido hiszpańskiego kompozytora Juana Francesa de Iribarrena. Wracamy do Eneasza, który wypływa na Morze Śródziemne i dociera na Kretę. Tam wydaje mu się, że odnalazł nową ojczyznę. Jednak podczas snu ukazują mu się penaty, domowi bogowie, którzy oznajmiają mu, że się pomylił. Jego przeznaczeniem nie jest Kreta, lecz Italia, ziemia jego przodków. Eneasz musi więc ponownie wyruszyć w podróż przez Morze Śródziemne. Usłyszymy teraz trzecią sonatę triową B-dur L'Apollon Jeana Ferrigo Rebella, utwór poświęcony Apollinowi, bogu, który podczas wojny trojańskiej wielokrotnie wspierał Trojan w walce przeciw Grekom. Po niej zabrzmi aria On

Das risco spetres mares z Sarsueli Veneno est de amor la envidia, skomponowanej w 1711 roku przez hiszpańskiego organistę i kompozytora Sebastiana Durona. W tekście zawarty jest sugestywny obraz morza, dlatego użyty.

Aria Ondas Riscos Peces Maris z Sarsueli Veneno es de Amor la Envidia Sebastiana Durona, poprzedzona trzecią sonatą triową L'Apollon Jean Ferry Rebella, poświęconą Bogu Apollinowi, który podczas wojny

trojański wspierał Trojan właśnie. Słuchamy koncertu zatytułowanego Sny Eneasza, który zarejestrowało Radio Katalońskie podczas festiwalu Espurnas Barocas. Śpiewa Rocío Faus, a gra Cywilska Orkiestra Barokowa pod kierunkiem polskiej znakomitej skrzypaczki Martyny Pastuszki. Przed nami ostatni sen trojańskiego bohatera opisany przez Wergiliusza w Eneidzie, sen o bogu Tybru. Kiedy Eneasz dociera wreszcie do Italii, zasypia, a we śnie ukazuje mu się Tyber w swojej boskiej postaci. Bóg rzeki potwierdza, że bohater dotarł do właściwego miejsca. Zapowiada mu również, że tam, gdzie odnajdzie białą lochę z 30 prosiętami, założy on swoje przyszłe miasto Lavinium, gniazdo rodu, który z czasem da początek Rzymowi. Tutaj przeznaczenie Eneasza ostatecznie się urzeczywistnia. Za chwilę usłyszymy drugą sonatę triową La Venus Jean-Ferrigo Rebella, poświęconą rzymskiej Wenus, czyli Afrodycie. Ona też była jedną z tych trzech bogiń, które spierały się o to, która najpiękniejsza. Po sonacie zabrzmi kantata Entre Candidos Bellos Accidentes hiszpańskiego kompozytora José de Nebry, dzieło przedstawiające miłość Bożą jako źródło ukojenia i pokoju. Tego samego pokoju, którego doświadcza Eneasz, gdy spełnia się jego marzenie o założeniu nowej ojczyzny.

To była kantata Entre Candidos Bellos Accidentes José de Nebry, poprzedzona drugą sonatą triową La Venus Jean-Ferrigo Rebella, sonatą poświęconą rzymskiej bogini Wenus, która w mitologii greckiej znana jest jako Afrodyta. Kapitalna sopranistka Rocío Faust oraz muzyce orkiestry barokowej z Sewilli, których prowadziła od skrzypiec wspaniale grająca partie solowe Martyna Pastuszka. Na zakończenie koncertu Sny Eneasza, będącego koprodukcją orkiestry barokowej z Sewilli i festiwalu Espurnas Barocas, wysłuchamy jeszcze pierwszej i drugiej części Fantazji skomponowanej przez Rebella w 1729 roku. Grave i Chaconne. Podczas wykonywania pierwszej części aktor Neil Aron wyrecytował posłowie do tego całego programu autorstwa profesora filologii klasycznej Manuela Irueli. Jaka jest wartość snów? Tych, które śnimy na jawie i tych, które przychodzą do nas, kiedy śpimy. Jakie jest ich znaczenie? Czy są impulsem, który pcha nas naprzód, czy ciężarem wiążącym z przeszłością? Czy zbudowane są z tego, czego pragniemy, czy z tego, czym nie chcemy przestać być? Jeśli śnimy, śnijmy dobrze. Jeśli pozostawimy przestrzeń, by sny mogły do nas przyjść, odpowiedzi z pewnością się pojawią.

0: Zasłużone owacje dla muzyków Sewilskiej Orkiestry Barokowej, których podczas festiwalu Espurnas Barokas w Caceres w starym kościele w niewielkiej miejscowości w Katalonii od skrzypiec prowadziła Martyna Pastuszka. Wspaniały koncert zarejestrowany 17 maja podczas tego festiwalu przez Radio Katalońskie. Mogliśmy go tworzyć dzięki współpracy w ramach Europejskiej Unii Nadawców. 23 minuty po 15. Już niedługo z Katalonii przeniesiemy się do Bawarii, bo już wkrótce transmisja dramatu muzycznego Siegfried Richarda Wagnera prosto z festiwalu w Bayreuth. Teraz jednak jeszcze nasza zabawa.
1: Sponsorem nagród w audycji jest Sony Music Poland, wydawca albumów Sony Classical, Deutsche Harmonia Mundi oraz Sony Masterworks. Płyta na lato.
0: Zaczynamy jak zawsze od rozstrzygnięcia zabawy z wczoraj. A wczoraj pytałem, która z symfonii Beethovena jest Państwa ulubioną. Sądząc po SMS-ach, zdecydowanie wygrywa piąta. Pan Ari napisał, dla mnie piąta pod Kleiberem jest wyjątkowa. Mało który utwór klasyczny podnosi moją energię tak wysoko jak ostatnia część tego utworu. To szeroka paleta doznań, emocji, refleksji, pasji, muzyka duszy i pop w jednym. O tak, tu się zgadzam. Nagranie Kleibera to jest coś ponad zwykłe interpretacje. A pan Michał trochę inaczej. Każda jego symfonia to dla mnie fresk opowiadający przy każdym odsłuchu inną historię. Dziewiątą symfonię stworzył, dysponując już tylko zapamiętanymi dźwiękami. To absolutny triumf woli nad ciałem. Do Państwa wyślemy, do Panów wyślemy płyty Yo-Yo Ma, Leonidasa Kawakosa i Emanuela Axa z pierwszą symfonią Beethovena opracowaną na trio fortepianowe i z triami Duch oraz Gassenhauer. Wspaniałe interpretacje. Pojawi się w naszej zabawie jeszcze jedna płyta z tej serii Beethoven for Three z inną symfonią Beethovena. Może ktoś inny trafi wtedy w swoją ulubioną. A dzisiaj gramy tak.

Luce van Lestelle, czyli Toska po prostu. W 2024 roku, kiedy przypadała setna rocznica śmierci Giacomo Puccini'ego, Jonas Kaufmann nagrał swój drugi album z ariami z oper tego kompozytora. Tytuł mówi sam za siebie, Love Affairs, czyli romanse. Artysta wybrał 6 wielkich duetów i scen operowych, do których zaprosił 6 wybitnych śpiewaczek. Ze wszystkimi spotkał się wcześniej w tych albo innych operach na scenie. Z jedną nie, o czym powiem za chwilę. Manon Lescaut śpiewał z Anną Netrebko, Toskę z Sonią Jonczewą, Madame Butterfly z Marią Agrestą, Intabarro z Asmik Grigorian, Dziewczynę z Zachodu z Malin Bystrem, a po raz pierwszy udało mu się zaśpiewać dopiero na tej płycie z Pretty Ende duet miłosny z Cyganeri. Puccini to czyste emocje zaklęte w dźwiękach i dlatego chciałbym spytać Państwa o największe przeżycie związane z muzyką tego kompozytora. Czy płakali Państwo na La Bohème? A może nie? A może napiszą Państwo, dlaczego nie płakali Państwo na La Bohème? Czy może dali się Państwo porwać muzyce z Toski w dzieciństwie czy w życiu dorosłym? Myślę, że to jest raczej pytanie dla tych, którzy kochają Pucciniego, bo w końcu nagrodą będzie za najciekawsze opisy, najciekawsze wypowiedzi będzie ta właśnie płyta Jonasa Kaufmana z duetami. Proszę o krótkie pucciniowskie wspomnienia w SMS-ie do 160 znaków, poprzedzonym słowem lato. Wysyłamy go na numer 71211, koszt złotówka i 23 grosze brutto. Czas do północy, a konkurencję rozstrzygnie jutro o tej porze Róża Świadczyńska. No dobrze, to Puccini.

0: Zawsze sobie mówię, że jestem Puccinio-sceptykiem, ale jak posłucham czegoś takiego, to jednak no, są te emocje. Emocje na najwyższym diapazonie, czyli cały Puccini. Jonas Kaufmann i Pretty Ende w duecie z opery Cyganeria, a wcześniej duet z Marią Agrestą z Madame Butterfly. Grała orkiestra del Teatro Comunale di Bologna, dyrygował Asher Fish. Te i jeszcze wiele innych duetów na płycie Love Affairs, którą dostaną autorzy lub autorki najciekawszych odpowiedzi na moje pytanie o największe przeżycie związane z muzyką tego kompozytora. Proszę o nim napisać, proszę powspominać, co państwa w tym Puccinim poruszyło, czy porusza, dlaczego to tak bardzo działa. SMS do 160 znaków, poprzedzony słowem lato, wysyłamy do północy na numer 71211. Jutro w popołudniowym paśmie Róża Świadczyńska. Ja usłyszę się z państwem po 16 z Otwocka Wielkiego z festiwalu Breaking Classics. Dziękuję za dziś. Adam Suprenowicz, za kilka minut emocji operowych ciąg dalszy, a teraz poezja.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: W związku z rosyjskim atakiem rakietowym na Lwów również w Lublinie zawyły dziś w nocy syreny alarmowe. W Ukrainie żadne miasto od kilku lat nie może spać spokojnie. Posłuchajmy wiersza w przekładzie Bohdana Zadury i interpretacji Andrzeja Ferenca.
3: Grigorij Semenczuk, bez tytułu. Przyśniła mi się wojna, czarne włosy miała, skórę zrogowaciałą i suchą, za paznokciami ziemię. Wszystko się skończyło, echo pozostało i kanonierzy odchodzili przepełnieni zwątpieniem. Mali chłop

nocy, jak tarcza byli celem wczoraj. Prócz siebie nikomu nic nie byli winni. Sadzę, zmywając sobie z czoła, na pamiątkę chowają do kieszeni gilzy. Na zdjęciu będą wiecznie zasmuceni, ich twarze niewidoczne pod pieczęcią śmierci. Przez posterunki nieme otoczeni, drutem kolczastym szczelnie owinięci. Przyśniła mi się wojna, ta w czerni pani, z rękawami od krwi czerwonymi, zbierała bezlitośnie pokonanych. Ich automaty, wyrzutnie ręczne, karabiny. Wojna na miejsce postawiła wszystko, gdzie było życie, żelazny krzyż i krzyż. I każdy nabój to nie jest gwóźdź tylko. To ja i ty, to ja.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za 5 sekund będzie 14 minut do 16.
1: Letni Festiwal Muzyczny.
0: A jeśli ten sygnał pojawia się właśnie o tej porze, nie o pełnej godzinie na przykład i nie wieczorem, tylko właśnie po południu, w apogeum lata, to oznacza, że przeniesiemy się chwilę na Zielone Wzgórze, do Bawarii, do Bayreuth, konkretnie na Festiwal Wagnerowski 2026. Dzisiaj w studiu ze mną, podobnie jak w poniedziałek i we wtorek, Dorota Kozińska. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry Marcinie, dzień dobry Państwu.
0: I dzisiaj nie obyło się bez zaplątania w sznur od słuchawek, natomiast powiesz Państwu, co zrobiłaś?
2: Zgubiłam obsadę, ale już odzyskałam.
0: Znalazłaś,
2: dzięki tobie.
0: Tak?
2: Tak.
0: To może właśnie od obsady zaczniemy. Dzisiaj, proszę Państwa, oczywiście mamy Zygfryda, czyli trzecie ogniwo tetralogii Pierścień Nibelunga. Drugi dzień uroczystego dramatu scenicznego Pierścień Nibelunga. Zygfryd. Joachim Köhler w swojej książce Wagner, ostatni tytan, napisał tak. Właściwie tytuł tetralogii był mylący, albowiem w Pierścieniu Nibelunga chodziło nie tyle o pierścień, ile o Zygfryda. Złoto było tu tylko symbolem, bohater, wokół którego obracała się cała akcja dramatu oraz całe dzieło stworzenia, pojawiał się jako człowiek z krwi i kości. Zgadzasz się?
2: No, mnie się przede wszystkim wydaje, że tytuł Pierścień Nibelunga dużo lepiej brzmi, bo Zygfrydów było jak mrówków. I były i opery o Zygfrydzie, były książki o Zygfrydzie, były powieści, obrazów całe mnóstwo, a Pierścień Nibelunga stworzył całkiem nową jakość pisarską i bardzo mi się ten tytuł podoba i dlatego mamy kolejny argument, że Ryszard Wagner

0: Wagner jednak nie był takim grafomanem, za jakiego go wszyscy mają.
1: Zgoda, natomiast w prapoczątkach pomysłów na całe dzieło oczywiście wszystko się obracało wokół Zygfryda, prawda?
0: Śmierć wokół Zygfryda. Śmierci Zygfryda.
1: Potem tak. Miał być młody Zygfryd, czyli miał być taki dyptyk, no a wszystko się rozrosło aż do 4 części, czyli 3 wieczorów dramatu z prologiem Złotorenu. To jest bardzo ciekawe, wiesz, bo właściwie ten Pierścień Nibelunga zajmował Wagnera przez praktycznie całe życie artystyczne i to jest jakby niezwykłe w tym wszystkim.
0: To znaczy w ogóle ten świat mityczny zaczęło się od grzebaniny w twórczości Minnesingerów, czyli odpowiednika, niemieckiego odpowiednika prowansalskich trubadurów. I zaczęło się od Wolframa von Eschenbach, i autora wspaniałego staroniemieckiego eposu Parsifal. I to było bardzo, bardzo dawno temu, kiedy Wagner był jeszcze młodziutki. Zaczęło się od fascynacji Parsifalem. Z tej fascynacji Wolframem von Eschenbach i całym otoczeniem jego poetyckim powstał między innymi Tannhäuser. Powstał oczywiście Lohengrin, powstał Parsifal, także to jest fascynacja, tak jak mówisz, która trwała całe życie. Zresztą szczerze mówiąc w Tristanie i Izoldzie, który tak naprawdę więcej ma z Schopenhauera niż z legendy
1: tak, w warstwie ideowej,
0: średniowiecznej,
1: tak.
0: Ale tutaj też Wagner grzebał w wolframowej wersji Tristana, bo tych wersji było znacznie więcej. My to znamy z takiej adaptacji prozą Mediera, którą nam wciskano do głów w szkole średniej, ale tak naprawdę to zarówno ta wersja prozą niewiele ma wspólnego z bogactwem ówczesnych eposów, a już zupełnie nic nie ma wspólnego z librettem Tristana i Izoldy. W związku z tym największym błędem, jaki może popełnić reżyser, a prawie wszyscy reżyserzy nagminnie popełniają ten błąd.
1: To, nie kochasz reżyserów.
0: To reżyserować Tristana i Izoldę według lektury szkolnej z czasów nastoletnich. No mieliśmy takie przypadki w Polsce również.
1: 16 sierpnia 1876 roku, bo dzisiaj właściwie jesteśmy w takim momencie, że to dokładnie, proszę państwa, to 150 lat temu, to prawie dokładnie, bo dzisiaj jest przecież 30 lipca, więc 2 tygodnie później po raz pierwszy Zygfryd został wykonany i to właśnie w Bayreuth, w Westspielhausie, jakby tak absolutnie na swoim miejscu, tam gdzie powinien być i tak jak zakładał to Richard Wagner.
0: Tak, bo można powiedzieć, że Walkiria na przykład po piracku była dawana.
1: Tak.
0: Między innymi Ludwik Bawarski za to piracenie Walkirii odpowiadał.
1: Bo on nie mógł wytrzymać już i musiał to zobaczyć.
0: Ale co, tylko że Ludwik Bawarski nie rozumiał idei całej tetralogii. On się cieszył na poszczególne opery, one mu się podobały. On był jednak mimo wszystko dość prostym melomanem. Natomiast idei właśnie, że to jest zamknięta całość, że to jest integralne dzieło. Oczywiście nam się w tej chwili może wydawać, że pomysł Wagnera, żeby to wystawić w ciągu 3 dni, i to literalnie 3 dni,
1: tak,
0: bo jeszcze
1: tak,
0: Złotoreno
1: tak.
0: Miałby być
1: przed
0: południem pierwszego dnia, no to jest pomysł, który nie znalazł późniejszych kontynuatorów, również z powodu wytrzymałości zarówno
1: fizycznej
0: wykonawców,
1: śpiewaków,
0: jak i publiczności. Zresztą Wagner obwarował pierwsze wykonanie Pierścienia jeszcze szeregiem innych zakazów i nakazów i naprawdę publiczność tam miała ciężkie terminy na pierwszym festiwalu, ale mimo to uległa tej magii i no i dzieło zaczęło żyć swoim życiem i żyje nim do tej pory i słusznie uchodzi za jedno z największych, a zarazem najbardziej tajemniczych arcydzieł w historii muzyki.
1: Ale właśnie to, co powiedziałaś na końcu teraz, to jest chyba jakby probierz tej arcydzielności Pierścienia Nibelunga, że on może być odczytywany w różnych warstwach, może być aktualny w różnych czasach, że nie zamyka się tylko i wyłącznie w literze partytury, którą spisał Richard Wagner, a komponował Zygfryda na przykład przez 20 lat, więc to jest naprawdę szmat czasu, świat doświadczeń życiowych i także artystycznych, kompozytorskich, warsztatowych. Nie można porównać na przykład początku Zygfryda z drugą sceną trzeciego

0: aktu, bo to jest zupełnie inna muzyka.
1: No, tak czy inaczej, już wspominaliśmy o tym, że muzyka oczywiście nie w całości, ale generalnie powstawała trochę od końca. Także im dalej w las, tym wcześniejsze pomysły. Co nie zmienia faktu, że Wagner pisał to dzieło z przerwami. Nieustannie odkładał Pierścień Nibelunga, wracał, miał rozgrzebane partytury, pisał po drodze zupełnie co innego.
0: No, w międzyczasie Tristana na przykład.
1: Na przykład. Przeżywał rozmaite zakręty drogi miłosnej i finansowej i nie tylko. Całkowicie zmienił poglądy polityczne. Przecież ten Wagner z Wiosny Ludów, no to niemalże, znaczy nawet niemalże, no całą gębą socjalista.
0: A potem konserwatysta pierwszej wody.
1: Potem się stało, tak. co się wydarzyło. Kiedy kończył Pierścień Nibelunga, to już zdążył się rozczarować cesarstwem niemieckim. Jedno jest pewne, że od początku do końca, tylko że stąd się biorą pewne niespójności, można to tak nazwać, nie wiem, ewolucja pomysłów. Ryszard Wagner z pełną świadomością i pełną premedytacją pisał mitologię na XIX wiek.
0: Tak, na nowo całkiem.
1: Czyli próbował po prostu ten straszliwie zaniepokojony świat, bardzo podobny do współczesnego. Świat, który stał na krawędzi i który rozdzierany wszelkimi możliwymi kryzysami, potrzebował nowej mitologii i ją moim zdaniem w Pierścieniu Nibelunga dostał.
0: Otrzymał. Streszczę Państwu akt pierwszy teraz. Mieliśmy o obsadzie. Może zdążymy. Za 2 minuty fanfary w Bayreuth zaanonsują początek przekazu z Zielonego Wzgórza. Między wydarzeniami Walkirii a pierwszą sceną Zygfryda mija około 20 lat. Pamiętamy, że Zyglinda za radą Brunhildy schroniła się w grocie Mimego. Tutaj powiła syna, któremu dała imię wymienione przez Walkirię. Niedługo potem zmarła. Mime wychowywał Zygfryda, wiedząc, że rośnie w nim przyszły bohater. Od pierwszych jego kroków starał się wpoić weń obowiązek wdzięczności dla opiekuna, który brzydotą swoją budził w dziecku wstręt. Chłopiec wyrósł na młodzieńca o przerażającej sile. Miecze, które kuł mu Mime, łamał niczym drewniane zabawki. Nic nie stało na przeszkodzie, by pewnego razu spętać niedźwiedzia i wystraszyć nim Karła. Nibelunga bardzo niepokoiła myśl, że jedynie Notung, którego kawałki przechowuje, może służyć za narzędzie do zabicia smoka Fafnera. Ponownego skucia tej broni Mime jednak dokonać nie mógł. Pojawiający się pod postacią starego wędrowca Wotan wyjaśnia Mimemu, że połączenie kawałków Zygmuntowego miecza może dokonać tylko ten, kto nigdy nie zaznał lęku. Wędrowiec wieszczy również śmierć Nibelunga. On zginie z tej samej ręki. Przerażony karzeł domyśla się w mig, że może chodzić tylko o Zygfryda. Postanawia więc wystawić na próbę odwagę i męstwo swojego wychowanka. Mime poleca Zygfrydowi zmierzyć się z olbrzymym Fafnerem, który zmieniony w smoka wyleguje się na złocie zrabowanym z Renu. Kalkulacje są jasne. Zygfryd rozprawi się z Fafnerem i zdobędzie złoto, którego wartości nie zna i na którym mu nie zależy. Mime przechwyci skarb, szczególnie czarodziejski pierścień Alberyka, a potem otruje Zygfryda. Zygfryd ma być więc bezwolnym narzędziem w rękach przebiegłego Karła. No i w finałowej scenie tego aktu nieznający strachu Zygfryd skuwa ponownie w całość roztrzaskanego Notunga, a wypróbowując swoją nową broń, jednym ciosem rozłupuje kowadło na połowę. To jest ta słynna scena Notung, Notung, Neidliches Schwert.

0: Filhausie państwo słyszą ten szum, tam publiczność właśnie się usadza w tych wąskich rzędach na tych mało wygodnych krzesełkach, aczkolwiek bez przesady można wytrzymać.
1: Kończy się usada, przypomnimy państwu, że na 15 minut przed rozpoczęciem spektaklu fanfary brzmią raz, na 10 minut dwa razy, a kiedy brzmią trzy razy, no to niektórzy z kłopotami ruchowymi już mogą nie zdążyć. Także.
0: A nie można wchodzić po środku, po środku tylko z zewnętrznych drzwi. 150-lecie, proszę państwa, festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth. Pan Klemens Nikol dzisiaj komentuje. No i nasi koledzy, którzy razem z nami.
2: Dzień dobry, tu Radio Nacional de España Madrid, Radio Televisione Italiana Roma, Eleniki Radiofonia Teleorasi Athens, Modio Radio Budapest and Polskie Radio Warsaw.
1: Die Bayreuther Festspiele. Dzisiaj było dzień dobry, nie dobry.
0: Tak, dzisiaj było dzień dobry. Tak.
1: Rewizja.
0: Markus Lobes jest kuratorem tej całej spektakularnej strony wizualnej w tym roku Pierścieni Belunga, chociaż jak Dorota obejrzałem te fotosy, to wygląda. Pamiętasz, takie lampy w latach 80. były, w której taka pływała taka plazma kolorowa.
1: Tak. Zawsze chciałam mieć taką lampę i byłam bardzo nieszczęśliwa, że rodzice nie chcieli mi kupić.
0: Ja też nie miałem takiej lampy, ale przeciwiałem.
1: Właśnie. Z klasy taką miała i czułam się gorsza.
0: To trochę to tak wygląda, jakby oni pływali w takiej plazmie kolorowej.
1: Ten pomysł właśnie ze sztuczną inteligencją chyba jednak nie do końca dopracowany, dlatego że te obrazy podobno wirują w takim tempie, że można się nabawić bólu głowy już po pół godzinie. Te obrazy są w większości bardzo jaskrawe i kolorowe. Zmieniają się bezustannie, jak w kalejdoskopie albo w tej lampie woskowej właśnie. I o czym nie wiedziałam wcześniej, poza tym trudno nam się odnosić nawet do pojedynczych spektakli, bo tak jak uprzedzają realizatorzy, każdy będzie wyglądał inaczej, bo sztuczna inteligencja coś tam sobie dopowie po drodze i następnym razem. Być może dlatego śpiewacy muszą stać jak kołki, bo nic nie wiadomo, co ich zaatakuje i z której kulisy.
0: Siegfried Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Siegel, Wędrowiec Michael Folle, Alberg Johann Schmeckenbecher, Fafner, Peter Rose, Erda Christa Mayer, Brunhilda Camilla Nylund, Waldvogel, Victoria Randem. Dyryguje Christian Tillemann.

Partner der Wilde vor. Lagert im finstern Wald mit der

Siegfried, dir genau.

0: wehr ich die Lauernden los. Verfänglich!
1: Muss ich ihn fragen?

In der Tiefe tagen die Nebel, Nebelheim ist

Zweiten, was fragst du, Zwerg?

0: Das Schwert Notung hat Siegfried neu geschmiedet.
1: Siegfried z Kuna Nowa Notunga Mime zaplanował swój mord. No a kończyło się zawołaniem: Mime, patrz, tak tnie Siegfrieda miecz. To był pierwszy akt Siegfrieda, czyli uroczystego dramatu scenicznego, drugiego dnia dramatu Pierścień Nibelunga. Dorota znowu miała łzy w oczach, proszę państwa, ale
2: znowu
1: to wszystko...
2: Znowu z tego samego powodu, co poprzednio.
1: Wszystko skomentujesz dopiero po akcie drugim. Tam będzie równie barwnie, a może barwniej. No, muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem temp i dramaturgii tego zakończenia pierwszego aktu Siegfrieda. Siegfried Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Ziegel, wędrowiec Michael Folle, no i Christian Tillemann dyrygował całością, grała orkiestra festiwalowa w Bayreuth. A my do państwa powrócimy i powrócimy na Zielone Wzgórze za 55 minut.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Marco Bisli.
4: Dwadzieścia dwie minuty po 17:00 słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Janka Antyzienko. Pora na wiadomości kulturalne. Które zaczynamy od smutnej informacji. Nie żyje Iga Cembrzyńska. Legendarna aktorka, piosenkarka i artystka estradowa. Krystyna Janda w wypowiedzi dla Polskiego Radia podkreśliła, że przez lata ją podziwiała, dodając, że Iga Cembrzyńska była osobą dalece niekonwencjonalną, jeżeli chodzi o środki wyrazu aktorskie i wokalne.
5: Na tle całej tej mozaiki, tego co się działo wtedy, była no po prostu bardzo oryginalnym i rzadkim kwiatem. No bo po prostu była bardzo, bardzo inna niż wszyscy. Nadzwyczajna była. To był talent. Oni razem z Romkiem Wilhelmim, to była taka para, to był taki duet. Właściwie za każdym razem nie wiadomo było, czy nie uniesiemy się z nimi gdzieś naprawdę wysoko, wysoko, wysoko.
4: Iga Cembrzyńska debiutowała na srebrnym ekranie w 1964 roku w filmie Wojciecha Jerzego Hasa Rękopis znaleziony w Saragoście. Później zagrała też w Salcie i Owicie, Hydrozagadce, Dziewczętach z Nowolipek, Siekierezadzie czy Wrzecionie Czasu. Była też piosenkarką i aktorką teatralną. W latach 60. popularność przyniosła jej piosenka Wsiną Dal. Występowała na scenach warszawskich teatrów, m.in. Powszechnego, Komedii i Ateneum. Iga Cembrzyńska odeszła w wieku 89 lat. W Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej można już odwiedzać ekspozycję zatytułowaną Modele Wspólnoty. Wystawa do zabawy. Wystawa zachęca do zabawy, ponieważ jest skierowana przede wszystkim do najmłodszych widzów. W sali wystawienniczej na Dolnym Mieście w Gdańsku wyrosło małe miasto Prototyp z placem, przedprożem i wspinaczkowcem, wyjaśnia jedna z kuratorek Modeli Wspólnoty, Aneta Lehmann.
6: To jest wystawa, która odwołuje się do działania z 1968 roku, które zainicjował Palle Nielsen w Moderna Museet. My reinterpretujemy to działanie, kierując je przede wszystkim do najmłodszych odbiorców, odbiorczyń. To będzie wystawa, która będzie

0: powstawała w trakcie swojego trwania, w pewnym sensie. Oczywiście dajemy ramę, ale to uczestnicy, uczestniczki, dzieci będą ją aranżować na swoją własną potrzebę. Zadajemy pytania o jakości przestrzenne, w kontekście samego dziecka też o kontrolę, o granice kontroli. Też jak się ta jakość miasta ma do tego, czy dzieci są swobodne, czy mogą być swobodne, bezpieczne. No i jak wyglądałoby miasto, gdyby to dzieci je budowały, projektowały.
1: Nawiązanie do działania artystycznego z czasów lat 60. z roku 1968 ma na nowo wskrzesić pytanie o rolę instytucji sztuki oraz jakość przestrzeni publicznych, dodaje druga kuratorka wystawy, Izabela Wieczorek.
2: Gdy czytałam gminny program rewitalizacji dokumenty i była ankieta i warsztaty z dziećmi, to jednym z potrzeb, które wyraziły dzieci, była potrzeba placu zabaw, czy więcej przestrzeni do zabawy. Więc myślę, że tutaj też wychodzimy troszeczkę naprzeciw tym oczekiwaniom i staramy się zbudować przestrzeń, gdzie dzieci będą mogły się bawić w taki bardzo nieskrępowany sposób, pozbawione właśnie tego kontrolującego spojrzenia rodziców, które nie zawsze jest spojrzeniem troski, a często właśnie takim spojrzeniem kontroli. Jednocześnie dajemy przestrzeń dorosłym, rodzicom tych dzieci, również do budowania wspólnoty, do rozmawiania, do dyskusji, do bycia razem.
1: Z miasta do zabawy, czyli wystawy Modele Wspólnoty, można korzystać w Gdańskim Centrum Sztuki Współczesnej do 13 grudnia. A teraz o śladzie po innej wspólnocie. Osada Gotów we Wdeckim Parku Krajobrazowym odkrywa swoje kolejne tajemnice. Mają tam miejsce prace ziemne. Spod terenu wyłania się osada sprzed 2000 lat.
3: Daniel Siewert, dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Widzimy, że te bory mają przed sobą taki potencjał i miały go również 2000 lat temu i 1000 lat temu i to jest coś wspaniałego.
4: Mateusz Sosnowski, Wdecki Park Krajobrazowy. Wróciliśmy w miejsce, od którego w zasadzie się zaczęły nasze badania na terenie parku w 2018 roku. Prowadzimy wykopy w miejscu, gdzie stały dawne domostwa. Odsłaniamy ich historię, znajdujemy wspaniałe zabytki, ale też będziemy starali się uściślić datowanie tej osady w środku borów tucholskich. Przede wszystkim są to fragmenty ceramiki, ale też mamy biżuterię. Odkryliśmy tutaj wspaniałą zapinkę wykonaną ze srebra, właśnie datowaną na przełom IV i V wieku naszej ery.
5: Olaf Popkiewicz, archeolog. Mamy tutaj dosyć złożony układ stratygraficzny w związku z tym, czyli mamy ślady po tych wszystkich domostwach w ciągu tych 800 lat. To mniej więcej mówimy o Krakowie. To jest bardzo długa tradycja tej właśnie małej osady leśnej. My tu się staramy jak najdokładniej poznać właśnie tę przeszłość człowieka.
1: Filmy i zdjęcia z tego, co odkryto w tej małej osadzie leśnej, można odnaleźć na stronie internetowej radiopik.pl. Kolejna fala upałów dotarła nie tylko do Polski, ale również do Czech. Wysokie temperatury są wyzwaniem dla ludzi i dla zwierząt zamkniętych w praskim zoo. Niedźwiedziom polarnym właśnie dostarczono tam 3 tony lodu w kostkach. Ma to pomóc im przetrwać te najgorętsze dni.
6: Niedźwiedzie znają już kostki lodu z poprzednich lat, więc nie jest to dla nich żadna nowość. W tym roku przygotowaliśmy dodatkowo zbiornik z lodowatą wodą. Początkowo podeszły do niego ostrożnie, ale ostatecznie ten pomysł przypadł im do gustu. Powiedziała Denisa Zbiechlikowa, opiekunka niedźwiedzi polarnych Gregora i Aleuta, które 3 lata temu trafiły do Pragi z warszawskiego zoo. Lód pełni jednak nie tylko funkcję chłodzącą. Jak wyjaśnił rzecznik praskiego zoo Filip Maszek, jest też elementem wzbogacania środowiska zwierząt. W upalne dni kostki lodu są dla niedźwiedzi również formą aktywizacji i urozmaicenia dnia. To ważne, bo życie w ogrodzie zoologicznym może być dla zwierząt czasem nudne. W stolicy Czech termometry pokażą dziś do 37 stopni. Podobna temperatura jest prognozowana również na jutro. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: I prognoza pogody na jutro dla czeskiej Pragi kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do słuchania wiadomości jutro od 7 rano i śledzenia ich na naszym portalu.
7: Dwadzieścia 28 minut po 17:00.

Czwartek, 30 lipca, 211 dzień roku. Słońce w znaku lwa zajdzie dziś o 20:31. Na imieniny obchodzą Aldona, Julita, Leopold, Ludmiła, Piotr i Rościsław. Życzymy Państwu dużo zdrowia i cienia. Przede wszystkim Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie w

0: kadłubkowym. Wybieram dwójkę w przerwie transmisji z Bayreuth. Czasu niewiele, ale myślę, że atrakcji nie zabraknie. Dziś zaprosimy Państwa m.in. na festiwal Breaking Classic w Otwocku Wielkim.
1: Myśmy w ogóle od razu się zakochali w tym miejscu i padła taka propozycja, że coś musimy tu zrobić. I od słowa do słowa bardzo szybko doszliśmy do tego, że to musi być festiwal, że my tak naprawdę marzymy o festiwalu, na jakim nie byliśmy.
0: I do tej kwestii wrócimy za kilka minut. Potem zapraszamy Państwa do Gdyni, gdzie rozpocznie się 12. Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta. To jest wydarzenie, które od lat już wyprowadza teatr z tradycyjnych sal, ponieważ spektakle są prezentowane w przestrzeniach otwartych, na podwórkach, na placach, w halach i zakamarkach miasta. Kto wystąpi, gdzie wystąpi, do tej kwestii odniesie się kuratorka działań artystycznych Teatru Gdynia Główna Monika Jarząbek. To spotkanie dziś około godziny 17.40. Ponadto zaprosimy Państwa też na wystawę Po drugiej stronie z pracami Jarosława Perszki i Kamila Kuskowskiego.
2: To była propozycja Kamila, żebyśmy się razem wypowiedzieli, każdy swoim językiem, na temat tego pojęcia, które jest w tytule, odbicia generalnie.
0: Wyprawa do Białegostoku. Dziś w audycji wybieram dwójkę na zakończenie, a teraz mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia na festiwal Forum Musicum, który rozpocznie się 1 sierpnia, czyli w sobotę. My mamy dziś dla Państwa zaproszenie na występ zespołu Stylus Fantasticus.
3: Publiczność będzie brała udział w wykonaniu, ponieważ oni przygotowali taką dużą, dużą pluszową kostkę do gry. I te różne ścianki tej kostki właśnie wyznaczają te różne obszary, w których obrała muzyka się będzie obracać i publiczność będzie rzucała tą kostką i w ten sposób wybierała z tego całego menu utworów takie, które akurat los wyznaczy.
0: Mówił Tomasz Dobrzański, flecista i dyrektor festiwalu Forum Musicum. Zaproszenia czekają 22 645 22 22.

0: Krzysztof wyznaje zasadę, że Wagnera nigdy dość. To była uwertura do opery Holender Tułacz. Fragment finałowy tejże orkiestry Tonhalle z Zurychu prowadził David Zinman. Bayreuth powróci po godzinie 18, a my tymczasem zaglądamy do Otwocka Wielkiego, do tamtejszego Muzeum Wnętrz, gdzie jutro rozpoczyna się drugi festiwal Breaking Classic. To jest wydarzenie, w którym, jak mówią organizatorzy, muzyka klasyczna spotyka świeże formaty, współczesną estetykę i nieoczywiste skojarzenia artystyczne. Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński, dyrektorzy artystyczni festiwalu, o pomysłach, planach i marzeniach opowiedzieli Oldze Borzeszkowskiej.
1: Nie jest tajemnicą, że jesteście duetem artystycznym. Jestem ciekawa, w którym momencie narodził się pomysł stworzenia właśnie takiego festiwalu.
2: Zagraliśmy recital właśnie w tym miejscu w Otwocku Wielkim.
1: Aleksander Dębicz.
2: W takim pięknej sali, w której stoi zresztą fortepian Paderewskiego, ale to był właściwie koncert półplenerowy, ponieważ występowaliśmy de facto na balkonie, a publiczność była zgromadzona tam, gdzie dzisiaj nasza publiczność festiwalowa. No i to było takie pamiętne, wzruszające wydarzenie, bo po tym recitalu Jakub otrzymał nagrodę Gloria Artis, złoty medal Gloria Artis. No i myśmy w ogóle od razu się zakochali w tym miejscu i padła taka propozycja, że coś musimy tu zrobić. I od słowa do słowa bardzo szybko doszliśmy do tego, że to musi być festiwal, że my tak naprawdę marzymy o festiwalu, na jakim nie byliśmy. I chcemy coś takiego stworzyć i to jest idealne miejsce, żeby powstał Breaking Classic na naszych zasadach. I bardzo trzymamy się, bardzo tak sobie wymyśliliśmy taką, wydaje mi się, klarowną ideę i staramy się jej trzymać, bo myślę, że ta idea czyni festiwal wyjątkowym.
1: Bardzo często mówi się o tym, że muzyka klasyczna wymaga jakiegoś przygotowania albo trzeba się nauczyć jej słuchać. Jaką macie na to receptę?
3: Ogólnie uważam, że z muzyką klasyczną jest trochę tak jak z muzyką popową. Myślę, że dlaczego, jak się wydaje singiel, to on leci ciągle wszędzie, non-stop. Ludzie wrzucają go na każdą storkę, żeby tam leciał po prostu ten numer.
1: Jakub Józef Orliński.
3: Bo jeżeli coś jest w twojej pamięci, w twojej słuchowej pamięci, zaczynasz sobie myśleć, ojejku, ja to już znam, przecież ja to wiem, co to jest, chociaż nie wiem, co to jest. Tak jak ludzie słuchają muzyki klasycznej w reklamach i mówią, jejku, no ten to znam, to jest pewnie ten Vivaldi. No i właśnie na tej zasadzie to polega, że wydaje mi się, że w muzyce klasycznej też tak jest, że jak się przesłucha po raz pierwszy, nie wiem, jakiegoś utworu Bacha, czy nie wiem, jakichś takich bardziej skomplikowanych rzeczy pod względem instrumentacji Brahmsa, no to jak się posłucha tego raz, no to może to rzeczywiście być takie, że ojejku, ile tam jest informacji, to jest trochę takie przytłaczające, a z drugiej strony posłuchasz tego drugi raz, trzeci i nagle masz taki wow, ja to znam i jest dokładnie ten sam efekt.
1: Wasze kalendarze artystyczne są bardzo napięte. Wyobrażam sobie, że planowanie kolejnych odsłon tego festiwalu odbywa się z bardzo dużym wyprzedzeniem. Czy to jakoś kształtuje program tego festiwalu?
2: Tak, zdecydowanie ma to wpływ, ponieważ artyści, których zapraszamy, są bardzo często gwiazdami, choć tutaj chciałbym podkreślić, że wielu z nich nie jest aż tak rozpoznawalnych w Polsce. My też to tym festiwalem chcemy zmieniać. Wielu z nich najbliżej gra w Berlinie, a w Polsce nie grali ani razu. No ale są to artyści wzięci, zajęci, więc część z tego powodu nam odmówiła, ale zadeklarowało, że przyjedzie na kolejne edycje, tak więc mamy już właściwie w jakimś stopniu zaplanowane kolejne edycje, bardzo się cieszymy, ale to rzeczywiście, no jak każdy festiwal, wymaga takiego skrupulatnego planowania z dużym wyprzedzeniem, zarówno jeśli chodzi o aktywność tych artystów, których zapraszamy, no jak i naszą.
3: Ja tylko dodam, że bardzo fajne jest to, że wieści rozchodzą się szybko i nie tylko w Polsce i jak jeździmy na różne koncerty naszych programów solowych, to podchodzą do nas ludzie i właśnie pytają Breaka i że właśnie chcieliby tam przyjechać, wziąć w nim udział. Więc to jakby fajnie jest to, że nawet po pierwszej edycji mamy już taki rozgłos, że rzeczywiście można posłuchać o nas już w wielu, wielu krajach.
1: Mam pytanie dotyczące improwizacji. To dla was obu bardzo ważna przestrzeń. Czy planujecie jakieś działania z tym związane, wciągające też publiczność w improwizowanie?
2: Nie planujemy. Ja nie wykluczam tego, bo to mnie zaintrygowało. Natomiast jeśli mogę powiedzieć za siebie, bo tutaj ten temat w ogóle nie przedyskutowaliśmy, my sami improwizujemy bardzo chętnie, to jest nieodzowna część naszych programów. Ja osobiście nie lubię stresowania publiczności jakimś zaskakiwaniem im i angażowaniem w koncert. Publiczność chce przyjść, coś przeżyć, posłuchać, mnie za to w teatrze też mnie denerwuje, więc osobiście o tym nie myślałem.
3: Ale za to muszę dodać, bo mam bardzo podobne zdanie. Nie lubię stresować i nie lubię być zestresowany, będąc na publiczności, a jest to takie stresogenne, nagle być wyrwanym do tablicy. Natomiast bardzo lubimy z Aleksandrem

0: reagować w takiej trochę improwizatorskiej formie na to, co się dzieje. Czyli to nie jest press play i gramy i jazda, tylko jednak co się wydarzy naokoło nas, czy na scenie, czy pod sceną, czy nawet tam trochę dalej, jesteśmy w stanie na to szybko odpowiedzieć i z tym zareagować. I to takie sytuacje bardzo lubię.
1: No to ostatnia kwestia. Plany, marzenia, może jakieś niespodzianki na przyszłość?
2: Plany i marzenia mamy, których nie możemy zdradzić. Część

Do Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim zapraszali Państwa pianista Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński, wokalista, dyrektorzy artystyczni festiwalu Breaking Classic 2026. Ten festiwal rozpoczyna się 2 sierpnia. Potrwa, przepraszam, do 2 sierpnia we wspomnianym już muzeum. Jeśli Państwo odłożyli już telefony, to źle, to znaczy generalnie bardzo dobrze, ale w tym wypadku źle, bo mamy też karnety dla Państwa na Breaking Classic 2026. Gdyby chcieli Państwo się wybrać do Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim i posłuchać znakomitej muzyki, proszę do nas zatelefonować. 22 645 22 22.

0: 44. Już niedługo usłyszą Państwo na antenie Dwójki fragmenty znakomitego reportażu historycznego Za chlebem, polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. To nowa książka historyka i dziennikarza Wojciecha Lady, który odnosi się do pewnego niezwykłego fenomenu. Otóż pewnego dnia pod koniec XIX wieku z polskich wsi zaczęli znikać chłopi. Najpierw grupki młodych mężczyzn, potem już całe rodziny z dziećmi. W niektórych częściach kraju pustoszały całe powiaty. Chłopów wygnała z ich ziem nędza, wygnał głód. Ciągnęli najpierw do Torunia, do Berlina, potem do Bremy, bo gdzieś tam daleko za wodą czekała na nich Brazylia, kraina, jak im się wydawało, wolności i dostatku. Czekali też kobokle.
1: Kiedyś usiłowałem to komuś wytłumaczyć i kolega naprawił, no tacy kozacy, tylko egzotyczni. Kto to był? To byli wszyscy. Każdy mógł być koboklem. To byli po prostu ludzie dowolnego koloru skóry, dowolnej płci, choć raczej mężczyźni, dowolnego wieku i dowolnej narodowości, którzy po prostu wybrali wolne życie. Uciekli do dżungli. Stworzył się z nich, tak jak z kozaków, trochę taki odrębny naród. Oni mieli swój język, oni mieli swoje zwyczaje. Byli trochę bandytami, trochę złodziejami, ale też spełniali niezwykle pożyteczną rolę. Te dzikusy, no bo takich trzeba trochę nazwać. Nazywali ich zresztą, Polacy nazywali ich dzikami, dzicy. A oni Polaków osłami.
0: Pięknie, zaradobne.
1: W każdym razie oni odegrali też w dziejach polskich bardzo pożyteczną rolę. Oni na przykład byli pierwszymi, którzy uczyli Polaków uprawiać rolę. Uczyli Polaków, polskich osadników, jak radzić sobie z dżunglą, które grzyby są jadalne, które owoce są jadalne. Uczyli języka.
0: Które węża zabijają, a które niekoniecznie.
1: A które niekoniecznie, tak, tak. Uczyli strzelać, ale co może ma pewien skutek do dziś nawet i nie jesteśmy go w stanie zbadać, ale umieralność była tak wysoka, że zostawało w tej Brazylii bardzo dużo sierot polskich chłopów. I podobno dość częstym procederem było to, że takie sieroty brali kobokle. I naprawdę ja myślę, że do dziś żyją potomkowie polskich chłopów gdzieś w amerykańskiej dziczy wychowani przez kobokli, którzy nawet nie mają pojęcia, że są Polakami, że byli Polakami właściwie. Są dwie idee kobokla. Jedna taka, że nie ma żadnego pana nad sobą, co łączyło ich z polskimi chłopami, no ale największą pogardą kobokle obdarzyli pracę. Oni no, nie po to uciekali do lasu i mogli nazywać sobie ichniejszych poziomek, czy tam upolować zwierzę, żeby musieć pracować. I jak oni widzieli tych polskich chłopów, którzy naprawdę zakasają rękami i wypalają te dżungle i orają i coś tam, no byli po prostu przerażeni, stąd właśnie przypomnieli osły.
0: Mówił Wojciech Lada, dziennikarz, historyk, autor książki Za chlebem, polscy chłopi w poszukiwaniu ziemi obiecanej. Mamy dziś dla Państwa egzemplarz wspomnianej książki. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę pisać. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl.

Music for a While Henrygo Purcella w wykonaniu Jakuba Józefa Orlińskiego i Aleksandra Dębicza z zespołem, nagranie z płyty Let's Ba Rock. 17.

0: Orage z opery baletu Platon Jeana-Philippa Rameau, Le Musicien du Louvre i Mark Minkowski. Jest 17:50.
1: Gość dwójki.
0: Jest z nami Monika Jarząbek, kuratorka działań artystycznych Teatru Gdynia Główna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witam panią serdecznie. Porozmawiamy o festiwalu Pociąg do Miasta, ale wcześniej chciałbym zapytać jeszcze o wydarzenie, które odbyło się dopiero co, mianowicie Gdynia, a konkretnie modernistyczne centrum miasta trafiło na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Państwo od dłuższego czasu już o ten wpis zabiegali. Czy na ulicach Gdyni panuje euforia?
2: Oczywiście, że tak. Tak naprawdę tak, cieszymy, my się cieszymy bardzo, a zwłaszcza, że nasza siedziba mieści się na dworcu PKP Gdynia Główna, który również jest w obszarze wpisanym na listę UNESCO, więc cieszymy się, że teraz jesteśmy w takim prestiżowym miejscu, chociaż teatrofowo i chociaż w piwnicach dworca, ale jednak jak prestiżowo. Tak, oczywiście, że się cieszymy.
0: To bardzo. Są piwnice, proszę pani, wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To nie są żarty. Czy w związku z tym państwu także udzielił się entuzjazm, bo przecież specyfiką festiwalu Pociąg do Miasta jest wychodzenie w przestrzeń, wychodzenie w miasto właśnie.
2: Tak, w zasadzie to jest taka formuła teatru do 12 lat, która od początku nam, no, jakby to była dla nas najważniejsza, żeby wychodzić z teatrem do ludzi, żeby odwiedzać takie zakamarki, może dotrzeć do tych mieszkańców, którzy nigdy nie dotrą do nas, ale jednocześnie też z pewnego rodzaju święto tej dzielnicy, bo my gramy naprawdę w przeciwnych miejscach. Często są to boiska szkół, często są to oddalone dzielnice od centrum, od, nie wiem, od Chyloni, pewnie państwo nic nie mówi w Polsce te dzielnice, no ale one są powiedzmy, że skrajne dzielnice miasta. Także jeździmy w różne miejsca, zapraszamy mieszkańców tych dzielnic, ale też spora część widowni jeździ razem z nami w te miejsca, więc naprawdę to jest bardzo przyjemne.
0: W pani prywatnym rankingu, które z tych miejsc było najbardziej zaskakujące, najmniej oczywiste, najdziwniejsze?
2: Myślę, że w poprzednich edycjach na przykład były to bocznice kolejowe. No, w bocznicy kolejowej, gdzie się w jakichś, przy jakichś starych wagonach, w niesamowitej przestrzeni, co też jest trudne, ja od razu powiem dla aktorów, bo to nie zawsze jest takie miejsce, że wow, wszyscy się cieszą, ale gramy w niesamowitym miejscu, nie? Natomiast my zawsze wybierając takie miejsca do spektakli, które zapraszamy, które wybieramy, staramy się, żeby ta przestrzeń stała się też kontekstem, kontekstem do tematu spektaklu, tego, co się dzieje, żeby to zawsze była jakaś rama, jakiś dyskurs. Może tak to powiem. Mhm.
0: Państwu bardziej chodzi o to, żeby odświeżyć pewne miejsca, pewne części miasta, które na co dzień są zapomniane, niezauważone, czy może wręcz lekceważone, czy bardziej o to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy być może nigdy by nie pomyśleli, żeby wybrać się do teatru?
2: Chodzi nam o to i o to, ponieważ jesteśmy taką organizacją, jesteśmy Fundacją Klinika Kultury, która prowadzi Teatr Gdynia Główna i dużą częścią naszych działań są to działania, które są na styku kultury i działań społecznych, które mogą spowodować jakąś zmianę na lepsze. Dlatego dla nas jest ważny ten aspekt społeczny i też dobierając repertuar, też staramy się tak, żeby to była jakaś dyskusja, żeby to gdzieś poruszyło, żeby no, stało się coś ważnego w teatrze.
0: Za chwilę powiemy o tym, o czym państwo będą dyskutowali w tym roku, ale proszę powiedzieć, czy Pociąg do Miasta to jest festiwal misyjny?
2: Ja myślę, że w ogóle, pracując w małych fundacjach, prowadząc teatr i prowadząc go w piwnicy dworca PKP,
0: ale jednak wpisanego na listę UNESCO.
2: Tak, ale no, pomimo, że spotkał nas taki prestiż, rzeczywiście, ale ja myślę, że ludzie pracujący w kulturze w takich obszarach,

0: To nie może być inaczej, jak nie jest to ogromna pasja i też ogromna misja. Naprawdę, ja może tutaj powiem o czymś, co w ogóle może nie jest związane z tematem, ale jednak mamy też inne projekty i na przykład ostatnio graliśmy spektakl w schronisku dla osób, które są w kryzysie bezdomności. To było ogromne przeżycie, więc docieramy w różne miejsca, nie też na co dzień, ale to nie o tym jest to spotkanie, więc tylko powiem, że tak, to nie robilibyśmy takich rzeczy, gdyby nie to, że to posłannictwo.
1: Wiedzą państwo doskonale, na co się piszą. Festiwal, no, tak. 12. Festiwal Pociąg do Miasta odbędzie się w dniach 3-9 sierpnia w tym roku pod hasłem wspólnotowość, stacja wspólnotowość, bo trochę nam jej brakuje, tej wspólnotowości.
0: Ten temat powstał w związku również z tym, że Gdynia obchodzi stulecie. Zastanawialiśmy się, czy my potrafimy jeszcze tworzyć wspólnoty i jakie wspólnoty, a chcieliśmy się bardziej może przyjrzeć procesowi, w jaki sposób ta wspólnota powstaje, czy pracuje, czy my jesteśmy w stanie dogadywać się pomimo na przykład różnic. I ta formuła, teraz dobieraliśmy również teatry, które w jakiś sposób opowiadają o różnych wspólnotach, od małej, intymnej wspólnoty po prostu matki i córki, do wspólnoty, która się jednoczy wobec katastrofy ekologicznej, albo do wspólnoty pracowników małego sklepu, których problemem jest to, czy naprawdę będziemy zawsze już tylko towarem i będziemy tylko konsumować i będziemy się dzielili na tych, co kupują i na tych, co sprzedają. I może tak tematycznie żeśmy te wspólnoty ułożyli, żeby się temu przyjrzeć, co sprzyja powstawaniu, co nam przeszkadza i jakie są te wspólnoty, w jakie w ogóle my tworzymy wspólnoty, jak o tym opowiada Teatr Ofowy dzisiaj.
1: Zapraszają państwo wyłącznie takich misjonarzy, jak i państwo. Czy jednak nadrzędny jest temat spektaklu i temat festiwalu?
0: Powiem tak, bardzo dużo zgłoszeń wpłynęło w tym roku, ponad 70. Było nam bardzo trudno wybrać te 7 spektakli. Zresztą, że jeden zawsze kończący festiwal to jest spektakl Teatru Gdynia Główna, tak żegnamy się z widzami. Jak wybieraliśmy? Wybieraliśmy tematycznie, natomiast warunkiem jest to, że my zapraszamy teatry ofowe, teatry pozainstytucjonalne i też takie teatry, które już wiedzą o tym, że przyjadą do Gdyni i na przykład będą grać na boisku albo gdzieś na jakiejś polanie w dziwnym miejscu, więc to też trzeba mieć taką odwagę artystyczną, więc myślę, że też mają misję.
1: Bywa, że kogoś jednak ta wizja trochę odstręcza, przeraża?
0: No, mogą być różne reakcje, chcą przyjrzeć się bliżej, zdjęcia, opowiadamy ich jak zabezpieczenie z podłogą, bo też mamy trochę tych teatrów, które jednak, dla których ruch jest bardzo istotny, w związku z tym te wymagania podłogi, rozkładania baletowe i tak dalej, to jest też istotne. Dlatego też no, mamy zawsze w zapasie kilka miejsc, tak żeby jednak to były komfortowe warunki dla artystów i żeby to nie spowodowało, że na przykład, no nie wiem, spektakl nie będzie miał takiego poziomu, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, tak? Z takim szacunkiem do widzów, że to jednak jest ten poziom, który chcemy pokazać, pomimo tych warunków czasem przedziwnych. Musimy włączać lampy, na przykład jak zaczynamy grać na boiskach, no bo świecą na przykład, nie? I wieczorem lampy uliczne, więc musimy wyłączać je na ten czas albo zadbać, żeby w okolicy nie było bardzo ruchliwej ulicy. No, takie różne piękne rzeczy po drodze się zdarzają.
1: No, ale zakładam też, że te nieoczywiste okoliczności bardzo często mogą uskrzydlać dodatkowo jeszcze występujących i zresztą publiczność też. Proszę zatem powiedzieć, kto w tym roku pojawi się w Gdyni na festiwalu Pociąg do Miasta.
0: Mamy silną reprezentację Poznania. Zaczynamy od teatru 8 dnia i to będzie, może państwo znana, Elena Witkowska, która przyjedzie z takim protest songiem, performancem Rojberki. Mamy również spektakl Meltdown, to jest taki dokumentalny teatr, który mówi o osobie w spektrum i o relacjach z najbliższymi. Mamy też wspólnotę ojców o nazwie Ojcowie. To przyjeżdża z Warszawy Fundacja Horyzont Sztuki, pokazująca takich wspólnoty młodych ojców i to, co oni przenoszą ze swoich wspólnot rodzinnych na wspólnoty młodych mężczyzn, którzy przygotowują się do tacierzyństwa i teraz no, trzeba sobie jakoś to oswoić. Mamy też spektakl o tym, w jaki sposób, czy my możemy być z kimś, jak ktoś jest w głębokim cierpieniu, czy w stracie i czy my możemy po prostu z nim być i to, czy to jest też rodzaj wspólnoty.

0: Noty. Mamy spektakl Teatru Fuzja z Poznania, Aqua Sapiens. To jest katastrofa ekologiczna i co my robimy? Czy my na przykład dopiero taką wspólnotą mocną stajemy się wtedy, kiedy trzeba o coś walczyć, kiedy nam coś zagraża, no tak, albo kiedy coś się wydarza, tak? Mamy Frog Shop. To jest właśnie spektakl i to jest ciekawe miejsce, bo gramy przed słynnymi gdyńskimi halami targowymi. Taki klejnocik modernistyczny i gramy przed halami i gramy też, to jest o pewnym sklepie, w którym pracownicy debatują właśnie nad tym, czy ekonomia rządzi światem. I kończymy Kto zabił w koniec Wilty, to jest produkcja Teatru Gdynia Główna. To jest spektakl, który opowiada o wspólnocie miasta, jak szukamy czasem w tej wspólnotowości mniejszości, na które możemy nałożyć powiedzmy karę albo ich wykluczyć. I czy no taki dosyć trudny i taki mówiąc o mechanizmach miasta i wykluczenia i no.
1: Bardzo aktualne
0: kwestie. Może po prostu na festiwalu, bo zaraz opowiem całą treść.
1: Bardzo ważne sprawy i bardzo nieoczywiste lokalizacje. Zapraszamy Państwa serdecznie na Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta. Stacja Wspólnotowość w tym roku pod takim właśnie hasłem. Od 3 do 9 sierpnia w Gdyni. Na ten festiwal zapraszała Państwa kuratorka działań artystycznych Teatru Gdynia Główna, Monika Jarząbek. Dziękuję Pani serdecznie.
0: Dziękuję jeszcze raz. Zapraszam do Gdyni po prostu i na festiwal.

0: taniec węgierski Emol Johannesa Brahmsa. 2 minuty po godzinie 18:00 zaglądamy jeszcze do Białego Stoku. Lustro i odbicie od wieków intrygują artystów jako metafory poznania, metafory iluzji czy autorefleksji. Efekt poszukiwań w tym właśnie duchu można zobaczyć przy Legionowej 2 na wystawie Po drugiej stronie. Zderzają się tam dwie niezwykłe perspektywy. Jarosław Perszko, operując światłem neonów, czarnym szkłem i lustrem fenickim, zaciera granicę między materialnym obiektem a przestrzenią, a Kamil Kuskowski z kolei prowokuje, oklejając witrynę galerii lustrzaną folią. Wystawa Po drugiej stronie to sytuacja artystyczna, w której obraz nie kończy się na swojej powierzchni. Dorota Sokołowska.
1: To była propozycja Kamila, żebyśmy się razem wypowiedzieli, każdy swoim językiem, na temat tego pojęcia, które jest w tytule. Odbicia generalnie.
2: Artysta Jarosław Perszko.
1: Co ono ze sobą niesie, jaką ma zawartość, jak szeroko może oddziaływać zarówno na przestrzeń publiczną, na naszą świadomość, ale także na odczucie takiej intymności. W naszym układzie jest taka sytuacja, że Kamil właściwie zdecydował się mówić na zewnątrz, ale bardzo dyskretnie również i wewnątrz, poprzez ten negatyw tej sentencji, którą zawarł na całej witrynie. A ja z kolei we wnętrzu skupiłem się właściwie na jednej osobie, której jest dedykowana ta wystawa, jednej, trzem maksymalnie.
2: I jak się odnajdujemy w tej przestrzeni?
1: Jest pewna ścieżka, która w sposób bardzo naturalny wprowadza widza, to znaczy to jest wejście, jakaś perspektywa, zainteresowania wzbudzone czymś, co się pojawia w przestrzeni galerii, a później czytanie tego, szukanie tego kodu i tak dalej.
2: Tych prac jest niewiele. Kiedy się wchodzi pierwszy raz, to widzi się ich kilka. Tutaj pan profesor bawi się trochę z nami, z naszą znajomością może historii sztuki. Mam wrażenie, że w tej pracy, zwłaszcza kiedy

0: Stanie się z drugiej strony, podejdziemy. Odbija się tak, jak odbija się w średniowiecznych obrazach, zwłaszcza w jednym. Historia całego domu, a również i malarza.
1: Pani zdradza pewną tajemnicę, natomiast to za mną chodzi od młodych lat, kiedy człowiek staje się świadom pewnych sytuacji i zaczyna podziwiać, nie? Zaczyna się zachwycać nie tylko naturą, ale tym, co wytworzone zostało przez innych. Tu jest pewien kod, który stanowi analogię do wybitnego dzieła, tak, średniowiecznego, ale to już jakby można osadzić w początkach renesansu.
0: Ale nie zdradzajmy, niech każdy pozna ten właśnie kod sam w sobie.
1: To odbicie, ono się tam pojawia jako element zasadniczy, jeden z najważniejszych. Ja wykorzystałem tą sytuację do tego, bo zobaczyłem naprawdę analogiczny układ przestrzeni z pewnego miejsca oglądu, analogiczny układ przestrzeni, w którym ten kod może zaistnieć. Tylko że ten kod jest współczesny. Bardziej wieloznaczny niż w tym dziele, które mamy na myśli.
0: Tutaj jest rodzaj głębokiego namysłu artystycznego, estetycznego, społecznego, ale myślę, że ludzie mogą też przyjść i zobaczyć, jak wspaniale można się bawić odbiciem. I w tym również mieści się takie pytanie, które ja mam akurat patrząc na tę pracę. Kiedyś zaglądaliśmy za drugą stronę lustra, a tymczasem ważniejsze tutaj staje się to, co jest z tej strony, na którą my patrzymy.
1: No jest to też taka sytuacja gry między czymś, co jest właściwie rzeczywiste, a coś, co jest iluzją.
0: A powiedzmy, że to jest odbicie neonów.
1: Jest to specjalnie spreparowany, przygotowany technologicznie obiekt, który odbija rzeczywistość w sposób zdeformowany, ale ta deformacja prowadzi do odpowiedniego obrazu. Nasuwa określone skojarzenia wizualne i interpretacyjne. Zderzenie czystej geometrii, prostych elementów, rzeczywistych z czymś, co jest odbite. Odbite źródło tego światła, ale zupełnie innej rzeczywistości. No ale tutaj jeszcze jest istotne to przejście pomiędzy rzeczywistym światłem neonu, a tym elementem, który odbija.
0: Biegłam do tej galerii, widząc tej pracy i dopiero teraz widzę, że jest...
2: No bo ona ma być taka subtelna, że ona nie jest widoczna generalnie.
0: Artysta Kamil Kuskowski.
2: Że jest to lustro, ale przechodzi się koło jakichś okien. No i niespostrzeżenie, jak ktoś zwróci uwagę, że coś jest napisane, to może mu się zechce przeczytać cały napis.
0: Ale właśnie najpierw zwracamy uwagę to, co jest w lustrze, czyli na odbicie.
2: Tak.
0: Na odbicie, nasze odbicie, na odbicie miasta.
2: Odbicie jest to najważniejsze. I ten slogan, nie win lustrze, że odbicie ci się nie podoba. I mi się wydaje, że on jest uniwersalny w tych czasach, dlatego że my staramy się widzieć dookoła przyczynę wszystkiego, a nie patrzymy na siebie. Znaczy, że jakby krytykujemy to, co jest na zewnątrz, szukając odpowiedzi w innych, a nie w sobie. To jest trochę tak jak z tym odbiciem, jak się w lustro patrzymy, nie? Że odbicie w lustrze ma nam coś powiedzieć. To jest tylko odbicie, to nie jesteśmy my, to nie jest prawdziwe do końca. Więc jest iluzoryczne. Odbiorcy się odbijają w tym lustrze, ale tak naprawdę cała historia dzieje się w środku, no bo to jest lustro fenickie, więc ono odbija z tej strony, a z tamtej my widzimy całą rzeczywistość z poziomu galerii, ale nie widzą nas ci, których obserwujemy. Zrobiliśmy z galerii trochę taką sytuację, że to galeria jest tą drugą stroną lustra.
0: Też bardzo ciekawe jest pytanie, jak to odbicie widzą też inni ludzie.
2: Lustro ma taką siłę, że za bardzo nam się nasz wizerunek nigdy w lustrze nie podoba. Pojęcie krzywego zwierciadła nie kształca, spłaszcza, bo wiadomo, że iluzja 3D spłaszczona. Więc mi się wydaje, że ta pojemność symboliczna tego lustra w kontekście i mojej pracy, którą zrobiłem tutaj, tego, co się w środku dzieje. W tej dwuznaczności wydaje mi się, że jest istotne to, żeby pobudzić ludzi do zastanowienia. I to hasło, którego ja użyłem, to ono właśnie jest takie do autorefleksji. Że takie pytanie do ludzi, czy rzeczywiście wszystko, co nam się źle dzieje wokół nas, czy mamy obwiniać kogoś innego lub coś innego. I tutaj ten paradoks lustra jest szczególny, no bo nie win lustra. No ja tu chciałem wejść w taki dialog społeczny i też to jest tak zrobione, że to lustro zupełnie inaczej zachowuje się na zewnątrz niż wewnątrz pomieszczenia. Tu jest, myślę, że duży poziom niedomówień i takich pytań, które sobie musi osoba, która się konfrontuje z takim tekstem.
3: Jest ascetycznie, ale bardzo interesująco, także mi się podoba.
0: Spojrzenie na lustro, które odbija, spojrzenie na siebie w lustrze, spojrzenie na lustro jako soczewkę, która odbija świat.
3: Dokładnie tak. Nasz obraz może być zniekształcony, wydłużony, może być poszerzony. To jest bardzo ciekawe, spojrzeć na siebie z innej perspektywy, z perspektywy światła, cienia, neonu.
4: Wystawa Po drugiej stronie, czynna w Galerii Ślęcińskich, konkretnie we wnętrzu i na zewnątrz. Tejże galerii można ją oglądać do 30 sierpnia.

Muzyka Humla. Prawie na zakończenie dzisiejszej krótszej audycji popołudniowej wybieram dwójkę. Jeśli chodzi o książkę Wojciecha Lady Za chlebem, te wysyłamy do pana Jacka z Turawy. Gratuluję bardzo serdecznie. I tak powoli przesuwamy się już na południe, teraz Opolszczyzna, a za chwilę będziemy w Bayreuth. Za chwilę ciąg dalszy naszej transmisji, a my już państwu bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Krzysztof Dziuba, Maria Czok i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Kwadrans po 18:00. Wracamy do letniego festiwalu muzycznego.
1: Letni festiwal muzyczny.
0: Bo już myślimy o Zielonym Wzgórzu. Dorota w przerwie sprawdzała różnych zekwyrydów, poszukując w pamięci swojego ukochanego, ale może te refleksje zostawimy sobie na długą przerwę, wtedy, kiedy będziemy
2: W każdym razie musiałam odreagować, to z całą pewnością.
0: No, od razu musisz zdradzić wszystkie tajemnice.
2: Nie wszystkie, tylko jedną.
0: Dobrze. Przed nami drugi akt, proszę państwa, Zygfryda, czyli uroczystego dramatu scenicznego Pierścień Nibelunga dnia, a właściwie wieczoru drugiego. No i to, co było zapowiadane w akcie pierwszym, teraz się właśnie ziści, to znaczy wyprawa do Smoka Fafnera. Opodal jaskini Smoka Fafnera czuwa oszukany Alberyk, który marzy tylko o odzyskaniu złota i pierścienia. Wotan wędrowiec, przeczuwający, że nieznający strachu młody bohater może zagrozić również jego potędze, ostrzega Alberyka i Fafnera przed Zygfrydem. Fafner jednak rozleniwił się na tyle, że nie ma zamiaru z przestrogi skorzystać. Leżącym posiadam, spać mi dajcie. Alberyk zostaje uprzedzony o podstępie, jaki szykuje jego brat Mime. Zygfryd nie zna wartości skarbu i mocy pierścienia, więc każe natychmiast po śmierci Fafnera odbierze mu skarb. Mime przywiódł Zygfryda pod pieczarę, zostawił go pod cienistym drzewem i polecił czekać, aż smok wychyli się z lochu. I w tej leśnej głuszy, wsłuchując się w szmer drzew, zaczyna Zygfryd myśleć o matce i zatapia się w czar natury. Na dźwięk rogu bohatera Fafner budzi się i wypełza z pieczary. Walka jednak trwa krótko. Zygfryd śmiertelnie rani smoka. Kropla smoczej krwi, której młody wojownik zakosztował, powoduje, że od tej chwili zaczyna rozumieć mowę zwierząt i śpiew ptaków. No i ptak, Waldvogel, radzi mu zabrać z pieczary pierścień i Tarnhelm, czyli czapkę niewidkę. Naiwny młodzieniec zabiera te tajemnicze przedmioty, ale podkreśla, że właściwie nie rozumie, na czym polega ich wartość, co by znaczyły, nie wiem sam. Waldvogel przestrzega go jeszcze przed Mimem. Każe będzie mu prawić słodkie słowa i uniżone komplementy, no ale tak naprawdę zamierza otruć go napojem, który rzekomo przyniósł mu i ugotował go ten napój dla wzmocnienia Zygfryda po walce. Zygfryd dzięki hełmowi czyta w myślach Mimego i ze wstrętem go morduje. Teraz w ślad za lotem ptaka, który wyśpiewał mu, że pozyska najpiękniejszą kobietę, Brunhildę, biegnie Zygfryd do śpiącej na skale otoczonej morzem płomieni Walkirii. Tak kończy się drugi akt tego dramatu. My czekamy na połączenie z Bayreuth. Za kilkadziesiąt sekund ono nastąpi. Już w eterze cisza, bo przed chwilą jeszcze był dźwięk strojącej się orkiestry, wszystko już na pewno gotowe, a sala wyciemniona i czekamy na pierwsze dźwięki aktu drugiego Zygfryda Ryszarda Wagnera. Publiczność już na pewno wróciła z przerwy, w której się raczyła napitkami i poczęstunkiem, który oczywiście trzeba sobie zakupić tam na Zielonym Wzgórzu, ale wszystko jest w dużej obfitości.
3: Julia Schwarz im Gespräch mit Markus Lobbes, der die diesjährigen Aufführungen des Ring des Nibelungen bei den Bayreuther Festspielen kuratiert hat und die Musik in den Kontext von künstlicher Intelligenz gesetzt hat. Und wir machen hier auf BR Klassik weiter mit dem zweiten Aufzug des dritten Ringteils, dem Siegfried.

0: Vom grünen Hügel in Bayreuth überträgt BR-Klasse.
1: Jesteśmy, tak jak obiecałem, na Zielonym Wzgórzu, właśnie aby posłuchać drugiego aktu dramatu Siegfried, drugiego dnia dramatu Pierścień Nibelunga.
0: Dort begegnen sich Alberich und der Wanderer. Der erklärt, der Ring sei künftig Siegfrieds Sache. Von Mime zur Höhle geführt, tötet daraufhin Siegfried den Drachen Fafner. Mit Hilfe des Waldvogels nimmt er Ring und Tarnhelm an sich und durchschaut Mimes Mordplan.
1: No i nasz kolega z Radia Bawarskiego streszcza tutaj pokrótce właśnie wydarzenia, którym będziemy się przysłuchiwać, a których widzowie w teatrze w Bayreuth będą świadkami także w przestrzeni teatralnej.
2: Ja jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie Leśny Ptaszek w Victoria Random, bo to jest bardzo dwuznaczna postać, ale o tym też Państwu opowiem.
1: Oczywiście.
2: Oczywiście nie Victoria Random, tylko Leśny Ptaszek.
1: Tylko Waldvogel, tak.
0: Siegfried then slays the dragon Fafner. With the help of the forest bird, he takes the ring and the helmet of invisibility and sees through Mimes' murderous plot. Siegfried slays the dwarf before setting off to join Brünnhilde. Die Personen und ihre Darsteller im zweiten
1: Wykonawcy
0: Aufzug.
1: W drugim akcie.
0: The cast of the second act. Siegfried, Klaus Florian Vogt.
1: Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime, Gerhard Siegel.
0: Der Wanderer,
1: Wędrowiec Michael Volle,
0: Alberich,
1: Jochen Schmeckenbecher, Fafner, Peter Rose, Waldvogel, Victoria Random. Gra Orkiestra Festiwalowa Bayreuth, dyryguje Christian Thielemann.

0: Czasami zdarzają się takie przypadki, że właśnie wejście dyrygenta się trochę opóźnia, ale zazwyczaj komentatorzy z Radia Bawarskiego właśnie podpowiadają sytuację, bo ją widzą na bieżąco tam.
1: No miejmy nadzieję, że nie jest to opóźnienie związane z jakąś awarią techniczną bądź ludzką.
0: Myślisz, że sztuczna inteligencja się znarowiła i
1: no,
0: przestała być imersyjna?
1: No, opóźnienie robi się już poważne. Dobiegamy 4 minut. Przepraszamy za milczenie wcześniejsze, ale po prostu nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak długo trwało. Kolega z Radia Bawarskiego milczy jak zaklęty, tak.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab eine kleine Verzögerung hier in Bayreuth, jetzt aber kommt er, der zweite Aufzug von Richard Wagners Siegfried, dem dritten Teil vom Ring des Nibelungen. Ladies and gentlemen, there was a slight delay here, but here it is at last, the second act of Richard Wagner's Siegfried, the third part of the Ring of the Nibelung. The cast of the second act, Siegfried, Klaus-Florian Vogt, Mime, Gerhard
0: Czyli
2: Siegel,
0: wiemy tyle samo, co widzieliśmy.
2: Michael Volle, Alberich, Jochen Schmeckenbecher, Fafner, Peter Rose und Waldvogel, Victoria Randem. Es spielt das Orchester der Bayreuther Festspiele. Die Leitung hat Christian Thielemann.
0: Wszystko się zgadza.

der Höhle kommt jeder her. Kindischen Tant, erkor er gewiss.

nicht Brüder noch Schwestern. Meine Mutter spricht.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR Klassik die Oper Siegfried.
1: Z Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth transmitujemy dramat muzyczny Siegfried, czyli drugi dzień uroczystego dramatu scenicznego Pierścień Nibelunga. Właśnie się zakończył akt drugi tego dzieła. Orkiestrę festiwalową w Bayreuth

0: Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Siegel, Wędrowiec Michael Volle, Alberich Jochen Schmeckenbecher, Fafner Peter Rose i Waldvogel Victoria Randem. No i proszę Państwa, jesteśmy po drugim akcie, ale za kilkanaście minut powrócimy do tematyki wagnerowskiej.
1: Książka do słuchania.
0: To jest już 14 fragment powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz, opowieści o naturze władzy i naturze ludzkiej. Czyta Andrzej Mastalerz.
2: Tylko traf kazał nam dopatrywać się w życiorysie Arystydesa aluzji do wydarzeń z roku 44. Po prostu śledziliśmy historię Juliusza Cezara i zatrzymaliśmy się wreszcie przy tej dacie, ponieważ jest ostatnia. Wtedy, w roku 44, Cezar zginął. Czy jednak istotnie życiorys Arystydesa zawiera aluzję do roku 44? Byłoby to pewniejsze, gdybyśmy przynajmniej dowiedli, że wypadki z innych lat nie pasują do owego życiorysu. Więc zamiast roku 44 zbadajmy teraz dla odmiany jakiś inny rok. Na przykład 58. Tak jest. Cofnijmy się znowu do punktu wyjściowego i zbadajmy rok 58. W roku 58 wybuchła wojna z Gallami, a podbój Galli wydaje się pierwszym wyraźnym krokiem naszego bohatera do dyktatury i boskości. Każdy szkolny podręcznik historii starożytnej wymieni nam od razu najważniejszą sprawę tego roku. Konflikt Cycerona z Klodiuszem. Trzeba dowiedzieć się bliższych szczegółów o ich sporze. Naszym zwyczajem pragnęlibyśmy zasięgnąć informacji u źródła, czyli u stron walczących. Ale cóż, wszelkie spory pisarzy z niepisarzami okazują się po latach niekorzystne dla tych drugich, bowiem nic nie zostaje po niepisarzach, prócz niepochlebnej opinii zanotowanej przez pisarzy. To właśnie przytrafiło się Klodiuszowi, prześladowcy Marka Tulliusza Cycerona. Klodiusz nie pisał, Cyceron pisał. Siła materialna, którą posługiwał się Klodiusz, dawno przestała istnieć i nie wywrze wpływu na niniejsze zapiski, za co antykwariusz uprzejmie dziękuję historii. Natomiast słowo, którym posługiwał się Cycero, będzie starannie wzięte pod uwagę. Jak łatwo spostrzec, antykwariusz nie jest bynajmniej stronniczy. Po prostu nie może traktować Klodiusza na równi z Cyceronem. Klodiusz nie stanowi źródła, ponieważ nic nie napisał. Nie udzieli nam żadnej informacji od siebie. Ale mniejsza o to. Klodiusz zdewaluował się absolutnie i na zawsze. Antykwariusz nie wie, jakby można przy najlepszych nawet chęciach reaktywować pewne dawne, całkiem niewątpliwe walory Klodiusza, aby się obecnie liczyły jako przeciwwaga w stosunku do Cycerona i oddziaływały na nasz osąd. Nie wskrzesimy przecież gladiatorów, niewolników i najemnych zabijaków Klodiusza. Nie przywrócimy znaczenia terrorowi, przekupstwom, intrygom, szaleństwom ulicy. Mało kto zdaje sobie sprawę, że taka zasada redukcji rządzi historią. Dlatego Klodiusz, jakiego tu przedstawimy, będzie tylko marnym szczątkiem dawnego Klodiusza, zachowanym głównie z łaski Cycerona. Postąpimy jednak możliwie najlojalniej wobec Klodiusza. Niewiele jest na świecie kontrowersji, w których tylko jedna strona ma rację. Dlatego na początek przytoczymy fakt poważnie obciążający Cycerona. Otóż jeszcze w roku 63 Senat z inspiracji Cycerona skazał na śmierć uczestników sprzysiężenia Katyliny. Znamienne, że przeciwko karze śmierci wypowiedział się wówczas Cezar. Cycero, głęboko przekonany, że ocala nie tylko Rzym, ale cały cywilizowany świat, co wielokrotnie podkreślał, dopiął swój

Fego i konspiratorów stracono. W 5 lat później, właśnie w roku 58, trybunem ludu został stronnik Cezara Klodiusz. Poprzedziły to dziwne okoliczności. Mianowicie Klodiusz, a właściwie patrycjusz rzymski Klaudiusz, przeszedł do stanu plebejskiego i arystokratyczne AU w swoim nazwisku zmienił na ludowe O. Wśród kilku ustaw, które przeprowadził, na przykład o zmniejszeniu opłat za rozdawany chleb, znalazła się jedna wymierzona osobiście przeciw Cyceronowi. Głosiła, że każdy, kto bez sądu skazał obywatela rzymskiego na śmierć, podlega wygnaniu. Klodiusz wystąpił więc jako sprawiedliwy mściciel dawnego bezprawia. Lud poparł go na komicjach, Cycero musiał opuścić Italię. Klodiusz posłał swoich ludzi na Palatyn, aby zrównali z ziemią dom Cycerona, po czym miejsce to poświęcił, przeznaczając plac pod budowę świątyni wolności. Również umiłowaną willę Cycerona w Tusculum złupiono i spalono. Trudno rozsądzić, do jakiego stopnia była to euforia ludu, do jakiego akt polityczny ze strony Klodiusza, a do jakiego zemsta osobista na Cyceronie. Bo trzeba jeszcze dodać, zanim skończymy z Klodiuszem, że miał skłonności erotomańskie. Może nawet erotomania górowała nad sprytem politycznym. Klodiusz odważył się kiedyś zakraść w przebraniu kobiecym na obrządki dobrej bogini, do których nie dopuszczano mężczyzn, i uwodzić tam żonę Cezara, co ze stanowiska politycznego nie było najrozsądniejszym wyborem. Sprawa oparła się o sąd, gdzie Cycero swoimi nieprzychylnymi zeznaniami obalił alibi Klodiusza. Natomiast Cezar nie poparł oskarżenia. Nie chciał tracić poplecznika w Klodiuszu. Rozwiódł się jedynie z żoną. Tyle o pierwszym partnerze sporu Klodiusz-Cycero. Drugi partner może przemówić sam. Zachowała się jego obfita korespondencja, którą obecnie przejrzymy. Przed wygnaniem w roku 59. Cycero do Attykusa. Więc mówią, że Klodiusz nie zrobił się plebejuszem? Jest to przejaw arbitralności zgoła królewskiej. Tego żadną miarą nie można znieść. Niech Klodiusz przyśle do mnie kogokolwiek na świadka. Przysięgnę, iż Pompejusz opowiadał mi w Ancjum o swojej obecności przy obrzędach związanych z tą sprawą. Cóż za rozkoszne listy. 2 jednocześnie przywieziono mi od ciebie. Nie wiem, jakimi dobrymi nowinami mógłbym się odwzajemnić, lecz przyznaję, że niewątpliwie jestem coś winien. Ale pomyśl, co za zbieg okoliczności. W samo święto Cerery, ledwo z drogi do Ancjum, wydostałem się na Via Appia. Przy 3 karczmach wpadł na mnie mój przyjaciel Curio, nadjeżdżający z Rzymu, a zaraz później twój chłopak z listami. Curio pyta, czy nie słyszałem czegoś nowego. Powiadam, że nie. On na to. Klodiusz stara się o stanowisko trybuna ludu. I cóż tu mówić o zaletach tak zwanego żywego słowa? O ileż więcej dowiedziałem się z twoich pism, aniżeli z opowiadań Curiona o sytuacji, o plotkach powszednich, o planach Klodiusza. Serdecznie pozdrawia cię polityku, filozof Cycero. Cycero do Attykusa. Przeżywam wiele niepokoju z powodu wstrząsów politycznych i niebezpieczeństw, które zbierają się nad moją głową, a których są setki. Groźby Klodiusza, wszelkie narzucone wojny, obchodzą mnie w znikomym stopniu. Myślę, że albo będę mógł ustawić im czoło z całkowitą godnością, albo się od nich uchylić bez najmniejszego uszczerbku. Może powiesz, godność? Zupełnie wystarczy tego staromodnego interesu. Zrób coś dla mnie. Pomyśl o swym bezpieczeństwie. Ach, jakie nieszczęście, że ciebie tu nie ma. Z pewnością nie przeoczyłbyś niczego.
Ja być może jestem zaślepiony.

zbyt oddany ideałom. Wiedz, że nigdy nie istniało nic równie haniebnego, równie wstrętnego, równie odpychającego wszystkie stany, klasy i pokolenia, jak stosunki, które obecnie panują. Ci ludowcy nauczyli sarkać najskromniejsze indywidua. Pompejusz, przedmiot mego uwielbienia, zgubił się sam, co mnie bardzo boli. Nikt nie idzie za nimi dobrowolnie. Drże, by nie musieli zastosować terroru. Ja przez sympatię dla Pompejusza nie walczę z tym kursem, ale go i nie popieram, gdyż musiałbym przekreślić wszystko, co poprzednio robiłem. Trzymam się drogi pośredniej. O nastrojach ludu można było przekonać się w teatrze i przy okazji innych widowisk. Podczas walk gladiatorów wygwizdano zarówno samego przywódcę, jak towarzyszące mu osoby. W igrzyskach na cześć Apollina aktor tragiczny Dyfilus wystąpił z wyraźnym atakiem przeciwko mojemu Pompejuszowi. Jesteś wielki przez nasze nieszczęście. Te słowa musiał powtarzać 1000 razy. Przyjdzie czas, gdy potęgi pożałujesz. Recytował wśród okrzyków całej widowni, podobnie ciąg dalszy. Bo są to wiersze jakby aktualnie napisane przeciw Pompejuszowi przez jakiegoś opozycjonisty. Gdy ani prawa, ani obyczaje wiążą oraz wszystko, co potem następuje, zostało przywitane burzliwym aplauzem i wrzawą. Później wszedł Cezar i owacja umilkła. Po Cezarze przybył młody kurio. Jemu klaskano tak, jak za dobrych czasów Republiki Pompejuszowi. Ciężko zniósł to Cezar. A mój Klodiusz grozi i usposobiony jest wrogo. Zanosi się na aferę. Gdy zmarł Kosconiusz, proszono mnie, bym przejął jego stanowisko nadzorcze przy podziale majątków rolnych w kampanii. Równa się to przyjęciu stanowiska w grobie. Nic nie wydawałoby się ludziom obrzydliwsze ode mnie i nawet nic nie byłoby mniej stosowne z uwagi na owe względy bezpieczeństwa, które mi zalecasz. Bo ci funkcjonariusze są znienawidzeni przez uczciwych obywateli, więc tylko utrzymałbym niechęć, którą się cieszę, u nikczemników i na dodatek obudziłbym przeciw sobie nową złość porządnych ludzi. Cezar pragnie mnie zrobić swoim legatem. Byłby to nieco przyzwoitszy sposób uchylenia się przed niebezpieczeństwem. Ale ja nie unikam niebezpieczeństwa. Dlaczego? Wolę walczyć. Jednak niczego nie przesądzam. Ach, gdybyś ty tu był. Wezwę cię, jeśli zajdzie konieczność. Co więcej? Jedno tylko. Jestem pewny, że kraj przepadł. Po cóż bez końca wykręcać się od stwierdzenia tej prawdy? Ale napisałem to pośpiesznie i z lękiem. W przyszłości, jeśli będę miał kogoś całkiem pewnego, aby podać list, napiszę wszystko wyraźnie. Jeśli zaś będę pisał w sposób niejasny, ty i tak zrozumiesz. W listach nazwę siebie Leliuszem, ciebie Furiuszem. Resztę wyrażę enigmatami. Z wygnania w roku 58. Cycero do Attykusa. Przyjechałem do Brundyzjum 17 kwietnia. Tego dnia twoi chłopcy oddali mi od ciebie list, a w 3 dni później inni niewolnicy przynieśli drugie pismo. Co się tyczy próśb i namów, abym zamieszkał u ciebie w Epirze, dziękuję ci gorąco za serdeczność, która nie jest dla mnie niczym nowym. Pomysł byłby bardzo szczęśliwy, gdybym cały czas mógł tam spędzić, bo nienawidzę ruchu. Uciekam od ludzi, z trudem znoszę światło, więc to odosobnienie, szczególnie w miejscu tak swojskim, nie sprawiałoby mi przykrości. Ale zatrzymać się jedynie na krótko, to byłoby za daleko. Po drugie, znalazłbym się o 4 dni drogi od Autroniusza i towarzyszy. Po trzecie, nie ma tam ciebie. Zachęcasz mnie do życia, co ma jeden skutek. Że powstrzymuję rękę, by się na siebie nie targnąć, lecz nie dopniesz, abym przestał żałować swej decyzji i aby życie nie wydawało mi się obmierzłe. Bo cóż może mnie wiązać jeszcze z życiem, skoro nawet brakuje nadziei, która mi towarzyszyła, gdy opuszczałem Rzym? Poniecham.

0: wyliczania wszystkich nieszczęść, w które popadłem przez wielką niegodziwość i zbrodniczość nie tyle mych wrogów, co ludzi zawistnych. Nie chcę jątrzyć własnego cierpienia, ani wciągać w podobny żal ciebie. To tylko twierdzę, że nigdy nikogo nie dotknęła tak straszna klęska, że nikt nie miał powodu usilniej pragnąć śmierci. Lecz chwila, kiedy najgodniej można było umrzeć, minęła. W obecnych okolicznościach śmierć już niczego nie uleczy, co najwyżej przerwie ból.
1: Do powieści Jacka Bocheńskiego Boski Juliusz w interpretacji Andrzeja Mastalerza powrócimy w poniedziałek już o stałej porze, czyli o 19. Za 4 minuty będzie 20.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
1: A my powracamy do naszej wagnerowskiej tematyki, która i w poniedziałek, i we wtorek, i dzisiaj nas zajmuje, przynajmniej o tej porze najbardziej. Fanfar na rozpoczęcie transmisji trzeciego aktu z Bayreuth możemy się spodziewać około 20.33, trochę po 20.33, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no bo dzisiaj państwo zauważyli to na pewno. Prawie 4 minuty opóźniło się rozpoczęcie aktu drugiego już po wszystkich możliwych zapowiedziach. Do rzadkości należą takie sytuacje w Bayreuth, które działa jak w zegarku, trzeba powiedzieć, i wszystkie tak zwane plany czasowe, które są przysyłane przed rozpoczęciem każdego spektaklu, każdej transmisji, jednak się zgadzają. Te odchylenia, odkształcenia, od założeń są naprawdę niewielkie. Wszystko tam jest bardzo precyzyjnie liczone. No i ta maszyneria działa. Mogę powiedzieć, że ma 150 lat tradycji, prawda, Dorota?
3: No cóż, ja bym się całkiem poważnie spodziewała, że może się opóźnić trzeci akt, dlatego że w tej maszynerii jest również uwzględniony czas na jedzenie bawarskich kiełbasek. W związku z tym...
1: Do których niektórzy wzdychają.
3: Ja wzdycham, ja bardzo lubię i chciałabym już jak najszybciej zaznać tego smaku, który jak zresztą sądzę gdzie indziej by aż tak mnie nie ujmował. Po prostu są pewne potrawy, pewne napoje, pewne sytuacje
1: smaki
3: towarzyskie,
1: zapachy,
3: które kojarzą mi się z konkretnymi miejscami, domami operowymi, festiwalami. To taka drobna przyjemność, której sobie nie odmówimy z całą pewnością.
1: Będziesz mogła odliczać czas, dosyć szybko płynie w naszej rzeczywistości, więc tych kilkanaście dni zleci, jak to się mówi, jak z bicza strzelił i będziesz z powrotem na Zielonym Wzgórzu. My tam powrócimy oczywiście w przestrzeni audio za 30 kilka minut dzisiaj i będziemy słuchali tego trzeciego aktu Zygfryda, no, który już został okraszony muzyką po doświadczeniach na przykład Tristana i Izoldy, po tym jak Richard Wagner zmienił swój styl kompozytorski, swój język. Oczywiście nie diametralnie, ale jednak w stronę większego wykorzystywania chromatyzmów i gęściejszej harmoniki właśnie pod tym
3: bardzo
1: względem.
3: Bardzo twórczego łączenia motywów, się przekształcają, które wchodzą ze sobą w jakieś przedziwne, polifoniczne układy. To mistrzowskie tkanie faktury już w Zygfrydzie słychać w całej krasie.
1: Mieliśmy zresztą tego kilka przykładów w interpretacji Christiana Tillemana, która znowu pod względem agogicznym, no przedziwna. Od kulisy do kulisy to się rozgrywa. Najbardziej to było słychać na początkach pierwszego i drugiego aktu.
3: Wykuwanie Notunga, tam się działy rzeczy zupełnie niebywałe, ale nie tylko z powodu dziwnego podejścia agogicznego przez dyrygenta do partytury. Znaczy, Tillemann nieprawdopodobnie i zupełnie niepotrzebnie skontrastował tempa w sposób...
1: Mimego i Zygfryda.
3: Też tak. Właśnie. To znaczy i to się w związku z tym kompletnie rozjeżdżało, kiedy te dwa światy się ze sobą łączyły, dlatego że śpiewacy byli zbici z tropu i zostawali w swoim tempie.
1: Tak mów duszy zagrało dzisiaj?
3: Ja nie wiem. Ja myślę, że... Znaczy,
1: no
3: ja się podzieliłam z Marcinem wcześniej refleksją, że Tillemann...

0: albo nie ma poczucia humoru, albo ma je dosyć szczególne. W każdym razie Siegfried rzeczywiście wymaga, no wymaga poczucia humoru i to tutaj nie chodzi o to, żeby boki zrywać w Siegfriedzie.
1: Na przykład tylko wtedy, kiedy Siegfried zabija Fafnera, tak?
0: No nie tylko, to znaczy te wszystkie sceny z mimem, to zresztą dzisiaj
1: no mime jest mime, postacią komiczną, Gerard ale i tragiczną Siegel, jednocześnie.
0: Tak, Gerard Siegel dzisiaj sobie dawał z partią mimego rady dużo lepiej niż w Złocie Renu. Na początku chciałam to samo powiedzieć o Schmeckenbecherze w partii Alberyka, ale bardzo szybko w tej scenie Wart stracił impet. To jest chyba po prostu śpiewak, który on ma ten głos, no nie powiem, że nieduży, bo ma spory, tylko chodzi o to, że nie umie go chyba dostatecznie dobrze rozłożyć na dłuższe całości muzyczne. I tak jak właśnie powiedziałam, to nie jest kwestia tego, że on zaczyna śpiewać ciszej, czy że głos mu gaśnie, tylko po prostu traci impet ten jego śpiew.
1: Wiesz, on debiutuje na Zielonym Wzgórzu, więc to na pewno jest dodatkowe obciążenie w tym momencie, kiedy wychodzi na
0: scenę. No nie będziemy
1: w
0: każdym razie się nad nim znęcać. Poznęcamy się nad kimś innym.
1: A na kimże chciałabyś się poznęcać? Dorota płakała przez pierwszy i drugi akt, proszę państwa.
0: No, zwłaszcza przez pierwszy. Takiego wykuwania Nothunga to ja naprawdę jeszcze w życiu nie słyszałam i nie jest to komplement. Już powiedzieliśmy pokrótce, co nam się nie podobało albo co nas zdziwiło w warstwie orkiestrowej. Natomiast w warstwie wokalnej działy się rzeczy absolutnie przecudowne. Przecudaczne bym raczej to powiedziała. I teraz chciałabym może wyjaśnić sprawę, żeby nie przyczepiła się do mnie łatka krytykantki, która nie lubi głosu Fokta, a przecież o gustach się nie dyskutuje i w związku z tym postanowiła się cały czas znęcać nad Foktem. Tymczasem Fokt jest tak uwielbiany przez publiczność i przez samego Tillemana. Tutaj się pojawiają dwa problemy. Może zaczniemy od tego czysto stylistycznego i wokalnego. Otóż ja zdaję sobie sprawę i wszyscy wagneromaniacy zdają sobie sprawę, że styl śpiewu wagnerowskiego ewoluował. To jest zupełnie naturalne. W ogóle śpiew się zmienił przez 150 lat. Czego innego oczekuje publiczność? Czym innym muszą się też mierzyć śpiewacy, od kiedy instrumentarium się zmieniło? Od kiedy instrumentarium się udoskonaliło? Również tutaj chodzi, no nie da się ukryć, o wolumen. W związku z tym po prostu śpiewacy muszą mieć teraz większą rezerwę. To nie chodzi o to, żeby oni się darli przez cały czas, tylko chodzi o to, żeby mieli pełną świadomość, żeby utrzymać proporcje brzmieniowe z orkiestrą, no to trzeba trochę inaczej tym głosem gospodarować. Ale to nie jest problem Fokta. Problem Fokta, inna sprawa, że wygląda na to, że sam Fokt nie ma żadnego problemu. Problem z obsadzeniem Fokta w partii Siegfrieda, tutaj już zdejmę z niego odpowiedzialność, polega na tym, że o ile nie mamy nagrań głosów z połowy XIX wieku, ani nawet z początku ostatniej ćwierci XIX wieku, to wiemy dostatecznie dużo na temat estetyki głosu z traktatów, z podręczników śpiewu, z relacji, z bardzo wnikliwych opisów ówczesnych krytyków muzycznych, żeby wiedzieć, że takiego śpiewania, jakie reprezentuje Fokt, w historii wykonawstwa wagnerowskiego nie było nigdy. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie.
1: Ale jest
0: i to jest dla mnie z sezonu na sezon coraz bardziej zdumiewające. I teraz tak, można powiedzieć, że Fokt pod pewnymi względami, można powiedzieć, że on to nie jest zły muzyk, dlatego że on akurat dobrze rozkłada siły, niesie się ponad orkiestrę, czego akurat tutaj państwo nam muszą uwierzyć na słowo. Ten głos jest wbrew pozorom rzeczywiście nieprawdopodobnie nośny. Natomiast jest to, jak już wcześniej mówiliśmy, głos płaski, głos pozbawiony alikwotów. A jeżeli chodzi o sam styl prowadzenia partii, jest to śpiewak, który w ogóle nie uwzględnia czegoś takiego jak legato, który czasami w zupełnie przedziwny sposób traktuje

0: większe skoki interwałowe, także zaczyna to przypominać późno średniowieczny hoketus. I co jeszcze dziwniejsze, w momencie, kiedy wchodzi w niższej dynamice, w dynamice piano na wysokie dźwięki, to po prostu najzwyczajniej w świecie wpada w falset, czego nikt, żaden tenor wagnerowski nie robił nigdy. W związku z tym teraz zaryzykuję już naprawdę dość śmiałe twierdzenie, że Vogt nie jest śpiewakiem, to jest piosenkarz. To jest artysta, który by się znakomicie sprawdził w repertuarze pieśniarskim i zresztą proszę zwrócić uwagę, że on poza tym Wagnerem, którego go wypchnęli na święty nigdy, znaczy na święty zawsze chyba, on nie występuje w żadnym innym repertuarze poza piosenkami bożonarodzeniowymi, piosenkami popularnymi, fragmentami operetek. Ten śpiewak nie występuje w żadnych operach poza Wagnerem.
1: Bo może się specjalizuje w Wagnerze.
0: No, ktoś go wyspecjalizował w Wagnerze i właśnie tutaj się pojawia problem numer dwa. Mianowicie tutaj zdejmujemy całkowicie, przynajmniej ja, odpowiedzialność Klausa Floriana Vogta. Naprawdę ubolewam nad czymś, co dotyczy nie tylko Wagnera, ale w ogóle wykonawstwa muzycznego, ale mówimy tutaj o operze, mówimy tutaj o dziełach scenicznych. Mianowicie przekonywanie publiczności do tego stopnia tak agresywnie i w tak natarczywy sposób, że to jest właśnie dobre, że publiczność to zaczyna wierzyć. Ten problem.
1: Ale poczekaj, bo jakimi środkami i metodami się odbywa to przekonywanie publiczności?
0: No, niestety uczestniczą w tym bardzo aktywnie moi koledzy po fachu, czyli krytycy operowi. Ja z ciekawości zaczęłam, zresztą już mówiłam Państwu wcześniej, że ja na bieżąco śledzę fora internetowe, przy czym nie chodzę po przypadkowych forach internetowych, tylko po forach towarzystwa wagnerowskich. Proszę mi wierzyć, że opinie większości krytyków są diametralnie odmienne od opinii wagneromaniaków i to niekoniecznie fachowców, niekoniecznie muzyków, niekoniecznie osób związanych z wykonawstwem Wagnera, ale rzeczywiście bardzo dobrze przygotowanych do odbioru Wagnera melomanów, którym włos staje na głowie dęba, kiedy słyszą właśnie śpiew Vogta. Natomiast jak zajrzeć do recenzji często podpisanych bardzo, bardzo szacownymi nazwiskami, tutaj, przy czym jeszcze raz podkreślam, mówię tutaj o krytyce niemieckiej, no to wtedy się okazuje, że opinie są entuzjastyczne, jest to po prostu Zygfryd z naszych marzeń, Zygmunt z naszych marzeń, no w ogóle nigdy w życiu niczego lepszego nie słyszeliśmy, jest cudownie. Prawda jest taka, że ja bym Klausa Floriana Vogta nie chciała usłyszeć również w Mozarcie. Ja bym go nie chciała usłyszeć również w Bachu. To w ogóle nie jest głos do muzyki, jaką my nazywamy no, umownie klasyczną albo poważną.
1: A w Komisze Oper w Berlinie?
0: Też nie. Też nie.
1: To już Państwo wszystko wiedzą.
0: I to jest, ja zresztą pamiętam, jak rozmawiałyśmy na temat Klausa Floriana Vogta ze świętej pamięci Jadwigą Rappę, która chyba jeszcze bardziej włosy z głowy rwała, kiedy słyszała go i pomstowała naprawdę, proszę mi wierzyć, dużo gorzej niż ja to robię w tej chwili. Ale teraz krytykę odsuńmy na bok. Być może krytyka podlizuje się Christianowi Tillemanowi, bo to Christian Tillemann jest tak naprawdę, no, tutaj użyję słowa, odpowiedzialny za wpakowanie Klausa Floriana Vogta w repertuar
1: Wagnerowski.
0: To ja
1: ci tylko przypominam, że w ubiegłym roku, kiedy Simone Young dyrygowała, Klaus Florian Vogt również był
0: bo już został wepchnięty dostatecznie dawno temu. Poza tym chciałam zauważyć dyskretnie, że Christian Tillemann już w zeszłym roku pociągał za sznurki obsadowe. Zresztą on tego nieszczęsnego Zygfryda śpiewa już od jakiegoś czasu, a Tillemann gdzieś tam stoi w tyle za kulisami już też od bardzo dawna, nawet jeżeli sam nie dyryguje. I tutaj rodzi się we mnie pytanie, czy właśnie powoływaliśmy

0: się na fragmenty książki Tillemana. Ja przyznawałam ze zdumieniem, że z większością jego tez, jego stwierdzeń zgadzam się w 100%. Tymczasem to wszystko, co pisze Tillemans w swojej książce, kłóci się w sposób rażący z tym, co on sam proponuje, wybierając śpiewaków do obsady.
1: Ale wspominałaś na przykład listę dyrygentów, na których powołuje się Christian Tillemann i tu było, stara się czerpać z ich doświadczeń. To może jest tak, że z tego troszeczkę, z tego kawałek, z innego inny epizod i
0: dałabym się pokroić.
1: To łączymy.
0: Ale nie, ja mówię w tym momencie, cały czas mówimy o tej nieszczęsnej obsadzie ról, które uchodzą za role przeznaczone na Heldentenor, czyli głos, specyficzny rodzaj głosu dramatycznego, tenora dramatycznego, który... Heldentenor znaczy dosłownie tenor bohaterski, dlatego używam określenia dramatyczny, że ten głos się nieco różni od tenora dramatycznego, jaki jest najbardziej stosowny na przykład do repertuaru verdiowskiego. W każdym razie tenorów verdiowskich tego typu nigdy nie nazwalibyśmy tenorami bohaterskimi. Ten Heldentenor to jest po prostu dosłowne tłumaczenie terminu niemieckiego. Pierwszy punkt. Tillemann bardzo wyraźnie podkreśla właśnie to, o czym powiedziałam przed chwilą, że porządny śpiewak wagnerowski nie może śpiewać wyłącznie Wagnera. No i mamy takiego, który śpiewa wyłącznie Wagnera i to źle.
1: Przypominam ci, że ta książka powstała jakąś dekadę temu.
0: No ale to już dekadę temu już Vogt miał wyrobioną wśród krytyków niemieckich opinię najwybitniejszego tenora wagnerowskiego wszechczasu.
1: Ale może Christianowi Tillemannowi się pozmieniały priorytety?
0: No nie pozmieniały mu się priorytety, skoro obsadził go we wszystkich najważniejszych partiach tenorowych w całym ringu.
1: Dlatego o tym mówię, że specjalizacja jednak wygrała versus różnorodność repertuarowa.
0: Tak czy inaczej, Marcin wspominał wcześniej, że potem na odtrutkę pobiegłam do pokoju odsłuchiwać różnych swoich ulubionych Zygfrydów. I przypomniało mi się, jak kiedyś ktoś dawno, dawno temu pochylał refleksyjnie nad głosem Zygfryda Jeruzalema, że to jest wspaniały tenor, ale taki strasznie jasny, troszkę za lekki do partii wagnerowskich. No, Jak żeśmy sobie na świeżo po dzisiejszym Zygfrydzie
1: po pierwszym akcie posłuchali
0: wykuwania miecza z Metropolitan Opera, w nie najlepszym moim zdaniem ujęciu Jamesa Levine'a, ja w ogóle nie przepadam za tym dyrygentem
1: nie
0: w Wagnerze, ale jak usłyszeliśmy ten dźwięczny, ten lśniący jak brąz tenor, to jeżeli to ma być głos lżejszy niż inne tenory wagnerowskie, no to gdzie my tutaj w ogóle jesteśmy. Proszę sobie na przykład wyobrazić, że ktoś wpadnie na szatański pomysł, żeby zatrudnić Klausa Floriana Vogta jako ewangelistę w którejś z pasji bachowskich. Też nie pasuje. To znaczy, to jest po prostu, moim zdaniem jest to artysta, który całkowicie minął się z powołaniem. To już nie jest kwestia tego, że coś tam mi się w nim nie podoba, że to jest kwestia gustu, że dostrzegam tam jakieś błędy techniczne, czy interpretacyjne. Nie, to jest po prostu owieczka zbłąkana zupełnie nie na to pastwisko. Dobra, miałam się nad nim nie znęcać, a się jednak zaczęłam znęcać. Bardzo przepraszam.
1: Podkreśl to, co było naprawdę ciekawe i dzisiaj bardzo pięknie wypadło w drugim akcie.
0: Będą to rzeczy zupełnie nieoczywiste. Oboje byliśmy absolutnie zachwyceni słynnym, długim solo waltorniowym. Tak precyzyjnie, z taką swobodą, z tak cudownym rubato, właśnie
1: jakim
0: takim naturalnym, jakim
1: też
0: dźwiękiem, jaką intonacją. Ja jeszcze czegoś takiego nie słyszałam. I to było z całą pewnością najpiękniejsze solo mojego życia. Bardzo też piękne były elementy komiczne, czyli przedrzeźnianie Zygfryda wcześniej przez klarnecistę. Przedrzeźnianie Zygfryda próbującego wydobyć pierwsze dźwięki ze swojego instrumentu. W porównaniu z ubiegłym rokiem, niestety nie pamiętam nazwiska śpiewaczki, która też debiutowała w zeszłym roku jako Leśny Ptaszek. i była zdecydowana.

0: zdecydowanie gorsza od Wiktorii Random, która, która dzisiaj się zaprezentowała. Bardzo porządne śpiewanie Michaela Fole. Moje obawy, że on się zupełnie rozkraczy. Proszę mi wybaczyć kolokwializm po Walkirii, jak na szczęście się nie spełniły. Troszkę mnie zawiódł Peter Rose w stosunku do, czyli Fafner. W stosunku do Złota Renu wypadł znacznie, znacznie mniej spektakularnie. Zabrakło mu dołów zwłaszcza, to znaczy jednak właśnie w obsadzie Fafnera można zastosować albo stary jeszcze z czasów wagnerowskich trik, i to opowiadałam ci o tym wcześniej, Kent Nagano, który od dłuższego czasu realizuje projekt wykonawstwa
1: Pierścienia Nibelunga
0: na instrumentach historycznych, i co może istotniejsze, z wykorzystaniem wszelkich możliwych praktyk historycznych, czyli stylu deklamacji, estetyki śpiewu, rozmaitych właśnie rozwiązań około muzycznych. W tym przypadku chodzi o wykorzystanie czegoś w rodzaju protomikrofonu przy w realizacji partii Fafnera.
1: Takiej tuby, która
0: czyli
1: zmienia głos.
0: Takiej właśnie takiej tuby, to się nazywa po prostu tuba soniczna, a tak naprawdę to jest coś w rodzaju pierwotnego megafonu. To nie tylko zwiększa głośność samego śpiewu, ale też zmienia jego barwę, zmienia jego brzmienie. Bardzo byłabym ciekawa, czy kiedykolwiek ktoś z współczesnych inscenizatorów zdecyduje się na coś takiego. Tego przecież nie musi być widać. Bo jest to bardzo, bardzo stosowny i bardzo pasujący do estetyki wagnerowskiej manewr. Było kilka bardzo ładnych momentów, zwłaszcza w smyczkach dzisiaj. Wspaniałe wejścia kotlisty albo kotlistki, ale raczej kotlisty, o ile pamiętam, skład ubiegłoroczny orkiestry. I było też sporo, no tutaj połączę złe z dobrym, znaczy było sporo naprawdę olśniewającego, spektakularnego, to nie jest to ten przymiotnik, bo tego nie widać, tylko to słychać, tutti, ale to tutti, zwłaszcza w pierwszym akcie, chwilami było tak masywne, tak ciężkie. I poza tym te kontrasty agogiczne, o których Marcin wspomniał na samym początku, skutkowały tym, że strasznie się chwilami, strasznie gasł puls. To znaczy po prostu narracja nie szła do przodu. Mieliśmy wrażenie, że się miotamy od ściany do ściany. I nic z tego dramaturgicznie nie wynika.
1: Wiesz, ja tutaj próbuję podejrzeć skład zespołu festiwalowego w roku 2026, ale tych nazwisk jest bardzo wiele i nie ma podziału, albo ja nie potrafię tego odnaleźć na stronie festiwalu
0: Bayreuth,
1: który waltornista jest obsadzony w którym spektaklu, bo
0: no prawdopodobnie to wypłynie prędzej czy później, ale dzisiaj niestety nie zdołaliśmy dotrzeć do tej informacji, ale mam nadzieję, że państwo też zwrócili na to uwagę, bo to było naprawdę, naprawdę olśniewające.
1: Trzeba przyznać, że absolutne mistrzostwo i aż miło się słuchało tej potoczystości waltornie. Przecież to nie jest prosty instrument do okiełznania. No dobrze, to, ale tylko byś wyróżniła zespół orkiestrowy i detale,
0: nie, no,
1: albo poszczególne epizody?
0: Powiedziałam o Waldfoglu, powiedziałam, że Mime był lepszy, czyli Gerhard Siegel, niż w Złocie Renu. Ucieszyłam się, że Michael Folle wrócił do formy.
1: A tego się bardzo obawialiśmy na początku spektaklu dzisiaj. Wieszczyłaś, jak wychodziliśmy we wtorek, że może być sytuacja,
0: straszne,
1: Michael Folle się wycofa.
0: No, bo tam rzeczywiście dwa razy to wyglądało wręcz na kontuzję jakąś więzadeł głosowych, no ale może zastosowano jakąś szybką kurację, albo rzeczywiście to albo ta niedyspozycja została wyolbrzymiona przez mikroporty i mikrofony, bo to też jest tutaj nawet w kilku momentach Klaus Florian Fock, który jest generalnie nie do zdarcia, nawet on tutaj chwilami

0: mi chrypiał w dolnym odcinku skali. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę.
1: Może różnica temperatury, wiesz, się tutaj kładzie cieniem, bo przecież na zewnątrz pewnie jest upalnie w Bayreuth.
0: No w środku też jest upalnie.
1: W środku też jest gorąco.
0: Tak. To znaczy ja myślę, że tutaj może być inny problem. Sądząc z opisów tej nieszczęsnej inscenizacji przez sztuczną inteligencję i tutaj stanę w obronie wszystkich śpiewaków uczestniczących w tym przedsięwzięciu, oni zostali wpuszczeni w niesłychanie trudną sytuację akustyczną.
1: Ale nie śpiewają z kanału.
0: Ale prawie. Bo scena, tutaj trzeba dodać, że scena w Teatru Festiwalowego w Bayreuth jest jedną z najgłębszych na świecie i miało to bardzo konkretne znaczenie i w zamyśle
1: wspominałaś perspektywa,
0: Wagnera.
1: Tak.
0: Natomiast śpiewacy, którzy stoją jak rzeźby, to jest nawet w opisie tej inscenizacji,
1: tak,
0: że
1: podkreślone,
0: że oni stoją pomiędzy dwiema, mam nadzieję, że one są z jakiejś przepuszczalnej tkaniny. Oni stoją między dwiema zasłonami.
1: No nie podejrzewam, żeby dyrekcja teatru i festiwalu chciała udusić śpiewaków brakiem dopływu powietrza. No,
0: tak, tylko że takie zasłony, takie screeny, czy tam ekrany też bywają bardzo różnie przepuszczalne. Pamiętam Pierścień Nibelunga sprzed, to było kilka lat temu, to on już został zamknięty. Jako całość chodzi o Pierścień Nibelunga w Brukseli, w La Monnaie, pod patutą Alena Altinoglu. Pierwsze dwie części, czyli Złoto Renu i Walkirię, reżyserował Romeo Castellucci, który zastosował jeden ze znaków rozpoznawczych swoich inscenizacji, czyli właśnie takie dosyć mocno jednak wygłuszające akustycznie ekrany. Półprzeźroczyste ekrany z tkaniny i kilkoro śpiewaków po prostu sobie w ogóle z tym nie dało rady. I to był jeden z największych mankamentów tej inscenizacji, bo to było rzeczywiście, to była przeszkoda dla niektórych nie do pokonania, a ci, którzy ją pokonywali, często musieli ją pokonywać kosztem
1: zdrowia,
0: urody, głosu, frazy i w ogóle tego wszystkiego, co naprawdę w śpiewie Wagnerowskim się liczy bardzo. No, tak czy inaczej, wracając jeszcze do tej machiny, nazwijmy to promocyjno-propagandowej, tak jak mi ręce opadają, kiedy się wmawia, że Klaus Florian Vogt jest ideałem śpiewu Wagnerowskiego, tak samo, inaczej, wcześniej mi się wydawało, że tak samo, teraz mi mniej opadają ręce, kiedy nas niektórzy śpiewacy, dyrygenci, krytycy próbują przekonać, że esencją śpiewu Wagnerowskiego jest tekst, a co ta fraza, to już nieważne, uroda głosu nieważne, ważne, żeby każde słowo było słychać.
1: No nie, no, gesamtkunstwerk, żeby było
0: spółgłosko słychać w wygłosie słowa i właśnie okazuje się, że przynajmniej można wyciągnąć wnioski z takich stwierdzeń, że właściwie Wagnera można załatwić od A do Z szprege z angiem i wszystko będzie fajnie. Otóż nie. Tak samo...
1: No po coś te wysokości dźwięku są napisane?
0: Otóż to. I o ile sobie mimę, czy sporadycznie Alberyk może raz czy dwa krzyknąć, i akurat dzisiaj Ziegler robił to naprawdę dość stylowo i przede wszystkim bardzo umiejętnie, o tyle nie można intonacyjnie pływać przez całą partię, a Vogt nawet z intonacją to on za dużych problemów nie ma. Natomiast on jest dla mnie kompletnie przeźroczysty interpretacyjnie. Ja nigdy nie wiem, czy on się boi, mówię o jego bohaterze, nie o samym Vogcie, czy on się boi, czy on jest zachwycony,
1: no przecież
0: czy on się
1: to
0: zakochuje.
1: Jest ten bohater, który niczego się nie boi.
0: A on nic, po prostu każda fraza wygląda dokładnie tak samo, każdy pochód dźwięków jest brzmi tak, jakby on grał na fortepianie, czyli dosłownie nie ma żadnych, nawet czasami ludzie, którzy nie bardzo umieją śpiewać legato, jednak jakieś tam przejścia między dźwiękami im wyjdą, a tu jest po prostu jakby on miał klawisze w gardle. To jest coś nieprawdopodobnego.
1: Przypominam, że największa obelga w ustach Fryderyka Chopina to było, że ktoś nie umie dwóch dźwięków na fortepianie połączyć legato.
0: No więc to tu existi.

0: czyli ty powiedziałeś, bo dokładnie tak samo się do tego odnoszę. Jestem strasznie rozżalona, dlatego że właśnie no, posłuchaliśmy sobie Siegfrieda Jeruzalema, posłuchaliśmy sobie Wingasena legendarnego.
1: No właśnie chciałem cię poprosić o wymienienie trzech nazwisk wzorowych Helden Tenorów, Siegfriedów z historii.
0: Nawet chciałam powiedzieć, że mimo, że teraz o Siegfrieda jest rzeczywiście dużo trudniej niż o dobrego Zygmunta, bo partia Zygmunta jest stosunkowo lekka i znowu, proszę państwa, biorę to w taki ogromny cudzysłów. Ona jest stosunkowo łatwa w porównaniu z partią Siegfrieda.
1: No tak, trwa tylko półtora aktu.
0: A na dodatek partia Siegfrieda w Siegfriedzie i partia Siegfrieda w Zmierzchu Bogów to są dwie zupełnie inne partie. One są przeważnie wykonywane przez jednego śpiewaka, ale mało który potrafi sobie z tą przepaścią stylistyczną między jedną a drugą operą poradzić. Zresztą partia w Zmierzchu Bogów jest również trudniejsza z czysto wokalnego punktu widzenia, technicznego. Niemniej, mimo że ostatnio jakoś nie widać specjalnego urodzaju na prawdziwe heldentenory, dlatego że jeżeli chodzi o te tak zwane heldentenory młodzieńcze, czyli bo ja wiem, Lohengrin, Zygmunt, Walter do pewnego stopnia i tak dalej, czy Eryk, no to takich głosów mamy dość sporo i nawet wymienialiśmy te nazwiska. Z Siegfriedami jest gorzej. Ale nawet w tym Bayreuth parę lat temu Schager był o kilka klas lepszy od Vogta.
1: No to tutaj stawiamy średnik.
0: No nie jest dobrze.
1: Akt trzeci, proszę państwa. Ja teraz państwu przypomnę, o co w nim chodzi. Tam się wiele nie dzieje i to też taka bardzo charakterystyczna cecha obsady, czy tego, jak sobie Ryszard Wagner zaplanował dramaturgię całego Siegfrieda, że najwięcej postaci występuje w akcie drugim. Mniej w pierwszym i znowu w trzecim właściwie.
0: Ale za to same wydarzenia no są tak. Znacznie i bardziej istotne i dlatego obsada została ograniczona, żeby nie rozpraszać uwagi.
1: Czworo śpiewaków po prostu usłyszymy w akcie trzecim, który się dzieje w głębokich czeluściach skalnych przepaści. Przebudzona tutaj ze swego wiecznego snu przez Wotana, bogini ziemi i matka bogów Erda, wieszczy nadchodzący zmierzch panowania Wotana i państwa Wotana. Natomiast Wotan twierdzi, że już dłużej nie lęka się rozwoju wypadków, bowiem Siegfried, kiedy zwiąże się z Brunhildą, zwróci pierścień córom Renu, no i w ten sposób uwolni świat od klątwy. Para małżonków da również początek nowemu, boskiemu plemieniu. Erda jeszcze raz z jękiem zapadnie się w głąb ziemi, a po chwili pojawi się Siegfried. Wotan będzie chciał go zatrzymać i zagradza mu drogę włócznią. Tym razem jednak to Notung pokaże swą siłę i wyższość. Pod silnym ciosem miecza Siegfrieda włócznia ojca bogów pęknie. Nieznajdujący i nie bojący się niczego bohater, Siegfried przechodzi przez Morze Ognia i budzi śpiącą Brunhildę. I od razu w jego sercu rodzi się gorąca miłość ku pięknej bogini, pierwszej napotkanej w życiu kobiecie. W sercu przebudzonej Brunhildy również zakiełkowało uczucie miłości do bohatera, wybawcy. Część trzecia tetralogii, czyli dramatu Dzień Drugi, kończy się tym cudownym duetem miłosnym, który rozpoczyna się od tego hymnu do słońca. Heil dir Sonne, heil dir Licht.
0: I przepiękne rzeczy się tam dzieją w orkiestrze, także czekamy.
1: Ach, to jest po prostu coś niezwykłego, ale właśnie to jest napisane już po doświadczeniu Tristana i Izoldy przez Wagnera, więc ta muzyka jest rzeczywiście...
0: Jedna z najpiękniejszych manifestacji takiej romantycznej wzniosłości jest w tej muzyce, pod każdym względem.
1: Za 3 minuty, proszę państwa, według pierwotnego planu powinniśmy usłyszeć fanfary z Bayreuth, ale tutaj ta linia techniczna jeszcze milczy cały czas, ciągle.
0: Dojadają kiełbaski.
1: Mówisz.
0: Tak myślę.
1: Nawet nie mamy sygnału z Festspielhausu, czyli tego charakterystycznego szumu publiczności, która właśnie tam zajmuje swoje miejsca, a światła są jeszcze rozświetlone. Więc...
0: No to teraz może ty opowiedz, kto ci się podobał, kto ci się nie podobał ze śpiewaków.
1: Ty utrafiłaś w moje gusta, więc...
0: Jak zwykle.
1: No nie do końca jak zwykle, ale rzeczywiście no, Klaus Florian Vogt był takim Zygfrydem

0: granicznym lekkością i jakąś taką źle rozumianą młodzieńczością, tak bym powiedział. Bo to
1: nie jest lekkość, bo właśnie być może właśnie my tego nie słyszymy w transmisji radiowej, ale ten głos się niesie jak dzwon na pół kilometra, czyli no,
0: i to jest jasność. I dlatego go w słychać dobrze.
1: Tak, to są dwie cechy tego śpiewaka, które są absolutnie nie do podważenia. Po pierwsze, on jest nie do zdarcia. Ja mam wrażenie, że on potrafi śpiewać 24 godziny na dobę, nie śpiąc, nie jedząc i nie wychodząc z teatru. I
0: to trochę tak ma w tym sezonie festiwalowym.
1: Tak, to jest jedna sprawa. No a druga sprawa to nie pamiętam. Zapatrzyłam się teraz na kontrolkę, bo już rzeczywiście napięcie zaczyna rosnąć, bo dalej się nic nie dzieje nam.
0: Wald Vogel, Victoria Random, tutaj zgoda absolutna. Fafner nie był najgorszy.
1: Nie, to jest...
0: I wiesz, przypomniała mi się z zeszłego roku ta scena śmierci Fafnera,
1: która... To jest w ogóle mój ulubiony śpiewak Peter Rose, tylko że on po prostu tutaj no troszkę zawiódł w dole. Ja, to jest po prostu... Lepiej wypadł jako Fafner w Złocie Renu.
0: Przypomniałam, bo chciałem dokończyć swoją myśl, przypomniała mi się właśnie scena śmierci Fafnera, tego pojedynku niby teoretycznie ze smokiem Zygfryda w ubiegłym roku w tej no, bardzo kontrowersyjnej inscenizacji pod wieloma względami, która miała świetne pomysły, pamiętasz?
1: Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, to była inscenizacja nieudana, która miała dobre momenty.
0: Znakomite momenty tak. miała i pewne myśli, które tam były przeprowadzone, aż prosiło się, żeby były doprowadzone do końca, nie zostały i może z tego powodu to grzęzło momentami i to bardzo, ale scena śmierci Fafnera była po prostu wstrząsająca.
1: Tu się
0: bo to
1: zgadza.
0: Był stary człowiek, który leżał na takim szpitalnym łóżku i wstał na chwilę. I właściwie ten bohater, Helden Tenor, Zygfryd, wyrwał mu ten balkonik, na którym on się wspierał. On się po prostu przewrócił i to było wszystko, ale to było no, niezwykle poruszające, muszę powiedzieć. Więc no, dzisiaj, w tym roku, publiczność w Festspielhausie pewnie nie ma takich granicznych doświadczeń, bo tam można było i się śmiać z pewnych rozwiązań i drwić z nich i były momenty bardzo poruszające.
1: Znaczy to jest pytanie, czy w ogóle to, niestety nie możemy się do tego odnieść, możemy tylko mniemać, podejrzewać, tak. ale wygląda na to, że to, co przedstawiono w tym roku, w jakiej formie przedstawia się w tym roku Pierścień Nibelunga, to tego w ogóle nie można nazwać inscenizacją. To jest po prostu
0: no
1: coś w rodzaju coś w rodzaju takiego dużego, kolorowego show. I być może ma to jakąś wartość edukacyjną, dlatego, że sztuczna inteligencja miele mnóstwo materiałów archiwalnych, ale mam niejasne podejrzenia, że to wyłapią tylko ci, którzy i tak wiedzą, co widzą przed oczyma, dlatego że nikt tego nie skojarzy z konkretnymi inscenizacjami, z konkretnymi miejscami, ludźmi, a tam to wszystko się nakłada na siebie, nieustannie się zmienia, nieustannie mutuje w coś innego.
0: Ale jest imersyjne, czy macie wciągać?
1: I jeszcze na dodatek jest o tyle imersyjne, właśnie stąd te nieszczęsne, półprzeźroczyste kurtyny, że to nie jest tylko rzutowane z tyłu, za plecami wykonawców, ale oni jak gdyby są wewnątrz tego obrazu.
0: No mówię, dlatego skojarzenie z tymi lampami
1: wrażenie.
0: Właśnie, w których tam ta plazma ciągle krążyła. Jest tylko kurator wymieniany, Markus Lobes, jest koncepcja artystyczno-techniczna, jest dramaturg.
1: On jest dyrektorem efektów elektrodigitalnych cyfrowych w operze w Dortmundzie. Więc ma już pewne doświadczenia z tym, ale no, nigdy nie miałam do czynienia z jego wcześniejszymi produkcjami. Zresztą nie podejrzewam, żeby kiedykolwiek miał okazję wypróbować swoje pomysły aż na taką skalę jak w tym roku Bayreuth.
0: 20:35 się zbliża, proszę państwa. Jesteśmy tak półtorej minuty już, nawet więcej trochę, po tym założonym początku aktu trzeciego, to znaczy wtedy, kiedy powinny się pojawić fanfary, a my słyszymy tylko sygnały techniczne na linii, która do nas dociera z Bawarii, z Bayreuth, via Bayerischer Rundfunk, więc... Nawet sprawdzam tutaj różne połączenia, ale

0: ale nic na razie innego do nas nie dociera.
1: No taka sytuacja rzeczywiście zdarza się po raz pierwszy od bardzo wielu lat, a za moich czasów chyba w ogóle po raz pierwszy.
0: No ale wiesz, no,
1: zdarza się, człowiek oczywiście. Nie maszyna. Prawdopodobnie coś tutaj... Tylko ciekawa jestem, czy to ma związek z
0: być może z tym przeciągnięciem się
1: cyfrową.
0: Na początku aktu drugiego.
1: No, ale...
0: Które nie było zdecydowanie, nie było zamierzone. O, mamy sygnał już
1: no,
0: z teatru. Słychać salę w środku, więc miejmy nadzieję, że nasz kolega z Radia Bawarskiego zaraz się odezwie i zapowie początek
1: delikatne
0: aktu
1: strojenie
0: trzeciego.
1: Instrumentów, także tak, już wszystko się powoli zbiera.
0: Jest gotowe.
1: W całość. No bardzo jestem ciekawa tego trzeciego aktu, również ze względu na Brunhildę, która się pojawi, podobnie jak Erda. To są te dwie postaci, które dołączają dopiero w trzecim akcie Siegfrieda.
0: Erda Christa Meyer i Brunhilda Camilla Nylund.
1: Zresztą no, niezależnie od tego absolutnie ekstatycznego, bo chyba mogę użyć tego słowa, duetu finałowego między Brunhildą a Siegfriedem. Tutaj bym jeszcze... Takie przemyślenie mi wpada do głowy, że kiedy Brunhilda się budzi i widzi, kto ją wyratował, ja mam taką roboczą hipotezę, że Brunhilda od pierwszego wejrzenia zakochała się w Zygmuncie i potem wielkodusznie zajęła się wszystkim i teraz dostaje tego Zygmunta z powrotem, jako Siegfrieda.

0: cisza na razie.
1: Cisza i to nawet znikło to, co słyszeliśmy przedtem.
0: Tak, bo
1: jakby się znowu coś urwało. Bardzo emocjonujący Zygfryd.
0: I to od tej strony, od której się nie spodziewaliśmy tych emocji.
1: Więc właśnie. Ale to przedziwne, bo tak jak gdyby sygnał w ogóle zanikł. Był i nie ma. Ja tutaj kręcę wszystkimi pokrętłami i po prostu jest zupełna
0: jest
1: cisza,
0: zupełna martwa.
1: Trochę mało komunikatywny jest nasz kolega.
0: Jest.

0: BR-Klassik präsentiert heute vom grünen Hügel in Bayreuth Siegfried, den zweiten.
1: No to teraz już jesteśmy pewni, że radio BR-Klassik przedstawia dzisiaj z Zielonego Wzgórza Bayreuth Siegfrieda, czyli drugi dzień dramatu Pierścień Nibelunga Ryszarda Wagnera.
0: Den Gesetzesspeer zerschlägt, womit Wotans Ordnung endgültig zerbricht.
1: No i to też jest nowinka od powiedzmy 2 lat, że komentatorzy jednak streszczają w kilku słowach treść. Kiedyś padały tylko czyste zapowiedzi nazwisk i nic więcej.
2: No, to też znamienny szczegół.
1: Oczywiście.
0: The Wanderer summons Erda, renounces his former power and stands in Siegfried's way. Siegfried's sword, Notung, shatters the spear of law, thereby bringing Wotans order to a definitive end. Siegfried strides through the fire,

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten Sie Siegfried, den zweiten Tag des
1: Festivalu Wagnerowskiego w Bayreuth 2026. Słuchali Państwo Siegfrieda, czyli drugi wieczór uroczystego dramatu scenicznego Piersi Nibelunga. To był Ryszarda Wagnera. Radio BR Classic transmituje te spektakle z Zielonego Wzgórza. Of the Bavarian Radio. Kamery są wyłączone, proszę Państwa, w studio, bo mina Doroty mówi dzisiaj wszystko.
0: Hat sich der Vorhang hier in Bayreuth geschlossen und die Solistinnen und Solisten verbeugen sich.
1: Zastanawiam się, Dorota, jak czytać ten aplauz, który słyszymy. Ja może powtórzę całą obsadę i wykonawców: Siegfried Klaus Florian Vogt, Mime Gerhard Siegel, Wędrowiec Michael Folle, Alberich Johann Schmeckenbecher, Fafner Peter Rose, Erda Christa Mayer, Brunhilda Camilla Nelund i Waldvogel Victoria Randem. Grała orkiestra festiwalowa w Bayreuth, dyrygował Christian Tillemann.
2: No ja słyszę, że się gotujesz. Ja nawet nie muszę na ciebie patrzeć, żeby wiedzieć, że jesteś na skraju. Mnie po prostu mowę odjęło. To znaczy tak złego
1: dlatego
2: finału...
1: Wspomniałem o tym, że kamery są wyłączone i Państwo nie mogą tego zobaczyć.
2: Nie słyszałam nigdy w życiu. Ja myślę, że Florence Jenkins się chwilami przewracała w grobie. I to dotyczy obojga protagonistów. Niestety również orkiestry, która...
1: No coś się zepsuło
2: nie,
1: na koniec zupełnie.
2: Orkiestra jest znakomita, natomiast po prostu w tym roziskrzonym finale wyciągnąć na wierzch wyłącznie dętę i zagłuszyć całą resztę.
1: Trochę zabrzmiała jak orkiestra strażacka Maria. Na koniec. Nie ujmując orkiestrą strażackim.
2: Skoro już się znęcamy, skoro już ja się znęcam, to stary dowcip wokalistów. Nie ma takiej góry, której by się nie dało wziąć oktawę niżej, co udowodnił nasz Siegfried i właśnie w ostatni dźwięk wziął oktawę niżej. Może i dobrze, szczerze mówiąc, bo zdaje się, że to by się skończyło już kompletną katastrofą, no ale tak już troszkę bardziej poważnie mówiąc, tego ekstatycznego duetu, w którym dwoje ludzi odkrywa do siebie miłość absolutnie niewyrażalną słowami i dlatego musi ten duet wspomagać muzyka. Nigdy w życiu nie słyszałam, żeby dwoje śpiewaków śpiewało kompletnie obok siebie. I w tym momencie nie mówię
1: znaczy, może byli odseparowani jedną z tych kurtyn.
2: Nie, bo oni tam cały czas stoją między jedną
1: jak posągowo,
2: a drugą.
1: Stoją, to
2: ale
1: jest
2: stoją
1: założenie,
2: koło
1: Dorota.
2: Siebie.
1: Oni nie mogą mieć kontaktu ze sobą i nie mieli kontaktu ze sobą, ale bo takie było założenie inscenizacyjne.
2: No wydaje mi się, że jak próbować nawiązać jakiś kontakt emocjonalny, można nawet przez ścianę, a tutaj po prostu zupełny... W ogóle miałam wrażenie, że słucham dwóch nałożonych na siebie nagrań, że to w ogóle nie był duet, że oni nie śpiewali
1: może
2: w ogóle do siebie.
1: Może imersyjnie sztuczna inteligencja to wykonała również na stole.
2: A może my się niesprawiedliwie znęcamy nad tymi wszystkimi śpiewakami, może my się niesprawiedliwie znęcamy nad dyrygentem i orkiestrą, może rzeczywiście masz rację, teraz już mówię śmiertelnie poważnie, może rzeczywiście ten eksperyment bajrojcki nie udał się kompletnie i już nie należy więcej próbować produkować inscenizacji z pomocą sztucznej inteligencji wyłącznie, bo zdaje się, że udział ludzki w tym przedsięwzięciu był, mówię o realizatorach, był znikomy.
1: Mówisz to w penultimie wszystkiego. Przypominam ci, że w sobotę będzie Zmierzch Bogów, czyli finał tetralogii. I być może jeszcze wszystko się odwróci, bo dopóki piłka w grze, to jest to absolutnie
2: jest
1: możliwe.
2: Jest jeszcze pewna szansa, że będziemy retransmitować ten Zmierzch Bogów.
1: Będziemy
2: ale
1: retransmitować Zmierzch Bogów, tak. Dlatego, że w sobotę jest 1 sierpnia i nie będzie
2: po tych dwóch dniach wolałabym troszkę odsapnąć od tego, co przed chwilą usłyszałam.
1: I nie będziesz miała szansy obejrzenia i posłuchania Pierścieni Nibelunga w tym roku w Bayreuth?
2: Nie będę.
1: Tak cichutko
2: to powiedziałaś. Szansę to mieliśmy, ale żeśmy z niej zrezygnowali.

0: Wali, zdecydowaliśmy się na coś innego i chyba coraz mniej żałuję, że, no, chociaż no nie uprzedzajmy wypadków. Marcin nadrobi latającego Holendra, którego ja już widziałam wcześniej.
1: Tłumacza.
0: W znakomitej obsadzie, pod znakomitą batutą Oksany Łyni, w bardzo ciekawej moim zdaniem inscenizacji. A Rienzi jest jak do tej pory dla nas wielką niewiadomą,
1: no, ale
0: wielka
1: sam utwór jest i wielka niespodzianka, tak.
0: Sam utwór jest
1: tak, czekamy na to zdecydowanie. Natomiast nie zobaczysz żadnych ruin ateńskich, ani rzymskich, ani niczego takiego.
0: No to się już zdążyłam przyzwyczaić.
1: Bo wszystko się dzieje
0: rzymskich,
1: tak, ale ruiny Aten mi się skojarzyły z czym innym. Tak a propos. Przekaz z Bayreuth już dzisiaj zamykamy, ja tu jeszcze słyszę. Oklaski trwają na Zielonym Wzgórzu cały czas i nasz kolega z Radia Bawarskiego jeszcze raz wymienia wszystkich wykonawców i wszystkich producentów tej transmisji.
0: Ale jest jeden, jedyny bohater tego wykonania, czyli
1: waltornista.
0: Też, ale Michael Foles, który doszedł w pełni do formy i w trzecim akcie też potwierdził swoją klasę. To jest śpiewak, który po prostu wie, co robi. To jest coraz rzadsza umiejętność, a jeżeli jeszcze poparta tak wielką wrażliwością i inteligencją, to pewne ludzkie błędy można wybaczyć, a w duecie finałowym mieliśmy do czynienia z błędami niewybaczalnymi.
1: Pamiętaj jeszcze o tym, że była Victoria Randem, Waldvogel, więc tutaj...
0: Mój błąd to jest ta sama śpiewaczka, którą słyszeliśmy
1: w ubiegłym roku,
0: ale zrobiła ogromne postępy od tamtego czasu.
1: No wiesz, no nie zawsze się wszystko udaje, to już mówię zupełnie poważnie, nawet jeżeli zamierzenia są...
0: Ona jest młodziuteńka zresztą, ona ma 30 lat.
1: Nawet jeśli zamierzenia wszystkich są skierowane na to, żeby było jak najlepiej, to nie wszystko może się udać. I też kiedyś pamiętam taki Zmierzch Bogów i Ofiarę Brunhildy, kilkanaście lat temu to było może, kiedy no, nie udało się do końca i po prostu się nie udało.
0: Ale być może ja dużo wymagam, ale na Zielonym Wzgórzu, żeby się aż tyle rzeczy naraz nie udało, to jest trochę wstyd.
1: Zupełnie cię rozumiem, przykładamy zupełnie inną miarę do Bayreuth, do festiwalu wagnerowskiego, do muzyki, która tam jest kreowana i do tego wszystkiego, co stamtąd jest proponowane. Na razie stawiamy kropkę, proszę państwa, z tych bezpośrednich przekazów
0: i strasznie przepraszam, ale dzisiaj naprawdę emocje nami targały.
1: Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas na antenie programu drugiego od 15.45 i żegnamy się przy konsolecie. Z nami cały czas była Katarzyna First-Wojtkowska. Mówimy do usłyszenia, dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Ale
0: Dorota Kozińska,
1: no
0: dobra.
1: To tylko to na karb tych emocji, proszę państwa. I Marcin Majchrowski, do usłyszenia. Program Drugi Polskiego Radia będzie za chwilę 22.10. Rozmowy na lat.

0: program Drugi Polskiego Radia. Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy o głosie. O głosie przy okazji pewnej sprawy, która toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Sprawa wzbudza sporo emocji. Chodzi o sprawę Jarosława Łukomskiego, znanego lektora filmowego, którego głos został sztucznie wygenerowany i bezprawnie wykorzystany w reklamie prywatnej firmy. Ta sprawa jest śledzona z uwagą. Wprawdzie za granicą podobne już się wydarzyły, natomiast w Polsce to powództwo ma charakter precedensowy. W oczekiwaniu na kolejną, zaplanowaną na drugą połowę sierpnia rozprawę, porozmawiamy dziś o tym, czyj jest głos i o tym, jak wygląda praca lektora. Do tych kwestii odniesie się Aleksander Pawlikowski, wiceprezes Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Pan, jak rozumiem, sprawę wspomnianą śledzi bardzo uważnie. Ona istotnie ma tak duże znaczenie, jak wspomniałem przed momentem.
1: Jest niezwykle ważna. Nie tylko dla nas, dla lektorów, ale myślę, że dla każdego, kto posługuje się głosem, własnym głosem.
0: Siedząc na sali sądowej, dostrzegł pan zaangażowanie sądu? Sąd zdaje sobie sprawę z powagi tego przyszłego wyroku?
1: Mamy mieszane uczucia. Chciałbym odpowiedzieć, to zależy.

0: leży, ale symptomatyczne jest to, że sprawa całkiem szybko się rozwija, bo ona swój pierwszy bieg miała na początku tego roku. Teraz jesteśmy po drugiej rozprawie i za chwilę będzie w sierpniu trzecia, mam nadzieję, że rozstrzygająca. A więc biorąc pod uwagę sprawczość działania naszych sądów, to myślę, że to jest bardzo obiecujący wskaźnik, więc pod tym względem myślę, że sąd się do tego przykłada i że mu zależy, żeby to był wyrok sprawiedliwy. Tak jak pan wspomniał, to jest sprawa precedensowa. I to też jest bardzo ważne.
1: Państwo zabrali głos nomen omen w tej sprawie również, tworząc opinię środowiskową. I w tym tekście można przeczytać, że praca lektora to nie jest tylko czytanie tekstu. To jest znacznie więcej, bo to jest zajęcie kreacyjno-artystyczne wręcz. Dlaczego ta różnica tak często jest niezauważana?
0: Bo na tym polega praca lektora, żeby był niezauważony. To taki paradoks. A tak naprawdę proszę sobie wyobrazić, dlaczego lubimy polskich lektorów. Dlatego, że to jest sztuka ukuta w kulturze oglądania filmów z lektorem, która w Polsce ma 70 lat i została rozpoczęta przez Telewizję Polską, czyli w momencie, kiedy ona powstała. Lektorzy pojawili się po to, żeby nam przetłumaczyć ten zagraniczny świat filmów, a później programów na nasz polski język. Dlaczego ona jest taka trudna? Dlatego, że lektor powinien wpasować się w film, jest jedną częścią całej układanki i na pewno nie powinien z tej układanki wystawać. Nie może wysuwać się na pierwszy plan. Dobry lektor to taki, który pozwala świadomie oglądać całe dzieło, przeżywać się tak pod względem emocjonalnym, jak i informacyjnym, utożsamiać się z tym, co się dzieje akurat na ekranie, a lektor w pewnym sensie podprogowo tylko wyjaśnia, tłumaczy na język polski te wszystkie kwestie, które się na ekranie dzieją. Nie bez powodu też to niskie głosy lepiej się sprawdzają w telewizji, bo ta fala o niższej częstotliwości, ona po prostu nie jest tak wyeksponowana w trakcie emisji. Krótko mówiąc, nie zakrywa dialogów, nie zakrywa efektów specjalnych. Więc my, czytając, tak naprawdę rozkodowujemy film emocjonalnie w warstwie obrazu, treści, dialogów, atmosfery tego, co się tam dzieje w filmie.
1: Wielu obcokrajowców ta praktyka dziwi. Na przykład Niemców. W niemieckiej telewizji publicznej stosuje się dubbing.
0: Nas dziwi niemiecki dubbing.
1: No właśnie, ale gdyby spojrzeć na sytuację z boku, to bywa, że w filmie mówi mężczyzna, mówi kobieta, czasem mówią dzieci, bywa, że coś skanduje tłum, a wszystko to przekłada jeden człowiek, lektor, człowiek orkiestra przy okazji?
0: Nazwałbym to troszeczkę inaczej, człowiek orkiestra. To dobre sformułowanie, ale interpretator brzmi lepiej, ponieważ czytając film trzeba sobie zdać sprawę, że my czytamy go a vista, czytamy go na żywo. My nigdy nie widzimy skryptu wcześniej, my wchodzimy do filmu i na jedną godzinę gotowego materiału od razu nagrywamy 50. Jarosław Łukomski, który takich filmów przeczytał dziesiątki tysięcy, bo na pewno to są dziesiątki tysięcy, jeśli czyta od lat 80., to są na pewno takie ilości, bo czytam dużo mniej, a 10 tysięcy filmów przeczytałem, więc tak jak się zastanawiam, to musiał swoje przeczytać. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba przeczytać 1000 filmów, żeby wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. No więc tak, to wymaga niezwykłej precyzji. Po prostu trzeba się w pewnym momencie tak nastroić do filmu, żeby go też jako osoba czytająca w pewnym sensie nie zauważać i poddać się temu, co nam serwuje narracja. To trochę tak, jakbyśmy byli jednym z muzyków w orkiestrze. Musimy zagrać swoją część.
1: Pan z mediami jest związany od lat 90., jeśli dobrze pamiętam.
0: Od 91 roku.
1: Jarosław Łukomski jeszcze dłużej.
0: Tak, jeszcze dłużej, tak.
1: I pewnego dnia ktoś zwrócił mu uwagę, że natknął się na jego głos, ale ten głos brzmiał dziwnie, jakby robotycznie, nie do końca tak, jak można by tego się spodziewać i jak można by oczekiwać po doświadczonym lektorze. Co się wydarzyło później?
0: Oczywiście Jarek zakwestionował ten głos, że to nie jest jego głos i że ktoś zwyczajnie tę jego, nazwijmy to, performatywność, te cechy, którymi on się posługuje wraz z barwą, no i zwyczajnie świecie ukradł, bo tak to trzeba nazywać. Sprawa jest, była w tamtym momencie o tyle intrygująca, no, że co z tym fantem zrobić w

0: końcu codziennie spotykamy się z sytuacjami, które jednak manipulują nasze postrzeganie świata. Co chwilę natykamy się na jakąś sprefabrykowaną wiadomość, czy to w warstwie wizualnej, czy w warstwie audialnej. W tym momencie to Jarosław podjął bardzo słuszną i jedyną decyzję, żeby jednak z tą sprawą pójść do sądu, żeby rozstrzygnął, kto tutaj ma rację.
1: Przed sądem pojawił się też właściciel firmy, która wyprodukowała, czy która zleciła wyprodukowanie wspomnianych reklam. On stwierdził, że nie miał pojęcia, że ten głos należy do znanego lektora. Też poza tym firma od razu zaprzestała emisji tych reklam. To nie rozwiązuje sprawy?
0: Też bym się tak bronił, że nie wiedziałem, to nie ja. Przypadkowo mi się kliknęło i tak jakoś weszło. Nie oszukujmy się, ktoś, kto miał do czynienia z produkcją jakiejkolwiek rolki czy jakiegoś materiału audiowizualnego, wie, że tego typu rzeczy same się nie dzieją. Trzeba napisać tekst. Przede wszystkim tekst piszemy z jakąś intencją, piszemy go po coś, a zwłaszcza w reklamie, czyli ona musi mieć jakąś grupę celową, do której trzeba dotrzeć, więc łatwo sobie wykombinować i to nie jest oczywiście tutaj żadna spekulacja z mojej strony. Tak bym po prostu zrobił, pracując w marketingu. Zajmowałem się tym też trochę w swoim czasie. Dobrze trzeba określić tego naszego odbiorcę, więc głos Jarosława Łukomskiego dla firmy, która zajmowała się przydomowymi oczyszczalniami ścieków, to był być może właśnie ten instrument, który miał zagrać na tych właściwych organach. To jest oczywiście, tak jak mówię, to jest moje wyobrażenie, więc nie da się tak po prostu nacisnąć randomowo i wybrać jakiegoś głosu, który przypadkowo nagle zabrzmiał jak Jarosław Łukomski. No nie wierzmy w to.
1: Koło miłośników żywego słowa przy Towarzystwie Miłośników Języka Polskiego stwierdza, że lektor filmowy nie jest czytającym, lecz wykonawcą. O tej warstwie artystycznej, wykonawczo-artystycznej już wspomnieliśmy, ale jest i inny aspekt, czysto ekonomiczny. To też ma znaczenie, posługiwanie się cudzym głosem, na który ktoś pracował długie, długie, długie lata, czasem dekady.
0: Oczywiście, że to ma znaczenie, tylko to jest przestępstwo. Według Urzędu Ochrony Danych Osobowych głos jest daną osobową. Ten zapis, co prawda moim zdaniem, jakby nie przystoi do współczesności, ponieważ nie jest egzekwowany. Gdyby był, to takie sytuacje natychmiast byłyby od razu wyłapywane i sąd orzekałby w wiadomy i jedyny sposób, skazując osobę, która taki głos ukradła. Myślę, że tak, że ludzie się posługują takim właśnie myśleniem, że chcą sobie skrócić drogę i pożyczają sobie czyjś głos. Natomiast zwracam uwagę, że jest to niezwykle, niezwykle niebezpieczne, bo o ile umiem sobie wyobrazić, że znany głos ktoś sobie pożycza, żeby na przykład zrobić reklamę, to o tyle łatwo sobie wyobrazić, że ktoś nasz głos może wziąć w zupełnie innym celu. Każdej osoby, każdego z 40 milionów Polaków, po to, żeby na przykład zmanipulować kogoś w rodzinie, dziecko, żonę, babcię, dziadka, po to, żeby go, krótko mówiąc, okraść albo wykorzystać jego naiwność pod właśnie przykrywką sztucznie wygenerowanego głosu.
1: Wspomniał pan, że głos to jest w zasadzie dana osobowa.
0: Bo jest.
1: Nie ma pan wrażenia, że to jest myślenie mało powszechne. Linie papilarne, owszem. Źrenica oka, owszem, ale głos?
0: Użytkownicy smartfonów doskonale wiedzą, że jedną z funkcji odblokowania telefonu jest głos. Trzeba powiedzieć trzy wyrazy na krzyż i nauczyć ten telefon, żeby on te barwy rozpoznawał. I na tej podstawie jesteśmy w stanie odblokować telefon. Bardzo często powtarzam, czy to w postach, czy w wywiadach, że nie można powiedzieć tego samego wyrazu, tego samego słowa w ten sam sposób. On za każdym razem ma inną architekturę, inną dynamikę. On się różni tymi niuansami, więc w pewnym sensie za każdym razem wypowiadając cokolwiek mówimy to jeden i ostatni raz w życiu, bo każda kwestia powtórzona nawet 100 razy, ona będzie inna, będzie się od siebie różniła. Jeśli to przemnożymy przez ilość ludzi, którzy chodzą po kuli ziemskiej, to naprawdę to jest dana osobowa. Ona jest bardzo, bardzo, bardzo organiczna i należy do nas.
1: Oderwanie głosu od osoby to przy okazji może też być zamach na wiarygodność konkretnego człowieka?
0: Na pewno.
1: Albo naruszenie
0: absolutnie,
1: tej wiarygodności.
0: Absolutnie. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład ktoś kupuje mój głos w banku głosów, że udzieliłem takich praw, że można go wykorzystać na dowolnym polu eksploatacji. Oczywiście czegoś takiego nie zrobiłem, ale gdybym coś takiego zrobił, bo nie byłem świadomy, bo nie doczytałem tego małego

0: małego druczku gdzieś tam na dole. I na przykład taki głos już by służył właśnie do reklamy, do której nie jestem przekonany, bo to mogłyby być, no nie wiem, parabanki na przykład.
1: Albo kije bejsbolowe.
0: Albo kije bejsbolowe, albo filmy dla dorosłych. I tutaj pojawia się problem, bo jednak etycznie nie na wszystko przyzwalam, a jednak mój głos będzie z tym utożsamiany. Czyli z jednej strony tak zupełnie oficjalnie mogę podkładać głosy do kreskówek dla dzieci, ale z drugiej strony mogę być tym głosem, który występuje w filmach dla dorosłych, czy też właśnie w jakichś reklamach w darknecie. To jest szalenie niebezpieczne.
1: Wspomnieliśmy na wstępie, że podobne sprawy toczyły się już poza granicami Polski. Jak tam sobie poradzono z kwestią przynależności głosu?
0: Szczerze, do końca nie wiem. O tych sprawach ze Scarlett Johansson to oczywiście cały świat wiedział i huczał. Myślę, że teraz takich spraw rzeczywiście jest dużo. To jest taki moment, w którym wszyscy się przyglądają, co kto co zrobi. Mam takie wrażenie, że z jednej strony stoimy na granicy jakiegoś wielkiego przełomu, ale za tym przełomem pójdzie też legislacja i zmiana prawa. W Stanach Zjednoczonych, które otworzyły w pewnym sensie tę puszkę Pandory, dając jakby pełną swobodę Big Techom, widzę już i pewnie państwo też dostrzegacie, jeśli się interesujecie tą sprawą, że jednak pojawiają się głosy w tamtejszym Senacie i projekty ustaw, które mają opodatkować Big Techy, czy też twórców sztucznej inteligencji i to bardzo, bardzo srogo, właśnie po to, żeby mieć pulę odszkodowawczą dla wszystkich twórców, prawników, tych, którzy ten swój content, czy też swoją pracę zostawili w chmurze.
1: Nie musimy przenosić się za ocean, żeby znaleźć ciekawe przykłady. Jeśli pan pozwoli, zabiorę pana i państwa teraz na moment do Czech. Czeskie radio wraz z Wydziałem Cybernetyki Uniwersytetu Zachodnioczeskiego i firmą SpeechTech zdołały odtworzyć głos Karela Gotta. Projekt był emitowany w odcinkach, podczas których czytany był autobiograficzny bestseller znanego piosenkarza, a brzmi to tak.
2: Když jsem v roce 2015 onemocněl a vypadalo to se mnou bledě, zatrnulo mi, že svoji knihu vzpomínek nestihnu dokončit. Odhodlal jsem se, že to ještě zkusím a nevzdám to. Proto jsem na autobiografii začal intenzivně pracovat.
1: Nie przeraża to pana? Ja bym się dał nabrać. Też Gott po śmierci czyta własną autobiografię. To znaczy w jego imieniu robi to sztuczna inteligencja.
0: Z uwagi na to, że jeszcze mamy wśród znakomitych głosów te głosy, które żyją, nie chciałbym tutaj jednoznacznie wyrokować, czy też oceniać, czy to jest w porządku, czy też nie w porządku, ale gdzieś pod spodem czuję, że jeżeli już kogoś z nami nie ma, i ten ktoś nie może udzielić zgody na to, czy ten jego głos powinien być wykorzystany, czy nie, to jest to trochę taki nekrobiznes. Nie wiem, jak było w tym przypadku Karela Gotta, no, bo jego już z nami nie ma, ale jest to szalenie dyskusyjne, bo za chwilę możemy wskrzesić przecież nieżyjących pisarzy. Przenieśmy się do XIX wieku, wejdźmy sobie na stronę Gutenberg.org, tam są rękopisy, chyba wszystkie światowe, jakie świat widział. Weźmy sobie dowolną książkę z domeny publicznej, no i w zasadzie korzystając z paru pozycji jesteśmy w stanie nauczyć sztuczną inteligencję, nacechować ją pewnego rodzaju umiejętnością i później próbować odtworzyć tę literaturę w formie innych książek. I zresztą tak się dzieje. Nie dałem gotowego przepisu, jak to robić, absolutnie. Natomiast tak się dzieje, no bo w końcu tych książek, które się pojawiają w internecie, jest więcej niż czytających. Pisarzy jest więcej niż czytających, takie mam wrażenie.
1: Tyle, że przy dzisiejszych możliwościach technicznych dowolny tekst można włożyć w usta Stalina, Hitlera,
0: tak.
1: Mao Tse-tunga. Orwell chyba tego nie przewidział.
0: A może przewidział, tylko nie zdążył napisać. Myślę, że gdzieś tam pomiędzy wierszami to wszystko jest zawarte w tej nowomowie. Tak, to jest orwellowski świat. Jesteśmy zarządzani odgórnie. Rzeczywiście trudno sobie wyobrazić i to jest chyba przerażające, bo o ile Karel Gott kojarzy nam się właśnie z czeską festiwalową muzyką, to o tyle to, co pan powiedział, że ożywiamy Hitlera po to, żeby jego głos wykorzystać do narracji jakiejś literatury pięknej, no to to już jest wybielanie historii albo fabrykowanie materiałów, które nigdy nie miały miejsca. Tak jak dzisiaj oglądamy wspaniale zrekonstruowane zresztą ulice miast z czasów, kiedy

0: jeszcze przecież nie było kamer, bo nie mówimy tutaj o początkach XX wieku, ale mówimy czasem o XVI, XVII wieku. Coraz więcej jest takich, no, dobrze wystylizowanych ujęć. One z jednej strony są ciekawe, intrygujące, bo fajnie wyglądają, ale są też przerażające, bo to nie jest prawda. To jest jakiś rodzaj wizualizacji, która nie jest w żaden sposób potwierdzona przez ekspertów, którzy edukowali się w tej materii i sprawdzali kadr po kadrze, czy rzeczywiście to tak wtedy wyglądało. Więc troszeczkę już ulegamy, już ulegamy tej manipulacji.
1: Żeby nie było wątpliwości, ja absolutnie nie zachęcam do odtwarzania głosów potworów z przeszłości, ale obawiam się, że niestety prędzej czy później ktoś na taki pomysł może wpaść i może go chcieć wykorzystać w niecnych celach. Z drugiej strony, dziś wystarczy krótka próbka, żeby wygenerować czyjś głos. Nie ma pan wrażenia, że w czasach generatywnych narzędzi to jest bardzo trudna walka, walka o zachowanie indywidualności i tej danej osobowej, o której wspominaliśmy?
0: Jednej rzeczy sztuczna inteligencja nie potrafi i to jest chyba najciekawsze w tej naszej dzisiejszej rozmowie. Ona się nigdy nie stanie naszym reprezentantem na żywo tu i teraz. O ile jesteśmy w stanie skonfabulować rzeczywistość i podpiąć pod nią nasz podpis właśnie w formie czy to obrazka wygenerowanego sztucznie, czy też właśnie głosu wygenerowanego sztucznie, to o tyle jeden na jeden te kompetencje tutaj nie mają żadnego znaczenia. I tutaj człowiek musi pokazać, kim naprawdę jest i co tak naprawdę sobą reprezentuje, co komunikuje, co potrafi i z czym do nas przychodzi. Myślę sobie, że potencjał bycia lektorem to jest potencjał bycia człowiekiem. Każdy z nas powinien się przejąć tym, że warto mówić własnym głosem.
1: A nie ma pan wrażenia, że w kwestii tworzenia podróbek to nie jest pytanie czy, tylko kiedy?
0: One są. Te próbki na pewno będą.
1: Tutaj... Ale to jeszcze jest zjawisko marginalne, na szczęście cały czas. Natomiast to się może stać powszechną praktyką.
0: Pewnie się już dzieje. W Polsce może na mniejszą skalę niż za granicą, jednak polski język jest barierą wejścia.
1: Natomiast nie jest tak popularny jak angielski na przykład.
0: Dokładnie, tak. Więc to jest jakaś bariera. Natomiast spodziewam się, że botów, które generują ten sztuczny głos, będzie coraz więcej. One będą na coraz lepszym poziomie. Zostawmy głos. Dużo trudniejszym tematem do podrobienia jest język polski śpiewany. Więc to, co na przykład oferuje aplikacja Suno ze śpiewaniem treści w języku polskim, to jest coś, co mnie zatrważa, bo tam już nie mówimy o performatywności, tam już mówimy o strojeniu głosu do konkretnych instrumentów. No ale tutaj no, można wygenerować piosenkę, tylko nikt jej nie odtworzy na żywo, więc no, ale to są tego typu narzędzia, to już można robić.
1: Mówiliśmy o eksperymentach sąsiadów z Czech, ale w Polsce też podejmowane były ciekawe próby, ciekawe oczywiście w cudzysłowie. Chodzi mi o OFF Radio Kraków, ze stacji. Tam ktoś wpadł na pomysł, żeby prowadzących zastąpić głosami generowanymi przez sztuczną inteligencję. Ten projekt miał trwać 3 miesiące. Po tygodniu, po protestach, po żarliwych dyskusjach został zawieszony, chociaż prezes radia uznał, że cel został osiągnięty, bo tym celem miało być spowodowanie, wywołanie dyskusji na temat sztucznej inteligencji. Te procesy i zaprzestanie tego rodzaju eksperymentu pana ucieszyły?
0: Czy one mnie ucieszyły? Nie nazywałem tego eksperymentem. Uznałem to za grandę od samego początku, więc to tłumaczenie. To było takie inteligentne wyjście z sytuacji, że to był mój eksperyment. Ja już o tym zapomniałem, tak zupełnie na serio. Ale w międzyczasie doszedłem z moimi kolegami w zarządzie do innej konkluzji, że dzisiaj my bardzo potrzebujemy tego żywego, prostego dostępu do głosu, bo mami się nas technologią na zasadzie już dziś możesz skorzystać ze sztucznej inteligencji i tutaj mówimy, przepraszam, sztucznej inteligencji w kontekście głosu. Absolutnie nie oceniam w sposób negatywny, ja tylko mówię o tych właśnie nadużyciach, że zachęca się nas do korzystania z narzędzi generatywnych w taki sam sposób, jakby nas zachęcano do kupna zmywarki czy do kupna odkurzacza, że to są takie powszednie czynności. A chodzi mi o to, że na co dzień tylko garstka,

0: Tylko promil zajmuje się tą sztuczną inteligencją. To są ludzie, którzy albo pracują w branży, albo pracują w korporacjach, gdzie po prostu jest potrzebny ten taki zmysł zarządzania operacyjnego i opartego na sztucznej inteligencji. Ale na co dzień ludzie lubią proste rzeczy. Nie dlatego, nie mówimy tu o prostocie, że ktoś jest prosty. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Tylko dlaczego ludzie słuchają radia? Dlatego, że włączam raz i leci program. Ktoś do mnie mówi, leci muzyka, ktoś do mnie mówi, słyszę wiadomości, coś o pogodzie. Spełnia się takie moje codzienne tło, to zapotrzebowanie na radio. Ma sens. Dlaczego ktoś słucha długich podcastów, wywiadów? Z tego samego powodu. Dlaczego kiedyś ktoś powiedział, że przecież 1,5 godziny wywiad to jest jakoś strasznie długo. Okazuje się, że ludzie lubią te wywiady, bo to jest właśnie bezpieczne. Włączam raz, robię coś i sobie słucham. Trochę też nam wmawiają, że potrzebujemy tej generatywnej inteligencji. To też jest moja opinia. Tak jak potrzebujemy pralki, czy suszarki, czy odkurzacza, gdzie w rzeczywistości naprawdę jej nie potrzebujemy.
1: Co sprawiło w pana odczuciu, że ten eksperyment, czy jak pan to nazwał, granda w Krakowie, że to się nie przyjęło, że ludzie jednak nie chcieli słuchać sztucznych głosów, tylko prawdziwych ludzi?
0: A jak pan reaguje, kiedy dzwoni do pana ktoś z infolinii i mówi: cześć, jestem Franek, dzwonię do ciebie w tej sprawie, czekałeś na ten telefon.
1: Ja słyszę te różnice.
0: No właśnie.
1: Ale zakładam, że jest grupa ludzi, nie wiem jak duża, ale na pewno jest, która tej różnicy nie wyczuwa. A biorąc pod uwagę, że narzędzia zostaną jeszcze udoskonalone, to ta różnica będzie jeszcze mniejsza.
0: Nie wiem. Nie wiem, bo Polska jak długa i szeroka, jak bardzo podzielona, to jednak w sferze mediów każdy swoje znajdzie i proszę zauważyć, że my lubimy, jak do nas gadają. My lubimy gadające media generalnie. I no, nie chcę generalizować, ale wydaje mi się jednak, że to jest kwestia obecności człowieka. Po prostu obecność. Chcę poczuć, że nie jestem sam. Brzmi to jak film science fiction. Jadę samochodem i słucham radia, w którym nie ma człowieka. Tak mi się to z tym kojarzy. Jednak jak jadę tym samochodem, to odkąd pamiętam, wiem, że tam ktoś siedzi. Nawet jeżeli nagrał program wcześniej.
1: Jeśli chodzi o przyszłość głosu w sferze publicznej, czy to w radiu, czy w telewizji, jest pan spokojny? Jest pan w miarę spokojny, czy raczej widzi pan przyszłość w ciemnawych barwach?
0: Wierzę, jestem idealistą, umiarkowanym, ale jestem. Uczę się pokory dzień za dniem, natomiast jestem dlatego, bo tylko legislacja i właśnie ustanowienie reguł, jak być tym człowiekiem w tej sferze mediów, a zwłaszcza mediów cyfrowych, korzystania z nich na co dzień, żeby nim po prostu pozostać. Wierzę, że legislacja przede wszystkim da nam równe szanse, że to nie będzie tak, że ktoś kilka tysięcy kilometrów od Polski będzie decydował o tym, co mam myśleć, czego mam słuchać, jak mam postępować. Chciałbym mieć wpływ od początku do końca zarówno na swoją edukację, ale też na swój taki codzienny wybór, bo to jest dla mnie ta wolność. Nie chciałbym, żeby ktoś mi jakby imputował, co mam robić poprzez właśnie narzędzia elektroniczne. I legislacja, czy to, co moim zdaniem stoi przed naszym państwem, to jest przede wszystkim właśnie przyjrzenie się temu, jak obywatel czuje się bezpiecznie w tej sferze mediów, ze sobą, czy jest zagrożony, czy nie, czy jego właśnie głos może zostać wykorzystany do niecnych czynów, czy też nie. Czeka nas długa dyskusja na ten temat. Nam, lektorom, głównie chodzi o to, żebyśmy my przede wszystkim w końcu zostali uznani za artystów, bo tutaj mówimy o tym, że to jest praca, którą wykonuje kilkadziesiąt osób w Polsce, ale jest to praca, która jest bardzo silnie nacechowana kulturą oglądania filmów z lektorem i ma 70 lat, a z jakiegoś powodu jeszcze nie została uznana za zawód artystyczny, gdzie inne zawody pokrewne, na przykład takimi zawodami są, jak, nie wiem, jak tłumacz, jak aktor dubbingowy. My wszyscy pracujemy głosami, jakby robimy, bardzo często też jakby robimy to w różnych dziedzinach, będąc lektorem, czy w filmie, czy w reklamie, czy czytając książkę. Ale potrzebne są jasne reguły, potrzebna jest na pewno obrona ze strony państwa. Niech się wypełnia to, co jest właśnie w postanowieniu konstytucji, mówiąc tak już bardzo kolokwialnie, że my jako obywatel jesteśmy chronieni pomiędzy tym, co rynek nam dyktuje, a tym, co państwo stanowi.
1: Dziękuję panu serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Ma pan jakąś ulubioną piosenkę Karela Gotta?
0: Nie mam.
1: To proszę zdać się na mój wybór.
0: Dobrze.
1: Dziękuję panu serdecznie. Aleksander Pawlikowski.

0: lektor radiowo-telewizyjny, konsultant do spraw emisji Głosu, wiceprezes Stowarzyszenia Lektorów Rzeczypospolitej Polskiej. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję, dobranoc Państwu.
0: Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Maska i superbohater zdają się czymś nierozłącznym. Pytanie, czy skrywa ona oblicze, czy tworzy nowe, nie znajduje jednak łatwego rozwiązania. W świecie Batmana, Jokera i Moon Knighta tożsamość okazuje się jedną z największych zagadek. Spróbujemy ją rozwikłać w niedzielę o 14:30. Do usłyszenia. Michał Nowak.
0: Autopromocja.
2: 27 stopni w drodze do pracy po 22. Wielki księżyc wiszący nad Warszawą. 6 godzin Wagnera z Bayreuth na naszej antenie. Słowem, lato w pełni, a do tego jeszcze Karel Gott śpiewający czeską wersję Amazing Grace. Program drugi Polskiego Radia, 22:40. Piotr Matwiejczuk, dobry wieczór.

skoro na Zielonym Wzgórzu Brunhilda i Zygfryd, to taki poślizg jest jak najbardziej zrozumiały. W czasie mojej krótkiej nieobecności w pracy nie zapomniałem o Państwu, słuchaczach tej audycji, i pomyślałem, że sprawdzę Państwa czujność oraz spostrzegawczość. Na facebookowej grupie Piąta Struna

Reakcja była natychmiastowa. Typowali państwo Dublin, typowali Neapol, a pani Agnieszka błyskawicznie odgadła, że to Świdnica. Pewne znaczenie miał tu fakt, że oboje, choć niezależnie od siebie, znaleźliśmy się wówczas w tym samym czasie, w tym samym miejscu, czyli w świdnickim Kościele Pokoju. Nagrodą dla osoby, która poda poprawną odpowiedź, miała być możliwość wyboru pierwszej muzyki w dzisiejszej audycji. I tak też się stało, a wybór pani Agnieszki nie mógł być lepszy.

Prawda? Trudno wyobrazić sobie lepszy początek piątej struny w samym środku lata. Caetano Veloso i słynna meksykańska pieśń Tomasa Mentesa, którą blisko ćwierć wieku temu tak właśnie zaśpiewał Caetano Veloso, a Pedro Almodóvar umieścił tę wersję w filmie Porozmawiaj z nią. Właściwie to ja ten film dziś pamiętam głównie dzięki tej scenie, bo chodzi właśnie o to, że jest to pełnoprawna scena, w czasie której artysta

wykonuje całą tę pieśń. No może przesadzam, pamiętam ten film jeszcze z kilku innych powodów, a jednym z nich jest na pewno przepiękna muzyka Alberto Iglesiasa.

filmie Porozmawiaj z nią Pedro Almodovara muzyka Alberto Iglesiasa gra między innymi Vicente Amigo. Jego właśnie słuchaliśmy. Co też skłoniło mnie do tego, by za tydzień powrócić do twórczości tego wybitnego gitarzysty. Nie dodałem na początku, że w Kościele Pokoju w Świdnicy w ostatnich kilkunastu dniach byłem wielokrotnie. Właściwie przez tydzień odwiedzałem tenże kościół codziennie, ponieważ codziennie był tam koncert Festiwalu Bachowskiego, któremu program drugi patronuje, z którego prowadziliśmy transmisję i słuchali też Państwo nawet już retransmisji jednego z koncertów. Festiwal w tym roku fantastyczny, o czym będą mogli Państwo przekonać się po raz kolejny jutro o 20:00, kiedy to transmitować będziemy. Co prawda nie ze Świdnicy, tylko z Jedliny Zdroju, ale za to mszę Hamol, patrona festiwalu, w całkowicie polskim wykonaniu. I zdaje mi się, że będzie to pierwsze właśnie całkowicie polskie wykonanie mszy Hamol na instrumentach historycznych. Mogę się mylić, ale niewykluczone, że tak właśnie jest. A ja teraz wspomnę drugi koncert tegorocznego Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy, na którym zespół Le Poème Harmonique wykonał między innymi tę pieśń.

Le Poème Harmonique, zespół Vincenta Dumestra, ponad tydzień temu na Festiwalu Bachowskim w Świdnicy przypomniał część repertuaru z takiej swojej słynnej płyty sprzed ponad 20 lat, wydanej w tak zwanej białej serii wytwórni Alfa. To były piękne czasy. Z tym, że na płycie śpiewała, właśnie przed chwilką tego słuchaliśmy, Claire Lefiliatre, a na koncercie równie fenomenalna, a może jeszcze bardziej, Marie Teulech. Grał także w Świdnicy, co państwo słyszeli, mam nadzieję, na żywo na naszej antenie, fenomenalny Théotime Langlois de Swart, który będzie gościł u nas ponownie jutro, między 16 a 18, bo wybieramy się za nim na Festiwal Bachowski do Świdnicy, czyli Jedliny Zdroju, to wcześniej jeszcze wybierzemy się do Otwocka Wielkiego, gdzie rozpoczyna się Festiwal Breaking Classic i specjalne wydanie audycji Wybieram Dwójkę będzie właśnie z Otwocka Wielkiego prowadził Adam Suprynowicz, a wśród gości Théotime Langlois de Swart, Aleksander Dębicz, Jakub Józef Orliński, Marcin Zdunik, to tylko między innymi. Także proszę, proszę nie wyłączać radia. Będą się działy cuda, w Świdnicy też się działy cuda. W dodatku, jeśli chodzi o moje oczekiwania, pogoda bardzo dopisała, choć nie widziałem ani razu porannej mgły. Może to jeszcze nie czas na mgłę o poranku, a może za późno wstawałem. Niemniej to właśnie poranną mgłę dźwiękami opisują artyści, których za chwilkę posłuchamy, bo to tyle właśnie, poranna mgła, tyle znaczy tytuł utworu z nowej, niedawno wydanej płyty fińskich muzyków, akordeonistki Mari Kalaniemi i pianisty Timo Alakotili. To troszkę klasyki fińskiej, no bo Maria Kalaniemi, jedna z najwybitniejszych artystek z tego północnego kraju.

Timo Alakotila i Maria Kalaniemi. I to był jedynie wstęp do właściwej części kącika skandynawskiego, który tego lata zawdzięczamy panu Łukaszowi z Finlandii. Przy okazji korespondencji na temat tamtejszych zwyczajów związanych z przesileniem letnim poprosiłem pana Łukasza o jakieś ciekawe nowe tropy muzyczne. I to był strzał w dziesiątkę, bo na przykład dzięki panu Łukaszowi poznałem znakomitą szwedzką artystkę Sarę Parkman.

Pewnie nic wielkiego by się nie stało, gdybym nadal nie znał nagrań Sary Parkman. O ileż jednak świat byłby dla mnie uboższy. Cieszę się również, że jakiś czas temu poznałem Guillaume'a, który naprawdę nazywa się Guillaume Humery. Jest trochę klezmerem, trochę jazzmenem, a najbardziej to klarnecistą, jednym z lepszych we Francji. Od lat współpracuje z gitarzystą, również francuskim, który nazywa się Aurélien Nafrichou. I panowie właśnie opublikowali kilka nowych utworów pod wspólnym tytułem Pieśni pór roku, lato. Więc nie mogło chociaż jednej takiej pieśni w piątej strunie zabraknąć.

Niektórzy z Państwa poczuli się zawiedzeni tym, że tego lata nie zaplanowałem kontynuacji ubiegłorocznych seriali, tych dźwiękowych, muzycznych seriali. Przypomnę, że jednym z nich była piosenka Bruna Martina Estate w rozmaitych wykonaniach, co tydzień w innym. No cóż, tym razem zaplanowałem zupełnie inne letnie seriale, ale przecież nie dam się prosić i do posłuchania z Państwem Estate nie trzeba mnie jakoś specjalnie namawiać. I nawet nie trzeba mnie namawiać, by zaśpiewała Shirley Horn. Za chwilę to nastąpi. Niemniej tym razem będzie to wersja z płyty Softly z 1988 roku. Dłuższa niż ta z albumu Here's to Life, której słuchaliśmy rok temu, z absolutnie fenomenalną partią fortepianową. Wersja oszczędniejsza aranżacyjnie, bez żadnych tam zbędnych orkiestr, nagrana tylko w trio, a przez to niezwykle intymna oczywiście. I tak sobie myślę, że intymna do tego stopnia, że można poczuć się intruzem, który właśnie wszedł do pomieszczenia, do którego wcale nie był zaproszony i stał się mimowolnym świadkiem sceny nieprzeznaczonej dla nikogo innego poza trojgiem muzyków, bo przecież oni są na tym nagraniu wyłącznie dla siebie. Charles Abels, bass, Steve Williams, perkusja oraz Shirley Horn, śpiew i fortepian.

0: Shirley Horn, Charles Ables i Steve Williams. W piosence Estate Same Bruna Martina, który zresztą pojawi się w tej audycji po północy w bardzo szczególnej piosence. Najważniejszym tegorocznym letnim serialem w piątej strunie jest śpiewnik Leonarda Cohena, czyli piosenki wielkiego kanadyjskiego barda w wykonaniu innych artystów, a to dla uczczenia 10. rocznicy śmierci artysty, która przypada w listopadzie tego roku. Same przeboje w śpiewniku, no bo jak inaczej. W ogóle ciekaw jestem, które piosenki Cohena lubią państwo najbardziej. Może jakiś plebiscyt sobie urządzimy, jak za dawnych dobrych czasów? Zobaczymy. A na razie proponuję Billa Callahana, który zaśpiewa jedną z najbardziej osobistych piosenek Cohena. Utwór jest inspirowany Marianne Ihlen, Norweżką, z którą Cohen był związany przez znaczną część lat 60. Poznali się na jednej z greckich wysp i która stała się jego muzą. Opowieść o miłości pełnej powrotów i nieuchronnych rozstań. Opowieść o związku dwojga ludzi, którzy nie potrafią lub nie mogą być ze sobą na zawsze. Refren So Long, Marianne w zasadzie brzmi jak pożegnanie, ale jednocześnie afirmuje wspólne doświadczenie, te wspomnienia, które zostaną na zawsze.
1: Come over to the window, my little darling.

know that I love to live with you. But you make me forget so.

I forget to pray for the angel. And then the angel

I może jeszcze warto dodać, że historia tej miłości ma wyjątkowo poruszające zakończenie. Gdy Marianne umierała w 2016 roku, Cohen wysłał jej list, w którym napisał między innymi, że jest tuż za nią. Marianne zmarła w lipcu 2016, a Cohen na początku listopada tamtego roku. Natomiast miesiąc temu nowe nagranie opublikował Pat Metheny.

Bardzo to znaczące nagranie, tak mi się wydaje, bo Pat Metheny połączył tu melodię pieśni America the Beautiful, czyli jednej z ważniejszych amerykańskich pieśni patriotycznych, z melodią wykorzystaną przez Frederica Żowskiego w jego wielkim cyklu wariacji The People United Will Never Be Defeated. Zjednoczony lud nigdy nie zostanie pokonany. To jest melodia pieśni chilijskiej, albowiem Żewski, zawsze politycznie zaangażowany, napisał tę wariację.

w 1975 roku jako hołd dla tych, którzy w Chile przeciwstawiali się reżimowi Pinocheta. Tak więc w nowym nagraniu Pata Metheny można doszukiwać się wielorakich znaczeń, takich, jak mi się wydaje, odniesień do współczesności. Ponieważ jednak nie jest to audycja polityczna, na tym koniec. Zwłaszcza, że chciałem teraz powrócić do historii miłosnych. Myślę, że wielu z Państwa świetnie ten film pamięta. Prosta i poruszająca historia miłości opowiedziana właśnie w konwencji takiego musicalu folkowego. Przypomniała mi się, bo wczoraj dotarła do nas wiadomość o śmierci Glena Hansarda.

Film Once to był pamiętny rok 2007. W każdym razie w tamtym roku był wyświetlany w polskich kinach. Powstał chyba rok wcześniej. No i za jedną z piosenek napisanych do tego filmu i zaśpiewanych w tym filmie Glenn Hansard dostał Oscara. I tak mi się wydaje, że większość z nas zetknęła się z nim właśnie wówczas. I no, trudno było przejść obojętnie wobec tego niezwykle charyzmatycznego artysty irlandzkiego. Z Marketą Irglową stworzyli niezapomnianą parę. Właściwie to było trio, bo tam był jeszcze odkurzacz, a właściwie to kwartet, bo trzeba by jeszcze gitarę doliczyć. I w tym samym 2007 roku, w którym oglądałem film Once, duet ten, czyli Glenn Hansard i Marketa Irglowa, zaśpiewał w jeszcze innym filmie. Niedawno wspominałem ten film I'm Not There o Bobie Dylanie. I oni tam się pojawiają w ścieżce dźwiękowej i śpiewają oczywiście piosenkę Boba Dylana.

W ubiegłotygodniowej zabawie w zgadywanie, gdzie zrobiłem fotografię opublikowaną na profilu grupy Piąta Struna na Facebooku, wzięła udział także pani Joanna. Co prawda nie zgadła, że zdjęcie przedstawia podłokietnik w jednej z empor Kościoła Pokoju w Świdnicy, ale to nic. Nagroda pocieszenia, jak wspólnie ustaliliśmy, się należy. I oto ona. Pani Joanna zaproponowała, a ja ochoczo na tę propozycję przystałem, by wspólnie posłuchać francuskiego bandoneonisty Erika Tezé. I to jest, muszę państwu powiedzieć, wielka przyjemność, ponieważ to jeden, jakby to powiedzieć, jeden z najbardziej bezpretensjonalnych muzyków, jakich znam. To znaczy, to co nagrywa brzmi tak, jakby właśnie szedł sobie ulicą, postanowił, nabrał ochoty na zagranie kilku dźwięków, wyciągnął z torby taki stołeczek wędkarski, usiadł sobie na nim, wziął do ręki bandoneon i dla przyjemności własnej przechodniów zagrał kilka prostych dźwięków.

Eric Tese, banda Neon, Catherine Grimaud, skrzypce i Jean-Jacques Limmel, gitara. Artystą, który pojawia się w każdej letniej piątej strunie w tym roku, jest kolumbijski harfista Edmar Castañeda, a pojawia się jako muzyk sesyjny w rozmaitych konfiguracjach. I tym razem posłuchamy go w towarzystwie Jeremiego Bosha, to jest wokalista, flecista, kompozytor, producent z Puerto Rico, który zajmuje się przede wszystkim salsą. I proszę sobie wyobrazić, że jego najnowsza płyta to są piosenki w takiej właśnie latynoamerykańskiej oprawie dźwiękowej, to znaczy teksty są oprawione właśnie taką muzyką latynoamerykańską, a są to teksty z Biblii. To są perykopy, krótko mówiąc. Można sobie wybrać taką piosenkę z odpowiednią perykopą na stosowny dzień roku liturgicznego. Czego to ludzie nie wymyślą?

Jeremy Bosch i Edmar Castaneda. No nie ukrywam, że ja oczywiście troszkę tutaj z Państwem słucham, chociaż tej muzyki to ja się zawsze nasłucham już przed audycją, a troszkę siedzę w swojej skrzynce mailowej, bo po urlopie, no już tylko 382 nieprzeczytane maile, także nieźle mi idzie. A z kolei pan Wiesław na Facebooku podrzucił, przypomniał kapitalną rzecz. No przecież w filmie Sara przed laty Bogusław Linda śpiewał I'm Your Man Leonarda Cohena. Bardzo dziękuję za tę podpowiedź, za to przypomnienie. Bogusław Linda musi pojawić się w piątej strunie w śpiewniku Cohena. A przed północą, no troszkę przed, troszkę po, jeszcze taki duet ormiańsko-francuski Masha Garibian i Eric Neveu.

0: Masha Galibian i Eric Neveu w programie drugim Polskiego Radia. Minuta po północy.
1: Piąta struna.

Jeszcze prawie godzina tej audycji w programie Drugim Polskiego Radia, a w niej między innymi Bruno Martino i Dracula Cha-Cha. To za jakieś 40 minut. A zaczniemy od kącika Joni Mitchell. Nie wiem, czy państwu powiedziałem, że pani Agnieszka, która odgadła, co jest na zdjęciu zamieszczonym na grupie Piąta Strona na Facebooku, miała kilka propozycji i to były propozycje do wyboru, a ja pomyślałem, że nie ma co wybierać, bo wszystkie nam pasują. Również ta piosenka z cykadami, tytułowa piosenka Joni Mitchell z płyty Night Ride Home. Jedna z najbardziej pogodnych piosenek Joni, tak myślę. Piosenka o zachwycie najzwyklejszą nocną przejażdżką samochodem pod wielkim księżycem. Tak sobie myślę, że co najmniej tak wielkim jak dziś nad Warszawą. Przejażdżka, która staje się doświadczeniem niemal mistycznym. Z jednej strony ucieczką od pośpiechu, od hałasu, od presji współczesnego świata i ludzi nas otaczających, a z drugiej chwilą

Joni Mitchell z cykadami Night Ride Home. Teraz muzyka, do której bardzo lubię powracać, a ostatni raz słuchałem jej chyba wtedy, kiedy jeszcze Cztery Struny Świata były na antenie Dwójki. Pewnie część z Państwa wtedy również jej słuchała. A lubię powracać do niej, ponieważ jest cudownie niefrasobliwa, kołysząca, dowcipna, radośnie bujająca w obłokach. Muzyka raczej słoneczna niż księżycowa. Nie, no może szkoda tylko, że w nagraniu koncertowym jakość jest nie najlepsza, ale no tak to zostało zarejestrowane. Zresztą tej rejestracji dokonano, o czym się niedawno dowiedziałem, na dwuścieżkowy magnetofon DAT. Więc nic dziwnego, ale za to no, jest to, ma to znamiona dokumentu, że tak powiem. A rzecz działa się w czerwcu 2003 roku nieopodal Teheranu. Wówczas to ambasada Francji w Iranie i wydawnictwo Hermes Records zainicjowali serię koncertów muzyków francuskich i perskich. No, dzisiaj to by było niemożliwe, a to były takie czasy 20 kilka lat temu. Na koniec odbyło się jam session i to jest właśnie zapis tego wspólnego koncertu muzyków z dwóch stron świata, ze strony zachodniej francuski kwartet Alana Bruneta, a właściwie jego Didgeridoo Orchestra, Alain Brunet Didgeridoo Orchestra, a ze strony irańskiej Shark Music Ensemble.

Rok 2003, Teheran, Alain Brunet, Didgeridoo Orchestra i Shark Music Ensemble. Alain Brunet działa od lat na francuskiej scenie jazzowej, takiej world music, no, łączącej w każdym razie rozmaite muzyczne światy. Gra na trąbce. Nigdy nie współpracował z Milesem Davisem, co nie przeszkodziło mu, bo i dlaczego miałoby przeszkodzić, w złożeniu hołdu wielkiemu jazzmanowi. Nastąpiło to 20 lat temu, to była 80. rocznica urodzin Milesa. Recenzenci wtedy zwracali uwagę, że Brunet świadomie nawiązuje do późnego stylu Davisa. Jego brzmienie trąbki określano wręcz jako milesowskie, a połączenie tegoż instrumentu z didgeridoo zdaniem ówczesnych recenzentów przywoływało przestrzeń, atmosferę,

charakterystyczną dla albumu In a Silent Way Milesa Davisa. I właśnie tytułowy utwór z tego albumu poświęconego Davisowi, I Remember Miles, w wersji Alana Brunetta proponuję teraz.

A kilka lat przed tym, jak Alain Brunet zajął się bardzo udatnie składaniem hołdu Milesowi, nagrał uroczą, brzmiącą, trochę staroświecką płytę z instrumentalnymi wersjami słynnych piosenek francuskich, na przykład Charlotte Renata.

Ta muzyka to jest nieustanna gra skojarzeń i przypomnień. Alain Brunet, grający melodię Charlesa Trenetta, przypomniał mi Checa Mangione. A przecież nie ma prawdziwego lata bez dzieci Sanchezów, także proszę się przygotować. Myślę, że już na przyszły tydzień. A propos piosenki francuskiej, właśnie też przypomniał mi Alain Brunet inny, przezabawny album, a jednocześnie rzecz zrobioną z wielkim smakiem. Victoria Abril z wyśmienitym zespołem flamenco swego czasu zaśpiewała słynne piosenki francuskie właśnie w konwencji muzyki andaluzyjskiej. Artyści wzięli na warsztat rzeczywiście te najsłynniejsze piosenki, w tym tę, której autorem jest Leo Ferré. On też ją pierwszy śpiewał, ale może najsłynniejszą wersję nagrała Juliette Gréco. A w wersji Victoria Abril, w wersji flamenco brzmi tak –

0: A dla tych, którzy dotrwali przy radiu do tak późnej pory, premia, i to jaka, zapowiadana już wcześniej, premia w postaci powrotu Bruna Martina we własnej osobie. W pierwszej części audycji była Shirley Horn i pieśń Estat, w wersji angielskiej oczywiście, ale wciąż z muzyką Bruna Martina. A on sam, wielka gwiazda piosenki włoskiej, ma na koncie jeszcze parę innych wiekopomnych pieśni, między innymi i tę z filmu o Drakuli.
1: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula.

0: Dracula? Dracula? Oh, signor Dracula.
1: Cia, cia, cia.
2: Bo ten film z 1959 roku, Tempi duri per i vampiri, czyli

Ciężkie czasy dla wampirów. To była bardziej komedia niż horror. Swoją drogą ciekawe, czy można go gdzieś w internetach zobaczyć. Bo to może być ciekawe. Bruno Martino w każdym razie do tego filmu nagrał taką pieśń.

Ona, wokalistka, występuje gościnnie i właściwie mało ją słychać, ale całość jest urocza. Odpowiada za nią Oan Kim i jego zespół The Dirty Jazz. Taki francusko-koreański zespół, przedsięwzięcie muzyczne. Bardzo przyjemna zabawa z rozmaitymi konwencjami.

A na koniec dzisiejszej piątej struny zaśpiewa szwagierka Raviego Shankara, Lakshmi Shankar. No, nieżyjąca już od ponad 10 lat, jedna z najwybitniejszych indyjskich śpiewaczek muzyki klasycznej nurtu hindustani, czyli tej tradycji muzycznej północnych Indii. I to jest niepublikowane dotąd nagranie, które swoją premierę miało miesiąc temu. Na dobranoc. Dzień po lipcowej pełni księżyca. Katarzyna Fryst-Wojtkowska udaje się na zasłużone po 6 godzinach Wagnera z Bayreuth odpoczynek. Ja to tak jednym uchem w domu, troszkę w pracy słuchałem. No ale też się uda. Mi Państwu życzymy udanego wypoczynku. A w piątej strunie spotkamy się

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w piątek 31 lipca. Minęła godzina pierwsza, przed mikrofonem Monika Kopcik. Zapraszam na ostatnią w tym tygodniu nocną fantazję polską pod znakiem greckiego antyku. Dziś słuchać będziemy kompozycji Grażyny Pstrokońskiej-Navratil, Pawła Mykietyna i Andrzeja Krzanowskiego. Podążając tropem starożytnej Grecji, na dziś wybrałam kompozycje, które odwołują się do mitu o Dedalu i Ikarze. Antyk grecki był w tym tygodniu motywem przewodnim naszych nocnych spotkań, ale nie tylko. Były to również sonety Williama Szekspira. Dziś również rozpoczynamy od sonetu w opracowaniu Anny Ignatowicz-Glińskiej. Będzie to sonet 116. Przed nami więc poezja epoki elżbietańskiej w opracowaniu współczesnej kompozytorki. Sonet 116, zespół Promodern.

Sonet 116 Williama Szekspira w opracowaniu Anny Ignatowicz-Glińskiej na sekstet wokalny. Było to nagranie z albumu Shakespeared zespołu Promodern. A przed nami pierwsza z kompozycji odwołujących się do mitu o Dedalu i Ikarze, Choć doleciał Dedal Pawła Mykietyna. To utwór w oryginalnej wersji napisany na fortepian, klarnet i wiolonczele. Ja jednak dzisiaj proponuję nagranie z debiutanckiej płyty Herbert Trio, wydanej w 2024 roku. Ten ansambl tworzą pianista Bartłomiej Wezner, skrzypaczka Joanna Kreft i wiolonczelista Dominik Płociński. Debiutancki album Herbert Trio nosi tytuł Music Stories, muzyczne historie, więc kompozycja Pawła Mykietyna idealnie wpisuje się w tę ideę opowiadania dźwiękami. W utworze Choć doleciał Dedal partie klarnetu i wiolonczeli można odczytywać jako reprezentację postaci Dedala i Ikara. Przed nami interpretacja Herbert Trio.

Choć doleciał Dedal Pawła Mykietyna, Bartłomiej Wezner fortepian, Joanna Kreft skrzypce i Dominik Płociński wiolonczela. Kolejnym utworem w programie dzisiejszej Fantazji Polskiej są dwa reliefy Andrzeja Krzanowskiego. To kompozycje z lat 80., w których ta nazwa quasi-gatunkowa, reliefy, podpowiada, że ideą konstrukcyjną cyklu było rzeźbienie za pośrednictwem dźwięku, czy też rzeźbienie samego dźwięku i swego rodzaju studium brzmienia instrumentów, zwykle traktowanych solowo, choć w cyklu Andrzeja Krzanowskiego pojawiają się też duety. Słuchamy dwóch reliefów, numer 1 na akordeon oraz numer 6 na akordeon basowy amplifikowany. Gra Maciej Frąckiewicz.

To były reliefy numer 1 i numer 6 z cyklu Andrzeja Krzanowskiego w interpretacji akordeonisty Macieja Frąckiewicza. Na koniec dzisiejszej fantazji polskiej, który już się zbliża, wracamy do mitu o Dedalu i Ikarze, chociaż zostaniemy przy nazwach gatunkowych, które odwołują się do plastyki. Na koniec zabrzmi fresk Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil, czyli Ikar. Wielką Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji prowadzi Andrzej Straszyński.

0: Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia i Telewizji pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego. Fresk numer 3, Ikar, Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil kończy cykl antyczny fantazji polskiej w tym tygodniu. Bardzo dziękuję za te spotkania. Monika Kopcik, do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.

Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest piątek, 31 lipca. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Witam i zapraszam na ostatnią w tym tygodniu muzyczną noc Euroradia. Na początek zabieram Państwa do szwajcarskiej miejscowości Solura, gdzie 11 listopada 2024 roku miał miejsce koncert kameralny z udziałem kwartetu Amaryllis. W programie dzieła Heinza Holligera, Johannesa Brahmsa i Ludwika van Beethovena, od którego rozpoczniemy, a usłyszymy jego kwartet smyczkowy A-dur op. 18, numer 5.